0: dać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie, można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże, gabarytowe też.
1: A jaką dałaby pani radę osobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i próbuje właśnie malować włocławski fajans?
0: Żeby się nie poddawała, ćwiczyła i próbowała.
1: A jeśli chodzi o pani pracę, to co chciałaby pani, żeby zostało na lata zapamiętane z tego, co pani stworzyła?
0: Tak szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że wszystko, nie? Wszystkie te wzory, wszystkie, bo już przez tyle lat, co malowałam, to są w różnych miejscach, też jako dekoracje sali, jako dekoracje drobnych, malutkich rzeczy. Także mi się wydaje, że nie mam takiej rzeczy, którą by trzeba wyróżnić. Wszystko.
1: A jaki jest wzór, który najbardziej lubi pani malować?
0: Niebieski, kobaltowy, tak.
2: No, czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna? Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
1: A proszę nam powiedzieć, jaki był pani pierwszy kontakt z fajansem? Od czego się to zaczęło?
2: O, pierwszy kontakt to był taki, że ja trafiłam do szkoły przyzakładowej. Skończyłam szkołę przyzakładową, później technikum. Ale jak trafiłam do szkoły przyzakładowej, no to szybko awansowałam, czyli od razu byłam kapralem, sierżantem i tak dalej. Także nie malowałam długo. Krótko malowałam, ale uczyłam malarki. Nie byłam instruktorką, ale miałam pod sobą kilkadziesiąt malarek, no to które musiałam przypilnować, dopilnować, pouczyć, nagrodzić, ukarać, jak to zwykle bywa w pracy, tak?
1: A jaki jest pani ulubiony wzór?
2: Wzór, wszystkie wzory lubię, ale teraz się specjalizuję w kogutach. Pan Twardowski na koguci i teraz specjalizuję się w kogutach, ale nie maluję w tej chwili, no bo nie ten wzrok i po prostu już nie ten lata. Ja już zbliżam się, pierwsza była pani Halinka Olesińska, a teraz następne pokolenie już się zbliża do tego jubileuszu benefisu. Jeszcze mi brakuje, ale no to już tak to jest. I mam, także, no cóż tu pani jeszcze powiedzieć? Jest mi strasznie miło. No, jest drugi mój piknik. No jestem w szoku, że ta tradycja jednak rośnie w siłę, że ludzie przychodzą, że fajans ciągle jest na topie. Bo był taki okres, w okresie transformacji, kiedy niestety, ale ludzie wyrzucali na śmietnik. Bardzo ubolewałam, no nieraz znajdowałam fajne rzeczy na śmietniku. No i jednak mimo wszystko odżyło dzięki Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki na Falbance produkują. Ja się bardzo cieszę, że fajans żyje, bo to jest moje życie.
1: A co by pani powiedziała osobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i chce zacząć tworzyć fajans, nauczyć się tego?
2: Proszę pani, no artystą się nikt nie urodził. Trzeba mieć trochę zapału, wytrwałości. Każdy się nauczy. No, tutaj malarki, które tutaj są, zaczynały od zera. A jednak widać artyzm. W tej chwili to ja jestem w szoku, jak one przepięknie malują. To jest szok. Ja jestem w szoku, bo w tej chwili ja już je nie znam. Ja odeszłam, to one później pracowały jeszcze, ale prace są naprawdę profesjonalne, cudowne. Także każdy się może nauczyć, tylko trzeba troszkę mieć iskierki, talentu i trochę chęci.
3: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Włocławkiem.
4: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Włocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Włocławka. I to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu. I to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy

0: że pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Włocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
1: O czym?
0: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych, na przykład z historii starych zakładów fajansu.
1: A co włocławski fajans ma takiego w sobie, że zdecydował się pan o nim właśnie pisać?
0: No po pierwsze urodziłem się we Włocławku, wychowywałem się na Zazamczu, a po drugie to jest jednak po pierwsze wielki kawał historii naszego miasta i takie dziedzictwo, z którego powinniśmy być dumni. Nawet wczoraj jeździłem po ziemi dobrzyńskiej szlakiem fajansowej stłuczki, takich domów na przykład obłożonych tą stłuczką. I rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają i mówiłem im, że ludzie jeżdżą do Barcelony oglądać Gaudiego na przykład, a mamy tutaj na miejscu tego typu rzeczy, które no naprawdę też są wielką atrakcją. Więc to jest jednak to, że to jest dziedzictwo plus jednak to ręczne malowanie i kilku osobom już tutaj dzisiaj mówiłem, że jak wchodzę w te miejsca i widzę te wszystkie kolorowe wzory, piękne zdobienia, to mój mózg po prostu szaleje, nie? To jest dopamina ze wszystkich stron. Więc fakt, że to jest robione ręcznie, jest niepowtarzalne i że te malarki są tak utalentowane, to jest, no, to jest coś.
1: A próbował pan swoich sił w malarstwie?
0: Tak, malowałem raz w życiu jeden talerzyk. No, powiem tak, że zdecydowanie widać, że nie robiła tego żadna z malarek.
2: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z włocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić również

Niedobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: polsku.
1: Zostałem Jolkę?
2: Jolka, do ciebie!
3: Słucham? Kto mówi?

0: Izbicy Kujawskiej mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. Niedzielne dożynki były okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale też rozmowy o sytuacji gospodarzy. Wszyscy zaproszeni goście zwracali uwagę, że ten rok nie należał dla rolników do łatwych.
1: Przede wszystkim cieszę się z obecności naszych rolników, ich rodzin. Bardzo się cieszę, że są tutaj licznie zgromadzone gospodynie, gospodarze z terenu całej naszej gminy. A też trzeba obiektywnie powiedzieć, że ten rok całą braci rolniczą doświadczył w sposób szczególny, ponieważ plony tegoroczne nie były najwyższe, na pewno były poniżej oczekiwanych. A trzeba też obiektywnie powiedzieć z kolei, że ceny płodów rolnych pozostały na poziomie ubiegłorocznym, a wiemy doskonale wszyscy, że wzrost cen następował w każdym sektorze, między innymi w tym, w którym znajdują się środki do produkcji rolniczej. Mam na myśli tutaj nawozy sztuczne, mam na myśli środki ochrony roślin, ale wiemy doskonale, że również w ostatnim czasie po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie również znacząco wzrosły ceny paliwa i to na pewno też się odbiło na opłacalności rolniczej. Mam nadzieję, że nasi rządzący pomyślą o tej trudnej sytuacji i przeznaczą pomoc dla sektora rolniczego, bo jest to na pewno niezbędne. Z zapowiedzi już wcześniejszych Ministerstwa Rolnictwa wiemy, że ma nastąpić dopłata do zakupu nawozów sztucznych, dopłata również do poziomu 2 zł zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego. Myślę, że to w sposób wydatny pomoże ciężkiej sytuacji ekonomicznej rolników, ale na pewno to nie będzie pełnia szczęścia. Wiemy doskonale, że opłacalność z roku na rok maleje i sytuacja rolników w całym zresztą kraju, nie tylko u nas, w naszej gminie, jest coraz cięższa. I uważam, że powinni wszyscy, którzy stanowią prawo w naszym kraju, powinni na to zwrócić uwagę.
0: Mimo trudniejszych warunków rolnicy z gminy przygotowali tradycyjne wieńce i chleby dożynkowe. Po mszy korowód przeszedł na miejski stadion, gdzie na mieszkańców czekały m.in. stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla dzieci. O znaczeniu takich wydarzeń dla mieszkańców regionu mówiła również wicemarszałek województwa.
2: To jest taki dowód, że te dożynki są dla nas niezwykle ważne, że są to moment, jest to moment, kiedy dziękujemy rolnikom za ten trud, za ten chleb, który łączy, który uczy wartości i który

który też pokazuje, że wyrasta z ciężkiej pracy rolnika, że on nie powstaje gdzieś tam na półce sklepowej, ale musi być rzucone ziarno w glebę, to ziarno musi być pielęgnowane, dopatrzone, a później zebrane. Więc ten rok był trudnym rokiem, więc dzisiaj i w województwie, i tutaj w Izbicy Kujawskiej szczególnie rolnikom dziękujemy, że nie zwątpili, że cały czas ciężko pracują, że potrafią

0: stabilizacji, jeżeli chodzi o pogodę, ale to może być nasze życzenie, ale niekoniecznie mamy na to wpływ, ale przede wszystkim stabilizacji, na którym mamy wpływ, to żeby rolnikom w tych naszej dużej ojczyźnie, województwo w kujawsko-pomorskim, ale również w tych małych gminach i powiatach żyło się lepiej, żeby ta stabilizacja rzeczywiście była. Na wiele rzeczy mamy wpływ jako samorządowcy, jako parlamentarzyści, więc na pewno musimy robić wszystko, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z terenów wiejskich, żeby czuli się tutaj bezpiecznie, żeby czuli się tutaj zaopiekowani, żeby mogli realizować swoje plany i tego im życzę dla nich, ale również dla nas, tych, którzy te decyzje podejmują.
1: O tym, jak wymagający był ostatni sezon, mówili również przedstawiciele powiatu i parlamentu.
2: To jest szczególnie wrażliwa gałąź gospodarki, bo bezpieczeństwo żywnościowe, szczególnie w tych czasach, jest dla nas, jako dla parlamentu, istotne i faktycznie w tym kierunku prowadzimy wszystkie działania, żeby to nasze rolnictwo wzmacniać.
3: Jak pan wspomniał, słyszymy, że ten rok był ciężki. Czego życzyć rolnikom?
2: Życzyć tego, żeby zawsze czuli się docenieni w sposób werbalny, ale i niewerbalny. To znaczy, werbalny mam na myśli, żeby społeczeństwo wiedziało, że chleb nie bierze się, nie rodzi się na półce w Biedronce czy w innych marketach, tylko faktycznie ta praca, ten początek chleba jest tutaj właśnie na polskiej ziemi, ale przy tym także tej wdzięczności materialnej, po prostu żeby w taki sposób rolnicy mogli funkcjonować, żeby pojawiali się następcy, żeby kolejne pokolenia chciały tą pracę niełatwą kontynuować. A przede wszystkim to też moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy chcą wspierać rolnictwo. Mówię tutaj szczególnie o koło gospodyń wiejskich, o ochotniczych strażach pożarnych i rodzinach rolników, bo to też jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że to nie jest praca tylko i wyłącznie rolnika, ale to jest praca często w żon rolników, dzieci, rodziców. To jest praca po prostu wielopokoleniowa.
4: Staram się tam być, gdzie powinno się być właśnie wśród rolników, żeby wyrazić im słowa uznania, podziękowania i wdzięczności za to, że przy trudnym roku, jaki był ten, który kończymy gospodarczy, szczególnie zima, szczególnie wiosenne przymrozki, później bardzo suchy czerwiec, żeby jednak rolnicy mogli być docenieni przez tych, którzy są ich wybrańcami. Ja przynajmniej takim się czuję. Stąd mam okazję także i przekazać do kamery życzenia od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z dożynek wojewódzkich w Rypinie, który zwrócił się do wszystkich rolników tam obecnych, ale i także obecnych na innych dożynkach. Pomyślałem sobie także o Izbicy Kujawskiej i dlatego je przekazuję. Ale ode mnie wyrażam przede wszystkim podziękowania za to, że ten rok, będąc ciężkim, powoduje, że rolnicy są zadowoleni. Są zadowoleni, że rozpoczynają nowy rok gospodarczy, z wiarą, nadzieją, że będzie lepszy niż ten, który kończymy. Tego właśnie wszystkim życzę, żeby rolnicy byli samodzielni, żeby im nikt nie przeszkadzał, żeby nikt nim nie pouczał, żeby im niczego nie nakazywał, bo to dzisiaj rolnik jest wielozawodowcem. To on umie liczyć, on umie uprawiać rolę, on umie sprzedać i on umie przede wszystkim rok gospodarczy zamknąć jakimś dodatkowym dochodem. Tego życzę, żeby tak właśnie było.
5: Prezentacja także naszej tradycji, tego, co we wsi najpiękniejsze. Liczne delegacje wieńcowe, delegacje z cudownym chlebem podkreślają wspólnotę tej gminy. Od najmłodszych do najstarszych, bo w delegacjach były dzieci, a więc przygotowali seniorzy z funkcjonujących tutaj domów seniora. To najlepiej pokazuje, czemu służą dożynki. Także cieszę się, że w tak licznym gronie możemy dzisiaj tutaj się spotkać. Za chwilę część rozrywkowa, bo dożynki to także coś świętowania, także mam nadzieję, że mieszkańcy Izbicy Kujawskiej, ale także goście pana burmistrza Rady Miejskiej to popołudnie spędzą bardzo miło, rozrywkowo i wyjątkowo.
1: Tegoroczne święto plonów Izbicy Kujawskiej połączyło więc tradycję z muzyką i wspólną zabawą.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta wrocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Wrocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans wrocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal wrocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Wrocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze kredo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
2: Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie.
0: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu wrocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część wrocławskiej historii.
3: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo, jakie były lata. I zrezygnowałam. Zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
4: A ma pani wrażenie, że wrocławski fajans przechodzi teraz renesans?
3: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
5: No czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna. Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
0: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Wrocławkiem.
6: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Wrocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i

0: I to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Włocławka. I to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu. I to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Włocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
1: O czym?
0: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych, na przykład z historii starych zakładów fajansu.
2: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z włocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.
3: Miłośnicy motocykli, muzyki i lotniczych akrobacji spotkają się w sobotę, 5 września w Chodczu. Na targowisku miejskim odbędzie się czwarty muzyczny piknik motocyklowy. W programie m.in. dwie parady motocykli, koncerty, konkursy oraz pokazy motoparalotniarzy.
4: Bractwo Miłośników Motocykli z Chodcza zaprasza na czwarty muzyczny piknik motocyklowy z udziałem motoparalotniarzy. Impreza odbędzie się 5 września na targowisku miejskim w Chodczu. Startujemy o godzinie 12. W programie mamy m.in. występ orkiestry dętej ze specjalnym repertuarem rockowym. Potem mamy pierwszą paradę motocyklową po malowniczych terenach gminy Chodecz. Jako ciekawostka, na trasie parady mamy ponad 60 zakrętów, czyli nie lada gratka dla motocyklistów, bo jak wiemy, motocyklem bardzo fajnie przemierza się zakręty. Następnie mamy koncert zespołu UNU Tribute to Perfect, potem mamy konkursy z nagrodami oraz drugą paradę motocykli z basyście motoparolotniarzy. Na koniec wystąpi Grzegorz Walczak, solista zespołu Czaku. W trakcie imprezy przewidziane oczywiście konkursy z nagrodami, miła atmosfera, fajne jedzenie. Zapraszamy serdecznie do Chodcza w sobotę na godzinę 12.
3: Na miejscu nie zabraknie atrakcji zarówno dla miłośników motocykli, jak i całych rodzin. Organizatorzy zapraszają do wspólnego spędzenia soboty w Chodczu. Czwarty muzyczny piknik motocyklowy rozpocznie się 5 września o godzinie 12 na targowisku miejskim. Wstęp jest wolny.
2: Kolejne włocławskie Orliki zostaną wyremontowane. Mowa o dwóch obiektach, jeden przy ulicy Wienieckiej, drugi przy Gniazdowskiego. Remonty zostaną sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
5: Ten program ministerstwa ma na celu renowację Orlików, które powstały w tych latach 2012, w okolicach roku 2012. I na tych wszystkich Orlikach wymieniane są między innymi nawierzchnie, ale też ta drobna infrastruktura, która się przy Orlikach znajduje. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że we Włocławku to jest tak jakby druga porcja grantu, który przyznało ministerstwo, bo wcześniej minister sportu i turystyki przyznał środki na 3 orliki, które są w tym roku już w te wakacje remontowane. Są to orliki przy Zespole Szkół Elektrycznych, przy Szkole Podstawowej nr 11 i przy Zespole Szkół Budowlanych.
6: Możemy powiedzieć, że pomysł z orlikami wypalił. Orliki cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony młodych piłkarzy, młodych siatkarzy, młodych koszykarzy.
5: Tak, orliki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale też no, często słyszymy, że te orliki są zbyt szybko zamykane, stąd też wszystko wskazuje na to, na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta przedstawimy nowy regulamin funkcjonowania orlików. Myślę, że będzie on bardzo korzystny dla wszystkich tych, którzy z orlików we Włocławku korzystają. A jest też nadzieja na to, że powstanie kolejny orlik we Włocławku w najbliższym czasie przy Zespole Szkół nr 3 na ulicy Nowomiejskiej. Natomiast no, tutaj dopiero te wszystkie procedury się rozpoczęły. Jak będzie więcej informacji, to też będziemy o tym informować.
2: We Włocławku jest 7 orlików. Przy Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych. To wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Artur z Wrocławka choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Szansą na pomoc chłopcu jest terapia genowa w Dubaju. Jej koszt to 12,5 miliona złotych. Mieszkańcy Wrocławka oraz regionu chcą pomóc rodzicom chłopca w zebraniu tej kwoty. Już w sobotę

0: Na terenie parafii świętego Stanisława przy ulicy Żeromskiego we Włocławku odbędą się dwa połączone wydarzenia charytatywne.
1: Tutaj od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić. Pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie wspomóc nas. No i pracujemy nad dodatkowymi jeszcze atrakcjami, ale to może tam Czarek artystycznie to powie bardziej ze swojej strony.
2: Impreza będzie fajna, dużo artystów przyjedzie tutaj na występ, których właśnie bardzo wam dziękuję, wszystkim zespołom, które tutaj będą, dużo by wymieniać, więc na spokojnie, jak przyjedziecie na felieton i nagracie o tym wszystkim, no to będziecie sami widzieć i z każdym da się radę wywiad zrobić, mam nadzieję. Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17, trwały do późna, do 21:00, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu pół Włocławka to będzie słyszeć w swoich domach, także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy, impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis, jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura Chorego pieniążki, też będą licytacje i tak dalej, będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami, dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, trampolinach poskakać, może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam, no wiadomo, jak to na każdych takich festynach, postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona. To nie my wymyślamy takie sumy, też nie, ja często się zastanawiam, skąd to się bierze i kto to wymyśla, no ale no wiecie, no to jest dla rodziców, których serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości. Artura, rodziców właśnie pozdrawiam, nie tylko rodziców, rodzinę, babcię, dziadka i w ogóle wszystkich, żeby byli dobrej nadziei, my tutaj staniemy na głowie, żeby było dobrze, dołożymy dużą cegłę do tego wszystkiego.
0: Dotychczas na portalu Się Pomaga udało się zebrać ponad 1 000 000 złotych. Liczy się każda złotówka na ratowanie życia chorego chłopca. Link do zbiórki to www.siepomaga.pl/artur-obierak. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu Maciejowi C. Mieszkaniec Włocławka wspólnie z Dominikiem K. ukradli trzeciemu mężczyźnie czapkę o wartości 50 zł. Pokrzywdzony chciał odzyskać czapkę, jednak napastnicy grozili mu pobiciem. Swoją groźbę spełnili.
3: Mężczyźni faktycznie popełnili przestępstwo polegające na utrzymaniu się w posiadaniu uprzednio skradzionej rzeczy, działając w warunkach chuligańskich, działając z zupełnie błahych pobudek, okazujący lekceważące podejście do obowiązującego porządku prawnego. Przestępstwo polegało na tym, iż chcieli utrzymać się w posiadaniu czapki z daszkiem w kwocie około 50 zł. Skierowali oni w tym celu wobec pokrzywdzonego groźbę uszkodzenia ciała. Natomiast mężczyznom został też przedstawiony drugi zarzut, mianowicie udziału w pobiciu z udziałem niebezpiecznego narzędzia, noża oraz metalowej rurki innego mężczyzny poprzez kopanie go po całym ciele, uderzanie pałką w głowę, kopanie i uderzanie po głowie, a także skakanie po żebrach spowodowali u mężczyzny rozstrój ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Mężczyźni, jeden z nich częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi nie przyznał się.
0: Wobec obu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od

0: pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, witam widzów i w szczególności moich pacjentów, którzy okazuje się, że też oglądają ten program.
0: No niewątpliwie ten program jest bardzo lubiany i ceniony przez naszych widzów, za co oczywiście serdecznie dziękujemy i zachęcamy do oglądania. Pani doktor, chciałabym dzisiaj porozmawiać o rehabilitacji neurologicznej. Generalnie choroby neurologiczne, problemy neurologiczne zbierają chyba w tych czasach bardzo obfite żniwo. Jak to jest?
1: Tak, bardzo obfite, a w szczególności udary. Jest ogromna ilość udarów. Uważa się statystycznie, że to jest około 87 nawet do 170% rocznie, czyli na 100 tysięcy mieszkańców, na takie miasto jak nasze, przypada nawet do 170 przypadków rocznie, więc jest to bardzo duża ilość. Biorąc pod uwagę, że często zachorowują ludzie poniżej 65 roku
0: więc
1: życia.
0: Więc coraz bardziej obniża się ta
1: Tak,
0: granica
1: tak,
0: wieku, tak?
1: Tak. I również, że pozostawia to około 30% z tych osób, które doznają udaru, pozostaje osobami niepełnosprawnymi, czyli jest to duża ilość i wymagająca zaopiekowania.
0: Pani doktor, czym jest rehabilitacja neurologiczna? Na początek tak ogólnie, zanim przejdziemy do szczegółów.
1: Rehabilitacja medyczna to proces
0: Neurologiczna, tak.
1: neurologiczna. To proces polegający na przywróceniu sprawności pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi. I tutaj bardzo.
0: Czyli jakimi, może, przepraszam, że
1: no,
0: przerywam.
1: To są schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, czyli właśnie udary, urazy, schorzenia degeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. I często są to stany po interwencjach neurochirurgicznych w przypadku guzów mózgu czy tętniaków operowanych. Również dochodzi do pewnych

0: deficytów neurologicznych, które muszą być rehabilitowane. Pozostałe jednostki, którymi też opiekuje się rehabilitacja neurologiczna, to schorzenia rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. I tutaj chciałabym powiedzieć, że rehabilitacja neurologiczna została wprowadzona niejako, czy może poszerzyła się znacznie po reformie służby zdrowia, która nastąpiła w 2008 roku, kiedy wprowadzone zostały jednorodne grupy pacjentów i finansowanie tych jednorodnych grup pacjentów. Wówczas powstało dużo nowych oddziałów rehabilitacji neurologicznej i w zasadzie ich taką specyfiką jest to, że mają trochę inny personel niż typowe oddziały rehabilitacji, tak zwanej ogólnoustrojowej.
1: Bardziej wyspecjalizowane, oczywiście.
0: Tak, to no i właśnie oprócz lekarza, pielęgniarek, opiekunek, które spotykamy praktycznie na wszystkich
1: Oddziałach.
0: oddziałach, mamy tu jeszcze fizjoterapeutów, ale oprócz fizjoterapeutów jest także logopeda, jest psycholog i jest terapeuta zajęciowy. Także to powoduje, że ta opieka jest bardzo poszerzona. No i w związku z tym też jest bardziej efektywna.
1: Pani doktor logopeda, ponieważ często osoby na przykład po udarach
0: Tak,
1: mają problemy z mową,
0: zaburzenia
1: tak,
0: mowy, tak,
1: zaburzenia.
0: ale to nie
1: Więc
0: tylko
1: jakie
0: są
1: są te
0: zaburzenia
1: wskazania,
0: mowy.
1: właśnie
0: To
1: zaburzenia
0: są, tak,
1: mowy, ruchowe?
0: zaburzenia mowy to są również zaburzenia połykania, zaburzenia polegające na tym, że pacjent nie pamięta wielu rzeczy i również nie potrafi na przykład czytać, nie potrafi liczyć, nie potrafi pisać. I logopeda tutaj jest bardzo pomocny i uczy po prostu pacjentów tych funkcji, odzyskać te funkcje.
1: No właśnie, uczy odzyskać te funkcje. Powiedzmy, na czym polega ta rehabilitacja? Jakie są metody
0: O, to
1: rehabilitowania
0: myślę, że
1: tego typu osób?
0: tutaj bardziej logopeda
1: Ale
0: byłby.
1: generalnie.
0: Generalnie możemy powiedzieć tak, że jest to przywracanie funkcji ruchowej, poznawczej i komunikacyjnej, czyli komunikowania się z innymi ludźmi. I właśnie no, temu służy ta szeroka gama specjalistów, którzy są zatrudnieni w oddziałach rehabilitacji neurologicznej. No i te metody też są nieco inne, bo na przykład w fizykoterapii mniej jest wykorzystywana fizjoterapii, przepraszam, mniej jest wykorzystywana fizykoterapia, a bardziej terapia ruchem. I tu w tej terapii ruchem wykorzystywane są metody neurorozwojowe, tak zwane, czyli metoda PNF-u, metoda BOBAT. I one prowadzą do wykorzystania naturalnych wzorców ruchowych, które zdobywamy w miarę jak się rozwijamy od dziecka, a później w wyniku tych incydentów neurologicznych zatracamy te funkcje.
1: Więc rehabilitant wykonuje ćwiczenia z
0: Ćwiczenia
1: pacjentem.
0: typowe, ale oprócz tego jeszcze właśnie ćwiczenia takie oparte na metodach neurofizjologicznych.
1: A jakie to są?
0: O, tutaj myślę, że bardziej trzeba by było zaprosić technika czy magistra,
1: Magistra
0: którzy te ćwiczenia
1: wykonują.
0: wykonują. Tak, oni uczą pacjentów i ćwiczą z nimi. Jest to stymulacja nerwów,
1: O
0: stymulacja
1: właśnie, o to.
0: mięśni, tak, i prowadząca do odzyskania tych funkcji, albo też skompensowania, czyli zastąpienia inną funkcją, funkcji, której nie możemy odzyskać.
1: Bo to również jest możliwe.
0: Jest to możliwe,
1: Tylko wymaga
0: tak.
1: niewątpliwie wytrwałości, wiele
0: Nie,
1: pracy.
0: tak, wymaga wytrwałości, wymaga czasu również.
1: To właśnie jak długo powinna trwać ta
0: Ha.
1: rehabilitacja? Zapewne indywidualnie, tak, to jest
0: Indywidualnie.
1: uzależnione,
0: Powiem tak.
1: ale generalnie.
0: Rehabilitacja neurologiczna w zasadzie dotyczy oddziałów rehabilitacji neurologicznej. Jako że później w poradni nie mamy podziału na rehabilitację neurologiczną i inną. Mamy to wszystko razem, prawda? Natomiast pobyt w takim oddziale no to już limituje nam.

0: Narodowy Fundusz Zdrowia. Najdłuższy pobyt może trwać do 16 tygodni. Oczywiście są to wybrane przypadki, to są pewne warunki do spełnienia. I tutaj lekarz, który prowadzi taki oddział, jest zorientowany, co dany pacjent musi spełnić, żeby być te 16 tygodni. Natomiast są też takie schorzenia, które mogą być tylko do 6 tygodni. Ale ważną rzeczą jest również ocena postępu rehabilitacji neurologicznej, bowiem jeżeli nie ma tego postępu, to lekarz może wypisać pacjenta. Może wypisać do domu czy do instytucji opiekuńczej i zalecić rehabilitację domową. I muszę powiedzieć, że ta rehabilitacja domowa jest również bardzo ważna, bo czasem przebiega sam proces rehabilitacji u pacjenta przebiega bardzo powoli i potrzeba dużo czasu, żeby odzyskał te funkcje. A tutaj chciałabym powiedzieć, może żeby zmotywować pacjentów, że warto jednak ćwiczyć, że warto rehabilitować się, bowiem parę lat temu miałam pacjenta po chorobie Guillain-Barré. To jest zapalne schorzenie nerwów obwodowych. Pacjent był leżący z porażeniem czterokończynowym, więc no, rokowanie było bardzo wątpliwe. Natomiast po paru latach ten pacjent przyszedł na własnych nogach do mnie, więc tutaj ukłon w stosunku do wszystkich pacjentów. Nie traćcie nadziei, ćwiczcie, a jest szansa, że będzie lepiej.
1: No właśnie, pani doktor, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej? Właśnie ta wytrwałość, tak?
0: Tak, wytrwałość pacjentów to jest jedna sprawa. Czas, który mija.
1: No i możliwości, żeby...
0: Możliwości, ale przede wszystkim motywacja tego pacjenta, żeby on chciał ćwiczyć, bo często pacjenci popadają w depresję i
1: nie widzą szansy
0: powrotu do sprawności, poddają się.
1: Więc
0: i to jest,
1: nie wolno się poddawać.
0: Nie wolno się poddawać.
1: Nie tylko w tej dziedzinie, myślę.
0: Tak jest. Tak, więc ważne jest to, żeby pacjent był zmotywowany, żeby ćwiczył. Oczywiście jest to wszystko indywidualna sprawa. Na przykład w udarach duże znaczenie ma miejsce, gdzie ten udar powstał i jaka jest rozległość tego udaru.
1: Więc umiejscowienie w mózgu.
0: Tak, tak. Mm-hmm. Umiejscowienie tego ogniska w mózgu i tutaj często właśnie to decyduje nam, w jakim stopniu te funkcje można odzyskać. Ale tak jak powiedziałam, zawsze można też kompensować, uzyskać trochę inną drogą to, co by się chciało uzyskać.
1: Pani doktor, a jaka jest rola rodziny w rehabilitacji? Już generalnie neurologicznej czy nieneurologicznej? Chyba
0: bardzo duża. Bardzo duża, no bo przecież pacjent wraca później do domu. Do domu i tu się zaczynają schody, prawda? Szczególnie w naszej rzeczywistości. Pacjent może mieć zleconą rehabilitację neurologiczną, rehabilitację, ale w warunkach domowych i on często musi czekać tygodnie, dobrze, że tygodnie, ale bywa, że miesiące musi czekać na tą rehabilitację, więc tu jest właśnie...
1: A powinien ją zacząć od razu, tak?
0: Tak, tak, jest bardzo ważną rzeczą. Już na oddziałach neurologicznych, na oddziałach udarowych jest rozpoczynana rehabilitacja. Pacjenci są odpowiednio układani, pacjenci mają włączone ćwiczenia bierne, są motywowani do tego, żeby pomagali w funkcjach pielęgnacyjnych, bo to jest nie tylko pomoc dla personelu, tak jak niektórzy sądzą, to jest również element rehabilitacji.
1: Więc kluczowa, można powiedzieć, tak, jest rola rodziny, zarówno w kwestii pomocy
0: opieki,
1: temu pacjentowi, opieki, ale też takiego wsparcia psychicznego, żeby on się czuł nadal potrzebny, żeby nie czuł się ciężarem. Tak?
0: Oczywiście, opieka, zapewnienie opieki medycznej, czyli wezwanie lekarza rodzinnego, jeżeli coś się dzieje z pacjentem, jeżeli pacjent zgłasza jakieś dolegliwości, również integracja ze społeczeństwem tego pacjenta, to jest ważna rola rodziny, bo wtedy ten pacjent czuje się potrzebny, czuje się częścią społeczeństwa i ma motywację do tego, żeby się rehabilitować dalej.

0: Więc rodzina, stawiamy na rodzinę, stawiamy na
1: Bardzo.
0: najbliższych, pamiętamy o wszystkich naszych bliskich potrzebujących, wspieramy ich,
1: Tak,
0: bo też
1: tak.
0: nie wiadomo, co nas
1: Nie
0: czeka
1: wiadomo
0: przecież.
1: właśnie, i tu jest ważną rzeczą, że jeżeli rodzina jest niewydolna, no to obowiązkiem szpitala, oddziału rehabilitacyjnego, rehabilitacji neurologicznej jest znalezienie miejsca takiego dla pacjenta, żeby był zaopiekowany, czyli w jednostkach opiekuńczych.
0: To znaczy, w jakiej sytuacji konkretnie, jeżeli
1: Kiedy?
0: pacjent nie ma
1: Przeważnie,
0: gdzie
1: jeżeli
0: wrócić?
1: pacjent jest samotny.
0: No
1: Jeżeli
0: właśnie.
1: pacjent jest samotny, a nie jest w stanie sam sobie poradzić, wówczas niestety, ale jest to koniecznością. Czasem jest to konieczność czasowa, czasem jest to już konieczność na resztę życia. Wtedy pozostają DPS-y, prawda, na które też się czeka, i też ten pacjent, no, musi być zaopiekowany w tym czasie.
0: Dziękuję Pani pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem
1: Dziękuję.
0: programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta wrocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Przede wszystkim zmieniło się to, że dzisiaj po raz pierwszy musieliśmy przenieść się do wnętrz naszej galerii. Pierwszy, drugi piknik był na zewnątrz, na dworzu. A dzisiaj niestety ze względu na zapowiedzi pogodowe przenieśliśmy wszystko do środka.
2: A czy widzi Pan większe zainteresowanie niż w ubiegłych latach?
1: Tak, na pewno. Na pewno jest większe zainteresowanie. Dzisiaj jest bogatsza oferta. Bardzo wiele mamy atrakcji przygotowanych na dzisiejszy piknik. Większość zrealizowaliśmy. Kilka jeszcze przed nami. No mam nadzieję, że bardzo mocno nam pogoda nie zakłóci grafiku dzisiejszego pikniku.
2: To proszę powiedzieć więcej o tych atrakcjach, które przygotowaliście.
1: Dzisiaj przede wszystkim przygotowaliśmy promocję książki Słowem i Pędzlem Malowane. Książka, która zawiera wiersze pań malarek, ale też ich dekoracje do tych wierszy, więc to jest próba pokazania przede wszystkim ich twórczości, ale też możliwości i poetyckich. Niektóre wiersze naprawdę są przejmujące i płyną prosto z serca. To jest jedna z atrakcji. Kolejną atrakcją jest paszport mistrzyń fajansu włocławskiego, gdzie zawiera 29 nazwisk i te malarki oprócz dzisiaj dwóch prawdopodobnie z powodu choroby nie dotarły i są rozlokowane we wnętrzach naszej galerii w 11 komnatach. No i osoby, które zwiedzają, przybyli na piknik, szukają tych kobiet, żeby otrzymać autograf i później otrzymają nagrodę od nas w postaci, to jest kolejna atrakcja, kolejnych 6 kart kolekcjonerskich, które wydaliśmy w tym roku, czyli na ten moment jest ich 12 i otrzymują wtedy te karty kolekcjonerskie gratisowo. Oczywiście no, wybrzmiało przed chwilą to, że organizowaliśmy kolejną edycję konkursu biennalowego, gdzie w tym roku w tym konkursie brały udział malarki, które robiły dekoracje na innej nawierzchni, a mianowicie była to nawierzchnia szkatułki drewnianej o wymiarach 35-25x7 cm. No i tam próbowały swoich sił. W tym roku wygrała pani Mira Wegner, już ogłosiliśmy wyniki. Kolejnym takim już stałym elementem pikniku to staramy się wyróżnić osoby, które według nas popularyzują fajans włocławski we Włocławku, ale też i poza Włocławkiem. Są to osoby, osoby nietuzinkowe w naszej ocenie i dzisiaj wyróżniliśmy 3 osoby. Jest to Krysia Zagrabska, Ela Belter i Piotr Chochłow. Oprócz tego przygotowaliśmy wystawę Eli Belter z jej wyrobami z fabryki Belter, która funkcjonowała od 1981 roku. No i przepiękne prace trafiły na tą wystawę. Jedna jest szczególna figurka klauna, której jest podobno tylko kilka sztuk. Kilka sztuk zostało wyprodukowane i jedno będziemy dzisiaj próbowali sprzedać na aukcji, wystawić na aukcji tą właśnie nietuzinkową figurkę. Myślę, że dla kolekcjonerów będzie to duża, duża gratka i będzie się cieszyła zainteresowaniem. A oprócz tego warsztaty, typowe rzeczy, które się dzieją na tego typu imprezach, one się znajdują i myślę, że cieszą się dużym zainteresowaniem.
2: A czy można powiedzieć, że fajans włocławski przeżywa swoją drugą młodość teraz?
1: Tak, myślę, że przeżywa renesans i mam nadzieję, że szybko to się nie zakończy. Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Włocławka stolicę fajansu. I mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans włocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal włocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Włocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze kredo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
2: A jeszcze zapytam, czy pamięta Pan swój pierwszy raz z włocławskim fajansem?
1: Tak, oczywiście. No, najbardziej wspominam moment, kiedy powstała galeria jako miejsce, gdzie sprzedajemy używane antyki. Bo to właśnie sam pomysł wyniknął z tego, że nagle najwięcej trafiało do nas przedmiotów fajansowych i było w pewnym momencie tak,

0: dużo, zdecydowaliśmy się, że należy też je sprzedawać. No i w ten sposób powstała galeria. To jest taka ciekawostka z jednej strony, a z drugiej strony prawda, która wykreowała to miejsce.
1: To już jest trzecia edycja naszego pikniku, coroczna, cykliczna. Odbywa się zawsze w ostatnią sobotę wakacji. Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie. No co tam?
2: Wrocławski fajans przeżywa renesans. Co powinniśmy dalej robić, żeby i za 30 lat o nim mówiono?
1: No cały czas po prostu powinniśmy być aktywni. No trzeba po prostu w mieście jak najwięcej tego promować, uważam, bo Nowocławek no tylko tym, jak gdyby, znaczy może nie tylko, przepraszam, jeszcze koszykówka, wiadomo, ale no to takie jest od wielu, wielu, wielu lat i po prostu no cały czas cieszy się dużym powodzeniem i przede wszystkim w Polsce się cieszy dużym powodzeniem. Nie tylko u nas właśnie we Wrocławku, tylko wszędzie. No mamy klientów po prostu, przyjeżdżają tutaj, nawet dzisiaj są po prostu z całej Polski. Ludzie specjalnie na tę okoliczność przyjeżdżają.
3: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu wrocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część wrocławskiej historii.
4: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo jakie były lata. I zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na 2 dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
2: A ma pani wrażenie, że wrocławski fajans przechodzi teraz renesans?
4: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
2: A jaką dałaby pani radę osobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i próbuje właśnie malować wrocławski fajans?
4: Żeby się nie poddawała, ćwiczyła i próbowała.
2: A jeśli chodzi o pani pracę, to co chciałaby pani, żeby zostało na lata zapamiętane z tego, co pani stworzyła?
4: Tak szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że wszystko, nie? Wszystkie te wzory, wszystkie, bo już przez tyle lat, co malowałam, to są w różnych miejscach, też jako dekoracje sali, jako dekoracje drobnych, malutkich rzeczy. Także mi się wydaje, że nie mam takiej rzeczy, którą by trzeba wyróżnić. Wszystko.
2: A jaki jest wzór, który najbardziej lubi pani malować?
4: Niebieski, kobaltowy, tak.
5: No, czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna? Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
2: A proszę nam powiedzieć, jaki był pani pierwszy kontakt z fajansem? Od czego się to zaczęło?
5: O, pierwszy kontakt to był taki, że ja trafiłam do szkoły przyzakładowej. Skończyłam szkołę przyzakładową, później technikum. Ale jak trafiłam do szkoły przyzakładowej, no to szybko awansowałam, czyli od razu byłam kapralem, sierżantem i tak dalej. Także nie malowałam długo. Krótko malowałam, ale uczyłam malarki. Nie byłam instruktorką, ale miałam pod sobą kilkadziesiąt malarek, no to które musiałam przypilnować do

0: zapilnować, pouczyć, nagrodzić, ukarać, jak to zwykle bywa w pracy, tak?
1: A jaki jest Pani ulubiony wzór?
0: Wzór... Wszystkie wzory lubię, ale teraz się specjalizuję w kogutach. Pan Twardowski na koguci i teraz specjalizuję się w kogutach, ale nie maluję w tej chwili, no bo nie ten wzrok i po prostu już nie ten lata. Ja już zbliżam się, pierwsza była pani Halinka Olesińska, a teraz następne pokolenie już się zbliża do tego jubileuszu benefisu. Jeszcze mi brakuje, ale no to już tak to jest. Nie mam, także no cóż tu pani jeszcze powiedzieć. Jest mi strasznie miło. No, jest, to jest drugi mój piknik. No jestem w szoku, że ta tradycja jednak rośnie w siłę, że ludzie przychodzą, że fajans ciągle jest na topie. Bo był taki okres w okresie transformacji, kiedy niestety, ale ludzie wyrzucali na śmietnik. Bardzo ubolewałam, no nieraz znajdowałam fajne rzeczy na śmietniku. No i jednak mimo wszystko odżyło dzięki Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki na Falbance produkują. Ja się bardzo cieszę, że fajans żyje, bo to jest moje życie.
1: A co by pani powiedziała o sobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i chce zacząć tworzyć fajans, nauczyć się tego?
0: Proszę pani, no artystą się nikt nie urodził. Trzeba mieć trochę zapału, wytrwałości. Każdy się nauczy. No tutaj malarki, które tutaj są, zaczynały od zera. A jednak widać artyzm. W tej chwili to ja jestem w szoku, jak one przepięknie malują. To jest szok. Ja jestem w szoku, bo w tej chwili ja już je nie znam. Bo ja odeszłam, to one później pracowały jeszcze, ale prace są naprawdę profesjonalne, cudowne. Także każdy się może nauczyć, tylko trzeba troszkę mieć iskierki, talentu i trochę chęci.
2: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Wrocławkiem.
3: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Wrocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Wrocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Wrocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
1: O czym?
3: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych na przykład, z historii starych zakładów fajansu.
1: A co wrocławski fajans ma takiego w sobie, że zdecydował się pan o nim właśnie pisać?
3: No po pierwsze urodziłem się we Wrocławku, wychowywałem się na Zazamczu, a po drugie to jest jednak po pierwsze wielki kawał historii naszego miasta i takie dziedzictwo, z którego powinniśmy być dumni. Nawet wczoraj jeździłem po ziemi dobrzyńskiej szlakiem fajansowej stłuczki, takich domów na przykład obłożonych tą stłuczką i rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają i mówiłem im, że ludzie jeżdżą do Barcelony oglądać Gaudiego na przykład, a mamy tutaj na miejscu tego typu rzeczy, które no naprawdę też są wielką atrakcją. Więc to jest jednak to, że to jest dziedzictwo plus jednak to ręczne malowanie i kilku osobom już tutaj dzisiaj mówiłem, że jak wchodzę w te miejsca i widzę te wszystkie kolorowe wzory, piękne i zdobienia, to mój mózg po prostu szaleje. Nie? To jest dopamina ze wszystkich stron. Więc fakt, że to jest robione ręcznie, jest niepowtarzalne i że te malarki są tak utalentowane, to jest, no, to jest coś.
1: A próbował pan swoich sił w malarstwie?
3: Tak, malowałem raz w życiu jeden talerzyk. No, powiem tak, że zdecydowanie widać, że nie robiła tego żadna z malarek.
2: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Izbicy Kujawskiej mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. Niedzielne dożynki były okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale też rozmowy o sytuacji gospodarzy. Wszyscy zaproszeni goście zwracali uwagę, że ten rok nie należał dla rolników do łatwych.
1: Przede wszystkim cieszę się z obecności naszych rolników, ich rodzin. Bardzo się cieszę, że są tutaj licznie zgromadzone gospodynie, gospodarze z terenu całej naszej gminy. A też trzeba obiektywnie powiedzieć, że ten rok całą brać rolniczą doświadczył w sposób szczególny, ponieważ plony tegoroczne nie były najwyższe, na pewno były poniżej oczekiwanych. A trzeba też obiektywnie powiedzieć z kolei, że ceny płodów rolnych pozostały na poziomie ubiegłorocznym, a wiemy doskonale wszyscy, że wzrost cen następował w każdym sektorze, między innymi w tym, w którym znajdują się środki do produkcji rolniczej. Mam na myśli tutaj nawozy sztuczne, mam na myśli środki ochrony roślin, ale wiemy doskonale, że również w ostatnim czasie po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie również znacząco wzrosły ceny paliwa i to na pewno też się odbiło na opłacalności rolniczej. Mam nadzieję, że nasi rządzący pomyślą o tej trudnej sytuacji i przeznaczą pomoc dla sektora rolniczego, bo jest to na pewno niezbędne. Z zapowiedzi już wcześniejszych Ministerstwa Rolnictwa wiemy, że ma nastąpić dopłata do zakupu nawozów sztucznych, dopłata również do poziomu 2 zł.

0: zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego. Myślę, że to w sposób wydatny pomoże ciężkiej sytuacji ekonomicznej rolników, ale na pewno to nie będzie pełnia szczęścia. Wiemy doskonale, że opłacalność z roku na rok maleje i sytuacja rolników w całym zresztą kraju, nie tylko u nas, w naszej gminie, jest coraz cięższa. I uważam, że powinni wszyscy, którzy stanowią prawo w naszym kraju, powinni na to zwrócić uwagę.
1: Mimo trudniejszych warunków rolnicy z gminy przygotowali tradycyjne wieńce i chleby dożynkowe. Po mszy korowód przeszedł na miejski stadion, gdzie na mieszkańców czekały m.in. stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla dzieci. O znaczeniu takich wydarzeń

0: mieszkańców regionu, mówiła również wicemarszałek województwa.
1: To jest taki dowód, że te dożynki są dla nas niezwykle ważne, że są to moment, jest to moment, kiedy dziękujemy rolnikom za ten trud, za ten chleb, który łączy, który uczy wartości i który też pokazuje, że wyrasta z ciężkiej pracy rolnika, że on nie powstaje gdzieś tam na półce sklepowej, ale musi być rzucone ziarno w glebę, to ziarno musi być pielęgnowane, dopatrzone, a później zebrane. Więc ten rok był trudnym rokiem, więc dzisiaj w województwie i tutaj w Izbicy Kujawskiej szczególnie rolnikom dziękujemy, że nie zwątpili, że cały czas ciężko pracują, że potrafią się dzisiaj, kiedy świętujemy, uśmiechać i patrzeć z nadzieją w przyszłość. I to jest niezwykle ważne i też niezwykle budujące.
2: Dlatego życzyć rolnikom na kolejny czas.
1: Stabilizacji, jeżeli chodzi o pogodę, ale to może być nasze życzenie, ale niekoniecznie mamy na to wpływ, ale przede wszystkim stabilizacji, na który mamy wpływ, to żeby rolnikom w tych naszej dużej ojczyźnie, województwo kujawsko-pomorskim, ale również w tych małych gminach i powiatach żyło się lepiej, żeby ta stabilizacja rzeczywiście była. Na wiele rzeczy mamy wpływ jako samorządowcy, jako parlamentarzyści, więc na pewno musimy robić wszystko, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z terenów wiejskich, żeby czuli się tutaj bezpiecznie, żeby czuli się tutaj zaopiekowani, żeby mogli realizować swoje plany i tego im życzę dla nich, ale również dla nas, tych, którzy te decyzje podejmują.
0: O tym, jak wymagający był ostatni sezon, mówili również przedstawiciele powiatu i parlamentu.
3: To jest szczególnie wrażliwa gałąź gospodarki, bo bezpieczeństwo żywnościowe, szczególnie w tych czasach, jest dla nas, jako dla parlamentu, istotne i faktycznie w tym kierunku prowadzimy wszystkie działania, żeby to nasze rolnictwo wzmacniać.
2: Jak pan wspomniał, słyszymy, że ten rok był ciężki. Czego życzyć rolnikom?
3: Życzyć tego, żeby zawsze czuli się docenieni w sposób werbalny, ale i niewerbalny. To znaczy, werbalny mam na myśli, żeby społeczeństwo wiedziało, że chleb nie bierze się, nie rodzi się na półce w Biedronce czy w innych marketach, tylko faktycznie ta praca, ten początek chleba jest tutaj właśnie na polskiej ziemi, ale przy tym także tej wdzięczności materialnej, po prostu żeby w taki sposób rolnicy mogli funkcjonować, żeby pojawiali się następcy, żeby kolejne pokolenia chciały tą pracę niełatwą kontynuować. A przede wszystkim to też moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy chcą wspierać rolnictwo. Mówię tutaj szczególnie o koło gospodyń wiejskich, o ochotniczych strażach pożarnych i rodzinach rolników, bo to też jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że to nie jest praca tylko i wyłącznie rolnika, ale to jest praca często w żon rolników, dzieci, rodziców. To jest praca po prostu wielopokoleniowa.
4: Staram się tam być, gdzie powinno się być właśnie wśród rolników, żeby wyrazić im słowa uznania, podziękowania i wdzięczności za to, że przy trudnym roku, jaki był ten, który kończymy gospodarczy, szczególnie zima, szczególnie wiosenne przymrozki, później bardzo suchy czerwiec, żeby jednak rolnicy mogli być docenieni przez tych, którzy są ich wybrańcami. Ja przynajmniej takim się czuję. Stąd mam okazję także i przekazać do kamery życzenia od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z dożynek wojewódzkich w Rypinie, który zwrócił się do wszystkich rolników tam obecnych, ale i także obecnych na innych dożynkach. Pomyślałem sobie także o Izbicy Kujawskiej i dlatego je przekazuję. Ale ode mnie wyrażam przede wszystkim podziękowania za to, że ten rok będąc ciężkim, powoduje, że rolnicy są zadowoleni. Są zadowoleni, że rozpoczynają nowy rok gospodarczy z wiarą, nadzieją, że będzie lepszy niż ten, który kończymy. Tego właśnie wszystkim życzę, żeby rolnicy byli samodzielni, żeby im nikt nie przeszkadzał, żeby nikt nim nie pouczał, żeby im niczego nie nakazywał, bo to dzisiaj rolnik jest wielozawodowcem. To on umie liczyć, on umie uprawiać rolę, on umie sprzedać i on umie przede wszystkim rok gospodarczy zamknąć jakimś dodatkowym dochodem. tego życzę, żeby tak właśnie było.
3: Prezentacja także naszej trady.

0: żeby
1: tego, co we wsi najpiękniejsze,
0: żniwo.
1: liczne delegacje wieńcowe, delegacje z cudownym chlebem podkreślają wspólnotę tej gminy, od najmłodszych do najstarszych, bo w delegacjach były dzieci, a więc przygotowali seniorzy z funkcjonujących tutaj domów seniora. To najlepiej pokazuje, czemu służą dożynki, także cieszę się, że w tak licznym gronie możemy dzisiaj tutaj się spotkać. Za chwilę część rozrywkowa, bo dożynki to także czas świętowania, także mam nadzieję, że mieszkańcy Izbicy Kujawskiej, ale także goście pana burmistrza Rady Miejskiej to popołudnie spędzą bardzo miło, rozrywkowo i wyjątkowo.
2: Tegoroczne święto plonów Izbicy Kujawskiej połączyło więc tradycję z muzyką i wspólną zabawą.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta włocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Włocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans włocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal włocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Włocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze kredo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
2: Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie.
0: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część włocławskiej historii.
3: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo, jakie były lata. I zrezygnowałam. Zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
4: A ma pani wrażenie, że włocławski fajans przechodzi teraz renesans?
3: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
5: No czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna. Jestem zaskoczona, bo

0: Jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
1: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Wrocławkiem.
2: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Wrocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Wrocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Wrocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
3: O czym?
2: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych na przykład, z historii starych zakładów fajansu.
1: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z wrocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.
4: Miłośnicy motocykli, muzyki i lotniczych akrobacji spotkają się w sobotę, 5 września w Chodczu. Na targowisku miejskim odbędzie się 4. muzyczny piknik motocyklowy. W programie m.in. dwie parady motocykli, koncerty, konkursy oraz pokazy motoparalotniarzy.
5: Bractwo Miłośników Motocykli z Chodcza zaprasza na 4. muzyczny piknik motocyklowy z udziałem motoparalotniarzy. Impreza odbędzie się 5 września na targowisku miejskim w Chodczu. Startujemy o godzinie 12. W programie mamy m.in. występ orkiestry dętej ze specjalnym repertuarem rockowym. Potem mamy pierwszą paradę motocyklową po malowniczych terenach gminy Chodecz. Jako ciekawostka, na trasie parady mamy ponad 60 zakrętów, czyli nie lada gratka dla motocyklistów, bo jak wiemy, motocyklem bardzo fajnie przemierza się zakręty. Następnie mamy koncert zespołu UNU Tribute to Perfect. Potem mamy konkursy z nagrodami oraz drugą paradę motocykli z basyście motoparolotniarzy. Na koniec wystąpi Grzegorz Walczak, solista zespołu Czaku. W trakcie imprezy przewidziane oczywiście konkursy z nagrodami, miła atmosfera, fajne jedzenie. Zapraszamy serdecznie do Chodcza w sobotę na godzinę 12.
4: Na miejscu nie zabraknie atrakcji zarówno dla miłośników motocykli, jak i całych rodzin. Organizatorzy zapraszają do wspólnego spędzenia soboty w Chodczu. 4. muzyczny piknik motocyklowy rozpocznie się 5 września o godzinie 12 na targowisku miejskim. Wstęp jest wolny.
1: Kolejne wrocławskie Orliki zostaną wyremontowane. Mowa o dwóch obiektach, jeden przy ulicy Wienieckiej, drugi przy Gniazdowskiego. Remonty zostaną sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
6: Ten program ministerstwa ma na celu renowację Orlików, które powstały w tych latach 2012, w okolicach roku 2012. I na tych wszystkich Orlikach wymieniane są między innymi nawierzchnie, ale też ta drobna infrastruktura, która się przy Orlikach znajduje. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że we Wrocławku to jest tak jakby druga porcja grantu, który przyznało ministerstwo, bo wcześniej minister sportu i turystyki przyznał środki na 3 orliki, które są w tym roku już w te wakacje remontowane. Są to orliki przy Zespole Szkół Elektrycznych, przy Szkole Podstawowej nr 11 i przy Zespole Szkół Budowlanych.
7: Możemy powiedzieć, że pomysł z orlikami wypalił. Orliki cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony młodych piłkarzy, młodych siatkarzy, młodych koszykarzy.
6: Tak, orliki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale też no, często słyszymy, że te orliki są zbyt szybko zamykane, stąd też wszystko wskazuje na to, na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta przedstawimy nowy regulamin funkcjonowania orlików. Myślę, że będzie on bardzo korzystny.

0: istotne dla wszystkich tych, którzy z Orlików we Włocławku korzystają. A jest też nadzieja na to, że powstanie kolejny Orlik we Włocławku w najbliższym czasie przy zespole szkół numer 3 na ulicy Nowomiejskiej. Natomiast no, tutaj dopiero te wszystkie procedury się rozpoczęły. Jak będzie więcej informacji, to też będziemy o tym informować.
1: We Włocławku jest 7 Orlików. Przy szkole podstawowej numer 5, szkole podstawowej numer 7, zespole szkół numer 4, zespole szkół numer 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. To wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Artur z Wrocławka choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Szansą na pomoc chłopcu jest terapia genowa w Dubaju. Jej koszt to 12,5 miliona złotych. Mieszkańcy Wrocławka oraz regionu chcą pomóc rodzicom chłopca w zebraniu tej kwoty. Już w sobotę na terenie parafii świętego Stanisława przy ulicy Żeromskiego we Wrocławku odbędą się dwa połączone wydarzenia charytatywne.
2: Tutaj od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić. Pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie wspomóc nas. No i pracujemy nad dodatkowymi jeszcze atrakcjami, ale to może tam Czarek artystycznie to powie bardziej ze swojej strony.
3: Impreza będzie fajna, dużo artystów przyjedzie tutaj na występ, których właśnie bardzo wam dziękuję, wszystkim zespołom, które tutaj będą, dużo by wymieniać, więc na spokojnie, jak przyjedziecie na felieton i nagracie o tym wszystkim, no to będziecie sami widzieć i z każdym da się radę wywiad zrobić, mam nadzieję. Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17, trwały do późna, do 21:00, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu pół Włocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy, impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki, też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami, dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, trampolinach poskakać, może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam, no wiadomo, jak to na każdych takich festynach, postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona. To nie my wymyślamy takie sumy, też nie, ja często się zastanawiam, skąd to się bierze i kto to wymyśla, no ale no wiecie, no to jest dla rodziców, których serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości. Artura, rodziców właśnie pozdrawiam, nie tylko rodziców, rodzinę, babcię, dziadka i w ogóle wszystkich. Żeby byli dobrej nadziei, my tutaj staniemy na głowie, żeby było dobrze, dołożymy dużą cegłę do tego wszystkiego.
1: Dotychczas na portalu Się Pomaga udało się zebrać ponad 1 000 000 złotych. Liczy się każda złotówka na ratowanie życia chorego chłopca. Link do zbiórki to www.siepomaga.pl/artur-obierak. Prokuratura rejonowa we Włocławku przesłała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu Maciejowi C. Mieszkaniec Włocławka wspólnie z Dominikiem K. ukradli trzeciemu mężczyźnie czapkę o wartości 50 zł. Pokrzywdzony chciał odzyskać czapkę, jednak napastnicy grozili mu pobiciem. Swoją groźbę spełnili.
4: Mężczyźni faktycznie popełnili przestępstwo polegające na utrzymaniu się w posiadaniu uprzednio skradzionej rzeczy, działając w warunkach chuligańskich, działając z zupełnie błahych pobudek, okazując lekceważące podejście do obowiązującego porządku prawnego. Przestępstwo polegało na tym, iż chcieli utrzymać się w posiadaniu czapki z daszkiem w kwocie około 50 zł. Skierowali oni w tym celu wobec pokrzywdzonego groźbę uszkodzenia ciała. Natomiast mężczyznom został też przedstawiony drugi zarzut, mianowicie udziału w pobiciu z udziałem niebezpiecznego narzędzia, noża oraz metalowej rurki innego mężczyzny poprzez kopanie go po całym ciele, uderzanie pałką w głowę, kopanie i uderzanie po głowie.

0: a także skakanie po żebrach spowodowali u mężczyzny rozstrój ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Mężczyźni, jeden z nich częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi nie przyznał się.
1: Wobec obu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
4: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, witam widzów i w szczególności moich pacjentów, którzy okazuje się, że też oglądają ten program.
0: No niewątpliwie ten program jest bardzo lubiany i ceniony przez naszych widzów, za co oczywiście serdecznie dziękujemy i zachęcamy do oglądania. Pani doktor, chciałabym dzisiaj porozmawiać o rehabilitacji neurologicznej. Generalnie choroby neurologiczne, problemy neurologiczne zbierają chyba w tych czasach bardzo obfite żniwo. Jak to jest?
1: Tak, bardzo obfite, a w szczególności udary. Jest ogromna ilość udarów. Uważa się statystycznie, że to jest około 87 do nawet do 170% rocznie, czyli na 100 tysięcy mieszkańców, na takie miasto jak nasze, przypada nawet do 170 przypadków rocznie, więc jest to bardzo duża ilość. Biorąc pod uwagę, że

0: często zachorowują ludzie poniżej 65 roku
1: Więc
0: życia.
1: Coraz bardziej obniża się ta
0: Tak,
1: granica wieku,
0: tak,
1: tak?
0: Tak. I również, że pozostawia to około 30% z tych osób, które doznają udaru, pozostaje osobami niepełnosprawnymi, czyli jest to duża ilość i wymagająca zaopiekowania.
1: Pani doktor, czym jest rehabilitacja neurologiczna? Na początek tak ogólnie, zanim przejdziemy do szczegółów.
0: Rehabilitacja medyczna to proces
1: neurologiczna.
0: Neurologiczna to proces polegający na przywróceniu sprawności pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi. I tutaj bardzo...
1: Czyli jakimi może, przepraszam, że
0: no,
1: przerywam.
0: To są schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, czyli właśnie udary, urazy, schorzenia degeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. I często są to stany po interwencjach neurochirurgicznych w przypadku guzów mózgu czy tętniaków operowanych. Również dochodzi do pewnych deficytów neurologicznych, które muszą być rehabilitowane. Pozostałe jednostki, którymi też opiekuje się rehabilitacja neurologiczna, to schorzenia rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. I tutaj chciałabym powiedzieć, że rehabilitacja neurologiczna została wprowadzona niejako, czy może poszerzyła się znacznie po reformie służby zdrowia, która nastąpiła w 2008 roku, kiedy wprowadzone zostały jednorodne grupy pacjentów i finansowanie tych jednorodnych grup pacjentów. Wówczas powstało dużo nowych oddziałów rehabilitacji neurologicznej i w zasadzie ich taką specyfiką jest to, że mają trochę inny personel niż typowe oddziały rehabilitacji, tak zwanej ogólnoustrojowej.
1: Bardziej wyspecjalizowane oczywiście.
0: Tak, tak. To no i właśnie oprócz lekarza, pielęgniarek, opiekunek, które spotykamy praktycznie na wszystkich oddziałach, mamy tu jeszcze fizjoterapeutów, ale oprócz fizjoterapeutów jest także logopeda, jest psycholog i jest terapeuta zajęciowy. Także to powoduje, że ta opieka jest bardzo poszerzona. No i w związku z tym też jest bardziej efektywna.
1: Pani doktor, logopeda, ponieważ często osoby na przykład po udarach
0: tak,
1: mają problemy z
0: zaburzenia
1: mową,
0: mowy,
1: tak?
0: Tak, ale to nie
1: Więc
0: tylko są
1: jakie są
0: zaburzenia
1: te wskazania?
0: Mowy.
1: Właśnie
0: To
1: zaburzenia
0: są,
1: mowy,
0: tak,
1: ruchowe.
0: Zaburzenia mowy to są również zaburzenia połykania, zaburzenia polegające na tym, że pacjent nie pamięta wielu rzeczy i również nie potrafi na przykład czytać, nie potrafi liczyć, nie potrafi pisać. I logopeda tutaj jest bardzo pomocny i uczy po prostu pacjentów tych funkcji, odzyskać te funkcje.
1: No właśnie, uczy odzyskać te funkcje. Powiedzmy, na czym polega ta rehabilitacja? Jakie są metody rehabilitowania
0: O, myślę,
1: tego
0: że
1: typu osób?
0: tutaj bardziej logopeda.
1: Ale generalnie.
0: Generalnie możemy powiedzieć tak, że jest to przywracanie funkcji ruchowej, poznawczej i komunikacyjnej, czyli komunikowania się z innymi ludźmi. I właśnie no, temu służy ta szeroka gama specjalistów, którzy są zatrudnieni w oddziałach rehabilitacji neurologicznej. No i te metody też są nieco inne, bo na przykład w fizykoterapii mniej jest wykorzystywana fizjoterapia, mniej jest wykorzystywana fizykoterapia, a bardziej terapia ruchem. I tu w tej terapii ruchem wykorzystywane są metody neurorozwojowe tak zwane, czyli metoda PNF-u, metoda BOBAT. I one prowadzą do wykorzystania naturalnych wzorców ruchowych, które zdobywamy w miarę jak się rozwijamy od dziecka, a później w wyniku tych incydentów neurologicznych zatracamy te funkcje.
1: Więc jakby rehabilitant

0: wykonuje ćwiczenia z
1: Ćwiczenia
0: pacjentem.
1: typowe, ale oprócz tego jeszcze właśnie ćwiczenia takie oparte na metodach neurofizjologicznych.
0: A jakie to są?
1: O, tutaj myślę, że bardziej trzeba by było zaprosić technika czy magistra, którzy te ćwiczenia wykonują. Tak, oni uczą pacjentów i ćwiczą z nimi. Jest to stymulacja nerwów, stymulacja mięśni, tak. I prowadząca do odzyskania tych funkcji, albo też skompensowania, czyli zastąpienia inną funkcją, funkcji, której nie możemy odzyskać.
0: Bo to również jest możliwe.
1: Jest to możliwe,
0: tylko wymaga niewątpliwie wytrwałości, wiele pracy.
1: Tak, wymaga wytrwałości, wymaga czasu również.
0: No właśnie, jak długo powinna trwać ta rehabilitacja? Zapewne indywidualnie, tak?
1: Indywidualnie.
0: To jest uzależnione,
1: powiem tak,
0: ale generalnie?
1: Rehabilitacja neurologiczna w zasadzie dotyczy oddziałów rehabilitacji neurologicznej. Jako że później w poradni nie mamy podziału na rehabilitację neurologiczną i inną. Mamy to wszystko razem, prawda? Natomiast pobyt w takim oddziale, no to już limituje nam Narodowy Fundusz Zdrowia. Najdłuższy pobyt może trwać do 16 tygodni. Oczywiście są to wybrane przypadki, to są pewne warunki do spełnienia. I tutaj lekarz, który prowadzi taki oddział, jest zorientowany, co dany pacjent musi spełnić, żeby być te 16 tygodni. Natomiast są też takie schorzenia, które mogą być tylko do 6 tygodni. Ale ważną rzeczą jest również ocena postępu rehabilitacji neurologicznej, bowiem jeżeli nie ma tego postępu, to lekarz może wypisać pacjenta. Może wypisać do domu czy do instytucji opiekuńczej i zalecić rehabilitację domową. I muszę powiedzieć, że ta rehabilitacja domowa jest również bardzo ważna, bo czasem przebiega sam proces rehabilitacji u pacjenta przebiega bardzo powoli i potrzeba dużo czasu, żeby odzyskał te funkcje. A tutaj chciałabym powiedzieć, może żeby zmotywować pacjentów, że warto jednak ćwiczyć, że warto rehabilitować się. Bowiem parę lat temu miałam pacjenta po chorobie Guillain-Barré. To jest zapalne schorzenie nerwów obwodowych. Pacjent był leżący z porażeniem czterokończynowym, więc no, rokowanie było bardzo wątpliwe. Natomiast po paru latach ten pacjent przyszedł na własnych nogach do mnie, więc tutaj ukłon w stosunku do wszystkich pacjentów. Nie traćcie nadziei, ćwiczcie, a jest szansa, że będzie lepiej.
0: No właśnie, pani doktor, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej? Właśnie ta wytrwałość, tak?
1: Tak, wytrwałość pacjentów to jest jedna sprawa. Czas, który mija.
0: No i możliwości, żeby...
1: Możliwości, ale przede wszystkim motywacja tego pacjenta, żeby on chciał ćwiczyć, bo często pacjenci popadają w depresję i nie widzą szansy powrotu do sprawności, poddają się.
0: Więc
1: i to jest,
0: nie wolno się poddawać.
1: Nie wolno się poddawać.
0: Nie tylko w tej dziedzinie, myślę.
1: Tak jest. Tak, więc ważne jest to, żeby pacjent był zmotywowany, żeby ćwiczył. Oczywiście jest to wszystko indywidualna sprawa. Na przykład w udarach duże znaczenie ma miejsce, gdzie ten udar powstał i jaka jest rozległość tego udaru.
0: Więc umiejscowienie w mózgu.
1: Tak, tak. Mm-hmm. Umiejscowienie tego ogniska w mózgu i tutaj często właśnie to decyduje nam, w jakim stopniu te funkcje można odzyskać. Ale tak jak powiedziałam, zawsze można też kompensować, uzyskać trochę inną drogą to, co by się chciało uzyskać.
0: Pani doktor, a jaka jest rola rodziny w rehabilitacji? Już generalnie neurologicznej czy nieneurologicznej? Chyba
1: bardzo duża. Bardzo duża, no bo przecież pacjent wraca później do domu. Do domu i tu się zaczynają schody, prawda? Szczególnie w naszej rzeczywistości. Pacjent może mieć zleconą rehabilitację neurologiczną, rehabilitację, ale w warunkach domowych i on często musi czekać tygodnie, dobrze, że tygodnie, ale bywa, że miesiące musi czekać na tą rehabilitację, więc tu jest
0: A
1: właśnie...
0: Powinien...

0: zacząć od
1: Rola rodziny.
0: razu, tak?
1: Tak, jest bardzo ważną rzeczą. Już na oddziałach neurologicznych, na oddziałach udarowych jest rozpoczynana rehabilitacja. Pacjenci są odpowiednio układani, pacjenci mają włączone ćwiczenia bierne, są motywowani do tego, żeby pomagali w funkcjach pielęgnacyjnych, bo to jest nie tylko pomoc dla personelu, tak jak niektórzy sądzą, to jest również element rehabilitacji.
0: Więc kluczowa, można powiedzieć, tak, jest rola
1: Tak,
0: rodziny,
1: tak.
0: zarówno w kwestii pomocy temu
1: Opieki,
0: pacjentowi, opieki, ale
1: tak,
0: też takiego
1: zapewnienia.
0: wsparcia psychicznego, żeby
1: Tak,
0: on się czuł nadal potrzebny, żeby nie czuł się
1: oczywiście,
0: ciężarem, tak?
1: oczywiście. Opieka, zapewnienie opieki medycznej, czyli wezwanie lekarza rodzinnego, jeżeli coś się dzieje z pacjentem, jeżeli pacjent zgłasza jakieś dolegliwości, również. Integracja ze społeczeństwem tego pacjenta, to jest ważna rola rodziny, bo wtedy ten pacjent czuje się potrzebny, czuje się częścią społeczeństwa i ma motywację do tego, żeby się rehabilitować dalej.
0: Więc rodzina, stawiamy na rodzinę, stawiamy na
1: Bardzo.
0: najbliższych, pamiętamy o wszystkich naszych bliskich potrzebujących, wspieramy ich,
1: Tak,
0: bo też
1: tak.
0: nie wiadomo, co nas
1: Nie
0: czeka
1: wiadomo
0: przecież.
1: właśnie, i tu jest ważną rzeczą, że jeżeli rodzina jest niewydolna, no to obowiązkiem szpitala, oddziału rehabilitacyjnego, rehabilitacji neurologicznej jest znalezienie miejsca takiego dla pacjenta, żeby był zaopiekowany, czyli w jednostkach opiekuńczych.
0: To znaczy, w jakiej sytuacji konkretnie, jeżeli
1: Kiedy?
0: pacjent nie ma
1: Przeważnie,
0: gdzie
1: jeżeli
0: wrócić?
1: pacjent jest samotny.
0: No
1: Jeżeli
0: właśnie.
1: pacjent jest samotny, a nie jest w stanie sam sobie poradzić, wówczas niestety, ale jest to koniecznością. Czasem jest to konieczność czasowa, czasem jest to już konieczność na resztę życia. Wtedy pozostają DPS-y, prawda, na które też się czeka i też ten pacjent, no, musi być zaopiekowany w tym czasie.
0: Dziękuję Pani pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem
1: Dziękuję.
0: programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta wocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Przede wszystkim zmieniło się to, że dzisiaj po raz pierwszy musieliśmy przenieść się do wnętrz naszej galerii. Pierwszy, drugi piknik był na zewnątrz, na dworzu. A dzisiaj niestety ze względu na zapowiedzi pogodowe przenieśliśmy wszystko do środka.
2: A czy widzi Pan większe zainteresowanie niż w ubiegłych latach?
1: Tak, na pewno. Na pewno jest większe zainteresowanie. Dzisiaj jest bogatsza oferta. Bardzo wiele mamy atrakcji przygotowanych na dzisiejszy piknik. Większość zrealizowaliśmy. Kilka jeszcze przed nami. No mam nadzieję, że bardzo mocno nam pogoda nie zakłóci grafiku dzisiejszego pikniku.
2: To proszę powiedzieć więcej o tych atrakcjach, które przygotowaliście.
1: Dzisiaj przede wszystkim przygotowaliśmy promocję książki Słowem i Pędzlem Malowane. Książka, która zawiera wiersze pań malarek, ale też ich dekoracje do tych wierszy, więc to jest próba pokazania przede wszystkim ich twórczości, ale też możliwości i poetyckich. Niektóre wiersze naprawdę są przejmujące i płyną prosto z serca. To jest jedna z atrakcji. Kolejną atrakcją jest paszport mistrzyń pajansu włocławskiego, gdzie zawiera 29 nazwisk i te malarki oprócz dzisiaj dwóch prawdopodobnie z powodu choroby nie dotarły i są rozlokowane we wnętrzach naszej galerii w 11 komnatach. No i osoby, które zwiedzają, przybyli na piknik, szukają tych kobiet, żeby otrzymać autograf i później otrzymają nagrodę od nas w postaci, to jest kolejna atrakcja, kolejnych 6 kart kolekcjonerskich, które wydaliśmy w tym roku, czyli na ten moment jest ich 12 i otrzymują wtedy te karty kolekcjonerskie gratisowo. Oczywiście no, wybrzmiało przed chwilą to, że organizowaliśmy kolejną edycję konkursu biennalowego, gdzie w tym roku w tym konkursie brały udział malarki, które robiły dekoracje na innej nawierzchni, a mianowicie była to nawierzchnia szkatułki drewnianej o wymiarach 35-25 x 7 cm. No i tam próbowały swoich sił. W tym roku wygrała pani Mira Wegner, już ogłosiliśmy wyniki. Kolejnym takim już stałym elementem pikniku to staramy się wyróżnić osoby, które według nas popularyzują fajans włocławski we Włocławku, ale też i poza Włocławkiem. Są to osoby nietuzinkowe w naszej ocenie i dzisiaj wyróżniliśmy 3 osoby. Jest to Krysia Zagrabska, Ela Belter i Piotr Chochłow. Oprócz tego przygotowaliśmy wystawę Eli Belter z jej wyrobami z fabryki Belter, która funkcjonowała od 1981 roku. No i przepiękne prace trafiły na tą wystawę. Jedna jest szczególna figurka klauna, której jest podobno tylko kilka sztuk. Kilka sztuk zostało wyprodukowane i jedno będziemy dzisiaj próbowali sprzedać na aukcji, wystawić na aukcji tą właśnie nietuzinkową figurkę. Myślę, że dla kolekcjonerów będzie to duża, duża gratka i będzie się cieszyła zainteresowaniem. A oprócz tego warsztaty, typowe rzeczy, które się dzieją na tego typu imprezach, one się znajdują i myślę, że cieszą się dużym zainteresowaniem.
2: A czy można powiedzieć, że fajans włocławski przeżywa swoją drugą młodość teraz?
1: Tak, myślę, że przeżywa renesans i mam nadzieję, że szybko to się nie zakończy. Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Włocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans włocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal włocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle

0: pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Włocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasz kredo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
1: A jeszcze zapytam, czy pamięta Pan swój pierwszy raz z włocławskim fajansem?
0: Tak, oczywiście. No, najbardziej wspominam moment, kiedy powstała galeria jako miejsce, gdzie sprzedajemy używane antyki. Bo to właśnie sam pomysł wyniknął z tego, że nagle najwięcej trafiało do nas przedmiotów fajansowych i było w pewnym momencie tak dużo, że zdecydowaliśmy się, że należy też je sprzedawać. No i w ten sposób powstała galeria. To jest taka ciekawostka z jednej strony, a z drugiej strony prawda, która wykreowała to miejsce.
2: To już jest trzecia edycja naszego pikniku, coroczna, cykliczna. Odbywa się zawsze w ostatnią sobotę wakacji. Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie. No co tam?
1: Włocławski fajans przeżywa renesans. Co powinniśmy dalej robić, żeby i za 30 lat o nim mówiono?
2: No cały czas po prostu powinniśmy być aktywni. No trzeba po prostu w mieście jak najwięcej tego promować, uważam, bo no Włocławek no tylko tym, jak gdyby, znaczy może nie tylko, przepraszam, jeszcze koszykówka, wiadomo, ale no to takie jest od wielu, wielu, wielu lat i po prostu no cały czas cieszy się dużym powodzeniem i przede wszystkim w Polsce się cieszy dużym powodzeniem. Nie tylko u nas właśnie we Włocławku, tylko wszędzie. No mamy klientów po prostu, przyjeżdżają tutaj, nawet dzisiaj są po prostu z całej Polski. Ludzie specjalnie na tę okoliczność przyjeżdżają.
3: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część włocławskiej historii.
4: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo jakie były lata. I zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
1: A ma Pani wrażenie, że włocławski fajans przechodzi teraz renesans?
4: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
1: A jaką dałaby Pani radę osobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i próbuje właśnie malować włocławski fajans?
4: Żeby się nie poddawała, ćwiczyła i próbowała.
1: A jeśli chodzi o Pani pracę, to co chciałaby Pani, żeby zostało na lata zapamiętane z tego, co Pani stworzyła?
4: Tak szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że wszystko, nie? Wszystkie te wzory, wszystkie, bo już przez tyle lat, co malowałam, to są w różnych miejscach, też jako dekoracje sali, jako dekoracje drobnych, malutkich rzeczy. Także mi się wydaje, że nie mam takiej rzeczy, którą by trzeba wyróżnić. Wszystko.
1: A jaki jest wzór, który najbardziej lubi Pani malować?
4: Niebieski, kobaltowy, tak.
5: No, czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna? Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. i dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie doceniał.

0: cenił, że jestem jeszcze znana.
1: A proszę nam powiedzieć, jaki był pani pierwszy kontakt z fajansem? Od czego się to zaczęło?
0: O, pierwszy kontakt to był taki, że ja trafiłam do szkoły przyzakładowej. Skończyłam szkołę przyzakładową, później technikum. Ale jak trafiłam do szkoły przyzakładowej, no to szybko awansowałam. Czyli od razu byłam kapralem, sierżantem i tak dalej. Także nie malowałam długo. Krótko malowałam, ale uczyłam malarki. Nie byłam instruktorką, ale miałam pod sobą kilkadziesiąt malarek, no to które musiałam przypilnować, dopilnować, pouczyć, nagrodzić, ukarać, jak to zwykle bywa w pracy, tak?
1: A jaki jest pani ulubiony wzór?
0: Wzór... Wszystkie wzory lubię, ale teraz się specjalizuję w kogutach. Pan Twardowski na koguci i teraz specjalizuje się w kogutach, ale nie maluję w tej chwili, no bo nie ten wzrok i po prostu już nie ten lata. Ja już zbliżam się. Pierwsza była pani Halinka Olesińska, a teraz następne pokolenie już się zbliża do tego jubileuszu benefisu. Jeszcze mi brakuje, ale no to już tak to jest. Nie mam, także, no cóż to pani jeszcze powiedzieć? Jest mi strasznie miło. No, jest, to jest drugi mój piknik. No jestem w szoku, że ta tradycja jednak rośnie w siłę, że ludzie przychodzą, że fajans ciągle jest na topie. Bo był taki okres w okresie transformacji, kiedy niestety, ale ludzie wyrzucali na śmietnik. Bardzo ubolewałam, no nieraz znajdowałam fajne rzeczy na śmietniku. No i jednak mimo wszystko odżyło dzięki Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki na Falbance produkują. Ja się bardzo cieszę, że fajans żyje, bo to jest moje życie.
1: A co by pani powiedziała o sobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i chce zacząć tworzyć fajans, nauczyć się tego?
0: Proszę pani, no artystą się nikt nie urodził. Trzeba mieć trochę zapału, wytrwałości. Każdy się nauczy. No tutaj malarki, które tutaj są, zaczynały od zera. A jednak widać artyzm. W tej chwili to ja jestem w szoku, jak one przepięknie malują. To jest szok. Ja jestem w szoku, bo w tej chwili ja już je nie znam. Bo ja odeszłam, to one później pracowały jeszcze, ale prace są naprawdę profesjonalne, cudowne. Także każdy się może nauczyć, tylko trzeba troszkę mieć iskierki, talentu i trochę chęci.
2: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Wrocławkiem.
3: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Wrocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Wrocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Wrocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
1: O czym?
3: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych na przykład, z historii starych zakładów fajansu.
1: A co wrocławski fajans ma takiego w sobie, że zdecydował się pan o nim właśnie pisać?
3: No po pierwsze urodziłem się we Wrocławku, wychowywałem się na Zazamczu, a po drugie to jest jednak po pierwsze wielki kawał historii naszego miasta i takie dziedzictwo, z którego powinniśmy być dumni. Nawet wczoraj jeździłem po ziemi dobrzyńskiej szlakiem fajansowej stłuczki, takich domów na przykład obłożonych tą stłuczką i rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają i mówiłem im, że ludzie jeżdżą do Barcelony oglądać Gaudiego na przykład, A mamy tutaj na miejscu tego typu rzeczy, które no naprawdę też są wielką atrakcją.

0: Więc to jest jednak to, że to jest dziedzictwo plus jednak to ręczne malowanie i kilku osobom już tutaj dzisiaj mówiłem, że jak wchodzę w te miejsca i widzę te wszystkie kolorowe wzory, piękne i zdobienia, to mój mózg po prostu szaleje, nie? To jest dopamina ze wszystkich stron. Więc fakt, że to jest robione ręcznie, jest niepowtarzalne i że te malarki są tak utalentowane, to jest, no, to jest coś.
1: A próbował pan swoich sił w malarstwie?
0: Tak, malowałem raz w życiu jeden talerzyk. No, powiem tak, że zdecydowanie widać, że nie robiła tego żadna z malarek.
2: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z włocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Izbicy Kujawskiej mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. Niedzielne dożynki były okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale też rozmowy o sytuacji gospodarzy. Wszyscy zaproszeni goście zwracali uwagę, że ten rok nie należał dla rolników do łatwych.
1: Przede wszystkim cieszę się z obecności naszych rolników, ich rodzin. Bardzo się cieszę, że są tutaj licznie zgromadzone gospodynie, gospodarze z terenu całej naszej gminy. A też trzeba obiektywnie powiedzieć, że ten rok całą brać rolniczą doświadczył w sposób szczególny, ponieważ plony tegoroczne nie były najwyższe, na pewno były poniżej oczekiwanych. A trzeba też obiektywnie powiedzieć z kolei, że ceny płodów rolnych pozostały na poziomie ubiegłorocznym, a wiemy doskonale wszyscy, że wzrost cen następował w każdym sektorze, między innymi

w tym, w którym znajdują się środki do produkcji rolniczej. Mam na myśli tutaj nawozy sztuczne, mam na myśli środki ochrony roślin, ale wiemy doskonale, że również w ostatnim czasie po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie również znacząco wzrosły ceny paliwa i to na pewno też się odbiło na opłacalności rolniczej. Mam nadzieję, że nasi rządzący pomyślą o tej trudnej sytuacji.

0: wiemy, że ma nastąpić dopłata do zakupu nawozów sztucznych, dopłata również do poziomu 2 zł zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego. Myślę, że to w sposób wydatny pomoże ciężkiej sytuacji ekonomicznej rolników, ale na pewno to nie będzie pełnia szczęścia. Wiemy doskonale, że opłacalność z roku na rok maleje i sytuacja rolników w całym zresztą kraju, nie tylko u nas, w naszej gminie, jest coraz cięższa. I uważam, że powinni wszyscy, którzy stanowią prawo w naszym kraju, powinni na to zwrócić uwagę.
1: Mimo trudniejszych warunków rolnicy z gminy przygotowali tradycyjne wieńce i chleby dożynkowe. Po mszy korowód przeszedł na miejski stadion, gdzie na mieszkańców czekały m.in. stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla dzieci. O znaczeniu takich wydarzeń dla mieszkańców regionu mówiła również wicemarszałek województwa.
2: To jest taki dowód, że te dożynki są dla nas niezwykle ważne, że są to moment, jest to moment, kiedy dziękujemy rolnikom za ten trud, za ten chleb, który łączy, który uczy wartości i który też pokazuje, że wyrasta z ciężkiej pracy rolnika, że on nie powstaje gdzieś tam na półce sklepowej, ale musi być rzucone ziarno w glebę, to ziarno musi być pielęgnowane, dopatrzone, a później zebrane. Więc ten rok był trudnym rokiem, więc dzisiaj i w województwie, i tutaj w Izbicy Kujawskiej szczególnie rolnikom dziękujemy, że nie zwątpili, że cały czas ciężko pracują, że potrafią się dzisiaj, kiedy świętujemy, uśmiechać i patrzeć z nadzieją w przyszłość. I to jest niezwykle ważne i też niezwykle budujące.
3: Tego życzyć rolnikom na kolejny czas.
2: Stabilizacji, jeżeli chodzi o pogodę, ale to może być nasze życzenie, ale niekoniecznie mamy na to wpływ, ale przede wszystkim stabilizacji, na który mamy wpływ, to żeby rolnikom w tych naszej dużej ojczyźnie, województwo kujawsko-pomorskim, ale również w tych małych gminach i powiatach żyło się lepiej, żeby ta stabilizacja rzeczywiście była. Na wiele rzeczy mamy wpływ jako samorządowcy, jako parlamentarzyści, więc na pewno musimy robić wszystko, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z terenów wiejskich, żeby czuli się tutaj bezpiecznie, żeby czuli się tutaj zaopiekowani, żeby mogli realizować swoje plany i tego im życzę dla nich, ale również dla nas, tych, którzy te decyzje podejmują.
1: O tym, jak wymagający był ostatni sezon, mówili również przedstawiciele powiatu i parlamentu.
4: To jest szczególnie wrażliwa gałąź gospodarki, bo bezpieczeństwo żywnościowe, szczególnie w tych czasach, jest dla nas, jako dla parlamentu, istotne i faktycznie w tym kierunku prowadzimy wszystkie działania, żeby to nasze rolnictwo wzmacniać.
3: Jak pan wspomniał, słyszymy, że ten rok był ciężki. Czego życzyć rolnikom?
4: Życzyć tego, żeby zawsze czuli się docenieni w sposób werbalny, ale i niewerbalny. To znaczy, werbalny mam na myśli, żeby społeczeństwo wiedziało, że chleb nie bierze się, nie rodzi się na półce w Biedronce czy w innych marketach, tylko faktycznie ta praca, ten początek chleba jest tutaj właśnie na polskiej ziemi, ale przy tym także tej wdzięczności materialnej, po prostu żeby w taki sposób rolnicy mogli funkcjonować, żeby pojawiali się następcy, żeby kolejne pokolenia chciały tą pracę niełatwą kontynuować. A przede wszystkim to też moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy chcą wspierać rolnictwo. Mówię tutaj szczególnie o koło gospodyń wiejskich, o ochotniczych strażach pożarnych i rodzinach rolników, bo to też jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że to nie jest praca tylko i wyłącznie rolnika, ale to jest praca często w żon rolników, dzieci, rodziców. To jest praca po prostu wielopokoleniowa.
5: Staram się tam być, gdzie powinno się być właśnie wśród rolników, żeby wyrazić im słowa uznania, podziękowania i wdzięczności za to, że przy trudnym roku, jaki był ten, który kończymy gospodarczy, szczególnie zima, szczególnie wiosenne przymrozki, później bardzo suchy czerwiec, żeby jednak rolnicy mogli być docenieni przez tych, którzy są ich wybrańcami. Ja przynajmniej takim się czuję. Stąd mam okazję także i przekazać do kamery życzenia od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z dożynek wojewódzkich w Rypinie, który zwrócił się do wszystkich rolników tam obecnych, ale i także obecnych na innych dożynkach. Pomyślałem sobie także o Izbicy Kujawskiej i dlatego je przekazuję. Ale ode mnie wyrażam przede wszystkim podziękowania za to, że ten rok będąc ciężkim, powoduje, że rolnicy są zadowoleni. Są zadowoleni, że rozpoczynają nowy rok gospodarczy z wiarą, nadzieją, że będzie lepiej.

0: lepszy niż ten, który kończymy. Tego właśnie wszystkim życzę, żeby rolnicy byli samodzielni, żeby im nikt nie przeszkadzał, żeby ich nim nie pouczał, żeby im niczego nie nakazywał, bo to dzisiaj rolnik jest wielozawodowcem. To on umie liczyć, on umie uprawiać rolę, on umie sprzedać i on umie przede wszystkim rok gospodarczy zamknąć jakimś dodatkowym dochodem. Tego życzę, żeby tak właśnie było.
1: Prezentacja także naszej tradycji, tego, co we wsi najpiękniejsze. Liczne delegacje wieńcowe, delegacje z cudownym chlebem podkreślają wspólnotę tej gminy. Od najmłodszych do najstarszych, bo w delegacjach były dzieci, a więc przygotowali seniorzy z funkcjonujących tutaj domów seniora. To najlepiej pokazuje, czemu służą dożynki. Także cieszę się, że w tak licznym gronie możemy dzisiaj tutaj się spotkać. Za chwilę część rozrywkowa, bo dożynki to także czas świętowania, także mam nadzieję, że mieszkańcy Izbicy Kujawskiej, ale także goście pana burmistrza Rady Miejskiej to popołudnie spędzą bardzo miło, rozrywkowo i wyjątkowo.
2: Tegoroczne święto plonów Izbicy Kujawskiej połączyło więc tradycję z muzyką i wspólną zabawą.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta wocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Wocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans wocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal wocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Wocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze kredo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
2: Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie.
0: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu wocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część wocławskiej historii.
3: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo, jakie były lata. I zrezygnowałam. Zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans,

0: wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
1: A ma pani wrażenie, że wrocławski fajans przechodzi teraz renesans?
0: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
2: No, czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna. Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
3: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Wrocławkiem.
4: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Wrocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Wrocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka w Wrocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
1: O czym?
4: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych na przykład, z historii starych zakładów fajansu.
3: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z wrocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.
5: Miłośnicy motocykli, muzyki i lotniczych akrobacji spotkają się w sobotę, 5 września w Chodczu. Na targowisku miejskim odbędzie się 4. muzyczny piknik motocyklowy. W programie m.in. dwie parady motocykli, koncerty, konkursy oraz pokazy motoparalotniarzy.
6: Bractwo Miłośników Motocykli z Chodcza zaprasza na 4. muzyczny piknik motocyklowy z udziałem motoparalotniarzy. Impreza odbędzie się 5 września na targowisku miejskim w Chodczu. Startujemy o godzinie 12. W programie mamy m.in. występ orkiestry dętej ze specjalnym repertuarem rockowym. Potem mamy pierwszą paradę motocyklową po malowniczych terenach gminy Chodecz. Jako ciekawostka, na trasie parady mamy ponad 60 zakrętów, czyli nie lada gratka dla motocyklistów, bo jak wiemy, motocyklem bardzo fajnie przemierza się zakręty. Następnie mamy koncert zespołu UNU Tribute to Perfect, potem mamy konkursy z nagrodami oraz drugą paradę motocykli z basyście motoparolotniarzy. Na koniec wystąpi Grzegorz Walczak, solista zespołu Czaku. W trakcie imprezy przewidziane oczywiście konkursy z nagrodami, miła atmosfera, fajne jedzenie. Zapraszamy serdecznie do Chodcza w sobotę na godzinę 12.
5: Na miejscu nie zabraknie atrakcji zarówno dla miłośników motocykli, jak i całych rodzin. Organizatorzy zapraszają do wspólnego spędzenia soboty w Chodczu. 4. muzyczny piknik motocyklowy rozpocznie się 5 września o godzinie 12 na targowisku miejskim. Wstęp jest wolny.
3: Kolejne wrocławskie Orliki zostaną wyremontowane. Mowa o dwóch obiektach, jeden przy ulicy Wienieckiej, drugi przy Gniazdowskiego. Remonty zostaną sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
7: Ten program ministerstwa ma na celu renowację Orlików, które powstały w tych latach 2012, w okolicach roku 2012. I na tych wszystkich Orlikach wymieniane są m.in. nawierzchnie, ale też ta drobna infrastruktura, która się przy Orlikach znajduje. znajduje. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że we Włocławku to jest tak jakby druga porcja grantu, który przyznało ministerstwo, bo wcześniej minister sportu i turystyki przyznał środki na trzy orliki, które są w tym roku.

0: już w te wakacje remontowane. Są to orliki przy Zespole Szkół Elektrycznych, przy Szkole Podstawowej nr 11 i przy Zespole Szkół Budowlanych.
1: Możemy powiedzieć, że pomysł z orlikami wypalił. Orliki cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony młodych piłkarzy, młodych siatkarzy, młodych koszykarzy.
0: Tak, orliki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale też no, często słyszymy, że te orliki są zbyt szybko zamykane, stąd też wszystko wskazuje na to, na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta przedstawimy nowy regulamin funkcjonowania orlików. Myślę, że będzie on bardzo korzystny dla wszystkich tych, którzy z orlików we Włocławku korzystają. A jest też nadzieja na to, że powstanie kolejny orlik we Włocławku w najbliższym czasie przy Zespole Szkół nr 3 na ulicy Nowomiejskiej. Natomiast no, tutaj dopiero te wszystkie procedury się rozpoczęły. Jak będzie więcej informacji, to też będziemy o tym informować.
2: We Włocławku jest 7 orlików. Przy Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych. To wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Artur z Wrocławka choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Szansą na pomoc chłopcu jest terapia genowa w Dubaju. Jej koszt to 12,5 miliona złotych. Mieszkańcy Wrocławka oraz regionu chcą pomóc rodzicom chłopca w zebraniu tej kwoty. Już w sobotę na terenie parafii świętego Stanisława przy ulicy Żeromskiego we Wrocławku odbędą się dwa połączone wydarzenia charytatywne.
3: Tutaj od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić. Pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie wspomóc nas. No i pracujemy nad dodatkowymi jeszcze atrakcjami, ale to może tam Czarek artystycznie to powie bardziej ze swojej strony.
4: Impreza będzie fajna, dużo artystów przyjedzie tutaj na występ, których właśnie bardzo wam dziękuję, wszystkim zespołom, które tutaj będą, dużo by wymieniać, więc na spokojnie, jak przyjedziecie na felieton i nagracie o tym wszystkim, no to będziecie sami widzieć i z każdym da się radę wywiad zrobić, mam nadzieję. Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17, trwały do późna, do 21:00, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu pół Włocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy, impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki, też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami, dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, trampolinach poskakać, może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam, no wiadomo jak to na każdych takich festynach, postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona. To nie my wymyślamy takie sumy, też nie, ja często się zastanawiam skąd to się bierze i kto to wymyśla, no ale no wiecie, no to jest dla rodziców, których serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości. Artura, rodziców właśnie pozdrawiam, nie tylko rodziców, rodzinę, babcię, dziadka i w ogóle wszystkich. Żeby byli dobrej nadziei, my tutaj staniemy na głowie, żeby było dobrze, dołożymy dużą cegłę do tego wszystkiego.
2: Dotychczas na portalu Się Pomaga udało się zebrać ponad 1 000 000 złotych. Liczy się każda złotówka na ratowanie życia chorego chłopca. Link do zbiórki to www.siepomaga.pl/artur-obierak. Prokuratura rejonowa we Włocławku przesłała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu Maciejowi C. Mieszkaniec Włocławka wspólnie z Dominikiem K. ukradli trzeciemu mężczyźnie czapkę o wartości 50 zł. Pokrzywdzony chciał odzyskać czapkę, jednak napastnicy grozili mu pobiciem. Swoją groźbę spełnili.
5: Mężczyźni faktycznie popełnili przestępstwo polegające na utrzymaniu się w posiadaniu uprzednio skradzionej rzeczy, działając w warunkach chuligańskich, działając z zupełnie błahych pobudek, pokazujący, lekceważący.

0: podejście do obowiązującego porządku prawnego. Przestępstwo polegało na tym, iż chcieli utrzymać się w posiadaniu czapki z daszkiem w kwocie około 50 zł. Skierowali oni w tym celu wobec pokrzywdzonego groźbę uszkodzenia ciała. Natomiast mężczyznom został też przedstawiony drugi zarzut, mianowicie udziału w pobiciu z udziałem niebezpiecznego narzędzia, noża oraz metalowej rurki innego mężczyzny poprzez kopanie go po całym ciele, uderzanie pałką w głowę, kopanie i uderzanie po głowie, a także skakanie po żebrach spowodowali u mężczyzny rozstrój ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Mężczyźni, jeden z nich częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi nie przyznał się.
1: Wobec obu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, witam widzów i w szczególności moich pacjentów, którzy okazuje się, że też oglądają ten program.
0: No niewątpliwie ten program jest bardzo lubiany i ceniony przez naszych widzów, za co oczywiście serdecznie dziękujemy i zachęcamy do oglądania. Pani doktor, chciałabym dzisiaj porozmawiać o rehabilitacji neurologicznej. Generalnie choroby neurologiczne, problemy neurologiczne zbierają chyba w tych czasach bardzo obfite żniwo. Jak to jest?
1: Tak, bardzo obfite, a w szczególności udary. Jest ogromna ilość udarów. Uważa się statystycznie, że to jest około 87 do nawet do 170%.

0: Procent rocznie, czyli na 100 tysięcy mieszkańców, na takie miasto jak nasze, przypada nawet do 170 przypadków rocznie, więc jest to bardzo duża ilość. Biorąc pod uwagę, że często zachorowują ludzie poniżej 65 roku
1: więc
0: życia.
1: Więc coraz bardziej obniża się ta granica wieku,
0: tak? I również, że pozostawia to około 30% z tych osób, które doznają udaru, pozostaje osobami niepełnosprawnymi, czyli jest to duża ilość i wymagająca zaopiekowania.
1: Pani doktor, czym jest rehabilitacja neurologiczna? Na początek tak ogólnie, zanim przejdziemy do szczegółów.
0: Rehabilitacja medyczna to proces
1: neurologiczna.
0: Neurologiczna to proces polegający na przywróceniu sprawności pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi. I tutaj bardzo.
1: Czyli jakimi może, przepraszam, że
0: no,
1: przerywam.
0: To są schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, czyli właśnie udary, urazy, schorzenia degeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. I często są to stany po interwencjach neurochirurgicznych w przypadku guzów mózgu czy tętniaków operowanych. Również dochodzi do pewnych deficytów neurologicznych, które muszą być rehabilitowane. Pozostałe jednostki, którymi też opiekuje się rehabilitacja neurologiczna, to schorzenia rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. I tutaj chciałabym powiedzieć, że rehabilitacja neurologiczna została wprowadzona niejako, czy może poszerzyła się znacznie po reformie służby zdrowia, która nastąpiła w 2008 roku, kiedy wprowadzone zostały jednorodne grupy pacjentów i finansowanie tych jednorodnych grup pacjentów. Wówczas powstało dużo nowych oddziałów rehabilitacji neurologicznej i w zasadzie ich taką specyfiką jest to, że mają trochę inny personel niż typowe oddziały rehabilitacji, tak zwanej ogólnoustrojowej.
1: Bardziej wyspecjalizowane oczywiście.
0: Tak, to no i właśnie oprócz lekarza, pielęgniarek, opiekunek, które spotykamy praktycznie na wszystkich oddziałach. Mamy tu jeszcze fizjoterapeutów, ale oprócz fizjoterapeutów jest także logopeda, jest psycholog i jest terapeuta zajęciowy. Także to powoduje, że ta opieka jest bardzo poszerzona. No i w związku z tym też jest bardziej efektywna.
1: Pani doktor, logopeda, ponieważ często osoby na przykład po udarach mają problemy z mową,
0: mowy,
1: zaburzenia.
0: Tak, ale to nie
1: Więc
0: tylko są
1: jakie są te wskazania? Zaburzenia mowy, ruchowe?
0: Zaburzenia mowy to są również zaburzenia połykania, zaburzenia polegające na tym, że pacjent nie pamięta wielu rzeczy i również nie potrafi na przykład czytać, nie potrafi liczyć, nie potrafi pisać. I logopeda tutaj jest bardzo pomocny i uczy po prostu pacjentów tych funkcji, odzyskać te funkcje.
1: No właśnie, uczy odzyskać te funkcje. Powiedzmy, na czym polega ta rehabilitacja? Jakie są metody rehabilitowania osób?
0: Tutaj bardziej logopeda.
1: Ale generalnie?
0: Generalnie możemy powiedzieć tak, że jest to przywracanie funkcji ruchowej, poznawczej i komunikacyjnej, czyli komunikowania się z innymi ludźmi. I właśnie no, temu służy ta szeroka gama specjalistów, którzy są zatrudnieni w oddziałach rehabilitacji neurologicznej. No i te metody też są nieco inne, bo na przykład w fizykoterapii mniej jest wykorzystywana fizjoterapia, mniej jest wykorzystywana fizykoterapia, a bardziej terapia ruchem. I tu w tej terapii ruchem wykorzystywane są metody neurorozwojowe tak zwane, czyli metoda PNF-u, metoda BOBAT i one prowadzą do wykorzystania naturalnych wzorców.

0: bodźców ruchowych, które zdobywamy w miarę jak się rozwijamy od dziecka, a później w wyniku tych incydentów neurologicznych zatracamy te funkcje.
1: Więc jakby rehabilitant wykonuje ćwiczenia z pacjentem.
0: Ćwiczenia typowe, ale oprócz tego jeszcze właśnie ćwiczenia takie oparte na metodach neurofizjologicznych.
1: A jakie to są?
0: O, tutaj myślę, że bardziej trzeba by było zaprosić technika czy magistra, którzy te ćwiczenia wykonują. Tak, oni uczą pacjentów i ćwiczą z nimi. Jest to stymulacja nerwów, stymulacja mięśni, tak. I prowadząca do odzyskania tych funkcji, albo też skompensowania, czyli zastąpienia inną funkcją, funkcji, której nie możemy odzyskać.
1: Bo to również jest możliwe.
0: Jest to możliwe.
1: Tylko wymaga niewątpliwie wytrwałości, wiele pracy.
0: Tak, wymaga wytrwałości, wymaga czasu również.
1: No właśnie, jak długo powinna trwać ta rehabilitacja? Zapewne indywidualnie, tak?
0: Indywidualnie.
1: To jest uzależnione,
0: powiem tak,
1: ale generalnie?
0: Rehabilitacja neurologiczna w zasadzie dotyczy oddziałów rehabilitacji neurologicznej. Jako że później w poradni nie mamy podziału na rehabilitację neurologiczną i inną. Mamy to wszystko razem, prawda? Natomiast pobyt w takim oddziale, no to już limituje nam Narodowy Fundusz Zdrowia. Najdłuższy pobyt może trwać do 16 tygodni. Oczywiście są to wybrane przypadki, to są pewne warunki do spełnienia. I tutaj lekarz, który prowadzi taki oddział, jest zorientowany, co dany pacjent musi spełnić, żeby być te 16 tygodni. Natomiast są też takie schorzenia, które mogą być tylko do 6 tygodni. Ale ważną rzeczą jest również ocena postępu rehabilitacji neurologicznej, bowiem jeżeli nie ma tego postępu, to lekarz może wypisać pacjenta. Może wypisać do domu czy do instytucji opiekuńczej i zalecić rehabilitację domową. I muszę powiedzieć, że ta rehabilitacja domowa jest również bardzo ważna, bo czasem przebiega sam proces rehabilitacji u pacjenta przebiega bardzo powoli. I potrzeba dużo czasu, żeby odzyskał te funkcje. A tutaj chciałabym powiedzieć, może żeby zmotywować pacjentów, że warto jednak ćwiczyć, że warto rehabilitować się, bowiem parę lat temu miałam pacjenta po chorobie Guillain-Barré. To jest zapalne schorzenie nerwów obwodowych. Pacjent był leżący z porażeniem czterokończynowym. Więc no, rokowanie było bardzo wątpliwe. Natomiast po paru latach ten pacjent przyszedł na własnych nogach do mnie, więc tutaj ukłon w stosunku do wszystkich pacjentów. Nie traćcie nadziei, ćwiczcie, a jest szansa, że będzie lepiej.
1: No właśnie, pani doktor, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej? Właśnie ta wytrwałość, tak?
0: Tak, wytrwałość pacjentów to jest jedna sprawa. Czas, który mija.
1: No i możliwości, żeby...
0: Możliwości, ale przede wszystkim motywacja tego pacjenta, żeby on chciał ćwiczyć. Bo często pacjenci popadają w depresję. Nie widzą szansy powrotu do sprawności, poddają się.
1: Więc nie wolno się poddawać.
0: Nie wolno się poddawać.
1: Nie tylko w tej dziedzinie, myślę.
0: Tak jest. Tak, więc ważne jest to, żeby pacjent był zmotywowany, żeby ćwiczył. Oczywiście jest to wszystko indywidualna sprawa. Na przykład w udarach duże znaczenie ma miejsce, gdzie ten udar powstał i jaka jest rozległość tego udaru.
1: Więc umiejscowienie w mózgu.
0: Tak, tak. Mm-hmm. Umiejscowienie tego ogniska w mózgu i tutaj często właśnie to decyduje nam, w jakim stopniu te funkcje można odzyskać. Ale tak jak powiedziałam, zawsze można też kompensować, uzyskać trochę inną drogą to, co by się chciało uzyskać.
1: Pani doktor, a jaka jest rola rodziny w rehabilitacji? Już generalnie neurologicznej czy nieneurologicznej? Chyba
0: bardzo duża. Bardzo duża, no bo przecież pacjent wraca później do domu. Do domu i tu się zaczynają schody, prawda? Szczególnie w naszej rzeczywistości. Tak.

0: Pacjent może mieć zleconą rehabilitację neurologiczną, rehabilitację, ale w warunkach domowych i on często musi czekać tygodnie, dobrze, że tygodnie, ale bywa, że miesiące musi czekać na tą rehabilitację, więc tu jest
1: A
0: właśnie...
1: A powinien ją zacząć od razu, tak?
0: Tak, tak, jest bardzo ważną rzeczą. Już na oddziałach neurologicznych, na oddziałach udarowych jest rozpoczynana rehabilitacja. Pacjenci są odpowiednio układani, pacjenci mają włączone ćwiczenia bierne, są motywowani do tego, żeby pomagali w funkcjach pielęgnacyjnych, bo to jest nie tylko pomoc dla personelu, tak jak niektórzy sądzą, to jest również element rehabilitacji.
1: Więc kluczowa, można powiedzieć, tak, jest rola
0: tak.
1: rodziny,
0: tak.
1: zarówno w kwestii pomocy
0: opieki,
1: temu pacjentowi,
0: tak.
1: opieki, ale
0: Tak,
1: też takiego wsparcia psychicznego,
0: tak.
1: żeby on się czuł nadal potrzebny, żeby nie
0: tak,
1: czuł się
0: oczywiście.
1: ciężarem, tak?
0: Oczywiście. Opieka, zapewnienie opieki medycznej, czyli wezwanie lekarza rodzinnego, jeżeli coś się dzieje z pacjentem, jeżeli pacjent zgłasza jakieś dolegliwości, również integracja ze społeczeństwem tego pacjenta, to jest ważna rola rodziny, bo wtedy ten pacjent czuje się potrzebny, czuje się częścią społeczeństwa i ma motywację do tego, żeby się rehabilitować dalej.
1: Więc rodzina, stawiamy na rodzinę, stawiamy na najbliższych, pamiętamy o wszystkich naszych bliskich potrzebujących, wspieramy ich,
0: tak,
1: bo też
0: tak.
1: nie wiadomo, co nas
0: nie
1: czeka
0: wiadomo
1: przecież.
0: Właśnie i tu jest ważną rzeczą, że jeżeli rodzina jest niewydolna, no to obowiązkiem szpitala, oddziału rehabilitacyjnego, rehabilitacji neurologicznej jest znalezienie miejsca takiego dla pacjenta, żeby był zaopiekowany, czyli w jednostkach opiekuńczych.
1: To znaczy w jakiej sytuacji konkretnie, jeżeli
0: kiedy,
1: pacjent nie ma
0: przeważnie,
1: gdzie
0: jeżeli
1: wrócić?
0: Pacjent jest samotny,
1: No
0: jeżeli
1: właśnie.
0: pacjent jest samotny, a nie jest w stanie sam sobie poradzić. Wówczas niestety, ale jest to koniecznością. Czasem jest to konieczność czasowa, czasem jest to już konieczność na resztę życia. Wtedy pozostają DPS-y, prawda, na które też się czeka i też ten pacjent no, musi być zaopiekowany w tym czasie.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem
0: Dziękuję.
1: Programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjny

0: zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta wrocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Przede wszystkim zmieniło się to, że dzisiaj po raz pierwszy musieliśmy przenieść się do wnętrz naszej galerii. Pierwszy, drugi piknik był na zewnątrz, na dworzu. A dzisiaj niestety ze względu na zapowiedzi pogodowe przenieśliśmy wszystko do środka.
2: A czy widzi Pan większe zainteresowanie niż w ubiegłych latach?
1: Tak, na pewno. Na pewno jest większe zainteresowanie. Dzisiaj jest bogatsza oferta. Bardzo wiele mamy atrakcji przygotowanych na dzisiejszy piknik. Większość zrealizowaliśmy. Kilka jeszcze przed nami. No mam nadzieję, że bardzo mocno nam pogoda nie zakłóci grafiku dzisiejszego pikniku.
2: To proszę powiedzieć więcej o tych atrakcjach, które przygotowaliście.
1: Dzisiaj przede wszystkim przygotowaliśmy promocję książki Słowem i Pędzlem Malowane. Książka, która zawiera wiersze pań malarek, ale też ich dekoracje do tych wierszy, więc to jest próba pokazania przede wszystkim ich twórczości, ale też możliwości i poetyckich. Niektóre wiersze naprawdę są przejmujące i płyną prosto z serca. To jest jedna z atrakcji. Kolejną atrakcją jest paszport mistrzyń fajansu włocławskiego, gdzie zawiera 29 nazwisk i te malarki oprócz dzisiaj dwóch prawdopodobnie z powodu choroby nie dotarły i są rozlokowane we wnętrzach naszej galerii w 11 komnatach. No i osoby, które zwiedzają, przybyli na piknik, szukają tych kobiet, żeby otrzymać autograf i później otrzymają nagrodę od nas w postaci, to jest kolejna atrakcja, kolejnych 6 kart kolekcjonerskich, które wydaliśmy w tym roku, czyli na ten moment jest ich 12 i otrzymują wtedy te karty kolekcjonerskie gratisowo. Oczywiście no, wybrzmiało przed chwilą to, że organizowaliśmy kolejną edycję konkursu biennalowego, gdzie w tym roku w tym konkursie brały udział malarki, które robiły dekoracje na innej nawierzchni, a mianowicie była to nawierzchnia szkatułki drewnianej o wymiarach 35-25x7 cm. No i tam próbowały swoich sił. W tym roku wygrała pani Mira Wegner, już ogłosiliśmy wyniki. Kolejnym takim już stałym elementem pikniku to staramy się wyróżnić osoby, które według nas popularyzują fajans włocławski we Włocławku, ale też i poza Włocławkiem. Są to osoby, osoby nietuzinkowe w naszej ocenie i dzisiaj wyróżniliśmy 3 osoby. Jest to Krysia Zagrabska, Ela Belter i Piotr Chochłow. Oprócz tego przygotowaliśmy wystawę Eli Belter z jej wyrobami z fabryki Belter, która funkcjonowała od 1981 roku. No i przepiękne prace trafiły na tą wystawę. Jedna jest szczególna figurka klauna, której jest podobno tylko kilka sztuk. Kilka sztuk zostało wyprodukowane i jedno będziemy dzisiaj próbowali sprzedać na aukcji.

0: aukcji, wystawić na aukcji tą właśnie nietuzinkową figurkę. Myślę, że dla kolekcjonerów będzie to duża, duża gratka i będzie się cieszyła zainteresowaniem. A oprócz tego warsztaty, typowe rzeczy, które się dzieją na tego typu imprezach, one się znajdują i myślę, że cieszą się dużym zainteresowaniem.
1: A czy można powiedzieć, że fajans wrocławski przeżywa swoją drugą młodość teraz?
0: Tak, myślę, że przeżywa renesans i mam nadzieję, że szybko to się nie zakończy. Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Wrocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans wrocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal wrocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Wrocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasz kredo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
1: A jeszcze zapytam, czy pamięta Pan swój pierwszy raz z wrocławskim fajansem?
0: Tak, oczywiście. No, najbardziej wspominam moment, kiedy powstała galeria jako miejsce, gdzie sprzedajemy sprzedaży używane antyki, bo to właśnie sam pomysł wyniknął z tego, że nagle najwięcej trafiało do nas przedmiotów fajansowych i było w pewnym momencie tak dużo, że zdecydowaliśmy się, że należy też je sprzedawać. No i w ten sposób powstała galeria. To jest taka ciekawostka z jednej strony, a z drugiej strony prawda, która wykreowała to miejsce.
2: To już jest trzecia edycja naszego pikniku, coroczna, cykliczna. Odbywa się zawsze w ostatnią sobotę wakacji. Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie. No co tam?
1: Wrocławski fajans przeżywa renesans. Co powinniśmy dalej robić, żeby i za 30 lat o nim mówiono?
2: No cały czas po prostu powinniśmy być aktywni. No trzeba po prostu w mieście jak najwięcej tego promować, uważam, bo no Wrocławek no tylko tym, jak gdyby, znaczy może nie tylko, przepraszam, jeszcze koszykówka, wiadomo, ale no to takie jest od wielu, wielu, wielu lat i po prostu no cały czas cieszy się dużym powodzeniem i przede wszystkim w Polsce się cieszy dużym powodzeniem. Nie tylko u nas właśnie we Wrocławku, tylko wszędzie. No mamy klientów po prostu, przyjeżdżają tutaj, nawet dzisiaj są po prostu z całej Polski. Ludzie specjalnie na tę okoliczność przyjeżdżają.
3: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu wrocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część wrocławskiej historii.
4: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a tu wiadomo jakie były lata. I zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
1: A ma Pani wrażenie, że wrocławski fajans przechodzi teraz renesans?
4: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie, można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty, takie już duże, gabarytowe też.
1: A jaką dałaby Pani radę osobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i próbuje właśnie malować wrocławski fajans?
4: Żeby się nie poddawała, ćwiczyła i próbowała.
1: A jeśli chodzi o Pani pracę, to co chciałaby Pani, żeby zostało na lata zapamiętane z tego, co Pani stworzyła?
4: tak szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że wszystko, nie? Wszystkie te wzory, wszystkie, bo już przez tyle lat, co malowałam, to są w różnych miejscach, też jako dekoracje

0: sali, jako dekoracje drobnych, malutkich rzeczy. Także mi się wydaje, że nie mam takiej rzeczy, którą by trzeba wyróżnić. Wszystko.
1: A jaki jest wzór, który najbardziej lubi pani malować?
0: Niebieski, kobaltowy, tak.
2: No, czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna? Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
1: A proszę nam powiedzieć, jaki był pani pierwszy kontakt z fajansem? Od czego się to zaczęło?
2: O, pierwszy kontakt to był taki, że ja trafiłam do szkoły przyzakładowej. Skończyłam szkołę przyzakładową, później technikum. Ale jak trafiłam do szkoły przyzakładowej, no to szybko awansowałam, czyli od razu byłam kapralem, sierżantem i tak dalej. Także nie malowałam długo. Krótko malowałam, ale uczyłam malarki. Nie byłam instruktorką, ale miałam pod sobą kilkadziesiąt malarek, no to które musiałam przypilnować, dopilnować, pouczyć, nagrodzić, ukarać, jak to zwykle bywa w pracy, tak?
1: A jaki jest pani ulubiony wzór?
2: Wzór, wszystkie wzory lubię, ale teraz się specjalizuję w kogutach. Pan Twardowski na koguci i teraz specjalizuję się w kogutach, ale nie maluję w tej chwili, no bo nie ten wzrok i po prostu już nie ten lata. Ja już zbliżam się, pierwsza była pani Halinka Olesińska, a teraz następne pokolenie już się zbliża do tego jubileuszu benefisu. Jeszcze mi brakuje, ale no to już tak to jest. I mam, także, no cóż tu pani jeszcze powiedzieć? Jest mi strasznie miło. No, jest to jest drugi mój piknik. No jestem w szoku, że ta tradycja jednak rośnie w siłę, że ludzie przychodzą, że fajans ciągle jest na topie. Bo był taki okres, w okresie transformacji, kiedy niestety, ale ludzie wyrzucali na śmietnik. Bardzo ubolewałam, no nieraz znajdowałam fajne rzeczy na śmietniku. No i jednak mimo wszystko odżyło dzięki Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki na Falbance produkują. Ja się bardzo cieszę, że fajans żyje, bo to jest moje życie.
1: A co by pani powiedziała o sobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i chce zacząć tworzyć fajans, nauczyć się tego?
2: Proszę pani, no artystą się nikt nie urodził. Trzeba mieć trochę zapału, wytrwałości. Każdy się nauczy. No tutaj malarki, które tutaj są, zaczynały od zera. A jednak widać artyzm. W tej chwili to ja jestem w szoku, jak one przepięknie malują. To jest szok. Ja jestem w szoku, bo w tej chwili ja już je nie znam. Bo ja odeszłam, to one później pracowały jeszcze, ale prace są naprawdę profesjonalne, cudowne. Także każdy się może nauczyć, tylko trzeba troszkę mieć iskierki, talentu i trochę chęci.
3: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Wrocławkiem.
4: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Wrocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Wrocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Wrocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
1: O czym?
4: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem.

0: w archiwach państwowych, na przykład z historii starych zakładów fajansu.
1: A co włocławski fajans ma takiego w sobie, że zdecydował się pan o nim właśnie pisać?
0: No po pierwsze urodziłem się we Włocławku, wychowywałem się na Zazamczu, a po drugie to jest jednak po pierwsze wielki kawał historii naszego miasta i takie dziedzictwo, z którego powinniśmy być dumni. Nawet wczoraj jeździłem po ziemi dobrzyńskiej szlakiem fajansowej stłuczki, takich domów na przykład obłożonych tą stłuczką. I rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają i mówiłem im, że ludzie jeżdżą do Barcelony oglądać Gaudiego na przykład, a mamy tutaj na miejscu tego typu rzeczy, które no naprawdę też są wielką atrakcją. Więc to jest jednak to, że to jest dziedzictwo plus jednak to ręczne malowanie i kilku osobom już tutaj dzisiaj mówiłem, że jak wchodzę w te miejsca i widzę te wszystkie kolorowe wzory, piękne i zdobienia, to mój mózg po prostu szaleje, nie? To jest dopamina ze wszystkich stron. Więc fakt, że to jest robione ręcznie, jest niepowtarzalne i że te malarki są tak utalentowane, to jest, no, to jest coś.
1: A próbował pan swoich sił w malarstwie?
0: Tak, malowałem raz w życiu jeden talerzyk. No, powiem tak, że zdecydowanie widać, że nie robiła tego żadna z malarek.
2: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z włocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Izbicy Kujawskiej mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. Niedzielne dożynki były okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale też rozmowy o sytuacji gospodarzy. Wszyscy zaproszeni goście zwracali uwagę, że ten rok nie należał dla rolników do łatwych.
1: Przede wszystkim cieszę się z obecności naszych rolników, ich rodzin. Bardzo się cieszę, że są tutaj liczni.

0: szczególny, ponieważ plony tegoroczne nie były najwyższe, na pewno były poniżej oczekiwanych. A trzeba też obiektywnie powiedzieć z kolei, że ceny płodów rolnych pozostały na poziomie ubiegłorocznym, a wiemy doskonale wszyscy, że wzrost cen następował w każdym sektorze, między innymi w tym, w którym znajdują się środki do produkcji rolniczej. Mam na myśli tutaj nawozy sztuczne, mam na myśli środki ochrony roślin, ale wiemy doskonale, że również w ostatnim czasie po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie również znacząco wzrosły ceny paliwa i to na pewno też się odbiło na opłacalności rolniczej. Mam nadzieję, że nasi rządzący pomyślą o tej trudnej sytuacji i przeznaczą pomoc dla sektora rolniczego, bo jest to na pewno niezbędne. Z zapowiedzi już wcześniejszych Ministerstwa Rolnictwa wiemy, że ma nastąpić dopłata do zakupu nawozów sztucznych, dopłata również do poziomu 2 zł zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego. Myślę, że to w sposób wydatny pomoże ciężkiej sytuacji ekonomicznej rolników, ale na pewno to nie będzie pełnia szczęścia. Wiemy doskonale, że opłacalność z roku na rok maleje i sytuacja rolników w całym zresztą kraju, nie tylko u nas, w naszej gminie, jest coraz cięższa. I uważam, że powinni wszyscy, którzy stanowią prawo w naszym kraju, powinni na to zwrócić uwagę.
1: Mimo trudniejszych warunków rolnicy z gminy przygotowali tradycyjne wieńce i chleby dożynkowe. Po mszy korowód przeszedł na miejski stadion, gdzie na mieszkańców czekały m.in. stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla dzieci. O znaczeniu takich wydarzeń dla mieszkańców regionu mówiła również wicemarszałek województwa.
2: To jest taki dowód, że te dożynki są dla nas niezwykle ważne, że są to momenty, jest to moment, kiedy dziękujemy rolnikom za ten trud, za ten chleb, który łączy, który uczy wartości i który też pokazuje, że wyrasta z ciężkiej pracy rolnika, że on nie powstaje gdzieś tam na półce sklepowej, ale musi być rzucone ziarno w glebę, to ziarno musi być pielęgnowane, dopatrzone, a później zebrane. Więc ten rok był trudnym rokiem, więc dzisiaj w województwie i tutaj w Izbicy Kujawskiej szczególnie rolnikom dziękujemy, że nie zwątpili, że cały czas ciężko pracują, że potrafią się dzisiaj, kiedy świętują, uśmiechać i patrzeć z nadzieją w przyszłość. I to jest niezwykle ważne i też niezwykle budujące.
3: Czego życzyć rolnikom na kolejny czas?
2: Stabilizacji, jeżeli chodzi o pogodę, ale to może być nasze życzenie, ale niekoniecznie mamy na to wpływ, ale przede wszystkim stabilizacji, na którą mamy wpływ, to żeby rolnikom w tych naszej dużej ojczyźnie, województwo kujawsko-pomorskim, ale również w tych małych gminach i powiatach żyło się lepiej, żeby ta stabilizacja rzeczywiście była. Na wiele rzeczy mamy wpływ jako samorządowcy, jako parlamentarzyści, więc na pewno musimy robić wszystko, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z terenów wiejskich, żeby czuli się tutaj bezpiecznie, żeby czuli się tutaj zaopiekowani, żeby mogli realizować swoje plany i tego im życzę dla nich, ale również dla nas, tych, którzy te decyzje podejmują.
1: O tym, jak wymagający był ostatni sezon, mówili również przedstawiciele powiatu i parlamentu.
4: To jest szczególnie wrażliwa gałąź gospodarki, bo bezpieczeństwo żywnościowe, szczególnie w tych czasach, jest dla nas, jako dla parlamentu, istotne i faktycznie w tym kierunku prowadzimy wszystkie działania, żeby to nasze rolnictwo wzmacniać.
3: Jak pan wspomniał, słyszymy, że ten rok był ciężki. Czego życzyć rolnikom?
4: Życzyć tego, żeby zawsze czuli się docenieni w sposób werbalny, ale i niewerbalny. To znaczy, werbalny mam na myśli, żeby społeczeństwo wiedziało, że chleb nie bierze się, nie rodzi się na półce w Biedronce czy w innych marketach, tylko faktycznie ta praca, ten początek chleba jest tutaj właśnie na polskiej ziemi, ale przy tym także tej wdzięczności materialnej, po prostu żeby w taki sposób rolnicy mogli funkcjonować, żeby pojawiali się następcy, żeby kolejne pokolenia chciały tą pracę niełatwą kontynuować. A przede wszystkim to też moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy chcą wspierać rolnictwo. Mówię tutaj szczególnie o koło gospodyń wiejskich, o ochotniczych strażach pożarnych i rodzinach rolników, bo to też jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że to nie jest praca tylko i wyłącznie rolnika, ale to jest praca często w w żon rolników, dzieci, rodziców. To jest praca po prostu wielopokoleniowa.
5: Staram się tam być, gdzie powinno się być, właśnie wśród rolników, żeby wyrazić im słowa uznania, podziękować.

0: podziękowania i wdzięczności za to, że przy trudnym roku, jaki był ten, który kończymy gospodarczy, szczególnie zima, szczególnie wiosenne przymrozki, później bardzo suchy czerwiec, żeby jednak rolnicy mogli być docenieni przez tych, którzy są ich wybrańcami. Ja przynajmniej takim się czuję. Stąd mam okazję także i przekazać do kamery życzenia od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z dożynek wojewódzkich w Rypinie, który zwrócił się do wszystkich rolników tam obecnych, ale i także obecnych na innych dożynkach. Pomyślałem sobie także o Izbicy Kujawskiej i dlatego je przekazuję. Ale ode mnie wyrażam przede wszystkim podziękowania za to, że ten rok, będąc ciężkim, powoduje, że rolnicy są zadowoleni. Są zadowoleni, że rozpoczynają nowy rok gospodarczy z wiarą, nadzieją, że będzie lepszy niż ten, który kończymy. Tego właśnie wszystkim życzę, żeby rolnicy byli samodzielni, żeby im nikt nie przeszkadzał, żeby ich nim nie pouczał, żeby im czego nie nakazywał, bo to dzisiaj rolnik jest wielozawodowcem. To on umie liczyć, on umie uprawiać rolę, on umie sprzedać i on umie przede wszystkim rok gospodarczy zamknąć jakimś dodatkowym dochodem. Tego życzę, żeby tak właśnie było.
1: Prezentacja także naszej tradycji, tego, co we wsi najpiękniejsze. Liczne delegacje wieńcowe, delegacje z cudownym chlebem podkreślają wspólnotę tej gminy. Od najmłodszych do najstarszych, bo w delegacjach były dzieci, a więc przygotowali seniorzy z funkcjonujących tutaj domów seniora. To najlepiej pokazuje, czemu służą dożynki. Także cieszę się, że w tak licznym gronie możemy dzisiaj tutaj się spotkać. Za chwilę część rozrywkowa, bo dożynki to także czas świętowania, także mam nadzieję, że mieszkańcy Izbicy Kujawskiej, ale także goście pana burmistrza Rady Miejskiej to popołudnie spędzą bardzo miło, rozrywkowo i wyjątkowo.
2: Tegoroczne święto plonów Izbicy Kujawskiej połączyło więc tradycję z muzyką i wspólną zabawą.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta wocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Wocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans wocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal wocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Wocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze kredo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
2: Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie.

0: No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie.
1: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu wrocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część wrocławskiej historii.
2: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo, jakie były lata. I zrezygnowałam. Zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
3: A ma pani wrażenie, że wrocławski fajans przechodzi teraz renesans?
2: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
4: No czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna? Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę. Czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
1: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Wrocławkiem.
5: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Wrocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Wrocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Wrocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
3: O czym?
5: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych, na przykład z historii starych zakładów fajansu.
1: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z wrocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.
6: Miłośnicy motocykli, muzyki i lotniczych akrobacji spotkają się w sobotę, 5 września w Chodczu. Na targowisku miejskim odbędzie się 4. muzyczny piknik motocyklowy. W programie m.in. dwie parady motocykli, koncerty, konkursy oraz pokazy motoparalotniarzy.
7: Bractwo Miłośników Motocykli z Chodcza zaprasza na 4. muzyczny piknik motocyklowy z udziałem motoparalotniarzy. Impreza odbędzie się 5 września na targowisku miejskim w Chodczu. Startujemy o godzinie 12. W programie mamy m.in. występ orkiestry dętej ze specjalnym repertuarem rockowym. Potem mamy pierwszą paradę motocyklową po malowniczych terenach gminy Chodecz. Jako ciekawostka, na trasie parady mamy ponad 60 zakrętów, czyli nie lada gratka dla motocyklistów, bo jak wiemy, motocyklem bardzo fajnie przemierza się zakręty. Następnie mamy koncert zespołu UNU Tribute to Perfect, potem mamy konkursy z nagrodami oraz drugą paradę motocykli z basyście motoparolotniarzy. Na koniec wystąpi Grzegorz Walczak, solista zespołu Czaku. W trakcie imprezy przewidziane oczywiście konkursy z nagrodami, miła atmosfera, fajne jedzenie. Zapraszamy serdecznie.

0: dochodcza w sobotę na godzinę 12.
1: Na miejscu nie zabraknie atrakcji zarówno dla miłośników motocykli, jak i całych rodzin. Organizatorzy zapraszają do wspólnego spędzenia soboty w Choczu. Czwarty muzyczny piknik motocyklowy rozpocznie się 5 września o godzinie 12 na targowisku miejskim. Wstęp jest wolny.
2: Kolejne wocławskie Orliki zostaną wyremontowane. Mowa o dwóch obiektach, jeden przy ulicy Wienieckiej, drugi przy Gniazdowskiego. Remonty zostaną sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3: Ten program ministerstwa ma na celu renowację Orlików, które powstały w tych latach 2012, w okolicach roku 2012. I na tych wszystkich Orlikach wymieniane są między innymi nawierzchnie, ale też ta drobna infrastruktura, która się przy Orlikach znajduje. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że we Włocławku to jest tak jakby druga porcja grantu, który przyznało ministerstwo, bo wcześniej minister sportu i turystyki przyznał środki na 3 orliki, które są w tym roku już w te wakacje remontowane. Są to orliki przy Zespole Szkół Elektrycznych, przy Szkole Podstawowej nr 11 i przy Zespole Szkół Budowlanych.
4: Możemy powiedzieć, że pomysł z orlikami wypalił. Orliki cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony młodych piłkarzy, młodych siatkarzy, młodych koszykarzy.
3: Tak, orliki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale też no, często słyszymy, że te orliki są zbyt szybko zamykane, stąd też wszystko wskazuje na to, na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta przedstawimy nowy regulamin funkcjonowania orlików. Myślę, że będzie on bardzo korzystny dla wszystkich tych, którzy z orlików we Włocławku korzystają. A jest też nadzieja na to, że powstanie kolejny orlik we Włocławku w najbliższym czasie przy Zespole Szkół nr 3 na ulicy Nowomiejskiej. Natomiast no, tutaj dopiero te wszystkie procedury się rozpoczęły. Jak będzie więcej informacji, to też będziemy o tym informować.
2: We Włocławku jest 7 orlików. Przy Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych. To wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Artur z Wrocławka choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Szansą na pomoc chłopcu jest terapia genowa w Dubaju. Jej koszt to 12,5 miliona złotych. Mieszkańcy Wrocławka oraz regionu chcą pomóc rodzicom chłopca w zebraniu tej kwoty. Już w sobotę na terenie parafii świętego Stanisława przy ulicy Żeromskiego we Wrocławku odbędą się 2 połączone wydarzenia charytatywne.
5: Tutaj od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić. Pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie wspomóc nas. No i pracujemy nad dodatkowymi jeszcze atrakcjami, ale to może tam Czarek artystycznie to powie bardziej ze swojej strony.
4: Impreza będzie fajna, dużo artystów przyjedzie tutaj na występ, których właśnie bardzo wam dziękuję, wszystkim zespołom, które tutaj będą, dużo by wymieniać, więc na spokojnie, jak przyjedziecie na felieton i nagracie o tym wszystkim, no to będziecie sami widzieć i z każdym da się radę wywiad zrobić, mam nadzieję. Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17, trwały do późna, do 21:00, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu pół Włocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy, impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki, też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami, dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, z trampolinach poskakać, może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam, no wiadomo jak to na każdych takich festynach, postaramy się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona. To nie my wymyślamy takie sumy.

0: Właśnie ja często się zastanawiam, skąd to się bierze i kto to wymyśla, no ale no, no wiecie, no to jest dla rodziców, których serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości. Artura, rodziców właśnie pozdrawiam i nie tylko rodziców, rodzinę, babcię, dziadka i w ogóle wszystkich, żeby byli dobrej nadziei. My tutaj staniemy na głowie, żeby było dobrze, dołożymy dużą cegłę do tego wszystkiego.
1: Dotychczas na portalu Się Pomaga udało się zebrać ponad 1 000 000 zł. Liczy się każda złotówka na ratowanie życia chorego chłopca. Link do zbiórki to www.siepomaga.pl/artur-obierak. Prokuratura rejonowa we Włocławku przesłała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu Maciejowi C. Mieszkaniec Włocławka wspólnie z Dominikiem K. ukradli trzeciemu mężczyźnie czapkę o wartości 50 zł. Pokrzywdzony chciał odzyskać czapkę, jednak napastnicy grozili mu pobiciem. Swoją groźbę spełnili.
2: Mężczyźni faktycznie popełnili przestępstwo polegające na utrzymaniu się w posiadaniu uprzednio skradzionej rzeczy, działając w warunkach chuligańskich, działając z zupełnie błahych pobudek, okazując lekceważące podejście do obowiązującego porządku prawnego. Przestępstwo polegało na tym, iż chcieli utrzymać się w posiadaniu czapki z daszkiem w kwocie około 50 zł. Skierowali oni w tym celu wobec pokrzywdzonego groźbę uszkodzenia ciała. Natomiast mężczyznom został też przedstawiony drugi zarzut, mianowicie udziału w pobiciu z udziałem niebezpiecznego narzędzia, noża oraz metalowej rurki innego mężczyzny poprzez kopanie go po całym ciele, uderzanie pałką w głowę, kopanie i uderzanie po głowie, a także skakanie po żebrach spowodowali u mężczyzny rozstrój ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Mężczyźni, jeden z nich częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi nie przyznał się.
1: Wobec obu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
4: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, witam widzów i w szczególności moich pacjentów, którzy okazuje się, że też oglądają ten program.
0: No niewątpliwie ten program jest bardzo lubiany i ceniony przez naszych widzów, za co oczywiście serdecznie dziękujemy i zachęcamy do oglądania. Pani doktor, chciałabym dzisiaj porozmawiać o rehabilitacji neurologicznej. Generalnie choroby neurologiczne, problemy neurologiczne zbierają chyba w tych czasach bardzo obfite żniwo. Jak to jest?
1: Tak, bardzo obfite, a w szczególności udary. Jest ogromna ilość udarów. Uważa się statystycznie, że to jest około 87 nawet do 170% rocznie, czyli na 100 tysięcy mieszkańców, na takie miasto jak nasze, przypada nawet do 170 przypadków rocznie, więc jest to bardzo duża ilość. Biorąc pod uwagę, że często zachorowują ludzie poniżej 65 roku
0: więc
1: życia.
0: Więc coraz bardziej obniża się ta
1: Tak,
0: granica
1: tak,
0: wieku, tak?
1: Tak. I również, że pozostawia to około 30% z tych osób, które doznają udaru, pozostaje osobami niepełnosprawnymi, czyli jest to duża ilość i wymagająca zaopiekowania.
0: Pani doktor, czym jest rehabilitacja neurologiczna? Na początek tak ogólnie, zanim przejdziemy do szczegółów.
1: Rehabilitacja medyczna to proces
0: neurologiczna.
1: Neurologiczna to proces polegający na przywróceniu sprawności pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi. I tutaj bardzo.
0: Czyli jakimi może, przepraszam, że
1: no,
0: przerywam.
1: To są schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, czyli właśnie udary, urazy, schorzenia degeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. I często są to stany po interwencjach neurochirurgicznych w przypadku guzów mózgu czy tętniaków operowanych. Również dochodzi do pewnych deficytów neurologicznych, które muszą być rehabilitowane. Pozostałe jednostki, którymi też opiekuje się rehabilitacja neurologiczna, to schorzenia rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. I tutaj chciałabym powiedzieć, że rehabilitacja neurologiczna została wprowadzona niejako, czy może poszerzyła się znacznie po reformie służby zdrowia, która nastąpiła w 2008 roku, kiedy wprowadzone zostały jednorodne grupy pacjentów i finansowanie tych jednorodnych grup pacjentów. Wówczas powstało dużo nowych oddziałów rehabilitacji neurologicznej i w zasadzie ich taką specyfiką jest to, że mają trochę inny personel niż typowe oddziały rehabilitacji, tak zwanej ogólnoustrojowej.
0: Bardziej wyspecjalizowane oczywiście.
1: Tak, tak. To no i właśnie oprócz lekarza, pielęgniarek, opiekunek, które spotykamy praktycznie na wszystkich oddziałach, mamy tu jeszcze fizjoterapeutów, ale oprócz fizjoterapeutów jest także logopeda, jest psycholog i jest terapeuta zajęciowy. Także to powoduje, że ta opieka jest bardzo poszerzona. No i w związku z tym też jest bardziej efektywna.
0: Pani doktor, logopeda, ponieważ często osoby na przykład po udarach
1: tak,
0: mają problemy z mową,
1: zaburzenia
0: tak?
1: mowy, tak,
0: Zaburzenia.
1: ale to nie
0: Więc
1: tylko są
0: jakie są te
1: zaburzenia
0: wskazania?
1: mowy.
0: Właśnie
1: To
0: zaburzenia
1: są,
0: mowy,
1: tak,
0: ruchowe.
1: Zaburzenia mowy to są również zaburzenia połykania, zaburzenia polegające na tym, że pacjent nie pamięta,

0: wielu rzeczy i również nie potrafi na przykład czytać, nie potrafi liczyć, nie potrafi pisać. I logopeda tutaj jest bardzo pomocny i uczy po prostu pacjentów tych funkcji, odzyskać te funkcje.
1: No właśnie, uczy odzyskać te funkcje. Powiedzmy, na czym polega ta rehabilitacja? Jakie są metody rehabilitowania tego typu osób?
0: Tutaj bardziej logopeda.
1: Ale generalnie.
0: Generalnie możemy powiedzieć tak, że jest to przywracanie funkcji ruchowej, poznawczej i komunikacyjnej, czyli komunikowania się z innymi ludźmi. I właśnie no, temu służy ta szeroka gama specjalistów, którzy są zatrudnieni w oddziałach rehabilitacji neurologicznej. No i te metody też są nieco inne, bo na przykład w fizykoterapii mniej jest wykorzystywana fizjoterapia, mniej jest wykorzystywana fizykoterapia, a bardziej terapia ruchem. I tu w tej terapii ruchem wykorzystywane są metody neurorozwojowe tak zwane, czyli metoda PNF-u, metoda BOBAT. I one prowadzą do wykorzystania naturalnych wzorców ruchowych, które zdobywamy w miarę jak się rozwijamy od dziecka, a później w wyniku tych incydentów neurologicznych zatracamy te funkcje.
1: Więc jakby rehabilitant wykonuje ćwiczenia z pacjentem.
0: Ćwiczenia typowe, ale oprócz tego jeszcze właśnie ćwiczenia takie oparte na metodach neurofizjologicznych.
1: A jakie to są?
0: O, tutaj myślę, że bardziej trzeba by było zaprosić technika czy magistra, którzy te ćwiczenia wykonują. Tak, oni uczą pacjentów i ćwiczą z nimi. Jest to stymulacja nerwów, stymulacja mięśni, tak. I prowadząca do odzyskania tych funkcji albo też skompensowania, czyli zastąpienia inną funkcją, funkcji, której nie możemy odzyskać.
1: Bo to również jest możliwe.
0: Jest to możliwe.
1: Tylko wymaga niewątpliwie wytrwałości, wiele pracy.
0: Tak, wymaga wytrwałości, wymaga czasu również.
1: To właśnie jak długo powinna trwać ta rehabilitacja? Zapewne indywidualnie, tak?
0: Indywidualnie.
1: To jest uzależnione,
0: powiem tak,
1: ale generalnie.
0: Rehabilitacja neurologiczna w zasadzie dotyczy oddziałów rehabilitacji neurologicznej. Jako że później w poradni nie mamy podziału na rehabilitację neurologiczną i inną. Mamy to wszystko razem, prawda? Natomiast pobyt w takim oddziale, no to już limituje nam Narodowy Fundusz Zdrowia. Najdłuższy pobyt może trwać do 16 tygodni. Oczywiście są to wybrane przypadki, to są pewne warunki do spełnienia. I tutaj lekarz, który prowadzi taki oddział, jest zorientowany, co dany pacjent musi spełnić, żeby być te 16 tygodni. Natomiast są też takie schorzenia, które mogą być tylko do 6 tygodni. Ale ważną rzeczą jest również ocena postępu rehabilitacji neurologicznej, bowiem jeżeli nie ma tego postępu, to lekarz może wypisać pacjenta. Może wypisać do domu czy do instytucji opiekuńczej i zalecić rehabilitację domową. I muszę powiedzieć, że ta rehabilitacja domowa jest również bardzo ważna, bo czasem przebiega sam proces rehabilitacji u pacjenta przebiega bardzo powoli i potrzeba dużo czasu, żeby odzyskał te funkcje. A tutaj chciałabym powiedzieć, może, żeby zmotywować pacjentów, że warto jednak ćwiczyć, że warto rehabilitować się, bowiem parę lat temu miałam pacjenta po chorobie Guillain-Barré. To jest zapalne schorzenie nerwów obwodowych. Pacjent był leżący z porażeniem czterokończynowym, więc no, rokowanie było bardzo wątpliwe. Natomiast po paru latach ten pacjent przyszedł na własnych nogach do mnie, więc tutaj ukłon w stosunku do wszystkich pacjentów. Nie traćcie nadziei, ćwiczcie, a jest szansa, że będzie lepiej.
1: No właśnie, pani doktor, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej? Właśnie ta wytrwałość, tak?
0: Tak, wytrwałość pacjentów to jest jedna z

0: prawa, czas, który
1: Czas,
0: mija,
1: no i
0: też
1: możliwości, żeby.
0: możliwości, ale przede wszystkim motywacja tego pacjenta, żeby on chciał ćwiczyć, bo często pacjenci popadają w depresję i
1: Nie widzą
0: niestety
1: już
0: nie
1: celu,
0: widzą,
1: szansy.
0: tak, nie widzą szansy powrotu do
1: Poddają
0: sprawności,
1: się.
0: poddają się
1: Więc
0: i to
1: nie
0: jest,
1: wolno się
0: nie wolno się
1: poddawać. Nie
0: poddawać.
1: tylko w tej
0: Tak,
1: dziedzinie,
0: tak.
1: myślę.
0: Tak jest. Tak, więc ważne jest to, żeby pacjent był zmotywowany, żeby ćwiczył. Oczywiście jest to wszystko indywidualna sprawa. Na przykład w udarach duże znaczenie ma miejsce, gdzie ten udar powstał i jaka jest rozległość tego udaru.
1: Więc umiejscowienie w mózgu.
0: Tak, umiejscowienie tego ogniska w mózgu i tutaj często właśnie to decyduje nam, w jakim stopniu te funkcje można
1: Odzyskać.
0: odzyskać. Ale, tak jak powiedziałam, zawsze można też kompensować, uzyskać trochę inną drogą to, co by się chciało uzyskać.
1: Pani doktor, a jaka jest rola rodziny w rehabilitacji, już generalnie neurologicznej czy nieneurologicznej? Chyba
0: Bardzo
1: to
0: duża,
1: wsparcie
0: bardzo
1: jest.
0: duża, no bo przecież pacjent wraca później do domu. Do domu i tu się zaczynają schody, prawda?
1: No właśnie.
0: Szczególnie w naszej rzeczywistości.
1: Tak.
0: Pacjent może mieć zleconą rehabilitację neurologiczną, rehabilitację, ale w warunkach domowych i on często musi czekać tygodnie, dobrze, że tygodnie, ale bywa, że miesiące musi czekać na tą rehabilitację, więc tu jest
1: A
0: właśnie
1: powinienem zacząć od
0: rola rodziny.
1: razu, tak?
0: Tak, jest bardzo ważną rzeczą. Już na oddziałach neurologicznych, na oddziałach udarowych jest rozpoczynana rehabilitacja. Pacjenci są odpowiednio układani, pacjenci mają włączone ćwiczenia bierne, są motywowani do tego, żeby pomagali w funkcjach pielęgnacyjnych, bo to jest nie tylko pomoc dla personelu, tak jak niektórzy sądzą, to jest również element rehabilitacji.
1: Więc kluczowa, można powiedzieć, tak, jest rola
0: Tak,
1: rodziny,
0: tak.
1: zarówno w kwestii pomocy temu
0: Opieki,
1: pacjentowi, opieki, ale
0: tak,
1: też takiego
0: zapewnienia.
1: wsparcia psychicznego, żeby
0: Tak,
1: on się czuł nadal potrzebny, żeby nie czuł się
0: oczywiście,
1: ciężarem, tak?
0: oczywiście. Opieka, zapewnienie opieki medycznej, czyli wezwanie lekarza rodzinnego, jeżeli coś się dzieje z pacjentem, jeżeli pacjent zgłasza jakieś dolegliwości, również. Integracja ze społeczeństwem tego pacjenta, to jest ważna rola rodziny, bo wtedy ten pacjent czuje się potrzebny, czuje się częścią społeczeństwa i ma motywację do tego, żeby się rehabilitować dalej.
1: Więc rodzina, stawiamy na rodzinę, stawiamy na
0: Bardzo.
1: najbliższych, pamiętamy o wszystkich naszych bliskich potrzebujących, wspieramy ich,
0: Tak,
1: bo też
0: tak.
1: nie wiadomo, co nas
0: Nie
1: czeka
0: wiadomo
1: przecież.
0: właśnie i tu jest ważną rzeczą, że jeżeli rodzina jest niewydolna, no to obowiązkiem szpitala, oddziału rehabilitacyjnego, rehabilitacji neurologicznej jest znalezienie miejsca takiego dla pacjenta, żeby był zaopiekowany, czyli w jednostkach opiekuńczych.
1: To znaczy, w jakiej sytuacji konkretnie, jeżeli
0: Kiedy?
1: pacjent nie ma
0: Przeważnie,
1: gdzie
0: jeżeli
1: wrócić?
0: pacjent jest samotny,
1: No
0: jeżeli
1: właśnie.
0: pacjent jest samotny, a nie jest w stanie sam sobie poradzić, wówczas niestety, ale jest to koniecznością. Czasem jest to konieczność czasowa, czasem jest to już konieczność na resztę życia, wtedy pozostają DPS-y, prawda, na które też się czeka i też ten pacjent, no, musi być zaopiekowany w tym czasie.
1: Dziękuję pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem
0: Dziękuję.
1: programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego

0: były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta wrocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Przede wszystkim zmieniło się to, że dzisiaj po raz pierwszy musieliśmy przenieść się do wnętrz naszej galerii. Pierwszy, drugi piknik był na zewnątrz, na dworzu. A dzisiaj niestety ze względu na zapowiedzi pogodowe przenieśliśmy wszystko do środka.
2: A czy widzi Pan większe zainteresowanie niż w ubiegłych latach?
1: Tak, na pewno. Na pewno jest większe zainteresowanie. Dzisiaj jest bogatsza oferta. Bardzo wiele mamy atrakcji przygotowanych na dzisiejszy piknik. Większość zrealizowaliśmy. Kilka jeszcze przed nami. No mam nadzieję, że bardzo mocno nam pogoda nie zakłóci grafiku dzisiejszego pikniku.
2: To proszę powiedzieć więcej o tych atrakcjach, które przygotowaliście.
1: Dzisiaj przede wszystkim przygotowaliśmy promocję książki Słowem i Pędzlem Malowane. Książka, która zawiera wiersze pani malarek, ale też ich dekoracje do tych wierszy, więc to jest próba pokazania przede wszystkim ich twórczości, ale też możliwości i poetyckich. Niektóre wiersze naprawdę są przejmujące i płyną prosto z serca. To jest jedna z atrakcji. Kolejną atrakcją jest paszport mistrzyń pajansu włocławskiego, gdzie zawiera 29 nazwisk i te malarki oprócz dzisiaj dwóch prawdopodobnie z powodu choroby nie dotarły i są rozlokowane we wnętrzach naszej galerii w 11 komnatach. No i osoby, które zwiedzają, przybyli na piknik, szukają tych kobiet, żeby otrzymać autograf i później otrzymałem nagrodę od nas w postaci, to jest kolejna atrakcja, kolejnych 6 kart kolekcjonerskich, które wydaliśmy w tym roku, czyli na ten moment jest ich 12 i otrzymują wtedy te karty kolekcjonerskie gratisowo. Oczywiście no, wybrzmiało przed chwilą to, że organizowaliśmy kolejną edycję konkursu biennalowego, gdzie w tym roku w tym konkursie brały udział malarki, które robiły dekoracje na innej nawierzchni, a mianowicie była to nawierzchnia szkatułki drewnianej o wymiarach 35-25x7 cm. No i tam próbowały swoich sił. W tym roku wygrała pani Mira Wegner, już ogłosiliśmy wyniki.

0: Kolejnym takim już stałym elementem pikniku to staramy się wyróżnić osoby, które według nas popularyzują fajans włocławski we Włocławku, ale też i poza Włocławkiem. Są to osoby, osoby nietuzinkowe w naszej ocenie i dzisiaj wyróżniliśmy 3 osoby. Jest to Krysia Zagrabska, Ela Belter i Piotr Chochłow. Oprócz tego przygotowaliśmy wystawę Eli Belter z jej wyrobami z fabryki Belter, która funkcjonowała od 1981 roku. No i przepiękne prace trafiły na tą wystawę. Jedna jest szczególna figurka klauna, której jest podobno tylko kilka sztuk. Kilka sztuk zostało wyprodukowane i jedno będziemy dzisiaj próbowali sprzedać na aukcji, wystawić na aukcji. Tą właśnie nietuzinkową figurkę. Myślę, że dla kolekcjonerów będzie to duża, duża gratka i będzie się cieszyła zainteresowaniem. A oprócz tego warsztaty, typowe rzeczy, które się dzieją na tego typu imprezach, one się znajdują i myślę, że cieszą się dużym zainteresowaniem.
1: A czy można powiedzieć, że fajans włocławski przeżywa swoją drugą młodość teraz?
0: Tak, myślę, że przeżywa renesans i mam nadzieję, że szybko to się nie zakończy. Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Włocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans włocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal włocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Włocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze credo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
1: A jeszcze zapytam, czy pamięta Pan swój pierwszy raz z włocławskim fajansem?
0: Tak, oczywiście. No, najbardziej wspominam moment, kiedy powstała galeria jako miejsce, gdzie sprzedajemy używane antyki. Bo to właśnie sam pomysł wyniknął z tego, że nagle najwięcej trafiało do nas przedmiotów fajansowych i było w pewnym momencie tak dużo, że zdecydowaliśmy się, że należy też je sprzedawać. No i w ten sposób powstała galeria. To jest taka ciekawostka z jednej strony, a z drugiej strony prawda, która wykreowała to miejsce.
2: To już jest trzecia edycja naszego pikniku, coroczna, cykliczna. Odbywa się zawsze w ostatnią sobotę wakacji. Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie. No co tam?
1: Włocławski fajans przeżywa renesans. Co powinniśmy dalej robić, żeby i za 30 lat o nim mówiono?
2: No cały czas po prostu powinniśmy być aktywni. No trzeba po prostu w mieście jak najwięcej tego promować, uważam, bo no Włocławek no tylko tym, jak gdyby, znaczy może nie tylko, przepraszam, jeszcze koszykówka, wiadomo, ale no to takie jest od wielu, wielu, wielu lat i po prostu no cały czas cieszy się dużym powodzeniem i przede wszystkim w Polsce się cieszy dużym powodzeniem. Nie tylko u nas właśnie we Włocławku, tylko wszędzie. No mamy klientów po prostu, przyjeżdżają tutaj, nawet dzisiaj są po prostu z całej Polski. Ludzie specjalnie na tę okoliczność przyjeżdżają.
3: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część włocławskiej historii.
4: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo jakie były lata. I zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans. ale

0: wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
1: A ma pani wrażenie, że włocławski fajans przechodzi teraz renesans?
0: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
1: A jaką dałaby pani radę osobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i próbuje właśnie malować włocławski fajans?
0: Żeby się nie poddawała, ćwiczyła i próbowała.
1: A jeśli chodzi o pani pracę, to co chciałaby pani, żeby zostało na lata zapamiętane z tego, co pani stworzyła?
0: Tak szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że wszystko, nie? Wszystkie te wzory, wszystkie, bo już przez tyle lat, co malowałam, to są w różnych miejscach, też jako dekoracje sali, jako dekoracje drobnych, malutkich rzeczy. Także mi się wydaje, że nie mam takiej rzeczy, którą by trzeba wyróżnić. Wszystko.
1: A jaki jest wzór, który najbardziej lubi pani malować?
0: Niebieski, kobaltowy, tak.
2: No, czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna? Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
1: A proszę nam powiedzieć, jaki był pani pierwszy kontakt z fajansem? Od czego się to zaczęło?
2: O, pierwszy kontakt to był taki, że ja trafiłam do szkoły przyzakładowej. Skończyłam szkołę przyzakładową, później technikum. Ale jak trafiłam do szkoły przyzakładowej, no to szybko awansowałam, czyli od razu byłam kapralem, sierżantem i tak dalej. Także nie malowałam długo. Krótko malowałam, ale uczyłam malarki. Nie byłam instruktorką, ale miałam pod sobą kilkadziesiąt malarek, no to które musiałam przypilnować, dopilnować, pouczyć, nagrodzić, ukarać, jak to zwykle bywa w pracy, tak?
1: A jaki jest pani ulubiony wzór?
2: Wzór, wszystkie wzory lubię, ale teraz się specjalizuję w kogutach. Pan Twardowski na koguci i teraz specjalizuję się w kogutach, ale nie maluję w tej chwili, no bo nie ten wzrok i po prostu już nie ten lata. Ja już zbliżam się, pierwsza była pani Halinka Olesińska, a teraz następne pokolenie już się zbliża do tego jubileuszu benefisu. Jeszcze mi brakuje, ale no to już tak to jest. Nie mam. Także, no cóż tu pani jeszcze powiedzieć? Jest mi strasznie miło. No, jest to jest drugi mój piknik. No jestem w szoku, że ta tradycja jednak rośnie w siłę, że ludzie przychodzą, że fajans ciągle jest na topie. Bo był taki okres, w okresie transformacji, kiedy niestety, ale ludzie wyrzucali na śmietnik. Bardzo ubolewałam, no nieraz znajdowałam fajne rzeczy na śmietniku. No i jednak mimo wszystko odżyło dzięki Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki Nafalbance produkują. Ja się bardzo cieszę, że fajans żyje, bo to jest moje życie.
1: A co by pani powiedziała osobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i chce zacząć tworzyć fajans, nauczyć się tego?
2: Proszę pani, no artystą się nikt nie urodził. Trzeba mieć trochę zapału, wytrwałości. Każdy się nauczy. No, tutaj malarki, które tutaj są, zaczynały od zera. A jednak widać artyzm. W tej chwili to ja jestem w szoku, jak one przepięknie malują. To jest szok. Ja jestem w szoku, bo w tej chwili ja już je nie znam. Bo ja odeszłam, to one później pracowały jeszcze, ale prace są naprawdę profesjonalne, cudowne. Także każdy się może nauczyć, tylko trzeba troszkę mieć iskierki, talentu i trochę chęci.
3: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Włocławkiem.
4: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Włocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom.

0: tam zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Włocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka w Włocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
1: O czym?
0: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych na przykład, z historii starych zakładów fajansu.
1: A co włocławski fajans ma takiego w sobie, że zdecydował się pan o nim właśnie pisać?
0: No po pierwsze urodziłem się we Włocławku, wychowywałem się na Zazamczu, a po drugie to jest jednak po pierwsze wielki kawał historii naszego miasta i takie dziedzictwo, z którego powinniśmy być dumni. Nawet wczoraj jeździłem po ziemi dobrzyńskiej szlakiem fajansowej stłuczki, takich domów na przykład obłożonych tą stłuczką i rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają i mówiłem im, że ludzie jeżdżą do Barcelony oglądać Gaudiego na przykład, a mamy tutaj na miejscu tego typu rzeczy, które no naprawdę też są wielką atrakcją. Więc to jest jednak to, że to jest dziedzictwo plus jednak to ręczne malowanie i kilku osobom już tutaj dzisiaj mówiłem, że jak wchodzę w te miejsca i widzę te wszystkie kolorowe wzory, piękne i zdobienia, to mój mózg po prostu szaleje. Nie? To jest dopamina ze wszystkich stron. Więc fakt, że to jest robione ręcznie, jest niepowtarzalne i że te malarki są tak utalentowane, to jest, no, to jest coś.
1: A próbował pan swoich sił w malarstwie?
0: Tak, malowałem raz w życiu jeden talerzyk. No, powiem tak, że zdecydowanie widać, że nie robiła tego żadna z malarek.
2: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z włocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór.

0: Panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 50.

0: Izbicy Kujawskiej mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. Niedzielne dożynki były okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale też rozmowy o sytuacji gospodarzy. Wszyscy zaproszeni goście zwracali uwagę, że ten rok nie należał dla rolników do łatwych.
1: Przede wszystkim cieszę się z obecności naszych rolników, ich rodzin. Bardzo się cieszę, że są tutaj licznie zgromadzone gospodynie, gospodarze z terenu całej naszej gminy. A też trzeba obiektywnie powiedzieć, że ten rok całą brać rolniczą doświadczył w sposób szczególny, ponieważ plony tegoroczne nie były najwyższe, na pewno były poniżej oczekiwanych. A trzeba też obiektywnie powiedzieć z kolei, że ceny płodów rolnych pozostały na poziomie ubiegłorocznym, a wiemy doskonale wszyscy, że wzrost cen następował w każdym sektorze, między innymi w tym, w którym znajdują się środki do produkcji rolniczej. Mam na myśli tutaj nawozy sztuczne, mam na myśli środki ochrony roślin, ale wiemy doskonale, że również w ostatnim czasie po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie również znacząco wzrosły ceny paliwa i to na pewno też się odbiło na opłacalności rolniczej. Mam nadzieję, że nasi rządzący pomyślą o tej trudnej sytuacji i przeznaczą pomoc dla sektora rolniczego, bo jest to na pewno niezbędne. Z zapowiedzi już wcześniejszych Ministerstwa Rolnictwa wiemy, że ma nastąpić dopłata do zakupu nawozów sztucznych, dopłata również do poziomu 2 zł zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego. Myślę, że to w sposób wydatny pomoże ciężkiej sytuacji ekonomicznej rolników, ale na pewno to nie będzie pełnia szczęścia. Wiemy doskonale, że opłacalność z roku na rok maleje i sytuacja rolników w całym zresztą kraju, nie tylko u nas, w naszej gminie, jest coraz cięższa. I uważam, że powinni wszyscy, którzy stanowią prawo w naszym kraju, powinni na to zwrócić uwagę.
0: Mimo trudniejszych warunków rolnicy z gminy przygotowali tradycyjne wieńce i chleby dożynkowe. Po mszy korowód przeszedł na miejski stadion, gdzie na mieszkańców czekały m.in. stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla dzieci. O znaczeniu takich wydarzeń dla mieszkańców regionu mówiła również wicemarszałek województwa.
2: To jest taki dowód, że te dożynki są dla nas niezwykle ważne, że są to jest to moment, kiedy dziękujemy rolnikom za ten trud, za ten chleb, który łączy, który uczy wartości i który też pokazuje, że wyrasta z ciężkiej pracy rolnika, że on nie powstaje gdzieś tam na półce sklepowej, ale musi być rzucone ziarno w glebę, to ziarno musi być pielęgnowane, dopatrzone, a później zebrane. Więc ten rok był trudnym rokiem, więc dzisiaj w województwie i tutaj w Izbicy Kujawskiej szczególnie rolnikom dziękujemy, że nie zwątpili, że cały czas ciężko pracują, że potrafią się dzisiaj, kiedy świętują, uśmiechać i patrzeć z nadzieją w przyszłość. I to jest niezwykle ważne i też niezwykle budujące.
3: Tego życzyć rolnikom na kolejny czas.
2: Stabilizacji, jeżeli chodzi o pogodę, ale to może być nasze życzenie, ale niekoniecznie mamy na to wpływ, ale przede wszystkim stabilizacji, na który mamy wpływ, to żeby rolnikom w tych naszej dużej ojczyźnie, województwo kujawsko-pomorskim, ale również w tych małych gminach i powiatach żyło się lepiej, żeby ta stabilizacja rzeczywiście była. Na wiele rzeczy mamy wpływ jako samorządowcy, jako parlamentarzyści, więc na pewno musimy robić wszystko, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z terenów wiejskich, żeby czuli się tutaj bezpiecznie, żeby czuli się tutaj zaopiekowani, żeby mogli realizować swoje plany i tego im życzę dla nich, ale również dla nas, tych, którzy te decyzje podejmują.
0: O tym, jak wymagający był ostatni sezon, mówili również przedstawiciele powiatu i parlamentu.
4: To jest szczególnie wrażliwa gałąź gospodarki, bo bezpieczeństwo żywnościowe, szczególnie w tych czasach, jest dla nas, jako dla parlamentu, istotne i faktycznie w tym kierunku prowadzimy wszystkie działania, żeby to nasze rolnictwo wzmacniać.
3: Jak pan wspomniał, słyszymy, że ten rok był ciężki. Czego życzyć rolnikom?
4: Życzyć tego, żeby zawsze czuli się docenieni w sposób werbalny, ale i niewerbalny. To znaczy, werbalny mam na myśli, żeby społeczeństwo wiedziało, że chleb nie bierze się, nie rodzi się na półce w Biedronce czy w innych marketach, tylko faktycznie ta praca, ten początek chleba jest...

0: tutaj właśnie na polskiej ziemi, ale przy tym także tej wdzięczności materialnej, po prostu żeby w taki sposób rolnicy mogli funkcjonować, żeby pojawiali się następcy, żeby kolejne pokolenia chciały tą pracę niełatwą kontynuować. A przede wszystkim to też moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy chcą wspierać rolnictwo. Mówię tutaj szczególnie o koło gospodyń wiejskich, o ochotniczych strażach pożarnych i rodzinach rolników, bo to też jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że to nie jest praca tylko i wyłącznie rolnika, ale to jest praca często w żon rolników, dzieci, rodziców. To jest praca po prostu wielopokoleniowa.
1: Staram się tam być, gdzie powinno się być właśnie wśród rolników, żeby wyrazić im słowa uznania, podziękowania i wdzięczności za to, że przy trudnym roku, jaki był ten, który kończymy gospodarczy, szczególnie zima, szczególnie wiosenne przymrozki, później bardzo suchy czerwiec, żeby jednak rolnicy mogli być docenieni przez tych, którzy są ich wybrańcami. Ja przynajmniej takim się czuję. Stąd mam okazję także i przekazać do kamery życzenia od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z dożynek wojewódzkich w Rypinie, który zwrócił się do wszystkich rolników tam obecnych, ale i także obecnych na innych dożynkach. Pomyślałem sobie także o Izbicy Kujawskiej i dlatego je przekazuję. Ale ode mnie wyrażam przede wszystkim podziękowania za to, że ten rok, będąc ciężkim, powoduje, że rolnicy są zadowoleni. Są zadowoleni, że rozpoczynają nowy rok gospodarczy, z wiarą, nadzieją, że będzie lepszy niż ten, który kończymy. Tego właśnie wszystkim życzę, żeby rolnicy byli samodzielni, żeby im nikt nie przeszkadzał, żeby ich nie... jest wielozawodowcem. To on umie liczyć, on umie uprawiać rolę, on umie sprzedać i on umie przede wszystkim rok gospodarczy zamknąć jakimś dodatkowym dochodem. Tego życzę, żeby tak właśnie było.
2: Prezentacja także naszej tradycji, tego, co we wsi najpiękniejsze. Liczne delegacje wieńcowe, delegacje z cudownym chlebem podkreślają wspólnotę tej gminy. Od najmłodszych do najstarszych, bo w delegacjach były dzieci, a więc przygotowali seniorzy z funkcjonujących tutaj domów seniora. To najlepiej pokazuje, czemu służą dożynki. Także cieszę się, że w tak licznym gronie możemy dzisiaj tutaj się spotkać. Za chwilę część rozrywkowa, bo dożynki to także czas świętowania, także mam nadzieję, że mieszkańcy Izbicy Kujawskiej, ale także goście pana burmistrza Rady Miejskiej to popołudnie spędzą bardzo miło, rozrywkowo i wyjątkowo.
3: Tegoroczne święto plonów Izbicy Kujawskiej połączyło więc tradycję z muzyką i wspólną zabawą.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta wrocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Wrocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans wrocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal wrocławianie i z tego, że nasze matki,

0: nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Włocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze credo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
1: Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie.
2: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część włocławskiej historii.
3: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo, jakie były lata. I zrezygnowałam. Zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na 2 dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
4: A ma pani wrażenie, że włocławski fajans przechodzi teraz renesans?
3: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
5: No czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna. Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę. Czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze... znana.
2: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Włocławkiem.
6: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Włocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Włocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Włocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
4: O czym?
6: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych, na przykład z historii starych zakładów fajansu.
2: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z włocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.
7: Miłośnicy motocykli, muzyki i lotniczych akrobacji spotkają się w sobotę, 5 września w Chodczu. Na targowisku miejskim odbędzie się 4. muzyczny piknik motocyklowy. W programie m.in. 2 parady motocykli, koncerty, konkursy oraz pokazy motoparalotniarzy.
8: Bractwo Miłośników Motocykli z Chodcza zaprasza na 4. muzyczny piknik motocyklowy z udziałem motoparalotniarzy. Impreza odbędzie się 5 września na targowisku.

0: Miejskim w Chodczu. Startujemy o godzinie 12. W programie mamy m.in. występ orkiestry dętej ze specjalnym repertuarem rockowym. Potem mamy pierwszą paradę motocyklową po malowniczych terenach gminy Chodecz. Jako ciekawostka, na trasie parady mamy ponad 60 zakrętów, czyli nie lada gratka dla motocyklistów, bo jak wiemy, motocyklem bardzo fajnie przemierza się zakręty. Następnie mamy koncert zespołu UNU Tribute to Perfect. Potem mamy konkursy z nagrodami oraz drugą paradę motocykli w asyście motoparolotniarzy. Na koniec wystąpi Grzegorz Walczak, solista zespołu Czaku. W trakcie imprezy przewidziane oczywiście konkursy z nagrodami, miła atmosfera, fajne jedzenie. Zapraszamy serdecznie do Chodcza w sobotę na godzinę 12.
1: Na miejscu nie zabraknie atrakcji zarówno dla miłośników motocykli, jak i całych rodzin. Organizatorzy zapraszają do wspólnego spędzenia soboty w Chodczu. Czwarty muzyczny piknik motocyklowy rozpocznie się 5 września o godzinie 12 na targowisku miejskim. Wstęp jest wolny.
2: Kolejne wosławskie Orliki zostaną wyremontowane. Mowa o dwóch obiektach, jeden przy ulicy Wienieckiej, drugi przy Gniazdowskiego. Remonty zostaną sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3: Ten program ministerstwa ma na celu renowację Orlików, które powstały w tych latach 2012, w okolicach roku 2012. I na tych wszystkich Orlikach wymieniane są między innymi nawierzchnie, ale też ta drobna infrastruktura, która się przy Orlikach znajduje. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że we Włocławku to jest tak jakby druga porcja grantu, który przyznało ministerstwo, bo wcześniej minister sportu i turystyki przyznał środki na 3 orliki, które są w tym roku już w te wakacje remontowane. Są to orliki przy Zespole Szkół Elektrycznych, przy Szkole Podstawowej nr 11 i przy Zespole Szkół Budowlanych.
4: Możemy powiedzieć, że pomysł z orlikami wypalił. Orliki cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony młodych piłkarzy, młodych siatkarzy, młodych koszykarzy.
3: Tak, orliki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale też no, często słyszymy, że te orliki są zbyt szybko zamykane, stąd też wszystko wskazuje na to, na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta przedstawimy nowy regulamin funkcjonowania orlików. Myślę, że będzie on bardzo korzystny dla wszystkich tych, którzy z orlików we Włocławku korzystają. A jest też nadzieja na to, że powstanie kolejny orlik we Włocławku w najbliższym czasie przy Zespole Szkół nr 3 na ulicy Nowomiejskiej. Natomiast no, tutaj dopiero te wszystkie procedury się rozpoczęły. Jak będzie więcej informacji, to też będziemy o tym informować.
2: We Włocławku jest 7 orlików. Przy Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych. To wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Artur z Wrocławka choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Szansą na pomoc chłopcu jest terapia genowa w Dubaju. Jej koszt to 12,5 miliona złotych. Mieszkańcy Wrocławka oraz regionu chcą pomóc rodzicom chłopca w zebraniu tej kwoty. Już w sobotę na terenie parafii świętego Stanisława przy ulicy Żeromskiego we Wrocławku odbędą się 2 połączone wydarzenia charytatywne.
5: Tutaj od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić. Pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie wspomóc nas. No i pracujemy nad dodatkowymi jeszcze atrakcjami, ale to może tam Czarek artystycznie to powie bardziej ze swojej strony.
4: Impreza będzie fajna, dużo artystów przyjedzie tutaj na występ, których właśnie bardzo wam dziękuję, wszystkim zespołom, które tutaj będą, dużo by wymieniać, więc na spokojnie, jak przyjedziecie na felieton i nagracie o tym wszystkim, no to będziecie sami widzieć i z każdym da się radę wywiad zrobić, mam nadzieję. Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17. trwały do późna, do 21.

0: Pierwszej, drugiej, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu półwocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy. Impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki, też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami, dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, trampolinach poskakać, może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam, no wiadomo, jak to na każdych takich festynach postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona. To nie my wymyślamy takie sumy, też nie, ja często się zastanawiam, skąd to się bierze i kto to wymyśla, no ale no wiecie, no to jest dla rodziców, których serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości. Artura, rodziców właśnie pozdrawiam, nie tylko rodziców, rodzinę, babcię, dziadka i w ogóle wszystkich, żeby byli dobrej nadziei. My tutaj staniemy na głowie, żeby było dobrze, dołożymy dużą cegłę do tego wszystkiego.
1: Dotychczas na portalu Się Pomaga udało się zebrać ponad 1 000 000 zł. Liczy się każda złotówka na ratowanie życia chorego chłopca. Link do zbiórki to www.siepomaga.pl/artur-obierak. Prokuratura rejonowa we Włocławku przesłała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu Maciejowi C. Mieszkaniec Włocławka wspólnie z Dominikiem K. ukradli trzeciemu mężczyźnie czapkę o wartości 50 zł. Pokrzywdzony chciał odzyskać czapkę, jednak napastnicy grozili mu pobiciem. Swoją groźbę spełnili.
2: Mężczyźni faktycznie popełnili przestępstwo polegające na utrzymaniu się w posiadaniu uprzednio skradzionej rzeczy, działając w warunkach chuligańskich, działając z zupełnie błahych pobudek, okazujący lekceważące podejście do obowiązującego porządku prawnego. Przestępstwo polegało na tym, iż chcieli utrzymać się w posiadaniu czapki z daszkiem w kwocie około 50 zł. Skierowali oni w tym celu wobec pokrzywdzonego groźbę uszkodzenia ciała. Natomiast mężczyznom został też przedstawiony drugi zarzut, mianowicie udziału w pobiciu z udziałem niebezpiecznego narzędzia, noża oraz metalowej rurki innego mężczyzny poprzez kopanie go po całym ciele, uderzanie pałką w głowę, kopanie i uderzanie po głowie, a także skakanie po żebrach spowodowali u mężczyzny rozstrój ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Mężczyźni, jeden z nich częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi nie przyznał się.
1: Wobec obu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, witam widzów i w szczególności moich pacjentów, którzy okazuje się, że też oglądają ten program.
0: No niewątpliwie ten program jest bardzo lubiany i ceniony przez naszych widzów, za co oczywiście serdecznie dziękujemy i zachęcamy do oglądania. Pani doktor, chciałabym dzisiaj porozmawiać o rehabilitacji neurologicznej. Generalnie choroby neurologiczne, problemy neurologiczne zbierają chyba w tych czasach bardzo obfite żniwo. Jak to jest?
1: Tak, bardzo obfite, a w szczególności udary. Jest ogromna ilość udarów. Uważa się statystycznie, że to jest około 87 do nawet do 170% rocznie, czyli na 100 tysięcy mieszkańców, na takie miasto jak nasze, przypada nawet do 170 przypadków rocznie, więc jest to bardzo duża ilość. Biorąc pod uwagę, że często zachorowują ludzie poniżej 65 roku
0: więc
1: życia.
0: Więc coraz bardziej obniża się ta
1: Tak,
0: granica wieku,
1: tak?
0: Tak,
1: tak. I również, że pozostawia to około 30% z tych osób, które doznają udaru, pozostaje osobami niepełnosprawnymi, czyli jest to duża ilość i wymagająca zaopiekowania.
0: Pani doktor, czym jest rehabilitacja neurologiczna? Na początek tak ogólnie, zanim przejdziemy do szczegółów.
1: Rehabilitacja medyczna to proces
0: neurologiczna.
1: Neurologiczna to proces polegający na przywróceniu sprawności pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi. I tutaj bardzo.
0: Czyli jakimi? Może przepraszam, że
1: no,
0: przerywam.
1: To są schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, czyli właśnie udary, urazy, schorzenia degeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. I często są to stany po interwencjach neurochirurgicznych w przypadku guzów mózgu czy tętniaków operowanych. Również dochodzi do pewnych deficytów neurologicznych, które muszą być rehabilitowane. Pozostałe jednostki, którymi też opiekuje się rehabilitacja neurologiczna, to schorzenia rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. I tutaj chciałabym powiedzieć, że rehabilitacja neurologiczna została wprowadzona niejako, czy może poszerzyła się znacznie po reformie służby zdrowia, która nastąpiła w 2008 roku, kiedy wprowadzone zostały jednorodne grupy pacjentów i finansowanie tych jednorodnych grup pacjentów. Wówczas powstało dużo nowych oddziałów rehabilitacji neurologicznej i w zasadzie ich taką specyfiką jest to, że mają trochę inny personel niż typowe oddziały rehabilitacji, tak zwanej ogólnoustrojowej.
0: Bardziej wyspecjalizowane oczywiście.
1: Tak, tak. To no i właśnie oprócz lekarza, pielęgniarek, opiekunek, które spotykamy praktycznie na wszystkich oddziałach, mamy tu jeszcze fizjoterapeutów, ale oprócz fizjoterapeutów jest także logopeda, jest psycholog i jest terapeuta zajęciowy. Także to powoduje, że ta opieka jest bardzo poszerzona. No i w związku z tym też jest

0: bardziej efektywna.
1: Pani doktor logopeda, ponieważ często osoby na przykład po udarach mają problemy z
0: zaburzenia
1: mową, tak?
0: mowy, tak,
1: Zaburzenia.
0: ale to nie
1: Więc
0: tylko są
1: jakie są te
0: zaburzenia
1: wskazania?
0: mowy.
1: Właśnie
0: To są,
1: zaburzenia
0: tak,
1: mowy, ruchowe.
0: zaburzenia mowy to są również zaburzenia połykania, zaburzenia polegające na tym, że pacjent nie pamięta wielu rzeczy i również nie potrafi na przykład czytać, nie potrafi liczyć, nie potrafi pisać. I logopeda tutaj jest bardzo pomocny i uczy po prostu pacjentów tych funkcji, odzyskać te funkcje.
1: No właśnie, uczy odzyskać te funkcje. Powiedzmy, na czym polega ta rehabilitacja? Jakie są metody rehabilitowania
0: Myślę, że
1: tego typu osób?
0: tutaj bardziej logopeda.
1: Ale generalnie.
0: Generalnie możemy powiedzieć tak, że jest to przywracanie funkcji ruchowej, poznawczej i komunikacyjnej, czyli komunikowania się z innymi ludźmi. I właśnie temu służy ta szeroka gama specjalistów, którzy są zatrudnieni w oddziałach rehabilitacji neurologicznej. No i te metody też są nieco inne, bo na przykład w fizykoterapii mniej jest wykorzystywana fizjoterapia, mniej jest wykorzystywana fizykoterapia, a bardziej terapia ruchem. I tu w tej terapii ruchem wykorzystywane są metody neurorozwojowe tak zwane, czyli metoda PNF-u, metoda BOBAT. I one prowadzą do wykorzystania naturalnych wzorców ruchowych, które zdobywamy w miarę jak się rozwijamy od dziecka, a później w wyniku tych incydentów neurologicznych zatracamy te funkcje.
1: Więc rehabilitant wykonuje ćwiczenia z pacjentem.
0: Ćwiczenia typowe, ale oprócz tego jeszcze właśnie ćwiczenia takie oparte na metodach neurofizjologicznych.
1: A jakie to są?
0: Tutaj myślę, że bardziej trzeba by było zaprosić technika czy magistra, którzy te ćwiczenia wykonują. Tak, oni uczą pacjentów i ćwiczą z nimi. Jest to stymulacja nerwów, stymulacja mięśni, tak. I prowadząca do odzyskania tych funkcji, albo też skompensowania, czyli zastąpienia inną funkcją, funkcji, której nie możemy odzyskać.
1: Bo to również jest możliwe.
0: Jest to możliwe,
1: tylko wymaga
0: niewątpliwie
1: wytrwałości, wiele pracy.
0: Tak, wymaga wytrwałości, wymaga czasu również.
1: No właśnie, jak długo powinna trwać ta rehabilitacja? Zapewne indywidualnie, tak?
0: Indywidualnie.
1: To jest uzależnione,
0: powiem tak,
1: ale generalnie?
0: Rehabilitacja neurologiczna w zasadzie dotyczy oddziałów rehabilitacji neurologicznej. Jako że później w poradni nie mamy podziału na rehabilitację neurologiczną i inną. Mamy to wszystko razem, prawda? Natomiast pobyt w takim oddziale, no to już limituje nam Narodowy Fundusz Zdrowia. Najdłuższy pobyt może trwać do 16 tygodni. Oczywiście są to wybrane przypadki, to są pewne warunki do spełnienia. I tutaj lekarz, który prowadzi taki oddział, jest zorientowany, co dany pacjent musi spełnić, żeby być te 16 tygodni. Natomiast są też takie schorzenia, które mogą być tylko do 6 tygodni. Ale ważną rzeczą jest również ocena postępu rehabilitacji neurologicznej, bowiem jeżeli nie ma tego postępu, to lekarz może wypisać pacjenta. Może wypisać do domu czy do instytucji opiekuńczej i zalecić rehabilitację domową. I muszę powiedzieć, że ta rehabilitacja domowa jest również bardzo ważna, bo czasem przebiega sam proces rehabilitacji u pacjenta przebiega bardzo powoli i potrzeba dużo czasu, żeby odzyskał te funkcje. A tutaj chciałabym powiedzieć, może, żeby zmotywować pacjentów, że warto jednak ćwiczyć, że warto rehabilitować się, bowiem parę lat temu miałam pacjenta po chorobie Guillain-Barré, to jest zapalne schorzenie nerwów obwodowych. Pacjent był leżący z porażeniem czterokończynowym, więc rokowanie

0: było bardzo wątpliwe. Natomiast po paru latach ten pacjent przyszedł na własnych nogach do mnie, więc tutaj ukłon w stosunku do wszystkich pacjentów. Nie traćcie nadziei, ćwiczcie, a jest szansa, że
1: Będą.
0: będzie lepiej.
1: No właśnie, pani doktor, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej? Właśnie ta wytrwałość, tak?
0: Tak, wytrwałość pacjentów to
1: Cel.
0: jest jedna sprawa. Czas, który
1: Czas.
0: mija,
1: No i
0: też
1: możliwości, żeby.
0: możliwości, ale przede wszystkim motywacja tego pacjenta, żeby on chciał ćwiczyć, bo często pacjenci popadają w depresję i
1: Nie widzą
0: niestety
1: już
0: nie
1: celu,
0: widzą,
1: szansy.
0: tak, nie widzą szansy powrotu do
1: Poddają
0: sprawności,
1: się.
0: poddają się i
1: Więc
0: to
1: nie
0: jest,
1: wolno się
0: nie wolno się
1: poddawać. Nie
0: poddawać.
1: tylko w tej
0: Tak,
1: dziedzinie,
0: tak.
1: myślę.
0: Tak jest. Tak, więc ważne jest to, żeby pacjent był zmotywowany, żeby ćwiczył. Oczywiście jest to wszystko indywidualna sprawa. Na przykład w udarach duże znaczenie ma miejsce, gdzie ten udar powstał i jaka jest rozległość tego udaru.
1: Więc umiejscowienie w mózgu.
0: Tak, umiejscowienie tego ogniska w mózgu i tutaj często właśnie to decyduje nam, w jakim stopniu te funkcje można
1: Odzyskać.
0: odzyskać. Ale, tak jak powiedziałam, zawsze można też kompensować, uzyskać trochę inną drogą to, co by się chciało uzyskać.
1: Pani doktor, a jaka jest rola rodziny w rehabilitacji? Już generalnie neurologicznej czy nieneurologicznej? Chyba
0: Bardzo
1: to
0: duża,
1: wsparcie
0: bardzo
1: jest.
0: duża, no bo przecież pacjent wraca później do domu. Do domu i tu się zaczynają schody, prawda?
1: No właśnie.
0: Szczególnie w naszej rzeczywistości.
1: Tak.
0: Pacjent może mieć zleconą rehabilitację neurologiczną, rehabilitację, ale w warunkach domowych i on często musi czekać tygodnie. Dobrze, że tygodnie, ale bywa, że miesiące musi czekać na tą rehabilitację, więc tu jest
1: A
0: właśnie
1: powinienem zacząć
0: rola
1: od
0: rodziny.
1: razu, tak?
0: Tak, jest bardzo ważną rzeczą. Już na oddziałach neurologicznych, na oddziałach udarowych jest rozpoczynana rehabilitacja. Pacjenci są odpowiednio układani, pacjenci mają włączone ćwiczenia bierne, są motywowani do tego, żeby pomagali w funkcjach pielęgnacyjnych, bo to jest nie tylko pomoc dla personelu, tak jak niektórzy sądzą, to jest również element rehabilitacji.
1: Więc kluczowa, można powiedzieć, tak, jest rola
0: Tak,
1: rodziny,
0: tak.
1: zarówno w kwestii pomocy temu
0: Opieki,
1: pacjentowi, opieki, ale
0: tak,
1: też takiego
0: zapewnienia.
1: wsparcia psychicznego,
0: Tak,
1: żeby on się czuł nadal potrzebny, żeby nie czuł się
0: oczywiście,
1: ciężarem, tak?
0: oczywiście. Opieka, zapewnienie opieki medycznej, czyli wezwanie lekarza rodzinnego, jeżeli coś się dzieje z pacjentem, jeżeli pacjent zgłasza jakieś dolegliwości, również integracja ze społeczeństwem tego pacjenta, to jest ważna rola rodziny, bo wtedy ten pacjent czuje się potrzebny, czuje się częścią społeczeństwa i ma motywację do tego, żeby się rehabilitować dalej.
1: Więc rodzina, stawiamy na rodzinę, stawiamy na
0: Bardzo.
1: najbliższych, pamiętamy o wszystkich naszych bliskich potrzebujących, wspieramy ich,
0: Tak,
1: bo też
0: tak.
1: nie wiadomo, co nas
0: Nie
1: czeka
0: wiadomo
1: przecież.
0: właśnie, i tu jest ważną rzeczą, że jeżeli rodzina jest niewydolna, no to obowiązkiem szpitala, oddziału rehabilitacyjnego, rehabilitacji neurologicznej jest znalezienie miejsca takiego dla pacjenta, żeby był zaopiekowany, czyli w jednostkach opiekuńczych.
1: To znaczy, w jakiej sytuacji konkretnie, jeżeli
0: Kiedy?
1: pacjent nie ma
0: Przeważnie,
1: gdzie
0: jeżeli pacjent
1: wrócić?
0: jest samotny,
1: No
0: jeżeli
1: właśnie.
0: pacjent jest samotny, a nie jest w stanie sam sobie poradzić, wówczas niestety, ale jest to koniecznością. Czasem jest to konieczność czasowa, czasem jest to już konieczność na resztę życia. Wtedy pozostają DPS-y, prawda, na które też się czeka i też ten pacjent, no, musi być zaopiekowany w tym czasie.
1: Dziękuję pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem
0: Dziękuję.
1: programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
5: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
6: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
5: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
6: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
5: A co z jedzeniem?
6: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
5: Dzieci nie będą się nudzić?
6: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta włocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Przede wszystkim zmieniło się to, że dzisiaj po raz pierwszy musieliśmy przenieść się do wnętrz naszej galerii. Pierwszy, drugi piknik był na zewnątrz, na dworzu. A dzisiaj niestety ze względu na zapowiedzi pogodowe przenieśliśmy wszystko do środka.
2: A czy widzi Pan większe zainteresowanie niż w ubiegłych latach?
1: Tak, na pewno. Na pewno jest większe zainteresowanie. Dzisiaj jest bogatsza oferta. Bardzo wiele mamy atrakcji przygotowanych na dzisiejszy piknik. Większość już zrealizowaliśmy. Kilka jeszcze przed nami. No mam nadzieję, że bardzo mocno nam pogoda nie zakłóci grafiku dzisiejszego.

0: Piknicy.
1: To proszę powiedzieć więcej o tych atrakcjach, które przygotowaliście.
0: Dzisiaj przede wszystkim przygotowaliśmy promocję książki Słowem Pędzlem Malowane. Książka, która zawiera wiersze pani malarek, ale też ich dekoracje do tych wierszy. Więc to jest próba pokazania przede wszystkim ich twórczości, ale też możliwości i poetyckich. Niektóre wiersze naprawdę są przejmujące i płyną prosto z serca. To jest jedna z atrakcji. Kolejną atrakcją jest paszport mistrzyń pana Słowacowskiego, gdzie zawiera 29 nazwisk i te malarki oprócz dzisiaj dwóch prawdopodobnie z powodu choroby nie dotarły i są rozlokowane we wnętrzach naszej galerii w 11 komnatach. No i osoby, które zwiedzają, przybyli na piknik, szukają tych kobiet, żeby otrzymać autograf i później otrzymałem nagrodę od nas w postaci, to jest kolejna atrakcja, kolejnych 6 kart kolekcjonerskich, które wydaliśmy w tym roku, czyli na ten moment jest ich 12 i otrzymują wtedy te karty kolekcjonerskie gratisowo. Oczywiście no, wybrzmiało przed chwilą to, że organizowaliśmy kolejną edycję konkursu biennalowego, gdzie w tym roku w tym konkursie brały udział malarki, które robiły dekoracje na innej nawierzchni, a mianowicie była to nawierzchnia szkatułki drewnianej o wymiarach 35-25x7 cm. No i tam próbowały swoich sił. W tym roku wygrała pani Mira Wegner, już ogłosiliśmy wyniki. Kolejnym takim już stałym elementem pikniku to staramy się wyróżnić osoby, które według nas popularyzują fajan włocławski we Włocławku, ale też i poza Włocławkiem. Są to osoby, osoby nietuzinkowe w naszej ocenie i dzisiaj wyróżniliśmy 3 osoby. To jest to Krysia Zagrabska, Ela Belter i Piotr Chochłow. Oprócz tego przygotowaliśmy wystawę Eli Belter z jej wyrobami z fabryki Belter, która funkcjonowała od 1981 roku. No i przepiękne prace trafiły na tą wystawę. Jedna jest szczególna figurka klauna, której jest podobno tylko kilka sztuk. Kilka sztuk zostało wyprodukowane i jedno będziemy dzisiaj próbowali sprzedać na aukcji, wystawić na aukcji tą właśnie nietuzinkową figurkę. Myślę, że dla kolekcjonerów będzie to duża, duża gratka i będzie się cieszyła zainteresowaniem. A oprócz tego warsztaty, typowe rzeczy, które się dzieją na tego typu imprezach, one się znajdują i myślę, że cieszą się dużym zainteresowaniem.
1: A czy można powiedzieć, że fajans włocławski przeżywa swoją drugą młodość teraz?
0: Tak, myślę, że przeżywa renesans i mam nadzieję, że szybko to się nie zakończy. Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Włocławka stolicę fajansu. I mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans włocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal włocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Włocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze credo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
1: A jeszcze zapytam, czy pamięta pan swój pierwszy raz z włocławskim fajansem?
0: Tak, oczywiście. No, najbardziej wspominam moment, kiedy powstała galeria jako miejsce, gdzie sprzedajemy używane antyki. Bo to właśnie sam pomysł wyniknął z tego, że nagle najwięcej trafiało do nas przedmiotów fajansowych i było w pewnym momencie tak dużo, że zdecydowaliśmy się, że należy też je sprzedawać. No i w ten sposób powstała galeria. To jest taka ciekawostka z jednej strony, a z drugiej strony prawda, która wykreowała to miejsce.
2: To już jest 3. edycja naszego pikniku, coroczna, cykliczna. Odbywa się zawsze w ostatnią sobotę wakacji. Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak długo

0: duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie. No co tam?
1: Włoszowski fajans przeżywa renesans. Co powinniśmy dalej robić, żeby i za 30 lat o nim mówiono?
0: No cały czas po prostu powinniśmy być aktywni. No trzeba po prostu w mieście jak najwięcej tego promować, uważam, bo Nowocławek no tylko tym, jak gdyby, znaczy może nie tylko, przepraszam, jeszcze koszykówka, wiadomo, ale no to takie jest od wielu, wielu, wielu lat i po prostu no cały czas cieszy się dużym powodzeniem i przede wszystkim w Polsce się cieszy dużym powodzeniem. Nie tylko u nas właśnie we Włocławku, tylko wszędzie. No mamy klientów po prostu, przyjeżdżają tutaj, nawet dzisiaj są po prostu z całej Polski. Ludzie specjalnie na tę okoliczność przyjeżdżają.
2: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część włocławskiej historii.
3: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo jakie były lata. I zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na 2 dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
1: A ma pani wrażenie, że włocławski fajans przechodzi teraz renesans?
3: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie, można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty, takie już duże gabarytowe też.
1: A jaką dałaby pani radę osobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i próbuje właśnie malować włocławski fajans?
3: Żeby się nie poddawała, ćwiczyła i próbowała.
1: A jeśli chodzi o pani pracę, to co chciałaby pani, żeby zostało na lata zapamiętane z tego, co pani stworzyła?
3: Tak szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że wszystko, nie? Wszystkie te wzory, wszystkie, bo już przez tyle lat, co malowałam, to są w różnych miejscach, też jako dekoracje sali, jako dekoracje drobnych, malutkich rzeczy. Także mi się wydaje, że nie mam takiej rzeczy, którą by trzeba wyróżnić. Wszystko.
1: A jaki jest wzór, który najbardziej lubi pani malować?
3: Niebieski, kobaltowy, tak.
4: No, czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna? Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
1: A proszę nam powiedzieć, jaki był pani pierwszy kontakt z fajansem? Od czego się to zaczęło?
4: O, pierwszy kontakt to był taki, że ja trafiłam do szkoły przyzakładowej. Skończyłam szkołę przyzakładową, później technikum. Ale jak trafiłam do szkoły przyzakładowej, no to szybko awansowałam, czyli od razu byłam kapralem, sierżantem i tak dalej. Także nie malowałam długo. Krótko malowałam, ale uczyłam malarki. Nie byłam instruktorką, ale miałam pod sobą kilkadziesiąt malarek, no to które musiałam przypilnować, dopilnować, pouczyć, nagrodzić, ukarać, jak to zwykle bywa w pracy, tak?
1: A jaki jest pani ulubiony wzór?
4: Wzór, wszystkie wzory lubię, ale teraz się specjalizuję w kogutach. Pan Twardowski na koguci i teraz specjalizuję się w kogutach, ale nie maluję w tej chwili, no bo nie ten wzrok i po prostu już nie ten lata. Ja już zbliżam się, pierwsza była pani Halinka Olesińska, a teraz następne pokolenie już się zbliża do tego jubileuszu benefisu. Jeszcze mi brakuje, ale no to już tak to jest. Nie mam. Także, no cóż tu pani jeszcze powiedzieć? Jest mi strasznie miło. No, jest to jest drugi mój piknik.

0: No jestem w szoku, że ta tradycja jednak rośnie w siłę, że ludzie przychodzą, że fajans ciągle jest na topie. Bo był taki okres, w okresie transformacji, kiedy niestety, ale ludzie wyrzucali na śmietnik. Bardzo ubolewałam, no nieraz znajdowałam fajne rzeczy na śmietniku. No i jednak mimo wszystko odżyło dzięki Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki na Falbance produkują. Ja się bardzo cieszę, że fajans żyje, bo to jest moje życie.
1: A co by pani powiedziała o sobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i chce zacząć tworzyć fajans, nauczyć się tego?
0: Proszę pani, no artystą się nikt nie urodził. Trzeba mieć trochę zapału, wytrwałości. Każdy się nauczy. No tutaj malarki, które tutaj są, zaczynały od zera. A jednak widać artyzm. W tej chwili to ja jestem w szoku, jak one przepięknie malują. To jest szok. Ja jestem w szoku, bo w tej chwili ja już je nie znam. Bo ja odeszłam, to one później pracowały jeszcze, ale prace są naprawdę profesjonalne, cudowne. Także każdy się może nauczyć, tylko trzeba troszkę mieć iskierki, talentu i trochę chęci.
2: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Wrocławkiem.
3: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Wrocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Wrocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka w Wrocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
1: O czym?
3: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych, na przykład z historii starych zakładów fajansu.
1: A co wrocławski fajans ma takiego w sobie, że zdecydował się pan o nim właśnie pisać?
3: No po pierwsze urodziłem się we Wrocławku, wychowywałem się na Zazamczu, a po drugie to jest jednak po pierwsze wielki kawał historii naszego miasta i takie dziedzictwo, z którego powinniśmy być dumni. Nawet wczoraj jeździłem po ziemi dobrzyńskiej szlakiem fajansowej stłuczki, takich domów na przykład obłożonych tą stłuczką. I rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają i mówiłem im, że ludzie jeżdżą do Barcelony oglądać Gaudiego na przykład, a mamy tutaj na miejscu tego typu rzeczy, które no naprawdę też są wielką atrakcją. Więc to jest jednak to, że to jest dziedzictwo plus jednak to ręczne malowanie i kilku osobom już tutaj dzisiaj mówiłem, że jak wchodzę w te miejsca i widzę te wszystkie kolorowe wzory piękne i zdobienia, to mój mózg po prostu szaleje, nie? To jest dopamina ze wszystkich stron. Więc fakt, że to jest robione ręcznie, jest niepowtarzalne i że te malarki są tak utalentowane, to jest, no, to jest coś.
1: A próbował pan swoich sił w malarstwie?
3: Tak, malowałem raz w życiu jeden talerzyk. No, powiem tak, że zdecydowanie widać, że nie robiła tego żadna z malarek.
2: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z wrocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego.

0: Wielkopolskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim

0: super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Izbicy Kujawskiej mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. Niedzielne dożynki były okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale też rozmowy o sytuacji gospodarzy. Wszyscy zaproszeni goście zwracali uwagę, że ten rok nie należał dla rolników do łatwych.
1: Przede wszystkim cieszę się z obecności naszych rolników, ich rodzin. Bardzo się cieszę, że są tutaj licznie zgromadzone gospodynie, gospodarze z terenu całej naszej gminy. A też trzeba obiektywnie powiedzieć, że ten rok całą braci rolniczą doświadczył w sposób szczególny, ponieważ plony tegoroczne nie były najwyższe, na pewno były poniżej oczekiwanych. A trzeba też obiektywnie powiedzieć z kolei, że ceny płodów rolnych pozostały na poziomie ubiegłorocznym, a wiemy doskonale wszyscy, że wzrost cen następował w każdym sektorze, między innymi w tym, w którym znajdują się środki do produkcji rolniczej. Mam na myśli tutaj nawozy sztuczne, mam na myśli środki ochrony roślin, ale wiemy doskonale, że również w ostatnim czasie po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie również znacząco wzrosły ceny paliwa i to na pewno też się odbiło na opłacalności rolniczej. Mam nadzieję, że nasi rządzący pomyślą o tej trudnej sytuacji i przeznaczą pomoc dla sektora rolniczego, bo jest to na pewno niezbędne. Z zapowiedzi już wcześniejszych Ministerstwa Rolnictwa wiemy, że ma nastąpić dopłata do zakupu nawozów sztucznych, dopłata również do poziomu 2 zł zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego. Myślę, że to w sposób wydatny pomoże ciężkiej sytuacji ekonomicznej rolników, ale na pewno to nie będzie pełnia szczęścia. Wiemy doskonale, że opłacalność z roku na rok maleje i sytuacja rolników w całym zresztą kraju, nie tylko u nas, w naszej gminie, jest coraz cięższa. I uważam, że powinni wszyscy, którzy stanowią prawo w naszym kraju, powinni na to zwrócić uwagę.
0: Mimo trudniejszych warunków rolnicy z gminy przygotowali tradycyjne wieńce i chleby dożynkowe. Po mszy korowód przeszedł na miejski stadion, gdzie na mieszkańców czekały m.in. stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla dzieci. O znaczeniu takich wydarzeń dla mieszkańców regionu mówiła również wicemarszałek województwa.
2: To jest taki dowód, że te dożynki są dla nas niezwykle ważne, że są to moment, jest to moment, kiedy dziękujemy rolnikom za ten trud, za ten chleb, który łączy, który uczy wartości i który też pokazuje, że wyrasta z ciężkiej pracy rolnika, że on nie powstaje gdzieś tam na półce sklepowej, ale musi być rzucone ziarno w glebę, to ziarno musi być pielęgnowane, dopatrzone, a później zebrane. Więc ten rok był trudnym rokiem, więc dzisiaj i w województwie, i tutaj w Izbicy Kujawskiej szczególnie rolnikom dziękujemy, że nie zwątpili.

0: i że cały czas ciężko pracują, że potrafią się dzisiaj, kiedy świętujemy, uśmiechać i patrzeć z nadzieją w przyszłość. I to jest niezwykle ważne i też niezwykle budujące.
1: Tego życzyć rolnikom na kolejny czas.
0: Stabilizacji, jeżeli chodzi o pogodę, ale to może być nasze życzenie, ale niekoniecznie mamy na to wpływ, ale przede wszystkim stabilizacji, na którym mamy wpływ, to żeby rolnikom w tych naszej dużej ojczyźnie, województwo w kujawsko-pomorskim, ale również w tych małych gminach i powiatach żyło się lepiej, żeby ta stabilizacja rzeczywiście była. Na wiele rzeczy mamy wpływ jako samorządowcy, jako parlamentarzyści, więc na pewno musimy robić wszystko, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z terenów wiejskich, żeby czuli się tutaj bezpiecznie, żeby czuli się tutaj zaopiekowani, żeby mogli realizować swoje plany i tego im życzę dla nich, ale również dla nas, tych, którzy te decyzje podejmują.
2: O tym, jak wymagający był ostatni sezon, mówili również przedstawiciele powiatu i parlamentu.
3: To jest szczególnie wrażliwa gałąź gospodarki, bo bezpieczeństwo żywnościowe, szczególnie w tych czasach, jest dla nas, jako dla parlamentu, istotne i faktycznie w tym kierunku prowadzimy wszystkie działania, żeby to nasze rolnictwo wzmacniać.
1: Jak pan wspomniał, słyszymy, że ten rok był ciężki. Czego życzyć rolnikom?
3: Życzyć tego, żeby zawsze czuli się docenieni w sposób werbalny, ale i niewerbalny. To znaczy, werbalny mam na myśli, żeby społeczeństwo wiedziało, że chleb nie bierze się, nie rodzi się na półce w Biedronce czy w innych marketach, tylko faktycznie ta praca, ten początek chleba jest tutaj właśnie na polskiej ziemi, ale przy tym także tej wdzięczności materialnej, po prostu żeby w taki sposób rolnicy mogli funkcjonować, żeby pojawiali się następcy, żeby kolejne pokolenia chciały tą pracę niełatwą kontynuować. A przede wszystkim to też moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy chcą wspierać rolnictwo. Mówię tutaj szczególnie o koło gospodyń wiejskich, o ochotniczych strażach pożarnych i rodzinach rolników, bo to też jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że to nie jest praca tylko i wyłącznie rolnika, ale to jest praca często w żon rolników, dzieci, rodziców. To jest praca po prostu wielopokoleniowa.
4: Staram się tam być, gdzie powinno się być właśnie wśród rolników, żeby wyrazić im słowa uznania, podziękowania i wdzięczności za to, że przy trudnym roku, jaki był ten, który kończymy gospodarczy, szczególnie zima, szczególnie wiosenne przymrozki, później bardzo suchy czerwiec, żeby jednak rolnicy mogli być docenieni przez tych, którzy są ich wybrańcami. Ja przynajmniej takim się czuję. Stąd mam okazję także i przekazać do kamery życzenia od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z dożynek wojewódzkich w Rypinie, który zwrócił się do wszystkich rolników tam obecnych, ale i także obecnych na innych dożynkach. Pomyślałem sobie także o Izbicy Kujawskiej i dlatego je przekazuję. Ale ode mnie wyrażam przede wszystkim podziękowania za to, że ten rok, będąc ciężkim, powoduje, że rolnicy są zadowoleni. Są zadowoleni, że rozpoczynają nowy rok gospodarczy z wiarą, nadzieją, że będzie lepszy niż ten, który kończymy. Tego właśnie wszystkim życzę, żeby rolnicy byli samodzielni, żeby im nikt nie przeszkadzał, żeby nikt nim nie pouczał, żeby im niczego nie nakazywał, bo to dzisiaj rolnik jest wielozawodowcem. To on umie liczyć, on umie uprawiać rolę, on umie sprzedać i on umie przede wszystkim rok gospodarczy zamknąć jakimś dodatkowym dochodem. Tego życzę, żeby tak właśnie było.
5: Prezentacja także naszej tradycji, tego, co we wsi najpiękniejsze. Liczne delegacje wieńcowe, delegacje z cudownym chlebem podkreślają wspólnotę tej gminy. Od najmłodszych do najstarszych, bo w delegacjach były dzieci, a więc przygotowali seniorzy z funkcjonujących tutaj domów seniora. To najlepiej pokazuje, czemu służą dożynki, Polki, także cieszę się, że w tak licznym gronie możemy dzisiaj tutaj się spotkać. Za chwilę część rozrywkowa, bo Podróżynki to także czas świętowania, także mam nadzieję, że mieszkańcy Izbicy Kujawskiej, ale także goście pana burmistrza Rady Miejskiej, to popołudnie.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta wrocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Wrocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans wrocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal wrocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jaka jest Wrocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze kredo, nasz marsz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
2: Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie.
0: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu wrocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część wrocławskiej historii.
3: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo, jakie były lata. I zrezygnowałam. Zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
4: A ma pani wrażenie, że wrocławski fajans przechodzi teraz renesans?
3: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
5: Znaczy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna. Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę. Czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
0: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Wrocławkiem.
6: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajans.

0: Swego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Włocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Włocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu. I to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Włocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
1: O czym?
0: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów. Ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych, na przykład z historii starych zakładów fajansu.
2: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z włocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.
3: Miłośnicy motocykli, muzyki i lotniczych akrobacji spotkają się w sobotę, 5 września w Chodczu. Na targowisku miejskim odbędzie się czwarty muzyczny piknik motocyklowy. W programie m.in. dwie parady motocykli, koncerty, konkursy oraz pokazy motoparalotniarzy.
4: Bractwo Miłośników Motocykli z Chodcza zaprasza na czwarty muzyczny piknik motocyklowy z udziałem motoparalotniarzy. Impreza odbędzie się 5 września na targowisku miejskim w Chodczu. Startujemy o godzinie 12. W programie mamy m.in. występ orkiestry dętej ze specjalnym repertuarem rockowym. Potem mamy pierwszą paradę motocyklową po malowniczych terenach gminy Chodecz. Jako ciekawostka, na trasie parady mamy ponad 60 zakrętów, czyli nie lada gratka dla motocyklistów, bo jak wiemy, motocyklem bardzo fajnie przemierza się zakręty. Następnie mamy koncert zespołu UNU Tribute to Perfect, potem mamy konkursy z nagrodami oraz drugą paradę motocykli z basyście motoparolotniarzy. Na koniec wystąpi Grzegorz Walczak, solista zespołu Czaku. W trakcie imprezy przewidziane oczywiście konkursy z nagrodami, miła atmosfera, fajne jedzenie. Zapraszamy serdecznie do Chodcza w sobotę na godzinę 12.
3: Na miejscu nie zabraknie atrakcji zarówno dla miłośników motocykli, jak i całych rodzin. Organizatorzy zapraszają do wspólnego spędzenia soboty w Chodczu. Czwarty muzyczny piknik motocyklowy rozpocznie się 5 września o godzinie 12 na targowisku miejskim. Wstęp jest wolny.
2: Kolejne włocławskie orliki zostaną wyremontowane. Mowa o dwóch obiektach, jeden przy ulicy Wienieckiej, drugi przy Gniazdowskiego. Remonty zostaną sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
5: Ten program ministerstwa ma na celu renowację orlików, które powstały w tych latach 2012, w okolicach roku 2012. I na tych wszystkich orlikach wymieniane są między innymi nawierzchnie, ale też ta drobna infrastruktura, która się przy orlikach znajduje. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że we Włocławku to jest tak jakby druga porcja grantu, który przyznało ministerstwo, bo wcześniej minister sportu i turystyki przyznał środki na 3 orliki, które są w tym roku już w te wakacje remontowane. Są to orliki przy Zespole Szkół Elektrycznych, przy Szkole Podstawowej nr 11 i przy Zespole Szkół Budowlanych.
6: Możemy powiedzieć, że pomysł z orlikami wypalił. Orliki cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony młodych piłkarzy, młodych siatkarzy, młodych koszykarzy.
5: Tak, orliki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale też no, często słyszymy, że te orliki są zbyt szybko zamykane, stąd też wszystko wskazuje na to, na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta przedstawimy nowy regulamin funkcjonowania orlików. Myślę, że będzie on bardzo korzystny dla wszystkich tych, którzy z orlików we Włocławku korzystają. A jest też nadzieja na to, że powstanie kolejny orlik we Włocławku w najbliższym czasie przy Zespole Szkół nr 3 na ulicy Nowomiejskiej. Natomiast no, tutaj dopiero te wszystkie procedury się rozpoczęły. Jak będzie więcej informacji, to też będziemy o tym informować.
2: We Włocławku jest 7 orlików. Przy Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych. To wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012.

0: Artur z Wrocławka choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Szansą na pomoc chłopcu jest terapia genowa w Dubaju. Jej koszt to 12,5 miliona złotych. Mieszkańcy Wrocławka oraz regionu chcą pomóc rodzicom chłopca w zebraniu tej kwoty. Już w sobotę na terenie parafii świętego Stanisława przy ulicy Żeromskiego we Wrocławku odbędą się dwa połączone wydarzenia charytatywne.
1: Tutaj od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Wrocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić. Pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie wspomóc nas. No i pracujemy nad dodatkowymi jeszcze atrakcjami, ale to może tam Czarek artystycznie to powie bardziej ze swojej strony.
2: Impreza będzie fajna, dużo artystów przyjedzie tutaj na występ, których właśnie bardzo wam dziękuję, wszystkim zespołom, które tutaj będą, dużo by wymieniać, więc na spokojnie, jak przyjedziecie na felieton i nagracie o tym wszystkim, no to będziecie sami widzieć i z każdym da się radę wywiad zrobić, mam nadzieję. Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17, trwały do późna, do 21, 2, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu pół Wrocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy, impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki, też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami, dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, z trampolinach poskakać, może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam, no wiadomo, jak to na każdych takich festynach, postaramy się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona. To nie my wymyślamy takie sumy, też nie, ja często się zastanawiam, skąd to się bierze i kto to wymyśla, no ale no wiecie, no to jest dla rodziców, których serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości. Artura, rodziców właśnie pozdrawiam, nie tylko rodziców, rodzinę, babcię, dziadka i w ogóle wszystkich. Żeby byli dobrej nadziei, my tutaj staniemy na głowie, żeby było dobrze, dołożymy dużą cegłę do tego wszystkiego.
0: Dotychczas na portalu Się Pomaga udało się zebrać ponad 1 000 000 złotych. Liczy się każda złotówka na ratowanie życia chorego chłopca. Link do zbiórki to www.siepomaga.pl/artur-obierak. Prokuratura rejonowa we Wrocławku przesłała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu Maciejowi C. Mieszkaniec Wrocławka wspólnie z Dominikiem K. ukradli trzeciemu mężczyźnie czapkę o wartości 50 zł. Pokrzywdzony chciał odzyskać czapkę, jednak napastnicy grozili mu pobiciem. Swoją groźbę spełnili.
3: Mężczyźni faktycznie popełnili przestępstwo polegające na utrzymaniu się w posiadaniu uprzednio skradzionej rzeczy, działając w warunkach chuligańskich, działając z zupełnie błahych pobudek, okazując lekceważące podejście do obowiązującego porządku prawnego. Przestępstwo polegało na tym, iż chcieli utrzymać się w posiadaniu czapki z daszkiem w kwocie około 50 zł. Skierowali oni w tym celu wobec pokrzywdzonego groźbę uszkodzenia ciała. Natomiast mężczyznom został też przedstawiony drugi zarzut, mianowicie udziału w pobiciu z udziałem niebezpiecznego narzędzia, noża oraz metalowej rurki innego mężczyzny poprzez kopanie go po całym ciele, uderzanie pałką w głowę, kopanie i uderzanie po głowie, a także skakanie po żebrach spowodowali u mężczyzny rozstrój ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Mężczyźni, jeden z nich częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi nie przyznał się.
0: Wobec obu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

0: Dotyczy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
4: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, witam widzów i w szczególności moich pacjentów, którzy okazuje się, że też oglądają ten program.
0: No niewątpliwie ten program jest bardzo lubiany i ceniony przez naszych widzów, za co oczywiście serdecznie dziękujemy i zachęcamy do oglądania. Pani doktor, chciałabym dzisiaj porozmawiać o rehabilitacji neurologicznej. Generalnie choroby neurologiczne, problemy neurologiczne zbierają chyba w tych czasach bardzo obfite żniwo. Jak to jest?
1: Tak, bardzo obfite, a w szczególności udary. Jest ogromna ilość udarów. Uważa się statystycznie, że to jest około 87 do nawet do 170% rocznie, czyli na 100 tysięcy mieszkańców, na takie miasto jak nasze, przypada nawet do 170 przypadków rocznie, więc jest to bardzo duża ilość. Biorąc pod uwagę, że często zachorowują ludzie poniżej 65 roku
0: więc
1: życia.
0: Więc coraz bardziej obniża się ta
1: Tak,
0: granica wieku,
1: tak?
0: Tak,
1: tak. I również, że pozostawia to około 30% z tych osób, które doznają udaru, pozostaje osobami niepełnosprawnymi, czyli jest to duża ilość i wymagająca zaopiekowania.
0: Pani doktor, czym jest rehabilitacja neurologiczna? Na początek tak ogólnie, zanim przejdziemy do szczegółów.
1: Rehabilitacja medyczna to proces
0: neurologiczna.
1: Neurologiczna to proces polegający na przywróceniu sprawności.

0: pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi. I tutaj
1: Czyli
0: bardzo.
1: jakimi może, przepraszam, że
0: No,
1: przerywam.
0: to są schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, czyli właśnie udary, urazy, schorzenia degeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. I często są to stany po interwencjach neurochirurgicznych w przypadku guzów mózgu czy tętniaków operowanych. Również dochodzi do pewnych deficytów neurologicznych, które muszą być rehabilitowane. Pozostałe jednostki, którymi też opiekuje się rehabilitacja neurologiczna, to schorzenia rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. I tutaj chciałabym powiedzieć, że rehabilitacja neurologiczna została wprowadzona niejako, czy może poszerzyła się znacznie po reformie służby zdrowia, która nastąpiła w 2008 roku, kiedy wprowadzone zostały jednorodne grupy pacjentów i finansowanie tych jednorodnych grup pacjentów. Wówczas powstało dużo nowych oddziałów rehabilitacji neurologicznej i w zasadzie ich taką specyfiką jest to, że mają trochę inny personel niż typowe oddziały rehabilitacji, tak zwanej ogólnoustrojowej.
1: Bardziej wyspecjalizowany oczywiście.
0: Tak, to no i właśnie oprócz lekarza, pielęgniarek, opiekunek, które spotykamy praktycznie na wszystkich
1: Oddziałach.
0: oddziałach, mamy tu jeszcze fizjoterapeutów, ale oprócz fizjoterapeutów jest także logopeda, jest psycholog i jest terapeuta zajęciowy. Także to powoduje, że ta opieka jest bardzo poszerzona. No i w związku z tym też jest bardziej efektywna.
1: Pani doktor logopeda, ponieważ często osoby na przykład po udarach
0: Tak,
1: mają problemy z mową,
0: zaburzenia
1: tak,
0: mowy, tak,
1: zaburzenia.
0: ale to nie
1: Więc
0: tylko
1: jakie
0: są
1: są te
0: zaburzenia
1: wskazania,
0: mowy.
1: właśnie
0: To
1: zaburzenia
0: są, tak,
1: mowy, ruchowe?
0: zaburzenia mowy to są również zaburzenia połykania, zaburzenia polegające na tym, że pacjent nie pamięta wielu rzeczy i również nie potrafi na przykład czytać, nie potrafi liczyć, nie potrafi pisać. I logopeda tutaj jest bardzo pomocny i uczy po prostu pacjentów tych funkcji, odzyskać te funkcje.
1: No właśnie, uczy odzyskać te funkcje. Powiedzmy, na czym polega ta rehabilitacja? Jakie są metody
0: O, to
1: rehabilitowania
0: myślę, że
1: tego typu osób?
0: tutaj bardziej logopeda
1: Ale
0: byłby.
1: generalnie.
0: Generalnie możemy powiedzieć tak, że jest to przywracanie funkcji ruchowej, poznawczej i komunikacyjnej, czyli komunikowania się z innymi ludźmi. I właśnie no, temu służy ta szeroka gama specjalistów, którzy są zatrudnieni w oddziałach rehabilitacji neurologicznej. No i te metody też są nieco inne, bo na przykład w fizykoterapii mniej jest wykorzystywana fizjoterapii, przepraszam, mniej jest wykorzystywana fizykoterapia, a bardziej terapia ruchem. I tu w tej terapii ruchem wykorzystywane są metody neurorozwojowe, tak zwane, czyli metoda PNF-u, metoda BOBAT. I one prowadzą do wykorzystania naturalnych wzorców ruchowych, które zdobywamy w miarę jak się rozwijamy od dziecka, a później w wyniku tych incydentów neurologicznych zatracamy te funkcje.
1: Więc jakby rehabilitant wykonuje ćwiczenia z
0: Ćwiczenia
1: pacjentem.
0: typowe, ale oprócz tego jeszcze właśnie ćwiczenia takie oparte na metodach neurofizjologicznych.
1: A jakie to są?
0: O, tutaj myślę, że bardziej trzeba by było zaprosić technika czy magistra,
1: Magistra
0: którzy te ćwiczenia
1: wykonują.
0: wykonują. Tak, oni uczą pacjentów i ćwiczą z nimi. Jest to stymulacja nerwów,
1: O
0: stymulacja
1: właśnie, o to.
0: mięśni, tak, i prowadząca do odzyskania tych funkcji albo też skompensowania, czyli zastąpienia inną funkcją, funkcji, której nie możemy odzyskać.
1: Bo to również jest możliwe.
0: Jest to możliwe.
1: Tylko wymaga, tak?

0: i wytrwałości, wiele
1: Nie,
0: pracy.
1: tak, wymaga wytrwałości, wymaga czasu również.
0: To właśnie jak długo powinna trwać ta rehabilitacja?
1: Ha.
0: Zapewne indywidualnie, tak, to jest
1: Indywidualnie.
0: uzależnione,
1: Powiem tak.
0: ale generalnie.
1: Rehabilitacja neurologiczna w zasadzie dotyczy oddziałów rehabilitacji neurologicznej. Jako że później w poradni nie mamy podziału na rehabilitację neurologiczną i inną. Mamy to wszystko razem, prawda? Natomiast pobyt w takim oddziale, no to już limituje nam Narodowy Fundusz Zdrowia. Najdłuższy pobyt może trwać do 16 tygodni. Oczywiście są to wybrane przypadki, to są pewne warunki do spełnienia. I tutaj lekarz, który prowadzi taki oddział, jest zorientowany, co dany pacjent musi spełnić, żeby być te 16 tygodni. Natomiast są też takie schorzenia, które mogą być tylko do 6 tygodni. Ale ważną rzeczą jest również ocena postępu rehabilitacji neurologicznej, bowiem jeżeli nie ma tego postępu, to lekarz może wypisać pacjenta. Może wypisać do domu czy do instytucji opiekuńczej i zalecić rehabilitację domową. I muszę powiedzieć, że ta rehabilitacja domowa jest również bardzo ważna, bo czasem przebiega sam proces rehabilitacji u pacjenta przebiega bardzo powoli i potrzeba dużo czasu, żeby odzyskał te funkcje. A tutaj chciałabym powiedzieć, może, żeby zmotywować pacjentów, że warto jednak ćwiczyć, że warto rehabilitować się, bowiem parę lat temu miałam pacjenta po chorobie Guillain-Barré. To jest zapalne schorzenie nerwów obwodowych. Pacjent był leżący z porażeniem czterokończynowym, więc no, rokowanie było bardzo wątpliwe. Natomiast po paru latach ten pacjent przyszedł na własnych nogach do mnie, więc tutaj ukłon w stosunku do wszystkich pacjentów. Nie traćcie nadziei, ćwiczcie, a jest szansa, że
0: Będą.
1: będzie lepiej.
0: No właśnie, pani doktor, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej? Właśnie ta wytrwałość, tak?
1: Tak, wytrwałość pacjentów to
0: Cel.
1: jest jedna sprawa. Czas, który
0: Czas.
1: mija,
0: No i
1: też
0: możliwości, żeby.
1: możliwości. Ale przede wszystkim motywacja tego pacjenta, żeby on chciał ćwiczyć, bo często pacjenci popadają w depresję i
0: Nie widzą
1: niestety
0: już
1: nie
0: celu,
1: widzą,
0: szansy.
1: tak, nie widzą szansy powrotu do
0: Poddają
1: sprawności,
0: się.
1: poddają się
0: Więc
1: i to
0: nie
1: jest,
0: wolno się
1: nie wolno się
0: poddawać. Nie
1: poddawać.
0: tylko w tej
1: Tak,
0: dziedzinie,
1: tak,
0: myślę.
1: tak jest. Tak, więc ważne jest to, żeby pacjent był zmotywowany, żeby ćwiczył. Oczywiście jest to wszystko indywidualna sprawa. Na przykład w udarach duże znaczenie ma miejsce, gdzie ten udar powstał i jaka jest rozległość tego udaru.
0: Więc umiejscowienie w mózgu.
1: Tak, umiejscowienie tego ogniska w mózgu i tutaj często właśnie to decyduje nam, w jakim stopniu te funkcje można
0: Odzyskać.
1: odzyskać. Ale tak jak powiedziałam, zawsze można też kompensować, uzyskać trochę inną drogą to, co by się chciało uzyskać.
0: Pani doktor, a jaka jest rola rodziny w rehabilitacji? Już generalnie neurologicznej czy nieneurologicznej, chyba
1: Bardzo
0: to
1: duża,
0: wsparcie
1: bardzo
0: jest.
1: duża, no bo przecież pacjent wraca później do domu. Do domu i tu się zaczynają schody, prawda?
0: No właśnie.
1: Szczególnie w naszej rzeczywistości. Pacjent może mieć zleconą rehabilitację neurologiczną, rehabilitację, ale w warunkach domowych i on często musi czekać tygodnie. Dobrze, że tygodnie, ale bywa, że miesiące musi czekać na tą rehabilitację, więc tu jest
0: A
1: właśnie
0: powinienem zacząć od
1: rola rodziny.
0: razu, tak?
1: Tak, jest bardzo ważną rzeczą. Już na oddziałach neurologicznych, na oddziałach udarowych jest rozpoczynana rehabilitacja. Pacjenci są odpowiednio układani, pacjenci mają włączone ćwiczenia bierne, są motywowani do tego, żeby pomagali w funkcjach pielęgnacyjnych, bo to jest nie tylko pomoc dla personelu, tak jak niektórzy sądzą, to jest również element rehabilitacji.
0: Więc kluczowa, można powiedzieć, tak, jest rola
1: Tak,
0: rodziny,
1: tak.
0: zarówno w kwestii pomocy temu
1: Opieki,
0: pacjentowi, opieki, ale

0: też takiego
1: zapewnienia.
0: wsparcia psychicznego, żeby
1: Tak.
0: on się czuł nadal potrzebny, żeby nie czuł
1: Tak,
0: się
1: oczywiście.
0: ciężarem, tak?
1: Oczywiście. Opieka, zapewnienie opieki medycznej, czyli wezwanie lekarza rodzinnego, jeżeli coś się dzieje z pacjentem, jeżeli pacjent zgłasza jakieś dolegliwości. Również integracja ze społeczeństwem tego pacjenta. To jest ważna rola rodziny, bo wtedy ten pacjent czuje się potrzebny, czuje się częścią społeczeństwa i ma motywację do tego, żeby się rehabilitować dalej.
0: Więc rodzina, stawiamy na rodzinę, stawiamy na najbliższych.
1: Bardzo.
0: Pamiętamy o wszystkich naszych bliskich potrzebujących, wspieramy ich,
1: tak,
0: bo też
1: tak.
0: nie wiadomo, co nas
1: Nie
0: czeka
1: wiadomo
0: przecież.
1: Właśnie i tu jest ważną rzeczą, że jeżeli rodzina jest niewydolna, no to obowiązkiem szpitala, oddziału rehabilitacyjnego, rehabilitacji neurologicznej jest znalezienie miejsca takiego dla pacjenta, żeby był zaopiekowany, czyli w jednostkach opiekuńczych.
0: To znaczy w jakiej sytuacji konkretnie, jeżeli
1: Kiedy,
0: pacjent nie ma
1: przeważnie,
0: gdzie
1: jeżeli
0: wrócić?
1: pacjent jest samotny,
0: No
1: jeżeli
0: właśnie.
1: pacjent jest samotny, a nie jest w stanie sam sobie poradzić. Wówczas niestety, ale jest to koniecznością. Czasem jest to konieczność czasowa, czasem jest to już konieczność na resztę życia. Wtedy pozostają DPS-y, prawda, na które też się czeka i też ten pacjent no, musi być zaopiekowany w tym czasie.
0: Dziękuję Pani pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem
1: Dziękuję.
0: programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta wocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Przede wszystkim zmieniło się to, że dzisiaj po raz pierwszy musieliśmy przenieść się do wnętrz naszej galerii. Pierwszy, drugi piknik był na zewnątrz, na dworzu. A dzisiaj niestety ze względu na zapowiedzi pogodowe przenieśliśmy wszystko do środka.
2: A czy widzi Pan większe zainteresowanie niż w ubiegłych latach?
1: Tak, na pewno. Na pewno jest większe zainteresowanie. Dzisiaj jest bogatsza oferta. Bardzo wiele mamy atrakcji przygotowanych na dzisiejszy piknik. Większość zrealizowaliśmy. Kilka jeszcze przed nami. No mam nadzieję, że bardzo mocno nam pogoda nie zakłóci grafiku dzisiejszego pikniku.
2: To proszę powiedzieć więcej o tych atrakcjach, które przygotowaliście.
1: Dzisiaj przede wszystkim przygotowaliśmy promocję książki Słowem i Pędzlem Malowane. Książka, która zawiera wiersze pań malarek, ale też ich dekoracje do tych wierszy, więc to jest próba pokazania przede wszystkim ich twórczości, ale też możliwości i poetyckich. Niektóre wiersze naprawdę są przejmujące i płyną prosto z serca. To jest jedna z atrakcji. Kolejną atrakcją jest paszport mistrzyń pajansu włocławskiego, gdzie zawiera 29 nazwisk i te malarki oprócz dzisiaj dwóch prawdopodobnie z powodu choroby nie dotarły i są rozlokowane we wnętrzach naszej galerii w 11 komnatach. No i osoby, które zwiedzają, przybyli na piknik, szukają tych kobiet, żeby otrzymać autograf i później otrzymają nagrodę od nas w postaci, to jest kolejna atrakcja, kolejnych 6 kart kolekcjonerskich, które wydaliśmy w tym roku, czyli na ten moment jest ich 12 i otrzymują wtedy te karty kolekcjonerskie gratisowo. Oczywiście no, wybrzmiało przed chwilą to, że organizowaliśmy kolejną edycję konkursu biennalowego, gdzie w tym roku w tym konkursie brały udział malarki, które robiły dekoracje na innej nawierzchni, a mianowicie była to nawierzchnia szkatułki drewnianej o wymiarach 35-25 x 7 cm. No i tam próbowały swoich sił. W tym roku wygrała pani Mira Wegner, już ogłosiliśmy wyniki. Kolejnym takim już stałym elementem pikniku to staramy się wyróżnić osoby, które według nas popularyzują fajans włocławski we Włocławku, ale też i poza Włocławkiem. Są to osoby nietuzinkowe w naszej ocenie i dzisiaj wyróżniliśmy 3 osoby. Jest to Krysia Zagrabska, Ela Belter i Piotr Chochłow. Oprócz tego przygotowaliśmy wystawę Eli Belter z jej wyrobami z fabryki Belter, która funkcjonowała od 1981 roku. No i przepiękne prace trafiły na tą wystawę. Jedna jest szczególna figurka klauna, której jest podobno tylko kilka sztuk. Kilka sztuk zostało wyprodukowane i jedno będziemy dzisiaj próbowali sprzedać na aukcji, wystawić na aukcji tą właśnie nietuzinkową figurkę. Myślę, że dla kolekcjonerów będzie to duża, duża gratka i będzie się cieszyła zainteresowaniem. A oprócz tego warsztaty, typowe rzeczy, które się dzieją na tego typu imprezach, one się znajdują i myślę, że cieszą się dużym zainteresowaniem.
2: A czy można powiedzieć, że fajans włocławski przeżywa swoją drugą młodość teraz?
1: Tak, myślę, że przeżywa renesans i mam nadzieję, że szybko to się nie zakończy. Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Włocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans włocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal włocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jaki jest Włocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze kredo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
2: A jeszcze zapytam, czy pamięta Pan swój pierwszy raz z włocławskim fajansem?
1: Tak, oczywiście. No, najbardziej wspominam moment, kiedy powstała galeria jako miejsce, gdzie sprzedajemy używane antyki. Bo to właśnie sam pomysł wyniknął z tego, że nagle najwięcej trafia

0: do nas przedmiotów fajansowych i było w pewnym momencie tak dużo, że zdecydowaliśmy się, że należy też je sprzedawać. No i w ten sposób powstała galeria. To jest taka ciekawostka z jednej strony, a z drugiej strony prawda, która wykreowała to miejsce.
1: To już jest trzecia edycja naszego pikniku, coroczna, cykliczna. Odbywa się zawsze w ostatnią sobotę wakacji. Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie. Nie wiem, co tam.
2: Włoszowski fajans przeżywa renesans. Co powinniśmy dalej robić, żeby i za 30 lat o nim mówiono?
1: No cały czas po prostu powinniśmy być aktywni. No trzeba po prostu w mieście jak najwięcej tego promować, uważam, bo Nowocławek no tylko tym, jak gdyby, znaczy może nie tylko, przepraszam, jeszcze koszykówka, wiadomo, ale no to takie jest od wielu, wielu, wielu lat i po prostu no cały czas cieszy się dużym powodzeniem i przede wszystkim w Polsce się cieszy dużym powodzeniem. Nie tylko u nas właśnie we Włocławku, tylko wszędzie. No mamy klientów po prostu, przyjeżdżają tutaj, nawet dzisiaj są po prostu z całej Polski. Ludzie specjalnie na tę okoliczność przyjeżdżają.
3: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część włocławskiej historii.
4: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo jakie były lata. I zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
2: A ma pani wrażenie, że włocławski fajans przechodzi teraz renesans?
4: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
2: A jaką dałaby pani radę osobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i próbuje właśnie malować włocławski fajans?
4: Żeby się nie poddawała, ćwiczyła i próbowała.
2: A jeśli chodzi o pani pracę, to co chciałaby pani, żeby zostało na lata zapamiętane z tego, co pani stworzyła?
4: Tak szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że wszystko, nie? Wszystkie te wzory, wszystkie, bo już przez tyle lat, co malowałam, to są w różnych miejscach, też jako dekoracje sali, jako dekoracje drobnych, malutkich rzeczy. Także mi się wydaje, że nie mam takiej rzeczy, którą by trzeba wyróżnić. Wszystko.
2: A jaki jest wzór, który najbardziej lubi pani malować?
4: Niebieski, kobaltowy, tak.
5: No, czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna? Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
2: A proszę nam powiedzieć, jaki był pani pierwszy kontakt z fajansem? Od czego się to zaczęło?
5: O, pierwszy kontakt to był taki, że ja trafiłam do szkoły przyzakładowej. Skończyłam szkołę przyzakładową, później technikum. Ale jak trafiłam do szkoły przyzakładowej, no to szybko awansowałam, czyli od razu byłam kapralem, sierżantem i tak dalej. Także nie malowałam długo. Krótko malowałam, ale uczyłam malarki. Nie byłam instruktorką, ale miałam pod sobą kilkadziesiąt malarek, no to któremu się

0: tam przypilnować, dopilnować, pouczyć, nagrodzić, ukarać, jak to zwykle bywa w pracy, tak?
1: A jaki jest Pani ulubiony wzór?
0: Wzór... Wszystkie wzory lubię, ale teraz się specjalizuję w kogutach. Pan Twardowski na koguci i teraz specjalizuję się w kogutach, ale nie maluję w tej chwili, no bo nie ten wzrok i po prostu już nie ten lata. Ja już zbliżam się, pierwsza była pani Halinka Olesińska, a teraz następne pokolenie już się zbliża do tego jubileuszu benefisu. Jeszcze mi brakuje, ale no to już tak to jest. Nie mam, także, no cóż to pani jeszcze powiedzieć? Jest mi strasznie miło, no jest, to jest drugi mój piknik. No jestem w szoku, że ta tradycja jednak rośnie w siłę, że ludzie przychodzą, że fajans ciągle jest na topie, bo był taki okres w okresie transformacji, kiedy niestety, ale ludzie wyrzucali na śmietnik. Bardzo ubolewałam, no nieraz znajdowałam fajne rzeczy na śmietniku. No i jednak mimo wszystko odżyło dzięki Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki na Falbance produkują. Ja się bardzo cieszę, że fajans żyje, bo to jest moje życie.
1: A co by pani powiedziała o sobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i chce zacząć tworzyć fajans, nauczyć się tego?
0: Proszę pani, no artystą się nikt nie urodził. Trzeba mieć trochę zapału, wytrwałości. Każdy się nauczy. No tutaj malarki, które tutaj są, zaczynały od zera. A jednak widać artyzm. W tej chwili to ja jestem w szoku, jak one przepięknie malują. To jest szok. Ja jestem w szoku, bo w tej chwili ja już je nie znam. Bo ja odeszłam, to one później pracowały jeszcze, ale prace są naprawdę profesjonalne, cudowne. Także każdy się może nauczyć, tylko trzeba troszkę mieć iskierki, talentu i trochę chęci.
2: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Wrocławkiem.
3: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Wrocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Wrocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Wrocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
1: O czym?
3: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych na przykład, z historii starych zakładów fajansu.
1: A co wrocławski fajans ma takiego w sobie, że zdecydował się pan o nim właśnie pisać?
3: No po pierwsze urodziłem się we Wrocławku, wychowywałem się na Zazamczu, a po drugie to jest jednak po pierwsze wielki kawał historii naszego miasta i takie dziedzictwo, z którego powinniśmy być dumni. Nawet wczoraj jeździłem po ziemi dobrzyńskiej szlakiem fajansowej stłuczki, takich domów na przykład obłożonych tą stłuczką i rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają i mówiłem im, że ludzie jeżdżą do Barcelony oglądać Gaudiego na przykład, a mamy tutaj na miejscu tego typu rzeczy, które no naprawdę też są wielką atrakcją. Więc to jest jednak to, że to jest dziedzictwo plus jednak to ręczne malowanie i kilku osobom już tutaj dzisiaj mówiłem, że jak wchodzę w te miejsca i widzę te wszystkie kolorowe wzory, piękne i zdobienia, to mój mózg po prostu szaleje. Nie? To jest dopamina ze wszystkich stron. Więc fakt, że to jest robione ręcznie, jest niepowtarzalne i że te malarki są tak utalentowane, to jest, no, to jest coś.
1: A próbował pan swoich sił w malarstwie?
3: Tak, malowałem raz w życiu jeden talerzyk. No, powiem tak, że zdecydowanie widać, że nie robiła tego żadna z malarek.
2: Były również

0: Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Izbicy Kujawskiej mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. Niedzielne dożynki były okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale też rozmowy o sytuacji gospodarzy. Wszyscy zaproszeni goście zwracali uwagę, że ten rok nie należał dla rolników do łatwych.
1: Przede wszystkim cieszę się z obecności naszych rolników, ich rodzin. Bardzo się cieszę, że są tutaj licznie zgromadzone gospodynie, gospodarze z terenu całej naszej gminy. A też trzeba obiektywnie powiedzieć, że ten rok całą braci rolniczą doświadczył w sposób szczególny, ponieważ plony tegoroczne nie były najwyższe, na pewno były poniżej oczekiwanych. A trzeba też obiektywnie powiedzieć z kolei, że ceny płodów rolnych pozostały na poziomie ubiegłorocznym, a wiemy doskonale wszyscy, że wzrost cen następował w każdym sektorze, między innymi w tym, w którym znajdują się środki do produkcji rolniczej. Mam na myśli tutaj nawozy sztuczne, mam na myśli środki ochrony roślin, ale wiemy doskonale, że również w ostatnim czasie po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie również znacząco wzrosły ceny paliwa i to na pewno też się odbiło na opłacalności rolniczej. Mam nadzieję, że nasi rządzący pomyślą o tej trudnej sytuacji i przeznaczą pomoc dla sektora rolniczego, bo jest to na pewno niezbędne. Z zapowiedzi już wcześniejszych Ministerstwa Rolnictwa wiemy, że ma nastąpić dopłata do zakupu nawozów sztucznych, dopłata również do poziomu 2 zł zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego. Myślę, że to w sposób wydatny pomoże ciężkiej sytuacji ekonomicznej rolników, ale na pewno to nie będzie pełnia szczęścia. Wiemy doskonale, że opłacalność z roku na rok maleje i sytuacja rolników w całym zresztą kraju, nie tylko u nas, w naszej gminie, jest coraz cięższa. I uważam, że powinni wszyscy, którzy stanowią prawo w naszym kraju, powinni na to zwrócić uwagę.
0: Mimo trudniejszych warunków rolnicy z gminy przygotowali tradycyjne wieńce i chleby dożynkowe. Po mszy korowód przeszedł na miejski stadion, gdzie na mieszkańców czekały m.in. stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla dzieci. O znaczeniu takich wydarzeń dla mieszkańców regionu mówiła również wicemarszałek województwa.
2: To jest taki dowód, że te dożynki są dla nas niezwykle ważne, że są to moment, jest to moment, kiedy dziękujemy rolnikom za ten trud, za ten chleb, który łączy, który uczy wartości i który też pokazuje, że wyrasta z ciężkiej pracy rolnika, że on nie powstaje gdzieś tam na półce sklepowej, ale musi

0: musi być rzucone ziarno w glebę, to ziarno musi być pielęgnowane, dopatrzone, a później zebrane. Więc ten rok był trudnym rokiem, więc dzisiaj i w województwie, i tutaj w Izbicy Kujawskiej szczególnie rolnikom dziękujemy, że nie zwątpili, że cały czas ciężko pracują, że potrafią się dzisiaj, kiedy świętujemy, uśmiechać i patrzeć z nadzieją w przyszłość. I to jest niezwykle ważne i też niezwykle budujące.
1: Czego życzyć rolnikom na kolejny czas?
0: Stabilizacji, jeżeli chodzi o pogodę, ale to może być nasze życzenie, ale niekoniecznie mamy na to wpływ, ale przede wszystkim stabilizacji, na którym mamy wpływ, to żeby rolnikom w tych naszej dużej ojczyźnie, województwo kujawsko-pomorskim, ale również w tych małych gminach i powiatach żyło się lepiej, żeby ta stabilizacja rzeczywiście była. Na wiele rzeczy mamy wpływ jako samorządowcy, jako parlamentarzyści, więc na pewno musimy robić wszystko, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z terenów wiejskich, żeby czuli się tutaj bezpiecznie, żeby czuli się tutaj zaopiekowani, żeby mogli realizować swoje plany i tego im życzę dla nich, ale również dla nas, tych, którzy te decyzje podejmują.
2: O tym, jak wymagający był ostatni sezon, mówili również przedstawiciele powiatu i parlamentu.
3: To jest szczególnie wrażliwa gałąź gospodarki, bo bezpieczeństwo żywnościowe, szczególnie w tych czasach, jest dla nas, jako dla parlamentu, istotne i faktycznie w tym kierunku prowadzimy wszystkie działania, żeby to nasze rolnictwo wzmacniać.
1: Jak pan wspomniał, słyszymy, że ten rok był ciężki. Czego życzyć rolnikom?
3: Życzyć tego, żeby zawsze czuli się docenieni w sposób werbalny, ale i niewerbalny. To znaczy, werbalny mam na myśli, żeby społeczeństwo wiedziało, że chleb nie bierze się, nie rodzi się na półce w Biedronce czy w innych marketach, tylko faktycznie ta praca, ten początek chleba jest tutaj właśnie na polskiej ziemi, ale przy tym także tej wdzięczności materialnej, po prostu żeby w taki sposób rolnicy mogli funkcjonować, żeby pojawiali się następcy, żeby kolejne pokolenia chciały tą pracę niełatwą kontynuować. A przede wszystkim to też moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy chcą wspierać rolnictwo. Mówię tutaj szczególnie o koło gospodyń wiejskich, o ochotniczych strażach pożarnych i rodzinach rolników, bo to też jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że to nie jest praca tylko i wyłącznie rolnika, ale to jest praca często w żon rolników, dzieci, rodziców. To jest praca po prostu wielopokoleniowa.
4: Staram się tam być, gdzie powinno się być właśnie wśród rolników, żeby wyrazić im słowa uznania, podziękowania i wdzięczności za to, że przy trudnym roku, jaki był ten, który kończymy gospodarczy, szczególnie zima, szczególnie wiosenne przymrozki, później bardzo suchy czerwiec, żeby jednak rolnicy mogli być docenieni przez tych, którzy są ich wybrańcami. Ja przynajmniej takim się czuję. Stąd mam okazję także i przekazać do kamery życzenia od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z dożynek wojewódzkich w Rypinie, który zwrócił się do wszystkich rolników tam obecnych, ale i także obecnych na innych dożynkach. Pomyślałem sobie także o Izbicy Kujawskiej i dlatego je przekazuję. Ale ode mnie wyrażam przede wszystkim podziękowania za to, że ten rok, będąc ciężkim, powoduje, że rolnicy są zadowoleni. Są zadowoleni, że rozpoczynają nowy rok gospodarczy z wiarą, nadzieją, że będzie lepszy niż ten, który kończymy. Tego właśnie wszystkim życzę, żeby rolnicy byli samodzielni, żeby im nikt nie przeszkadzał, żeby nikt nim nie pouczał, żeby im niczego nie nakazywał, bo to dzisiaj rolnik jest wielozawodowcem. To on umie liczyć, on umie uprawiać rolę, on umie sprzedać i on umie przede wszystkim rok gospodarczy zamknąć jakimś dodatkowym dochodem. tego życzę, żeby tak właśnie było.
3: Prezentacja także naszej tradycji, tego, co we wsi najpiękniejsze. Liczne delegacje wieńcowe, delegacje z cudownym chlebem podkreślają wspólnotę tej gminy. Od najmłodszych do najstarszych, bo w delegacjach były dzieci, a więc przygotowali seniorzy z funkcjonujących tutaj domów seniora. To najlepiej pokazuje, czemu służą do dożyny.

0: Także cieszę się, że w tak licznym gronie możemy dzisiaj tutaj się spotkać. Za chwilę część rozrywkowa, bo Dorożynki to także czas świętowania, także mam nadzieję, że mieszkańcy Izbicy Kujawskiej, ale także goście pana burmistrza Rady Miejskiej to popołudnie spędzą bardzo miło, rozrywkowo i wyjątkowo.
1: Tegoroczne święto plonów Izbicy Kujawskiej połączyło więc tradycję z muzyką i wspólną zabawą.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta włocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Włocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans włocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal włocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Włocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze kredo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
2: Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie.
0: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część włocławskiej historii.
3: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a tu wiadomo, jakie były lata. I zrezygnowałam. Zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
4: A ma pani wrażenie, że włocławski fajans przechodzi teraz renesans?
3: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
5: No czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna? Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję.

0: Dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
1: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Wrocławkiem.
2: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Włocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Włocławka. I to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu. I to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Włocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
3: O czym?
2: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych, na przykład z historii starych zakładów fajansu.
1: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z włocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.
4: Miłośnicy motocykli, muzyki i lotniczych akrobacji spotkają się w sobotę, 5 września w Chodczu. Na targowisku miejskim odbędzie się czwarty muzyczny piknik motocyklowy. W programie m.in. dwie parady motocykli, koncerty, konkursy oraz pokazy motoparalotniarzy.
5: Bractwo Miłośników Motocykli z Chodcza zaprasza na czwarty muzyczny piknik motocyklowy z udziałem motoparalotniarzy. Impreza odbędzie się 5 września na targowisku miejskim w Chodczu. Startujemy o godzinie 12. W programie mamy m.in. występ orkiestry dętej ze specjalnym repertuarem rockowym. Potem mamy pierwszą paradę motocyklową po malowniczych terenach gminy Chodecz. Jako ciekawostka, na trasie parady mamy ponad 60 zakrętów, czyli nie lada gratka dla motocyklistów, bo jak wiemy, motocyklem bardzo fajnie przemierza się zakręty. Następnie mamy koncert zespołu UNU Tribute to Perfect. Potem mamy konkursy z nagrodami oraz drugą paradę motocykli z basyście motoparolotniarzy. Na koniec wystąpi Grzegorz Walczak, solista zespołu Czaku. W trakcie imprezy przewidziane oczywiście konkursy z nagrodami, miła atmosfera, fajne jedzenie. Zapraszamy serdecznie do Chodcza w sobotę na godzinę 12.
4: Na miejscu nie zabraknie atrakcji zarówno dla miłośników motocykli, jak i całych rodzin. Organizatorzy zapraszają do wspólnego spędzenia soboty w Chodczu. Czwarty muzyczny piknik motocyklowy rozpocznie się 5 września o godzinie 12 na targowisku miejskim. Wstęp jest wolny.
1: Kolejne włocławskie orliki zostaną wyremontowane. Mowa o dwóch obiektach, jeden przy ulicy Wienieckiej, drugi przy Gniazdowskiego. Remonty zostaną sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
6: Ten program ministerstwa ma na celu renowację orlików, które powstały w tych latach 2012, w okolicach roku 2012. I na tych wszystkich orlikach wymieniane są między innymi nawierzchnie, ale też ta drobna infrastruktura, która się przy orlikach znajduje. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że we Włocławku to jest tak jakby druga porcja grantu, który przyznało ministerstwo, bo wcześniej minister sportu i turystyki przyznał środki na trzy orliki, które są w tym roku już w te wakacje remontowane. Są to orliki przy Zespole Szkół Elektrycznych, przy Szkole Podstawowej nr 11 i przy Zespole Szkół Budowlanych.
7: Możemy powiedzieć, że pomysł z orlikami wypalił. Orliki cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony młodych piłkarzy, młodych siatkarzy, młodych koszykarzy.
6: Tak, orliki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale też no, często słyszymy, że te orliki są zbyt szybko zamykane, stąd też wszystko wskazuje na to, na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta przedstawimy nowy regulamin funkcjonowania orlików. Myślę, że będzie on bardzo korzystny dla wszystkich tych, którzy z orlików we Włocławku korzystają. A jest też nadzieja na to, że powstanie kolejny Orlik we Włocławku w najbliższym czasie przy zespole szkół numer 3 na ulicy Nowomiejskiej. Natomiast no, tutaj dopiero te wszystkie procedury się rozpoczęły. Jak będzie więcej informacji, to też będziemy o tym informować.
1: We Włocławku jest 7 Orlików.

0: przy szkole podstawowej numer 5, szkole podstawowej numer 7, zespole szkół numer 4, zespole szkół numer 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. To wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Artur z Wrocławka choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Szansą na pomoc chłopcu jest terapia genowa w Dubaju. Jej koszt to 12,5 miliona złotych. Mieszkańcy Wrocławka oraz regionu chcą pomóc rodzicom chłopca w zebraniu tej kwoty. Już w sobotę na terenie parafii świętego Stanisława przy ulicy Żeromskiego we Wrocławku odbędą się dwa połączone wydarzenia charytatywne.
1: Tutaj od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Wrocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić. Pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie wspomóc nas. No i pracujemy nad dodatkowymi jeszcze atrakcjami, ale to może tam Czarek artystycznie to powie bardziej ze swojej strony.
2: Impreza będzie fajna, dużo artystów przyjedzie tutaj na występ, których właśnie bardzo wam dziękuję, wszystkim zespołom, które tutaj będą, dużo by wymieniać, więc na spokojnie, jak przyjedziecie na felieton i nagracie o tym wszystkim, no to będziecie sami widzieć i z każdym da się radę wywiad zrobić, mam nadzieję. Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16-17, trwały do późna, do 21-2, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu półwocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy, impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki, też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami, dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, z trampolinach poskakać, może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam, no wiadomo, jak to na każdych takich festynach, postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona. To nie my wymyślamy takie sumy, też nie, ja często się zastanawiam, skąd to się bierze i kto to wymyśla, no ale no wiecie, no to jest dla rodziców, których serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości. Artura, rodziców właśnie pozdrawiam, nie tylko rodziców, rodzinę, babcię, dziadka i w ogóle wszystkich. Żeby byli dobrej nadziei, my tutaj staniemy na głowie, żeby było dobrze, dołożymy dużą cegłę do tego wszystkiego.
0: Dotychczas na portalu Się Pomaga udało się zebrać ponad 1 000 000 złotych. Liczy się każda złotówka na ratowanie życia chorego chłopca. Link do zbiórki to www.siepomaga.pl/artur-obierak. Prokuratura rejonowa we Wrocławku przesłała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu Maciejowi C. Mieszkaniec Wrocławka wspólnie z Dominikiem K. ukradli trzeciemu mężczyźnie czapkę o wartości 50 zł. Pokrzywdzony chciał odzyskać czapkę, jednak napastnicy grozili mu pobiciem. Swoją groźbę spełnili.
3: Mężczyźni faktycznie popełnili przestępstwo polegające na utrzymaniu się w posiadaniu uprzednio skradzionej rzeczy, działając w warunkach chuligańskich, działając z zupełnie błahych pobudek, okazując lekceważące podejście do obowiązującego porządku prawnego. Przestępstwo polegało na tym, iż chcieli utrzymać się w posiadaniu czapki z daszkiem w kwocie około 50 zł. Skierowali oni w tym celu wobec pokrzywdzonego groźbę uszkodzenia ciała. Natomiast mężczyznom został też przedstawiony drugi zarzut, mianowicie udziału w pobiciu z udziałem niebezpiecznego narzędzia, noża oraz metalowej rurki innego mężczyzny poprzez kopanie go po całym ciele, uderzanie pałką w głowę, kopanie i uderzanie po głowie, a także skakanie po żebrach spowodowali u mężczyzny rozstrój ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Mężczyźni, jeden z nich częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi nie przyznał się.
0: Wobec obu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, witam widzów i w szczególności moich pacjentów, którzy okazuje się, że też oglądają ten program.
0: No niewątpliwie ten program jest bardzo lubiany i ceniony przez naszych widzów, za co oczywiście serdecznie dziękujemy i zachęcamy do oglądania. Pani doktor, chciałabym dzisiaj porozmawiać o rehabilitacji neurologicznej. Generalnie choroby neurologiczne, problemy neurologiczne zbierają chyba w tych czasach bardzo obfite żniwo. Jak to jest?
1: Tak, bardzo obfite, a w szczególności udary. Jest ogromna ilość udarów. Uważa się statystycznie, że to jest około 87 do nawet do 170% rocznie, czyli na 100 tysięcy mieszkańców, na takie miasto jak nasze, przypada nawet do 170 przypadków rocznie, więc jest to bardzo duża ilość. Biorąc pod uwagę, że często zachorowują ludzie poniżej 65 roku
0: więc
1: życia.
0: Więc coraz bardziej obniża się ta
1: Tak,
0: granica wieku,
1: tak?
0: Tak,
1: tak. I również, że pozostawia to około 30% z tych osób, które doznają udaru, pozostaje osobami niepełnosprawnymi, czyli jest to duża ilość i wymagająca zaopiekowania.
0: Pani doktor, czym jest rehabilitacja neurologiczna? Na początek tak ogólnie, zanim przejdziemy do szczegółów.
1: Rehabilitacja medyczna to proces
0: neurologiczna.
1: Neurologiczna to proces polegający na przywróceniu sprawności pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi.

0: I tutaj
1: Czyli
0: bardzo,
1: jakimi może, przepraszam, że
0: no
1: przerywam.
0: to są schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, czyli właśnie udary, urazy, schorzenia degeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. I często są to stany po interwencjach neurochirurgicznych w przypadku guzów mózgu czy tętniaków operowanych. Również dochodzi do pewnych deficytów neurologicznych, które muszą być rehabilitowane. Pozostałe jednostki, którymi też opiekuje się rehabilitacja neurologiczna, to schorzenia rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. I tutaj chciałabym powiedzieć, że rehabilitacja neurologiczna została wprowadzona niejako, czy może poszerzyła się znacznie po reformie służby zdrowia, która nastąpiła w 2008 roku, kiedy wprowadzone zostały jednorodne grupy pacjentów i finansowanie tych jednorodnych grup pacjentów. Wówczas powstało dużo nowych oddziałów rehabilitacji neurologicznej i w zasadzie ich taką specyfiką jest to, że mają trochę inny personel niż typowe oddziały rehabilitacji, tak zwanej ogólnoustrojowej.
1: Bardziej wyspecjalizowane, oczywiście.
0: Tak, to no i właśnie oprócz lekarza, pielęgniarek, opiekunek, które spotykamy praktycznie na wszystkich
1: Oddziałach.
0: oddziałach, mamy tu jeszcze fizjoterapeutów, ale oprócz fizjoterapeutów jest także logopeda, jest psycholog i jest terapeuta zajęciowy. Także to powoduje, że ta opieka jest bardzo poszerzona. No i w związku z tym też jest bardziej efektywna.
1: Pani doktor logopeda, ponieważ często osoby, na przykład po udarach,
0: Tak,
1: mają problemy z mową,
0: zaburzenia
1: tak,
0: mowy, tak,
1: zaburzenia.
0: ale to nie
1: Więc
0: tylko
1: jakie
0: są
1: są te
0: zaburzenia
1: wskazania,
0: mowy.
1: właśnie
0: To
1: zaburzenia
0: są, tak,
1: mowy, ruchowe?
0: zaburzenia mowy to są również zaburzenia połykania, zaburzenia polegające na tym, że pacjent nie pamięta wielu rzeczy i również nie potrafi na przykład czytać, nie potrafi liczyć, nie potrafi pisać. I logopeda tutaj jest bardzo pomocny i uczy po prostu pacjentów tych funkcji, odzyskać te funkcje.
1: No właśnie, uczy odzyskać te funkcje. Powiedzmy, na czym polega ta rehabilitacja? Jakie są metody
0: O, to
1: rehabilitowania
0: myślę, że
1: tego typu osób?
0: tutaj bardziej logopeda
1: Ale
0: byłby.
1: generalnie.
0: Generalnie możemy powiedzieć tak, że jest to przywracanie funkcji ruchowej, poznawczej i komunikacyjnej, czyli komunikowania się z innymi ludźmi. I właśnie no, temu służy ta szeroka gama specjalistów, którzy są zatrudnieni w oddziałach rehabilitacji neurologicznej. No i te metody też są nieco inne, bo na przykład w fizykoterapii mniej jest wykorzystywana fizjoterapii, przepraszam, mniej jest wykorzystywana fizykoterapia, a bardziej terapia ruchem. I tu w tej terapii ruchem wykorzystywane są metody neurorozwojowe, tak zwane, czyli metoda PNF-u, metoda Bobat. I one prowadzą do wykorzystania naturalnych wzorców ruchowych, które zdobywamy w miarę jak się rozwijamy od dziecka, a później w wyniku tych incydentów neurologicznych zatracamy te funkcje.
1: Więc jakby rehabilitant wykonuje ćwiczenia z
0: Ćwiczenia
1: pacjentem.
0: typowe, ale oprócz tego jeszcze właśnie ćwiczenia takie oparte na metodach neurofizjologicznych.
1: A jakie to są?
0: O, tutaj myślę, że bardziej trzeba by było zaprosić technika czy magistra,
1: Magistra
0: którzy te ćwiczenia
1: wykonują.
0: wykonują. Tak, oni uczą pacjentów i ćwiczą z nimi. Jest to stymulacja nerwów,
1: O
0: stymulacja
1: właśnie, o to.
0: mięśni, tak, i prowadząca do odzyskania tych funkcji, albo też skompensowania, czyli zastąpienia inną funkcją, funkcji, której nie możemy odzyskać.
1: Bo to również jest możliwe.
0: Jest to możliwe,
1: Tylko wymaga
0: tak.
1: niewątpliwie wytrwałości,
0: Nie,
1: wiele pracy.
0: tak, wymaga wytrwałości.

0: I wymaga czasu również.
1: To właśnie jak długo powinna trwać ta
0: Ha.
1: rehabilitacja? Zapewne indywidualnie, tak, to jest
0: Indywidualnie.
1: uzależnione,
0: Powiem tak.
1: ale generalnie.
0: Rehabilitacja neurologiczna w zasadzie dotyczy oddziałów rehabilitacji neurologicznej. Jako że później w poradni nie mamy podziału na rehabilitację neurologiczną i inną. Mamy to wszystko razem, prawda? Natomiast pobyt w takim oddziale, no to już limituje nam Narodowy Fundusz Zdrowia. Najdłuższy pobyt może trwać do 16 tygodni. Oczywiście są to wybrane przypadki, to są pewne warunki do spełnienia. I tutaj lekarz, który prowadzi taki oddział, jest zorientowany, co dany pacjent musi spełnić, żeby być te 16 tygodni. Natomiast są też takie schorzenia, które mogą być tylko do 6 tygodni. Ale ważną rzeczą jest również ocena postępu rehabilitacji neurologicznej, bowiem jeżeli nie ma tego postępu, to lekarz może wypisać pacjenta. Może wypisać do domu czy do instytucji opiekuńczej i zalecić rehabilitację domową. I muszę powiedzieć, że ta rehabilitacja domowa jest również bardzo ważna, bo czasem przebiega sam proces rehabilitacji u pacjenta przebiega bardzo powoli i potrzeba dużo czasu, żeby odzyskał te funkcje. A tutaj chciałabym powiedzieć, może, żeby zmotywować pacjentów, że warto jednak ćwiczyć, że warto rehabilitować się, bowiem parę lat temu miałam pacjenta po chorobie Guillain-Barré, to jest zapalne schorzenie nerwów obwodowych. Pacjent był leżący z porażeniem czterokończynowym, więc no, rokowanie było bardzo wątpliwe. Natomiast po paru latach ten pacjent przyszedł na własnych nogach do mnie, więc tutaj ukłon w stosunku do wszystkich pacjentów. Nie traćcie nadziei, ćwiczcie, a jest szansa, że będzie lepiej.
1: No właśnie, pani doktor, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej? Właśnie ta wytrwałość, tak?
0: Tak, wytrwałość pacjentów
1: cel.
0: To jest jedna sprawa. Czas, który
1: czas.
0: Mija.
1: No i możliwości, też. Żeby...
0: Możliwości. Ale przede wszystkim motywacja tego pacjenta, żeby on chciał ćwiczyć, bo często pacjenci popadają w depresję i
1: nie
0: niestety
1: widzą już celu, szansy.
0: Tak, nie widzą szansy powrotu do
1: poddają
0: sprawności,
1: się.
0: Poddają się.
1: Więc
0: I to jest,
1: nie wolno się poddawać.
0: Nie wolno się poddawać.
1: Nie tylko w tej dziedzinie,
0: tak,
1: myślę.
0: Tak jest. Tak, więc ważne jest to, żeby pacjent był zmotywowany, żeby ćwiczył. Oczywiście jest to wszystko indywidualna sprawa. Na przykład w udarach duże znaczenie ma miejsce, gdzie ten udar powstał i jaka jest rozległość tego udaru.
1: Więc umiejscowienie w mózgu.
0: Tak, tak, umiejscowienie tego ogniska w mózgu i tutaj często właśnie to decyduje nam, w jakim stopniu te funkcje można odzyskać. Ale tak jak powiedziałam, zawsze można też kompensować, uzyskać trochę inną drogą to, co by się chciało uzyskać.
1: Pani doktor, a jaka jest rola rodziny w rehabilitacji? Już generalnie neurologicznej czy nieneurologicznej? Chyba
0: bardzo
1: to
0: duża,
1: wsparcie
0: bardzo
1: jest...
0: duża, no bo przecież pacjent wraca później do domu. Do domu i tu się zaczynają schody, prawda? Szczególnie
1: właśnie.
0: W naszej rzeczywistości. Tak. Pacjent może mieć zleconą rehabilitację neurologiczną, rehabilitację, ale w warunkach domowych i on często musi czekać tygodnie, dobrze, że tygodnie, ale bywa, że miesiące musi czekać na tą rehabilitację, więc tu jest
1: A
0: właśnie
1: powinien ją zacząć
0: rola
1: od
0: rodziny.
1: razu, tak?
0: Tak, tak jest bardzo ważną rzeczą. Już na oddziałach neurologicznych, na oddziałach udarowych jest rozpoczynana rehabilitacja. Pacjenci są odpowiednio układani, pacjenci mają włączone ćwiczenia bierne, są motywowani do tego, żeby pomagali w funkcjach pielęgnacyjnych, bo to jest nie tylko pomoc dla personelu, tak jak niektórzy sądzą, to jest również element rehabilitacji.
1: Więc kluczowa, można powiedzieć, tak, jest rola
0: Tak,
1: rodziny,
0: tak.
1: zarówno w kwestii pomocy temu
0: Opieki,
1: pacjentowi, opieki, ale
0: tak,
1: też takiego
0: zapewnienia.
1: wsparcia psychicznego, żeby
0: Tak.
1: on się czuł

0: nadal potrzebne, żeby nie czuł
1: Tak,
0: się
1: oczywiście,
0: ciężarem, tak?
1: oczywiście. Opieka, zapewnienie opieki medycznej, czyli wezwanie lekarza rodzinnego, jeżeli coś się dzieje z pacjentem, jeżeli pacjent zgłasza jakieś dolegliwości, również integracja ze społeczeństwem tego pacjenta, to jest ważna rola rodziny, bo wtedy ten pacjent czuje się potrzebny, czuje się częścią społeczeństwa i ma motywację do tego, żeby się rehabilitować dalej.
0: Więc rodzina, stawiamy na rodzinę, stawiamy na
1: Bardzo.
0: najbliższych, pamiętamy o wszystkich naszych bliskich potrzebujących, wspieramy ich,
1: Tak,
0: bo też
1: tak.
0: nie wiadomo, co nas
1: Nie
0: czeka
1: wiadomo
0: przecież.
1: właśnie i tu jest ważną rzeczą, że jeżeli rodzina jest niewydolna, no to obowiązkiem szpitala, oddziału rehabilitacyjnego, rehabilitacji neurologicznej jest znalezienie miejsca takiego dla pacjenta, żeby był zaopiekowany, czyli w jednostkach opiekuńczych.
0: To znaczy, w jakiej sytuacji konkretnie, jeżeli
1: Kiedy?
0: pacjent nie ma
1: Przeważnie,
0: gdzie
1: jeżeli
0: wrócić?
1: pacjent jest samotny,
0: No
1: jeżeli
0: właśnie.
1: pacjent jest samotny, a nie jest w stanie sam sobie poradzić, wówczas niestety, ale jest to koniecznością. Czasem jest to konieczność czasowa, czasem jest to już konieczność na resztę życia. Wtedy pozostają DPS-y, prawda, na które też się czeka i też ten pacjent, no, musi być zaopiekowany w tym czasie.
0: Dziękuję Pani pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem
1: Dziękuję.
0: programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta wocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Przede wszystkim zmieniło się to, że dzisiaj po raz pierwszy musieliśmy przenieść się do wnętrz naszej galerii. Pierwszy, drugi piknik był na zewnątrz, na dworzu. A dzisiaj niestety ze względu na zapowiedzi pogodowe przenieśliśmy wszystko do środka.
2: A czy widzi Pan większe zainteresowanie niż w ubiegłych latach?
1: Tak, na pewno. Na pewno jest większe zainteresowanie. Dzisiaj jest bogatsza oferta. Bardzo wiele mamy atrakcji przygotowanych na dzisiejszy piknik. Większość zrealizowaliśmy. Kilka jeszcze przed nami. No mam nadzieję, że bardzo mocno nam pogoda nie zakłóci grafiku dzisiejszego pikniku.
2: To proszę powiedzieć więcej o tych atrakcjach, które przygotowaliście.
1: Dzisiaj przede wszystkim przygotowaliśmy promocję książki Słowem i pędzlem malowane. Książka, która zawiera wiersze pani malarek, ale też ich dekoracje do tych wierszy. Więc to jest próba pokazania przede wszystkim ich twórczości, ale też możliwości i poetyckich. Niektóre wiersze naprawdę są przejmujące i płyną prosto z serca. To jest jedna z atrakcji. Kolejną atrakcją jest paszport mistrzyń fajansu włocławskiego, gdzie zawiera 29 nazwisk i te malarki oprócz dzisiaj dwóch prawdopodobnie z powodu choroby nie dotarły i są rozlokowane we wnętrzach naszej galerii w 11 komnatach. No i osoby, które zwiedzają, przybyli na piknik, szukają tych kobiet, żeby otrzymać autograf i później otrzymałem nagrodę od nas w postaci, to jest kolejna atrakcja, kolejnych 6 kart kolekcjonerskich, które wydaliśmy w tym roku, czyli na ten moment jest ich 12 i otrzymują wtedy te karty kolekcjonerskie gratisowo. Oczywiście no, wybrzmiało przed chwilą to, że organizowaliśmy kolejną edycję konkursu biennalowego, gdzie w tym roku w tym konkursie brały udział malarki, które robiły dekoracje na innej nawierzchni, a mianowicie była to nawierzchnia szkatułki drewnianej o wymiarach 35-25x7 cm. No i tam próbowały swoich sił. W tym roku wygrała pani Mira Wegner, już ogłosiliśmy wyniki. Kolejnym takim już stałym elementem pikniku to staramy się wyróżnić osoby, które według nas popularyzują fajans włocławski we Włocławku, ale też i poza Włocławkiem. Są to osoby, osoby nietuzinkowe w naszej ocenie i dzisiaj wyróżniliśmy 3 osoby. Jest to Krysia Zagrabska, Ela Belter i Piotr Chochłow. Oprócz tego przygotowaliśmy wystawę Eli Belter z jej wyrobami z fabryki Belter, która funkcjonowała od 1981 roku. No i przepiękne prace trafiły na tą wystawę. Jedna jest szczególna figurka klauna, której jest podobno tylko kilka sztuk. Kilka sztuk zostało wyprodukowane i jedno będziemy dzisiaj próbowali sprzedać na aukcji, wystawić na aukcji tą właśnie nietuzinkową figurkę. Myślę, że dla kolekcjonerów będzie to duża, duża gratka i będzie się cieszyła zainteresowaniem. A oprócz tego warsztaty, typowe rzeczy, które się dzieją na tego typu imprezach, one się znajdują i myślę, że cieszą się dużym zainteresowaniem.
2: A czy można powiedzieć, że fajans włocławski przeżywa swoją drugą młodość teraz?
1: Tak, myślę, że przeżywa renesans i mam nadzieję, że szybko to się nie zakończy. Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Włocławka stolicę fajansu. I mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans włocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal włocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Włocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze kraj.

0: to nasz imaż w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
1: A jeszcze zapytam, czy pamięta pan swój pierwszy raz z wrocławskim fajansem?
0: Tak, oczywiście. No, najbardziej wspominam moment, kiedy powstała galeria, jako miejsce, gdzie sprzedajemy używane antyki. Bo to właśnie sam pomysł wyniknął z tego, że nagle najwięcej trafiało do nas przedmiotów fajansowych i było w pewnym momencie tak dużo, że zdecydowaliśmy się, że należy też je sprzedawać. No i w ten sposób powstała galeria. To jest taka ciekawostka z jednej strony, a z drugiej strony prawda, która wykreowała to miejsce.
2: To już jest trzecia edycja naszego pikniku, coroczna, cykliczna. Odbywa się zawsze w ostatnią sobotę wakacji. Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie. No co tam?
1: Wrocławski fajans przeżywa renesans. Co powinniśmy dalej robić, żeby i za 30 lat o nim mówiono?
2: No cały czas po prostu powinniśmy być aktywni. No trzeba po prostu w mieście jak najwięcej tego promować, uważam, bo Nowocławek no tylko tym, jak gdyby, znaczy może nie tylko, przepraszam, jeszcze koszykówka, wiadomo, ale no to takie jest od wielu, wielu, wielu lat i po prostu no cały czas cieszy się dużym powodzeniem i przede wszystkim w Polsce się cieszy dużym powodzeniem. Nie tylko u nas właśnie we Wrocławku, tylko wszędzie. No mamy klientów po prostu, przyjeżdżają tutaj, nawet dzisiaj są po prostu z całej Polski. Ludzie specjalnie na tę okoliczność przyjeżdżają.
3: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu wrocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część wrocławskiej historii.
4: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo jakie były lata. I zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na 2 dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
1: A ma pani wrażenie, że wrocławski fajans przechodzi teraz renesans?
4: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie, można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże, gabarytowe też.
1: A jaką dałaby pani radę osobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i próbuje właśnie malować wrocławski fajans?
4: Żeby się nie poddawała, ćwiczyła i próbowała.
1: A jeśli chodzi o pani pracę, to co chciałaby pani, żeby zostało na lata zapamiętane z tego, co pani stworzyła?
4: Tak szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że wszystko, nie? Wszystkie te wzory, wszystkie, bo już przez tyle lat, co malowałam, to są w różnych miejscach, też jako dekoracje sali, jako dekoracje drobnych, malutkich rzeczy. Także mi się wydaje, że nie mam takiej rzeczy, którą by trzeba wyróżnić. Wszystko.
1: A jaki jest wzór, który najbardziej lubi pani malować?
4: Niebieski, kobaltowy, tak.
5: No, czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna? Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
1: A proszę nam powiedzieć, jaki był pani pierwszy kontakt z fajansem? Od czego się to zaczęło?
5: O, pierwszy kontakt to był taki, że ja

0: Trafiłam do szkoły przyzakładowej. Skończyłam szkołę przyzakładową, później technikum. Ale jak trafiłam do szkoły przyzakładowej, no to szybko awansowałam, czyli od razu byłam kapralem, sierżantem i tak dalej. Także nie malowałam długo. Krótko malowałam, ale uczyłam malarki. Nie byłam instruktorką, ale miałam pod sobą kilkadziesiąt malarek, no to które musiałam przypilnować, dopilnować, pouczyć, nagrodzić, ukarać, jak to zwykle bywa w pracy, tak?
1: A jaki jest pani ulubiony wzór?
0: Wzór, wszystkie wzory lubię, ale teraz się specjalizuję w kogutach. Pan Twardowski na koguci i teraz specjalizuję się w kogutach, ale nie maluję w tej chwili, no bo nie ten wzrok i po prostu już nie ten lata. Ja już zbliżam się, pierwsza była pani Halinka Olesińska, a teraz następne pokolenie już się zbliża do tego jubileuszu benefisu. Jeszcze mi brakuje, ale no to już tak to jest. Nie mam, także no cóż tu pani jeszcze powiedzieć. Jest mi strasznie miło. No, jest, to jest drugi mój piknik. No jestem w szoku, że ta tradycja jednak rośnie w siłę, że ludzie przychodzą, że fajans ciągle jest na topie. Bo był taki okres w okresie transformacji, kiedy niestety, ale ludzie wyrzucali na śmietnik. Bardzo ubolewałam, no nieraz znajdowałam fajne rzeczy na śmietniku. No i jednak mimo wszystko odżyło dzięki Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki na Falbance produkują. Ja się bardzo cieszę, że fajans żyje, bo to jest moje życie.
1: A co by pani powiedziała o sobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i chce zacząć tworzyć fajans, nauczyć się tego?
0: Proszę pani, no artystą się nikt nie urodził. Trzeba mieć trochę zapału, wytrwałości. Każdy się nauczy. No tutaj malarki, które tutaj są, zaczynały od zera. A jednak widać artyzm. W tej chwili to ja jestem w szoku, jak one przepięknie malują. To jest szok. Ja jestem w szoku, bo w tej chwili ja już je nie znam. Bo ja odeszłam, to one później pracowały jeszcze, ale prace są naprawdę profesjonalne, cudowne. Także każdy się może nauczyć, tylko trzeba troszkę mieć iskierki, talentu i trochę chęci.
2: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Wrocławkiem.
3: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Wrocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Wrocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Wrocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
1: O czym?
3: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych, na przykład z historii starych zakładów fajansu.
1: A co wrocławski fajans ma takiego w sobie, że zdecydował się pan o nim właśnie pisać?
3: No po pierwsze urodziłem się we Wrocławku, wychowywałem się na Zazamczu, a po drugie to jest jednak po pierwsze wielki kawał historii naszego miasta i takie dziedzictwo, z którego powinniśmy być dumni. Nawet wczoraj jeździłem po ziemi dobrzyńskiej szlakiem fajansowej stłuczki, takich domów na przykład obłożonych tą stłuczką. I rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają i mówiłem im, że ludzie jeżdżą do Barcelony oglądać Gaudiego na przykład, a mamy tutaj na miejscu tego typu rzeczy, które no naprawdę też są wielką atrakcją. Więc to jest jednak to, że to jest dziedzictwo plus jednak to ręczne malowanie i kilku osobom już tutaj dzisiaj mówiłem, że jak wchodzę w te miejsca i widzę te

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Izbicy Kujawskiej mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. Niedzielne dożynki były okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale też rozmowy o sytuacji gospodarzy. Wszyscy zaproszeni goście zwracali uwagę, że ten rok nie należał dla rolników do łatwych.
1: Przede wszystkim cieszę się z obecności naszych rolników, ich rodzin. Bardzo się cieszę, że są tutaj licznie zgromadzone gospodynie, gospodarze z terenu całej naszej gminy. A też trzeba obiektywnie powiedzieć, że ten rok całą brać rolniczą doświadczył w sposób szczególny, ponieważ plony tegoroczne nie były najwyższe, na pewno były poniżej oczekiwanych. A trzeba też obiektywnie powiedzieć z kolei, że ceny płodów rolnych pozostały na poziomie ubiegłorocznym, a wiemy doskonale wszyscy, że wzrost cen następował w każdym sektorze, między innymi w tym, w którym znajdują się środki do produkcji rolniczej. Mam na myśli tutaj nawozy sztuczne, mam na myśli środki ochrony roślin, ale wiemy doskonale, że również w ostatnim czasie po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie również znacząco wzrosły ceny paliwa i to na pewno też się odbiło na opłacalności rolniczej. Mam nadzieję, że nasi rządzący pomyślą o tej trudnej sytuacji i przeznaczą pomoc dla sektora rolniczego, bo jest to na pewno niezbędne. Z zapowiedzi już wcześniejszych Ministerstwa Rolnictwa wiemy, że ma nastąpić dopłata do zakupu nawozów sztucznych, dopłata również do poziomu 2 zł zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego. Myślę, że to w sposób wydatny pomoże w ciężkiej sytuacji ekonomicznej.

0: ekonomicznej rolników, ale na pewno to nie będzie pełnia szczęścia. Wiemy doskonale, że opłacalność z roku na rok maleje i sytuacja rolników w całym zresztą kraju, nie tylko u nas, w naszej gminie, jest coraz cięższa. I uważam, że powinni wszyscy, którzy stanowią prawo w naszym kraju, powinni na to zwrócić uwagę.
1: Mimo trudniejszych warunków rolnicy z gminy przygotowali tradycyjne wieńce i chleby dożynkowe. Po mszy korowód przeszedł na miejski stadion, gdzie na mieszkańców czekały m.in. stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla dzieci. O znaczeniu takich wydarzeń dla mieszkańców regionu mówiła również wicemarszałek województwa.
2: To jest taki dowód, że te dożynki są dla nas niezwykle ważne, że są to moment, jest to moment, kiedy dziękujemy rolnikom za ten trud, za ten chleb, który łączy, który uczy wartości i który też pokazuje, że wyrasta z ciężkiej pracy rolnika, że on nie powstaje gdzieś tam na półce sklepowej, ale musi być rzucone ziarno w glebę, to ziarno musi być pielęgnowane, dopatrzone, a później zebrane. Więc ten rok był trudnym rokiem, więc dzisiaj i w województwie, i tutaj w Izbicy Kujawskiej szczególnie rolnikom dziękujemy, że nie zwątpili, że cały czas ciężko pracują, że potrafią się dzisiaj, kiedy świętuje uśmiechać i patrzeć z nadzieją w przyszłość. I to jest niezwykle ważne i też niezwykle budujące.
3: Czego życzyć rolnikom na kolejny czas?
2: Stabilizacji, jeżeli chodzi o pogodę, ale to może być nasze życzenie, ale niekoniecznie mamy na to wpływ, ale przede wszystkim stabilizacji, na którą mamy wpływ, to żeby rolnikom w tych naszej dużej ojczyźnie, województwo kujawsko-pomorskim, ale również w tych małych gminach i powiatach żyło się lepiej, żeby ta stabilizacja rzeczywiście była. Na wiele rzeczy mamy wpływ jako samorządowcy, jako parlamentarzyści, więc na pewno musimy robić wszystko, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z terenów wiejskich, żeby czuli się tutaj bezpiecznie, żeby czuli się tutaj zaopiekowani, żeby mogli realizować swoje plany i tego im życzę dla nich, ale również dla nas, tych, którzy te decyzje podejmują.
1: O tym, jak wymagający był ostatni sezon, mówili również przedstawiciele powiatu i parlamentu.
4: To jest szczególnie wrażliwa gałąź gospodarki, bo bezpieczeństwo żywnościowe, szczególnie w tych czasach, jest dla nas, jako dla parlamentu, istotne i faktycznie w tym kierunku prowadzimy wszystkie działania, żeby to nasze rolnictwo wzmacniać.
3: Jak pan wspomniał, słyszymy, że ten rok był ciężki. Czego życzyć rolnikom?
4: Życzyć tego, żeby zawsze czuli się docenieni w sposób werbalny, ale i niewerbalny. To znaczy, werbalny mam na myśli, żeby społeczeństwo wiedziało, że chleb nie bierze się, nie rodzi się na półce w Biedronce czy w innych marketach, tylko faktycznie ta praca, ten początek chleba jest tutaj właśnie na polskiej ziemi, ale przy tym także tej wdzięczności materialnej, po prostu żeby w taki sposób rolnicy mogli funkcjonować, żeby pojawiali się następcy, żeby kolejne pokolenia chciały tą pracę niełatwą kontynuować. A przede wszystkim to też moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy chcą wspierać rolnictwo. Mówię tutaj szczególnie o koło gospodyń wiejskich, o ochotniczych strażach pożarnych i rodzinach rolników, bo to też jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że to nie jest praca tylko i wyłącznie rolnika, ale to jest praca często w żon rolników, dzieci, rodziców. To jest praca po prostu wielopokoleniowa.
5: Staram się tam być, gdzie powinno się być właśnie wśród rolników, żeby wyrazić im słowa uznania, podziękowania i wdzięczności za to, że przy trudnym roku, jaki był ten, który kończymy gospodarczy, szczególnie zima, szczególnie wiosenne przymrozki, później bardzo suchy czerwiec, żeby jednak rolnicy mogli być docenieni przez tych, którzy są ich wybrańcami. Ja przynajmniej takim się czuję. Stąd mam okazję także i przekazać do kamery życzenia od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z dożynek wojewódzkich w Rypinie, który zwrócił się do wszystkich rolników tam obecnych, ale i także obecnych na innych dożynkach. Pomyślałem sobie także o Izbicy Kujawskiej i dlatego je przekazuję. Ale ode mnie wyrażam przede wszystkim podziękowania za to, że ten rok, będąc ciężkim, powoduje, że rolnicy są zadowoleni. Są zadowoleni, że rozpoczynają nowy rok gospodarczy, z wiarą, nadzieją, że będzie lepszy niż ten, który kończymy. Tego właśnie wszystkim życzę, żeby

0: rolnicy byli samodzielni, żeby im nikt nie przeszkadzał, żeby ich nim nie pouczał, żeby im niczego nie nakazywał, bo to dzisiaj rolnik jest wielozawodowcem. To on umie liczyć, on umie uprawiać rolę, on umie sprzedać i on umie przede wszystkim rok gospodarczy zamknąć jakimś dodatkowym dochodem. Tego życzę, żeby tak właśnie było.
1: Prezentacja także naszej tradycji, tego, co we wsi najpiękniejsze. Liczne delegacje wieńcowe, delegacje z cudownym chlebem podkreślają wspólnotę tej gminy. Od najmłodszych do najstarszych, bo w delegacjach były dzieci, a więc przygotowali seniorzy z funkcjonujących tutaj domów seniora. To najlepiej pokazuje, czemu służą dożynki. Także cieszę się, że w tak licznym gronie możemy dzisiaj tutaj się spotkać. Za chwilę część rozrywkowa, bo dożynki to także czas świętowania, także mam nadzieję, że mieszkańcy Izbicy Kujawskiej, ale także goście pana burmistrza Rady Miejskiej to popołudnie spędzą bardzo miło, rozrywkowo i wyjątkowo.
2: Tegoroczne święto plonów Izbicy Kujawskiej połączyło więc tradycję z muzyką i wspólną zabawą.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta wrocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Wrocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans wrocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal wrocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jaka jest Wrocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze kredo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
2: Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie.
0: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu wrocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część wrocławskiej historii.
3: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo, jakie były lata. I zrezygnowałam. Wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli nie przyjąć z paskiem.

0: Czerwonym i przyjęli mnie.
1: A ma pani wrażenie, że włocławski fajans przechodzi teraz renesans?
0: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie, można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże, gabarytowe też.
2: No, czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna? Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
3: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Włocławkiem.
4: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Włocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Włocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Włocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
1: O czym?
4: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych na przykład, z historii starych zakładów fajansu.
3: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z włocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.
5: Miłośnicy motocykli, muzyki i lotniczych akrobacji spotkają się w sobotę, 5 września w Chodczu. Na targowisku miejskim odbędzie się 4. muzyczny piknik motocyklowy. W programie m.in. dwie parady motocykli, koncerty, konkursy oraz pokazy motoparalotniarzy.
6: Bractwo Miłośników Motocykli z Chodcza zaprasza na 4. muzyczny piknik motocyklowy z udziałem motoparalotniarzy. Impreza odbędzie się 5 września na targowisku miejskim w Chodczu. Startujemy o godzinie 12. W programie mamy m.in. występ orkiestry dętej ze specjalnym repertuarem rockowym. Potem mamy pierwszą paradę motocyklową po malowniczych terenach gminy Chodecz. Jako ciekawostka, na trasie parady mamy ponad 60 zakrętów, czyli nie lada gratka dla motocyklistów, bo jak wiemy, motocyklem bardzo fajnie przemierza się zakręty. Następnie mamy koncert zespołu UNU Tribute to Perfect, potem mamy konkursy z nagrodami oraz drugą paradę motocykli z basyście motoparolotniarzy. Na koniec wystąpi Grzegorz Walczak, solista zespołu Czaku. W trakcie imprezy przewidziane oczywiście konkursy z nagrodami, miła atmosfera, fajne jedzenie. Zapraszamy serdecznie do Chodcza w sobotę na godzinę 12.
5: Na miejscu nie zabraknie atrakcji zarówno dla miłośników motocykli, jak i całych rodzin. Organizatorzy zapraszają do wspólnego spędzenia soboty w Chodczu. 4. muzyczny piknik motocyklowy rozpocznie się 5 września o godzinie 12 na targowisku miejskim. Wstęp jest wolny.
3: Kolejne włocławskie orliki zostaną wyremontowane. Mowa o dwóch obiektach, jeden przy ulicy Wienieckiej, drugi przy Gniazdowskiego. Remonty zostaną sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
7: Ten program ministerstwa ma na celu renowację orlików, które powstały w tych latach 2012, w okolicach roku 2012. I na tych wszystkich orlikach wymieniane są między innymi nawierzchnie, ale też ta drobna infrastruktura, która się przy orlikach znajduje. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że we Włocławku to jest tak jakby druga porcja grantu, który przyznało ministerstwo, bo wcześniej minister sportu i turystyki przyznał środki na 3 orliki, które są w tym roku już w te wakacje remontowane. Są to orliki przy Zespole Szkół Elektrycznych, przy Szkole

0: podstawowej numer 11 i przy zespole szkół budowlanych.
1: Możemy powiedzieć, że pomysł z orlikami wypalił. Orliki cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony młodych piłkarzy, młodych siatkarzy, młodych koszykarzy.
0: Tak, orliki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale też no, często słyszymy, że te orliki są zbyt szybko zamykane, stąd też wszystko wskazuje na to, na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta przedstawimy nowy regulamin funkcjonowania orlików. Myślę, że będzie on bardzo korzystny dla wszystkich tych, którzy z orlików we Włocławku korzystają. A jest też nadzieja na to, że powstanie kolejny orlik we Włocławku w najbliższym czasie przy zespole szkół numer 3 na ulicy Nowomiejskiej. Natomiast no, tutaj dopiero te wszystkie procedury się rozpoczęły. Jak będzie więcej informacji, to też będziemy o tym informować.
2: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej numer 5, szkole podstawowej numer 7, zespole szkół numer 4, zespole szkół numer 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. To wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Artur z Wrocławka choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Szansą na pomoc chłopcu jest terapia genowa w Dubaju. Jej koszt to 12,5 miliona złotych. Mieszkańcy Wrocławka oraz regionu chcą pomóc rodzicom chłopca w zebraniu tej kwoty. Już w sobotę na terenie parafii świętego Stanisława przy ulicy Żeromskiego we Wrocławku odbędą się dwa połączone wydarzenia charytatywne.
3: Tutaj od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić. Pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie wspomóc nas. No i pracujemy nad dodatkowymi jeszcze atrakcjami, ale to może tam Czarek artystycznie to powie bardziej ze swojej strony.
4: Impreza będzie fajna, dużo artystów przyjedzie tutaj na występ, których właśnie bardzo wam dziękuję, wszystkim zespołom, które tutaj będą, dużo by wymieniać, więc na spokojnie, jak przyjedziecie na felieton i nagracie o tym wszystkim, no to będziecie sami widzieć i z każdym da się radę wywiad zrobić, mam nadzieję. Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17, trwały do późna, do 21:00, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu Włocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy, impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki, też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami, dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, z trampolinach poskakać, może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam, no wiadomo, jak to na każdych takich festynach, postaramy się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona. To nie my wymyślamy takie sumy, też nie, ja często się zastanawiam, skąd to się bierze i kto to wymyśla, no ale no wiecie, no to jest dla rodziców, których serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości. Artura, rodziców właśnie pozdrawiam, nie tylko rodziców, rodzinę, babcię, dziadka i w ogóle wszystkich. Żeby byli dobrej nadziei, my tutaj staniemy na głowie, żeby było dobrze, dołożymy dużą cegłę do tego wszystkiego.
2: Dotychczas na portalu Się Pomaga udało się zebrać ponad 1 000 000 złotych. Liczy się każda złotówka na ratowanie życia chorego chłopca. Link do zbiórki to www.siepomaga.pl/artur-obierak. Prokuratura rejonowa we Włocławku przesłała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu Maciejowi C. Mieszkaniec Włocławka wspólnie z Dominikiem K. ukradli trzeciemu mężczyźnie czapkę o wartości 50 zł. Pokrzywdzony chciał odzyskać czapkę, jednak napastnicy grozili mu pobiciem. Swoją groźbę spełnili.
5: Mężczyźni faktycznie popełnili przestępstwo polegające na utrzymaniu się w posiadaniu uprzednio skradzionej rzeczy, działając w warunkach chuligańskich, działając z zupełnie błahych pobudek, wykazujący lekceważące podejście do obowiązującego porządku prawnego. Przestępstwo

0: polegało na tym, iż chcieli utrzymać się w posiadaniu czapki z daszkiem w kwocie około 50 zł. Skierowali oni w tym celu wobec pokrzywdzonego groźbę uszkodzenia ciała. Natomiast mężczyznom został też przedstawiony drugi zarzut, mianowicie udziału w pobiciu z udziałem niebezpiecznego narzędzia, noża oraz metalowej rurki innego mężczyzny poprzez kopanie go po całym ciele, uderzanie pałką w głowę, kopanie i uderzanie po głowie, a także skakanie po żebrach spowodowali u mężczyzny rozstrój ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Mężczyźni, jeden z nich częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi nie przyznał się.
1: Wobec obu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
4: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, witam widzów i w szczególności moich pacjentów, którzy okazuje się, że też oglądają ten program.
0: No niewątpliwie ten program jest bardzo lubiany i ceniony przez naszych widzów, za co oczywiście serdecznie dziękujemy i zachęcamy do oglądania. Pani doktor, chciałabym dzisiaj porozmawiać o rehabilitacji neurologicznej. Generalnie choroby neurologiczne, problemy neurologiczne zbierają chyba w tych czasach bardzo obfite żniwo. Jak to jest?
1: Tak, bardzo obfite, a w szczególności udary. Jest

0: ogromna ilość udarów. Uważa się statystycznie, że to jest około 87 do 170% rocznie, czyli na 100 tysięcy mieszkańców, na takie miasto jak nasze, przypada nawet do 170 przypadków rocznie, więc jest to bardzo duża ilość. Biorąc pod uwagę, że często zachorowują ludzie poniżej 65 roku życia.
1: Więc coraz bardziej obniża się ta granica wieku,
0: tak? Tak. I również, że pozostawia to około 30% z tych osób, które doznają udaru, pozostaje osobami niepełnosprawnymi, czyli jest to duża ilość i wymagająca zaopiekowania.
1: Pani doktor, czym jest rehabilitacja neurologiczna? Na początek tak ogólnie, zanim przejdziemy do szczegółów.
0: Rehabilitacja medyczna to proces
1: neurologiczna.
0: Neurologiczna to proces polegający na przywróceniu sprawności pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi. I tutaj bardzo.
1: Czyli jakimi może, przepraszam, że
0: no,
1: przerywam.
0: To są schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, czyli właśnie udary, urazy, schorzenia degeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. I często są to stany po interwencjach neurochirurgicznych w przypadku guzów mózgu czy tętniaków operowanych. Również dochodzi do pewnych deficytów neurologicznych, które muszą być rehabilitowane. Pozostałe jednostki, którymi też opiekuje się rehabilitacja neurologiczna, to schorzenia rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. I tutaj chciałabym powiedzieć, że rehabilitacja neurologiczna została wprowadzona niejako, czy może poszerzyła się znacznie po reformie służby zdrowia, która nastąpiła w 2008 roku, kiedy wprowadzone zostały jednorodne grupy pacjentów i finansowanie tych jednorodnych grup pacjentów. Wówczas powstało dużo nowych oddziałów rehabilitacji neurologicznej i w zasadzie ich taką specyfiką jest to, że mają trochę inny personel niż typowe oddziały rehabilitacji, tak zwanej ogólnoustrojowej.
1: Bardziej wyspecjalizowane oczywiście.
0: Tak, tak. To no i właśnie oprócz lekarza, pielęgniarek, opiekunek, które spotykamy praktycznie na wszystkich oddziałach, mamy tu jeszcze fizjoterapeutów, ale oprócz fizjoterapeutów jest także logopeda, jest psycholog i jest terapeuta zajęciowy. Także to powoduje, że ta opieka jest bardzo poszerzona. No i w związku z tym też jest bardziej efektywna.
1: Pani doktor, logopeda, ponieważ często osoby na przykład po udarach mają problemy z mową,
0: mowy,
1: tak? Zaburzenia.
0: Tak, ale to nie
1: Więc
0: tylko są.
1: Jakie są te wskazania?
0: Mowy.
1: Właśnie to zaburzenia są, mowy,
0: tak,
1: ruchowe.
0: Zaburzenia mowy to są również zaburzenia połykania. Zaburzenia polegające na tym, że pacjent nie pamięta wielu rzeczy i również nie potrafi na przykład czytać, nie potrafi liczyć, nie potrafi pisać. I logopeda tutaj jest bardzo pomocny i uczy po prostu pacjentów tych funkcji, odzyskać te funkcje.
1: No właśnie, uczy odzyskać te funkcje. Powiedzmy, na czym polega ta rehabilitacja? Jakie są metody rehabilitowania
0: myślę, że tego typu osób?
1: Tutaj
0: bardziej logopeda.
1: Ale generalnie?
0: Generalnie możemy powiedzieć tak, że jest to przywracanie funkcji ruchowej, poznawczej i komunikacyjnej, czyli komunikowania się z innymi ludźmi. I właśnie no, temu służy ta szeroka gama specjalistów, którzy są zatrudnieni w oddziałach rehabilitacji neurologicznej. No i te metody też są nieco inne, bo na przykład w fizykoterapii mniej jest wykorzystywana fizjoterapia, mniej jest wykorzystywana fizykoterapia, a bardziej terapia ruchu.

0: ruchem. I tu w tej terapii ruchem wykorzystywane są metody neurorozwojowe tak zwane, czyli metoda PNF-u, metoda BOBAT. I one prowadzą do wykorzystania naturalnych wzorców ruchowych, które zdobywamy w miarę jak się rozwijamy od dziecka, a później w wyniku tych incydentów neurologicznych zatracamy te funkcje.
1: Więc jakby rehabilitant wykonuje ćwiczenia z pacjentem.
0: Ćwiczenia typowe, ale oprócz tego jeszcze właśnie ćwiczenia takie oparte na metodach neurofizjologicznych.
1: A jakie to są?
0: O, tutaj myślę, że bardziej trzeba by było zaprosić technika czy magistra, którzy te ćwiczenia wykonują. Tak, oni uczą pacjentów i ćwiczą z nimi. Jest to stymulacja nerwów, stymulacja mięśni, tak, i prowadząca do odzyskania tych funkcji, albo też skompensowania, czyli zastąpienia inną funkcją, funkcji, której nie możemy odzyskać.
1: Bo to również jest możliwe.
0: Jest to możliwe.
1: Tylko wymaga niewątpliwie wytrwałości, wiele pracy.
0: Tak, wymaga wytrwałości, wymaga czasu również.
1: To właśnie jak długo powinna trwać ta rehabilitacja? Zapewne indywidualnie, tak?
0: Indywidualnie.
1: To jest uzależnione,
0: powiem tak,
1: ale generalnie.
0: Rehabilitacja neurologiczna w zasadzie dotyczy oddziałów rehabilitacji neurologicznej. Jako że później w poradni nie mamy podziału na rehabilitację neurologiczną i inną. Mamy to wszystko razem, prawda? Natomiast pobyt w takim oddziale, no to już limituje nam Narodowy Fundusz Zdrowia. Najdłuższy pobyt może trwać do 16 tygodni. Oczywiście są to wybrane przypadki, to są pewne warunki do spełnienia. I tutaj lekarz, który prowadzi taki oddział, jest zorientowany, co dany pacjent musi spełnić, żeby być te 16 tygodni. Natomiast są też takie schorzenia, które mogą być tylko do 6 tygodni. Ale ważną rzeczą jest również ocena postępu rehabilitacji neurologicznej, bowiem jeżeli nie ma tego postępu, to lekarz może wypisać pacjenta. Może wypisać do domu czy do instytucji opiekuńczej i zalecić rehabilitację domową. I muszę powiedzieć, że ta rehabilitacja domowa jest również bardzo ważna, bo czasem przebiega sam proces rehabilitacji u pacjenta przebiega bardzo powoli i potrzeba dużo czasu, żeby odzyskał te funkcje. A tutaj chciałabym powiedzieć może, żeby zmotywować pacjentów, że warto jednak ćwiczyć, że warto rehabilitować się, bowiem parę lat temu miałam pacjenta po chorobie Guillain-Barré. To jest zapalne schorzenie nerwów obwodowych. Pacjent był leżący z porażeniem czterokończynowym, więc no, rokowanie było bardzo wątpliwe. Natomiast po paru latach ten pacjent przyszedł na własnych nogach do mnie, więc tutaj ukłon w stosunku do wszystkich pacjentów. Nie traćcie nadziei, ćwiczcie, a jest szansa, że będzie lepiej.
1: No właśnie, pani doktor, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej? Właśnie ta wytrwałość, tak?
0: Tak, wytrwałość pacjentów to jest jedna sprawa. Czas, który mija.
1: No i możliwości, żeby...
0: Możliwości. Ale przede wszystkim motywacja tego pacjenta, żeby on chciał ćwiczyć, bo często pacjenci popadają w depresję i nie widzą szansy powrotu do sprawności, poddają się.
1: Więc
0: nie
1: wolno się poddawać.
0: Nie wolno się poddawać.
1: Nie tylko w tej dziedzinie, myślę.
0: Tak jest. Tak, więc ważne jest to, żeby pacjent był zmotywowany, żeby ćwiczył. Oczywiście jest to wszystko indywidualna sprawa. Na przykład w udarach duże znaczenie ma miejsce, gdzie ten udar powstał i jaka jest rozległość tego udaru.
1: Więc umiejscowienie w mózgu.
0: Tak, tak. Mm-hmm. Umiejscowienie tego ogniska w mózgu i tutaj często właśnie to decyduje nam, w jakim stopniu te funkcje można odzyskać. Ale tak jak powiedziałam, zawsze można też kompensować, uzyskać trochę inną drogą to, co by się chciało uzyskać.
1: Pani doktor, a jaka jest rola rodziny w rehabilitacji, już generalnie neurologicznej?

0: nieneurologicznej, chyba
1: Bardzo
0: to
1: duże,
0: wsparcie
1: bardzo
0: jest.
1: duże, no bo przecież pacjent wraca później do domu. Do domu i tu się zaczynają schody, prawda?
0: No właśnie.
1: Szczególnie w naszej rzeczywistości.
0: Tak.
1: Pacjent może mieć zleconą rehabilitację neurologiczną, rehabilitację, ale w warunkach domowych i on często musi czekać tygodnie. Dobrze, że tygodnie, ale bywa, że miesiące musi czekać na tą rehabilitację, więc tu jest
0: A
1: właśnie
0: powinienem zacząć od
1: rola rodziny.
0: razu, tak?
1: Tak, jest bardzo ważną rzeczą. Już na oddziałach neurologicznych, na oddziałach udarowych jest rozpoczynana rehabilitacja. Pacjenci są odpowiednio układani, pacjenci mają włączone ćwiczenia bierne, są motywowani do tego, żeby pomagali w funkcjach pielęgnacyjnych, bo to jest nie tylko pomoc dla personelu, tak jak niektórzy sądzą, to jest również element rehabilitacji.
0: Więc kluczowa, można powiedzieć, tak, jest rola
1: Tak,
0: rodziny,
1: tak.
0: zarówno w kwestii pomocy temu
1: Opieki,
0: pacjentowi, opieki, ale
1: tak,
0: też takiego
1: zapewnienia.
0: wsparcia psychicznego, żeby
1: Tak,
0: on się czuł nadal potrzebny, żeby nie czuł się
1: oczywiście,
0: ciężarem, tak?
1: oczywiście. Opieka, zapewnienie opieki medycznej, czyli wezwanie lekarza rodzinnego, jeżeli coś się dzieje z pacjentem, jeżeli pacjent zgłasza jakieś dolegliwości, również. Integracja ze społeczeństwem tego pacjenta, to jest ważna rola rodziny, bo wtedy ten pacjent czuje się potrzebny, czuje się częścią społeczeństwa i ma motywację do tego, żeby się rehabilitować dalej.
0: Więc rodzina, stawiamy na rodzinę, stawiamy na
1: Bardzo.
0: najbliższych, pamiętamy o wszystkich naszych bliskich potrzebujących, wspieramy ich,
1: Tak,
0: bo też
1: tak.
0: nie wiadomo, co nas
1: Nie
0: czeka
1: wiadomo
0: przecież.
1: właśnie i tu jest ważną rzeczą, że jeżeli rodzina jest niewydolna, no to obowiązkiem szpitala, oddziału rehabilitacyjnego, rehabilitacji neurologicznej jest znalezienie miejsca takiego dla pacjenta, żeby był zaopiekowany, czyli w jednostkach opiekuńczych.
0: To znaczy, w jakiej sytuacji konkretnie, jeżeli
1: Kiedy?
0: pacjent nie ma
1: Przeważnie,
0: gdzie
1: jeżeli
0: wrócić?
1: pacjent jest samotny,
0: No
1: jeżeli
0: właśnie.
1: pacjent jest samotny, a nie jest w stanie sam sobie poradzić, wówczas niestety, ale jest to koniecznością. Czasem jest to konieczność czasowa, czasem jest to już konieczność na resztę życia, wtedy pozostają DPS-y, prawda, na które też się czeka i też ten pacjent, no, musi być zaopiekowany w tym czasie.
0: Dziękuję pani pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem
1: Dziękuję.
0: programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700.

Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: pajaństwa nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta włocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Przede wszystkim zmieniło się to, że dzisiaj po raz pierwszy musieliśmy przenieść się do wnętrz naszej galerii. Pierwszy, drugi piknik był na zewnątrz, na dworzu. A dzisiaj niestety ze względu na zapowiedzi pogodowe przenieśliśmy wszystko do środka.
2: A czy widzi Pan większe zainteresowanie niż w ubiegłych latach?
1: Tak, na pewno. Na pewno jest większe zainteresowanie. Dzisiaj jest bogatsza oferta. Bardzo wiele mamy atrakcji przygotowanych na dzisiejszy piknik. Większość zrealizowaliśmy. Kilka jeszcze przed nami. No mam nadzieję, że bardzo mocno nam pogoda nie zakłóci grafiku dzisiejszego pikniku.
2: To proszę powiedzieć więcej o tych atrakcjach, które przygotowaliście.
1: Dzisiaj przede wszystkim przygotowaliśmy promocję książki Słowem i Pędzlem Malowane. Książka, która zawiera wiersze pani malarek, ale też ich dekoracje do tych wierszy, więc to jest próba pokazania przede wszystkim ich twórczości, ale też możliwości i poetyckich. Niektóre wiersze naprawdę są przejmujące i płyną prosto z serca. To jest jedna z atrakcji. Kolejną atrakcją jest paszport mistrzyń pajaństwa włocławskiego, gdzie zawiera 29 nazwisk i te malarki oprócz dzisiaj dwóch prawdopodobnie z powodu choroby nie dotarły i są rozlokowane we wnętrzach naszej galerii w 11 komnatach. No i osoby, które zwiedzają, przybyli na piknik, szukają tych kobiet, żeby otrzymać autograf i później otrzymałem nagrodę od nas w postaci, to jest kolejna atrakcja, kolejnych 6 kart kolekcjonerskich, które wydaliśmy w tym roku, czyli na ten moment jest ich 12 i otrzymują wtedy te karty kolekcjonerskie gratisowo. Oczywiście no, wybrzmiało przed chwilą to, że organizowaliśmy kolejną edycję konkursu biennalowego, gdzie w tym roku w tym konkursie brały udział malarki, które robiły dekoracje na innej nawierzchni, a mianowicie była to nawierzchnia szkatułki drewnianej o wymiarach 35-25x7 cm. No i tam próbowały swoich sił. W tym roku wygrała pani Mira Wegner, już ogłosiliśmy wyniki. Kolejnym takim już stałym elementem pikniku to staramy się wyróżnić osoby, które według nas popularyzują fajans włocławski we Włocławku, ale też i poza Włocławkiem. Są to osoby, osoby nietuzinkowe w naszej ocenie i dzisiaj wyróżniliśmy 3 osoby. Jest to Krysia Zagrabska, Ela Belter i Piotr Chochłow. Oprócz tego przygotowaliśmy wystawę Eli Belter z jej wyrobami z fabryki Belter, która funkcjonowała od 1981 roku. No i przepiękne prace trafiły na tą wystawę. Jedna jest szczególna figurka klauna, której jest podobno tylko kilka sztuk zostało wyprodukowane i jedno będziemy dzisiaj próbowali sprzedać na aukcji, wystawić na aukcji tą właśnie nietuzinkową figurkę. Myślę, że dla kolekcjonerów będzie to duża, duża gratka i będzie się cieszyła zainteresowaniem. A oprócz tego warsztaty, typowe rzeczy, które się dzieją na tego typu imprezach, one się znajdują.

0: i myślę, że cieszą się dużym zainteresowaniem.
1: A czy można powiedzieć, że fajans włocławski przeżywa swoją drugą młodość teraz?
0: Tak, myślę, że przeżywa renesans i mam nadzieję, że szybko to się nie zakończy. Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Włocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans włocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal włocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Włocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze credo, nasz marsz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
1: A jeszcze zapytam, czy pamięta Pan swój pierwszy raz z włocławskim fajansem?
0: Tak, oczywiście. No, najbardziej wspominam moment, kiedy powstała galeria jako miejsce, gdzie sprzedajemy używane antyki. Bo to właśnie sam pomysł wyniknął z tego, że nagle najwięcej trafiało do nas przedmiotów fajansowych i było w pewnym momencie tak dużo, że zdecydowaliśmy się, że należy też je sprzedawać. No i w ten sposób powstała galeria. To jest taka ciekawostka z jednej strony, a z drugiej strony prawda, która wykreowała to miejsce.
2: To już jest trzecia edycja naszego pikniku, coroczna, cykliczna. Odbywa się zawsze w ostatnią sobotę wakacji. Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie. Nie wiem, co tam.
1: Włocławski fajans przeżywa renesans. Co powinniśmy dalej robić, żeby i za 30 lat o nim mówiono?
2: No cały czas po prostu powinniśmy być aktywni. No trzeba po prostu w mieście jak najwięcej tego promować, uważam, bo no Włocławek no tylko tym, jak gdyby, znaczy może nie tylko, przepraszam, jeszcze koszykówka, wiadomo, ale no to takie jest od wielu, wielu, wielu lat i po prostu no cały czas cieszy się dużym powodzeniem i przede wszystkim w Polsce się cieszy dużym powodzeniem. Nie tylko u nas właśnie we Włocławku, tylko wszędzie. No mamy klientów po prostu, przyjeżdżają tutaj, nawet dzisiaj są po prostu z całej Polski. Ludzie specjalnie na tę okoliczność przyjeżdżają.
3: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część włocławskiej historii.
4: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo jakie były lata. I zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na 2 dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
1: A ma Pani wrażenie, że włocławski fajans przechodzi teraz renesans?
4: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
1: A jaką dałaby Pani radę osobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i próbuje właśnie malować włocławski fajans?
4: Żeby się nie poddawała, ćwiczyła i próbowała.
1: A jeśli chodzi o Pani pracę, to co chciałaby Pani, żeby zostało na lata zapamiętane z tego, co Pani stworzyła?
4: Tak szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że wszystko, nie? Wszystkie te wzory, wszystkie, bo już przez tyle lat, co malowałam, to są w różnych miejscach, też jako dekoracje sali, jako dekoracje drobnych, malutkich rzeczy. Także mi się wydaje, że nie mam takiej rzeczy, którą by trzeba wyróżnić. Wszystko.
1: A jaki jest wzór, który najbardziej lubi Pani malować?
4: Niebieski, kobaltowy, tak.
5: No, czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna.

0: Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
1: A proszę nam powiedzieć, jaki był pani pierwszy kontakt z fajansem? Od czego się to zaczęło?
0: O, pierwszy kontakt to był taki, że ja trafiłam do szkoły przyzakładowej. Skończyłam szkołę przyzakładową, później technikum. Ale jak trafiłam do szkoły przyzakładowej, no to szybko awansowałam, czyli od razu byłam kapralem, sierżantem i tak dalej. Także nie malowałam długo. Krótko malowałam, ale uczyłam malarki. Nie byłam instruktorką, ale miałam pod sobą kilkadziesiąt malarek, no to które musiałam przypilnować, dopilnować, pouczyć, nagrodzić, ukarać, jak to zwykle bywa w pracy, tak?
1: A jaki jest pani ulubiony wzór?
0: Wzór, wszystkie wzory lubię, ale teraz się specjalizuję w kogutach. Pan Twardowski na koguci, teraz specjalizuję się w kogutach, ale nie maluję w tej chwili, no bo nie ten wzrok i po prostu już nie ten lata. Ja już zbliżam się. Pierwsza była pani Halinka Olesińska, a teraz następne pokolenie już się zbliża do tego jubileuszu, benefisu. Jeszcze mi brakuje, ale no to już tak to jest. Nie mam. Także, no cóż tu pani jeszcze powiedzieć? Jest mi strasznie miło. No, jest, to jest drugi mój piknik. No jestem w szoku, że ta tradycja jednak rośnie w siłę, że ludzie przychodzą, że fajans ciągle jest na topie. Bo był taki okres w okresie transformacji, kiedy niestety, ale ludzie wyrzucali na śmietnik. Bardzo ubolewałam, no nieraz znajdowałam fajne rzeczy na śmietniku. No i jednak mimo wszystko odżyło dzięki Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki Nafalbance produkują. Ja się bardzo cieszę, że fajans żyje, bo to jest moje życie.
1: A co by pani powiedziała osobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i chce zacząć tworzyć fajans, nauczyć się tego?
0: Proszę pani, no artystą się nikt nie urodził. Trzeba mieć trochę zapału, wytrwałości. Każdy się nauczy. No, tutaj malarki, które tutaj są, zaczynały od zera. A jednak widać artyzm. W tej chwili to ja jestem w szoku, jak one przepięknie malują. To jest szok. Ja jestem w szoku, bo w tej chwili ja już je nie znam. Bo ja odeszłam, to one później pracowały jeszcze, ale prace są naprawdę profesjonalne, cudowne. Także każdy się może nauczyć, tylko trzeba troszkę mieć iskierki, talentu i trochę chęci.
2: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Wrocławkiem.
3: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Wrocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Wrocławka. I to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu. I to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Wrocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
1: O czym?
3: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych, na przykład z historii starych zakładów fajansu.
1: A co wrocławski fajans ma takiego w sobie, że zdecydował się pan o nim właśnie pisać?
3: No, po pierwsze urodziłem się we Wrocławku, wychowywałem się na Zazamczu.

A po drugie, to jest jednak po pierwsze wielki kawał historii naszego miasta i takie dziedzictwo, z którego powinniśmy być dumni. Nawet wczoraj jeździłem po ziemi dobrzyńskiej szlakiem fajansowej stłuczki, takich domów na przykład obłożonych tą stłuczką, i rozmawiałem z tymi ludźmi.

0: Kilku osobom już tutaj dzisiaj mówiłem, że jak wchodzę w te miejsca i widzę te wszystkie kolorowe wzory, piękne i zdobienia, to mój mózg po prostu szaleje, nie? To jest dopamina ze wszystkich stron. Więc fakt, że to jest robione ręcznie, jest niepowtarzalne i że te malarki są tak utalentowane, to jest, no, to jest coś.
1: A próbował pan swoich sił w malarstwie?
0: Tak, malowałem raz w życiu jeden talerzyk. No, powiem tak, że zdecydowanie widać, że nie robiła tego żadna z malarek.
2: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z wrocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Izbicy Kujawskiej mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. Niedzielne dożynki były okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale też rozmowy o sytuacji gospodarzy. Wszyscy zaproszeni goście zwracali uwagę, że ten rok nie należał dla rolników do łatwych.
1: Przede wszystkim cieszę się z obecności naszych rolników, ich rodzin. Bardzo się cieszę, że są tutaj licznie zgromadzone gospodynie, gospodarze z terenu całej naszej gminy. A też trzeba obiektywnie powiedzieć, że ten rok całą brać rolniczą doświadczył w sposób szczególny, ponieważ plony tegoroczne nie były najwyższe, na pewno były poniżej oczekiwanych. A trzeba też obiektywnie powiedzieć z kolei, że ceny płodów rolnych pozostały na poziomie ubiegłorocznym, a wiemy doskonale wszyscy, że wzrost cen następował w każdym sektorze, między innymi w tym, w którym znajdują się środki do produkcji rolniczej. Mam na myśli tutaj nawozy sztuczne, mam na myśli

0: środki ochrony roślin, ale wiemy doskonale, że również w ostatnim czasie po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie również znacząco wzrosły ceny paliwa i to na pewno też się odbiło na opłacalności rolniczej. Mam nadzieję, że nasi rządzący pomyślą o tej trudnej sytuacji i przeznaczą pomoc dla sektora rolniczego, bo jest to na pewno niezbędne. Z zapowiedzi już wcześniejszych Ministerstwa Rolnictwa wiemy, że ma nastąpić dopłata do zakupu nawozów sztucznych, dopłata również do poziomu 2 zł zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego. Myślę, że to w sposób wydatny pomoże w ciężkiej sytuacji ekonomicznej rolników, ale na pewno to nie będzie pełnia szczęścia. Wiemy doskonale, że opłacalność z roku na rok maleje i sytuacja rolników w całym zresztą kraju, nie tylko u nas, w naszej gminie, jest coraz cięższa. I uważam, że powinni wszyscy, którzy stanowią prawo w naszym kraju, powinni na to zwrócić uwagę.
1: Mimo trudniejszych warunków rolnicy z gminy przygotowali tradycyjne wieńce i chleby dożynkowe. Po mszy korowód przeszedł na miejski stadion, gdzie na mieszkańców czekały m.in. stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla dzieci. O znaczeniu takich wydarzeń dla mieszkańców regionu mówiła również wicemarszałek województwa.
2: To jest taki dowód, że te dożynki są dla nas niezwykle ważne, że są to moment, jest to moment, kiedy dziękujemy rolnikom za ten trud, za ten chleb, który łączy, który uczy wartości i który też pokazuje, że wyrasta z ciężkiej pracy rolnika, że on nie powstaje gdzieś tam na półce sklepowej, ale musi być rzucone ziarno w glebę, to ziarno musi być pielęgnowane, dopatrzone, a później zebrane. Więc ten rok był trudnym rokiem, więc dzisiaj i w województwie, i tutaj w Izbicy Kujawskiej szczególnie rolnikom dziękujemy, że nie zwątpili, że cały czas ciężko pracują, że potrafią się dzisiaj, kiedy świętuje uśmiechać i patrzeć z nadzieją w przyszłość. I to jest niezwykle ważne i też niezwykle budujące.
3: Wiemy dlatego życzyć rolnikom na kolejny czas.
2: Stabilizacji, jeżeli chodzi o pogodę, ale to może być nasze życzenie, ale niekoniecznie mamy na to wpływ, ale przede wszystkim stabilizacji, na którą mamy wpływ, to żeby rolnikom w tych naszej dużej ojczyźnie, województwo kujawsko-pomorskim, ale również w tych małych gminach i powiatach żyło się lepiej, żeby ta stabilizacja rzeczywiście była. Na wiele rzeczy mamy wpływ jako samorządowcy, jako parlamentarzyści, więc na pewno musimy robić wszystko, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z terenów wiejskich, żeby czuli się tutaj bezpiecznie, żeby czuli się tutaj zaopiekowani, żeby mogli realizować swoje plany i tego im życzę dla nich, ale również dla nas, tych, którzy te decyzje podejmują.
1: O tym, jak wymagający był ostatni sezon, mówili również przedstawiciele powiatu i parlamentu.
4: To jest szczególnie wrażliwa gałąź gospodarki, bo bezpieczeństwo żywnościowe, szczególnie w tych czasach, jest dla nas, jako dla parlamentu, istotne i faktycznie w tym kierunku prowadzimy wszystkie działania, żeby to nasze rolnictwo wzmacniać.
3: Jak pan wspomniał, słyszymy, że ten rok był ciężki. Czego życzyć rolnikom?
4: Życzyć tego, żeby zawsze czuli się docenieni w sposób werbalny, ale i niewerbalny. To znaczy, werbalny mam na myśli, żeby społeczeństwo wiedziało, że chleb nie bierze się, nie rodzi się na półce w Biedronce czy w innych marketach, tylko faktycznie ta praca, ten początek chleba jest tutaj właśnie na polskiej ziemi, ale przy tym także tej wdzięczności materialnej, po prostu żeby w taki sposób rolnicy mogli funkcjonować, żeby pojawiali się następcy, żeby kolejne pokolenia chciały tą pracę niełatwą kontynuować. A przede wszystkim to też moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy chcą wspierać rolnictwo. Mówię tutaj szczególnie o koło gospodyń wiejskich, o ochotniczych strażach pożarnych i rodzinach rolników, bo to też jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że to nie jest praca tylko i wyłącznie rolnika, ale to jest praca często w żon rolników, dzieci, rodziców. To jest praca po prostu wielopokoleniowa.
5: Staram się tam być, gdzie powinno się być właśnie wśród rolników, żeby wyrazić im słowa uznania, podziękowania i wdzięczności za to, że przy trudnym roku, jaki był ten, który kończymy gospodarczy, szczególnie zima, szczególnie wiosenne przymrozki, później bardzo suchy czerwiec, żeby jednak rolnicy mogli być docenieni przez tych, którzy są ich wybrańcami. Ja przynajmniej takim się...

0: Drodzy,
1: czuję.
0: Mam
1: Stąd
0: zaszczyt ogłosić.
1: Mam okazję także i przekazać do kamery życzenia od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z Dożynek Wojewódzkich w Rypinie, który zwrócił się do wszystkich rolników tam obecnych, ale i także obecnych na innych dożynkach. Pomyślałem sobie także o Izbicy Kujawskiej i dlatego je przekazuję. Ale ode mnie wyrażam przede wszystkim podziękowania za to, że ten rok, będąc ciężkim, powoduje, że rolnicy są zadowoleni. Są zadowoleni, że rozpoczynają nowy rok gospodarczy z wiarą, nadzieją, że będzie lepszy niż ten, który kończymy. Tego właśnie wszystkim życzę, żeby rolnicy byli samodzielni, żeby im nikt nie przeszkadzał, żeby ich nim nie pouczał, żeby im czego nie nakazywał, bo to dzisiaj rolnik jest wielozawodowcem. To on umie liczyć, on umie uprawiać rolę, on umie sprzedać i on umie przede wszystkim rok gospodarczy zamknąć jakimś dodatkowym dochodem. Tego życzę, żeby tak właśnie było.
2: Prezentacja także naszej tradycji, tego, co we wsi najpiękniejsze. Liczne delegacje wieńcowe, delegacje z cudownym chlebem podkreślają wspólnotę tej gminy. Od najmłodszych do najstarszych, bo w delegacjach były dzieci, a więc przygotowali seniorzy z funkcjonujących tutaj domów seniora. To najlepiej pokazuje, czemu służą dożynki. Także cieszę się, że w tak licznym gronie możemy dzisiaj tutaj się spotkać. Za chwilę część rozrywkowa, bo dożynki to także czas świętowania, także mam nadzieję, że mieszkańcy Izbicy Kujawskiej, ale także goście pana burmistrza Rady Miejskiej to popołudnie spędzą bardzo miło, rozrywkowo i wyjątkowo.
3: Tegoroczne święto plonów Izbicy Kujawskiej połączyło więc tradycję z muzyką i wspólną zabawą.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta wrocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Wrocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans wrocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal wrocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Wrocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze kredo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
2: Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie.
0: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano

0: cztery koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu wrocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część wrocławskiej historii.
1: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu dwóch dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo, jakie były lata. I zrezygnowałam. Zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
2: A ma pani wrażenie, że wrocławski fajans przechodzi teraz renesans?
1: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
3: No czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna. Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
0: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Wrocławkiem.
4: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Wrocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Wrocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka w Wrocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
2: O czym?
4: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych na przykład, z historii starych zakładów fajansu.
0: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z wrocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.
5: Miłośnicy motocykli, muzyki i lotniczych akrobacji spotkają się w sobotę, 5 września w Chodczu. Na targowisku miejskim odbędzie się 4. muzyczny piknik motocyklowy. W programie m.in. dwie parady motocykli, koncerty, konkursy oraz pokazy motoparalotniarzy.
6: Bractwo Miłośników Motocykli z Chodcza zaprasza na 4. muzyczny piknik motocyklowy z udziałem motoparalotniarzy. Impreza odbędzie się 5 września na targowisku miejskim w Chodczu. Startujemy o godzinie 12. W programie mamy m.in. występ orkiestry dętej ze specjalnym repertuarem rockowym. Potem mamy pierwszą paradę motocyklową po malowniczych terenach gminy Chodecz. Jako ciekawostka, na trasie parady mamy ponad 60 zakrętów, czyli nie lada gratka dla motocyklistów, bo jak wiemy, motocyklem bardzo fajnie przemierza się zakręty. Następnie mamy koncert zespołu UNU Tribute to Perfect. Potem mamy konkursy z nagrodami oraz drugą paradę motocykli z basyście motoparolotniarzy. Na koniec wystąpi Grzegorz Walczak, solista zespołu Czaku. W trakcie imprezy przewidziane oczywiście konkursy z nagrodami, miła atmosfera, fajne jedzenie. Zapraszamy serdecznie do Chodcza w sobotę na godzinę 12.
5: Na miejscu nie zabraknie atrakcji zarówno dla miłośników motocykli, jak i całych rodzin. Organizatorzy zapraszają do wspólnego spędzenia soboty w Chodczu. 4. muzyczny piknik motocyklowy rozpocznie się 5 września o godzinie 12 na targowisku miejskim. Wstęp jest wolny.
0: Kolejne wrocławskie orliki zostaną wyremontowane. Mowa o dwóch

0: dwóch obiektach, jeden przy ulicy Wienieckiej, drugi przy Gniazdowskiego. Remonty zostaną sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
1: Ten program ministerstwa ma na celu renowację orlików, które powstały w tych latach 2012, w okolicach roku 2012, i na tych wszystkich orlikach wymieniane są między innymi nawierzchnie, ale też ta drobna infrastruktura, która się przy orlikach znajduje. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że we Włocławku to jest tak jakby druga porcja grantu, który przyznało ministerstwo, bo wcześniej minister sportu i turystyki przyznał środki na 3 orliki, które są w tym roku już w te wakacje remontowane. Są to orliki przy Zespole Szkół Elektrycznych, przy Szkole Podstawowej nr 11 i przy Zespole Szkół Budowlanych.
2: Możemy powiedzieć, że pomysł z orlikami wypalił. Orliki cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony młodych piłkarzy, młodych siatkarzy, młodych koszykarzy.
1: Tak, orliki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale też no, często słyszymy, że te orliki są zbyt szybko zamykane, stąd też wszystko wskazuje na to, na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta przedstawimy nowy regulamin funkcjonowania orlików. Myślę, że będzie on bardzo korzystny dla wszystkich tych, którzy z orlików we Włocławku korzystają. A jest też nadzieja na to, że powstanie kolejny orlik we Włocławku w najbliższym czasie przy Zespole Szkół nr 3 na ulicy Nowomiejskiej. Natomiast no, tutaj dopiero te wszystkie procedury się rozpoczęły. Jak będzie więcej informacji, to też będziemy o tym informować.
0: We Włocławku jest 7 orlików. Przy Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych. To wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Artur z Wrocławka choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Szansą na pomoc chłopcu jest terapia genowa w Dubaju. Jej koszt to 12,5 miliona złotych. Mieszkańcy Wrocławka oraz regionu chcą pomóc rodzicom chłopca w zebraniu tej kwoty. Już w sobotę na terenie parafii świętego Stanisława przy ulicy Żeromskiego we Wrocławku odbędą się 2 połączone wydarzenia charytatywne.
3: Tutaj od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić. Pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie wspomóc nas. No i pracujemy nad dodatkowymi jeszcze atrakcjami, ale to może tam Czarek artystycznie to powie bardziej ze swojej strony.
4: Impreza będzie fajna, dużo artystów przyjedzie tutaj na występ, których właśnie bardzo wam dziękuję, wszystkim zespołom, które tutaj będą, dużo by wymieniać, więc na spokojnie, jak przyjedziecie na felieton i nagracie o tym wszystkim, no to będziecie sami widzieć i z każdym da się radę wywiad zrobić, mam nadzieję. Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17, trwały do późna, do 21:00, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu pół Włocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy, impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki, też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami, dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, trampolinach poskakać, może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam, no wiadomo jak to na każdych takich festynach, postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona. To nie my wymyślamy takie sumy, też nie, ja często się zastanawiam skąd to się bierze i kto to wymyśla, no ale no wiecie, no to jest dla rodziców, których serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości. Artura, rodziców właśnie pozdrawiam, nie tylko rodziców, rodzinę, babcię, dziadka i w ogóle wszystkich. żeby byli dobrej nadziei, my tutaj staniemy na głowie, żeby było dobrze, dołożymy dużą cegłę do tego wszystkiego.
0: Dotychczas na portalu Się Pomaga udało się zebrać ponad 1 000 000 zł.

0: Liczy się każda złotówka na ratowanie życia chorego chłopca. Link do zbiórki to www.siepomaga.pl/artur-obierak. Prokuratura rejonowa we Włocławku przesłała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu Maciejowi C. Mieszkaniec Włocławka wspólnie z Dominikiem K. ukradli trzeciemu mężczyźnie czapkę o wartości 50 zł. Pokrzywdzony chciał odzyskać czapkę, jednak napastnicy grozili mu pobiciem. Swoją groźbę spełnili.
1: Mężczyźni faktycznie popełnili przestępstwo polegające na utrzymaniu się w posiadaniu uprzednio skradzionej rzeczy, działając w warunkach chuligańskich, działając z zupełnie błahych pobudek, okazujący lekceważące podejście do obowiązującego porządku prawnego. Przestępstwo polegało na tym, iż chcieli utrzymać się w posiadaniu czapki z daszkiem w kwocie około 50 zł. Skierowali oni w tym celu wobec pokrzywdzonego groźbę uszkodzenia ciała. Natomiast mężczyznom został też przedstawiony drugi zarzut, mianowicie udziału w pobiciu z udziałem niebezpiecznego narzędzia, noża oraz metalowej rurki innego mężczyzny poprzez kopanie go po całym ciele, uderzanie pałką w głowę, kopanie i uderzanie po głowie, a także skakanie po żebrach spowodowali u mężczyzny rozstrój ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Mężczyźni, jeden z nich częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi nie przyznał się.
0: Wobec obu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, witam widzów i w szczególności moich pacjentów, którzy okazuje się, że też oglądają ten program.
0: No nie wątpię.

0: sumie ten program jest bardzo lubiany i ceniony przez naszych widzów, za co oczywiście serdecznie dziękujemy i zachęcamy do oglądania. Pani doktor, chciałabym dzisiaj porozmawiać o rehabilitacji neurologicznej. Generalnie choroby neurologiczne, problemy neurologiczne zbierają chyba w tych czasach bardzo obfite żniwo. Jak to jest?
1: Tak, bardzo obfite, a w szczególności udary. Jest ogromna ilość udarów. Uważa się statystycznie, że to jest około 87 do 170% rocznie, czyli na 100 tysięcy mieszkańców, na takie miasto jak nasze, przypada nawet do 170 przypadków rocznie, więc jest to bardzo duża ilość. Biorąc pod uwagę, że często zachorowują ludzie poniżej 65 roku
0: więc
1: życia.
0: Więc coraz bardziej obniża się ta
1: tak,
0: granica wieku,
1: tak?
0: Tak,
1: tak. I również, że pozostawia to około 30% z tych osób, które doznają udaru, pozostaje osobami niepełnosprawnymi, czyli jest to duża ilość i wymagająca zaopiekowania.
0: Pani doktor, czym jest rehabilitacja neurologiczna? Na początek tak ogólnie, zanim przejdziemy do szczegółów.
1: Rehabilitacja medyczna to proces
0: neurologiczna.
1: Neurologiczna to proces polegający na przywróceniu sprawności pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi. I tutaj bardzo.
0: Czyli jakimi, może, przepraszam, że
1: no,
0: przerywam.
1: To są schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, czyli właśnie udary, urazy, schorzenia degeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. I często są to stany po interwencjach neurochirurgicznych w przypadku guzów mózgu czy tętniaków operowanych. Również dochodzi do pewnych deficytów neurologicznych, które muszą być rehabilitowane. Pozostałe jednostki, którymi też opiekuje się rehabilitacja neurologiczna, to schorzenia rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. I tutaj chciałabym powiedzieć, że rehabilitacja neurologiczna została wprowadzona niejako, czy może poszerzyła się znacznie po reformie służby zdrowia, która nastąpiła w 2008 roku, kiedy wprowadzone zostały jednorodne grupy pacjentów i finansowanie tych jednorodnych grup pacjentów. Wówczas powstało dużo nowych oddziałów rehabilitacji neurologicznej i w zasadzie ich taką specyfiką jest to, że mają trochę inny personel niż typowe oddziały rehabilitacji tak zwanej ogólnoustrojowej.
0: Bardziej wyspecjalizowane oczywiście.
1: Tak, tak, to no i właśnie oprócz lekarza, pielęgniarek, opiekunek, które spotykamy praktycznie na wszystkich oddziałach. Mamy tu jeszcze fizjoterapeutów, ale oprócz fizjoterapeutów jest także logopeda, jest psycholog i jest terapeuta zajęciowy. Także to powoduje, że ta opieka jest bardzo poszerzona. No i w związku z tym też jest bardziej efektywna.
0: Pani doktor, logopeda, ponieważ często osoby na przykład po udarach mają problemy z
1: zaburzenia
0: mową, tak?
1: Mowy.
0: Zaburzenia.
1: Tak, ale to nie
0: Więc
1: tylko są
0: jakie są
1: zaburzenia
0: te wskazania?
1: Mowy.
0: Właśnie zaburzenia mowy, ruchowe.
1: Zaburzenia mowy to są również zaburzenia połykania, zaburzenia polegające na tym, że pacjent nie pamięta wielu rzeczy i również nie potrafi na przykład czytać, nie potrafi liczyć, nie potrafi pisać. I logopeda tutaj jest bardzo pomocny i uczy po prostu pacjentów tych funkcji, odzyskać te funkcje.
0: No właśnie, uczy odzyskać te funkcje. Powiedzmy, na czym polega ta rehabilitacja? Jakie są metody rehabilitowania
1: myślę, że tego typu osób?
0: Tutaj
1: bardziej logopeda.
0: Ale generalnie?
1: Generalnie możemy powiedzieć tak, że jest to przywracanie funkcji ruchowej, poznawczej i komunikacyjnej, czyli komunikowania się z innymi ludźmi.

0: właśnie no, temu służy ta szeroka gama specjalistów, którzy są zatrudnieni w oddziałach rehabilitacji neurologicznej. No i te metody też są nieco inne, bo na przykład w fizykoterapii mniej jest wykorzystywana fizjoterapia, mniej jest wykorzystywana fizykoterapia, a bardziej terapia ruchem. I tu w tej terapii ruchem wykorzystywane są metody neurorozwojowe tak zwane, czyli metoda PNF-u, metoda BOBAT. I one prowadzą do wykorzystania naturalnych wzorców ruchowych, które zdobywamy w miarę jak się rozwijamy od dziecka, a później w wyniku tych incydentów neurologicznych zatracamy te funkcje.
1: Więc jakby rehabilitant wykonuje ćwiczenia z pacjentem.
0: Ćwiczenia typowe, ale oprócz tego jeszcze właśnie ćwiczenia takie oparte na metodach neurofizjologicznych.
1: A jakie to są?
0: O, tutaj myślę, że bardziej trzeba by było zaprosić technika czy magistra, którzy te ćwiczenia wykonują. Tak, oni uczą pacjentów i ćwiczą z nimi. Jest to stymulacja nerwów, stymulacja mięśni, tak, i prowadząca do odzyskania tych funkcji, albo też skompensowania, czyli zastąpienia inną funkcją, funkcji, której nie możemy odzyskać.
1: Bo to również jest możliwe.
0: Jest to możliwe,
1: tylko wymaga niewątpliwie wytrwałości, wiele pracy.
0: Tak, wymaga wytrwałości, wymaga czasu również.
1: No właśnie, jak długo powinna trwać ta rehabilitacja? Zapewne indywidualnie, tak?
0: Indywidualnie.
1: To jest uzależnione,
0: powiem tak,
1: ale generalnie?
0: Rehabilitacja neurologiczna w zasadzie dotyczy oddziałów rehabilitacji neurologicznej. Jako że później w poradni nie mamy podziału na rehabilitację neurologiczną i inną. Mamy to wszystko razem, prawda? Natomiast pobyt w takim oddziale, no to już limituje nam Narodowy Fundusz Zdrowia. Najdłuższy pobyt może trwać do 16 tygodni. Oczywiście są to wybrane przypadki, to są pewne warunki do spełnienia. I tutaj lekarz, który prowadzi taki oddział, jest zorientowany, co dany pacjent musi spełnić, żeby być te 16 tygodni. Natomiast są też takie schorzenia, które mogą być tylko do 6 tygodni. Ale ważną rzeczą jest również ocena postępu rehabilitacji neurologicznej, bowiem jeżeli nie ma tego postępu, to lekarz może wypisać pacjenta. Może wypisać do domu czy do instytucji opiekuńczej i zalecić rehabilitację domową. I muszę powiedzieć, że ta rehabilitacja domowa jest również bardzo ważna, bo czasem przebiega sam proces rehabilitacji u pacjenta przebiega bardzo powoli i potrzeba dużo czasu, żeby odzyskał te funkcje. A tutaj chciałabym powiedzieć, może, żeby zmotywować pacjentów, że warto jednak ćwiczyć, że warto rehabilitować się, bowiem parę lat temu miałam pacjenta po chorobie Guillain-Barré. To jest zapalne schorzenie nerwów obwodowych. Pacjent był leżący z porażeniem czterokończynowym, więc no, rokowanie było bardzo wątpliwe. Natomiast po paru latach ten pacjent przyszedł na własnych nogach do mnie, więc tutaj ukłon w stosunku do wszystkich pacjentów. Nie traćcie nadziei, ćwiczcie, a jest szansa, że będzie lepiej.
1: No właśnie, pani doktor, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej? Właśnie ta wytrwałość, tak?
0: Tak, wytrwałość pacjentów to jest jedna sprawa. Czas, który mija.
1: No i możliwości, żeby...
0: Możliwości. Ale przede wszystkim motywacja tego pacjenta, żeby on chciał ćwiczyć, bo często pacjenci popadają w depresję i
1: nie widzą szansy
0: powrotu do sprawności, poddają się.
1: Więc
0: nie
1: wolno się poddawać.
0: Nie wolno się poddawać.
1: Nie tylko w tej dziedzinie, myślę.
0: Tak jest. Tak, więc ważne jest to, żeby pacjent był zmotywowany, żeby ćwiczył. Oczywiście jest to wszystko indywidualna sprawa. Na przykład w udarach duże znaczenie ma miejsce, gdzie ten udar powstał i jaka jest rozległość tego udaru.
1: Więc umiejscowienie w mózgu.
0: Tak.

0: Tak, umiejscowienie tego ogniska w mózgu i tutaj często właśnie to decyduje nam, w jakim stopniu te funkcje można
1: Odzyskać.
0: odzyskać. Ale tak jak powiedziałam, zawsze można też kompensować, uzyskać trochę inną drogą to, co by się chciało uzyskać.
1: Pani doktor, a jaka jest rola rodziny w rehabilitacji, już generalnie neurologicznej czy nieneurologicznej? Chyba
0: Bardzo
1: to
0: duża,
1: wsparcie
0: bardzo
1: jest.
0: duża, no bo przecież pacjent wraca później do domu i tu się zaczynają schody, prawda?
1: No właśnie.
0: Szczególnie w naszej rzeczywistości
1: Tak.
0: pacjent może mieć zleconą rehabilitację neurologiczną, rehabilitację, ale w warunkach domowych i on często musi czekać tygodnie. Dobrze, że tygodnie, ale bywa, że miesiące musi czekać na tą rehabilitację, więc tu jest
1: A
0: właśnie
1: powinien ją zacząć
0: rola
1: od
0: rodziny.
1: razu, tak?
0: Tak, jest bardzo ważną rzeczą. Już na oddziałach neurologicznych, na oddziałach udarowych jest rozpoczynana rehabilitacja. Pacjenci są odpowiednio układani, pacjenci mają włączone ćwiczenia bierne, są motywowani do tego, żeby pomagali w funkcjach pielęgnacyjnych, bo to jest nie tylko pomoc dla personelu, tak jak niektórzy sądzą, to jest również element rehabilitacji.
1: Więc kluczowa, można powiedzieć, tak, jest rola
0: Tak,
1: rodziny,
0: tak.
1: zarówno w kwestii pomocy temu
0: Opieki,
1: pacjentowi, opieki, ale
0: tak,
1: też takiego
0: zapewnienia.
1: wsparcia psychicznego,
0: Tak,
1: żeby on się czuł nadal potrzebny, żeby nie czuł się
0: oczywiście,
1: ciężarem, tak?
0: oczywiście. Opieka, zapewnienie opieki medycznej, czyli wezwanie lekarza rodzinnego, jeżeli coś się dzieje z pacjentem, jeżeli pacjent zgłasza jakieś dolegliwości, również. Integracja ze społeczeństwem tego pacjenta, to jest ważna rola rodziny, bo wtedy ten pacjent czuje się potrzebny, czuje się częścią społeczeństwa i ma motywację do tego, żeby się rehabilitować dalej.
1: Więc rodzina, stawiamy na rodzinę, stawiamy na
0: Bardzo.
1: najbliższych, pamiętamy o wszystkich naszych bliskich potrzebujących, wspieramy ich,
0: Tak,
1: bo też
0: tak.
1: nie wiadomo, co nas
0: Nie
1: czeka
0: wiadomo
1: przecież.
0: właśnie, i tu jest ważną rzeczą, że jeżeli rodzina jest niewydolna, no to obowiązkiem szpitala, oddziału rehabilitacyjnego, rehabilitacji neurologicznej jest znalezienie miejsca takiego dla pacjenta, żeby był zaopiekowany, czyli w jednostkach opiekuńczych.
1: To znaczy, w jakiej sytuacji konkretnie, jeżeli
0: Kiedy?
1: pacjent nie ma
0: Przeważnie,
1: gdzie
0: jeżeli pacjent
1: wrócić?
0: jest samotny,
1: No
0: jeżeli
1: właśnie.
0: pacjent jest samotny, a nie jest w stanie sam sobie poradzić. Wówczas niestety, ale jest to koniecznością. Czasem jest to konieczność czasowa, czasem jest to już konieczność na resztę życia. Wtedy pozostają DPS-y, prawda, na które też się czeka i też ten pacjent no, musi być zaopiekowany w tym czasie.
1: Dziękuję pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem
0: Dziękuję.
1: programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany.

0: finansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: pajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta włocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Przede wszystkim zmieniło się to, że dzisiaj po raz pierwszy musieliśmy przenieść się do wnętrz naszej galerii. Pierwszy, drugi piknik był na zewnątrz, na dworzu. A dzisiaj niestety ze względu na zapowiedzi pogodowe przenieśliśmy wszystko do środka.
2: A czy widzi Pan większe zainteresowanie niż w ubiegłych latach?
1: Tak, na pewno. Na pewno jest większe zainteresowanie. Dzisiaj jest bogatsza oferta. Bardzo wiele mamy atrakcji nieprzygotowanych na dzisiejszy piknik. Większość zrealizowaliśmy. Kilka jeszcze przed nami. No mam nadzieję, że bardzo mocno nam pogoda nie zakłóci grafiku dzisiejszego pikniku.
2: To proszę powiedzieć więcej o tych atrakcjach, które przygotowaliście.
1: Dzisiaj przede wszystkim przygotowaliśmy promocję książki Słowem i Pędzlem Malowane. Książka, która zawiera wiersze pań malarek, ale też ich dekoracje do tych wierszy, więc to jest próba pokazania przede wszystkim ich twórczości, ale też możliwości i poetyckich. Niektóre wiersze naprawdę są przejmujące i płyną prosto z serca. To jest jedna z atrakcji. Kolejną atrakcją jest paszport mistrzyń pajansu włocławskiego, gdzie zawiera 29 nazwisk i te malarki oprócz dzisiaj dwóch prawdopodobnie z powodu choroby nie dotarły i są rozlokowane we wnętrzach naszej galerii w 11 komnatach. No i osoby, które zwiedzają, przybyli na piknik, szukają tych kobiet, żeby otrzymać autograf i później otrzymałem nagrodę od nas w postaci, to jest kolejna atrakcja, kolejnych 6 kart kolekcjonerskich, które wydaliśmy w tym roku, czyli na ten moment jest ich 12 i otrzymują wtedy te karty kolekcjonerskie gratisowo. Oczywiście no, wybrzmiało przed chwilą to, że organizowaliśmy kolejną edycję konkursu biennalowego, gdzie w tym roku w tym konkursie brały udział malarki, które robiły dekoracje na innej nawierzchni, a mianowicie była to nawierzchnia szkatułki drewnianej o wymiarach 35-25 x 7 cm. No i tam próbowały swoich sił. W tym roku wygrała pani Mira Wegner, już ogłosiliśmy wyniki. Kolejnym takim już stałym elementem pikniku to staramy się wyróżnić osoby, które według nas popularyzują fajans włocławski we Włocławku, ale też i poza Włocławkiem. Są to osoby,

0: osoby nietuzinkowe w naszej ocenie i dzisiaj wyróżniliśmy 3 osoby. Jest to Krysia Zagrabska, Ela Belter i Piotr Chochłów. Oprócz tego przygotowaliśmy wystawę Eli Belter z jej wyrobami z fabryki Belter, która funkcjonowała od 1981 roku. No i przepiękne prace trafiły na tą wystawę. Jedna jest szczególna figurka klauna, której jest podobno tylko kilka sztuk. Kilka sztuk zostało wyprodukowane i jedno będziemy dzisiaj próbowali sprzedać na aukcji, wystawić na aukcji tą właśnie nietuzinkową figurkę. Myślę, że dla kolekcjonerów będzie to duża, duża gratka i będzie się cieszyła zainteresowaniem. A oprócz tego warsztaty, typowe rzeczy, które się dzieją na tego typu imprezach, one się znajdują i myślę, że cieszą się dużym zainteresowaniem.
1: A czy można powiedzieć, że fajans włocławski przeżywa swoją drugą młodość teraz?
0: Tak, myślę, że przeżywa renesans i mam nadzieję, że szybko to się nie zakończy. Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Włocławka stolicę fajansu. I mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans włocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal włocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Włocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze credo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
1: A jeszcze zapytam, czy pamięta Pan swój pierwszy raz z włocławskim fajansem?
0: Tak, oczywiście. No, najbardziej wspominam moment, kiedy powstała galeria jako miejsce, gdzie sprzedajemy używane antyki. Bo to właśnie sam pomysł wyniknął z tego, że nagle najwięcej trafiało do nas przedmiotów fajansowych i było w pewnym momencie tak dużo, że zdecydowaliśmy się, że należy też je sprzedawać. No i w ten sposób powstała galeria. To jest taka ciekawostka z jednej strony, a z drugiej strony prawda, która wykreowała to miejsce.
2: To już jest trzecia edycja naszego pikniku, coroczna, cykliczna. Odbywa się zawsze w ostatnią sobotę wakacji. Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie. No co tam?
1: Włocławski fajans przeżywa renesans. Co powinniśmy dalej robić, żeby i za 30 lat o nim mówiono?
2: No cały czas po prostu powinniśmy być aktywni. No trzeba po prostu w mieście jak najwięcej tego promować, uważam, bo no Włocławek no tylko tym, jak gdyby, znaczy może nie tylko, przepraszam, jeszcze koszykówka, wiadomo, ale no to takie jest od wielu, wielu, wielu lat i po prostu no cały czas cieszy się dużym powodzeniem i przede wszystkim w Polsce się cieszy dużym powodzeniem. Nie tylko u nas właśnie we Włocławku, tylko wszędzie. No mamy klientów po prostu, przyjeżdżają tutaj, nawet dzisiaj są po prostu z całej Polski. Ludzie specjalnie na tę okoliczność przyjeżdżają.
3: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część włocławskiej historii.
4: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo jakie były lata. I zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
1: A ma Pani wrażenie, że włocławski fajans przechodzi teraz renesans?

0: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie, można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże, gabarytowe też.
1: A jaką dałaby Pani radę osobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i próbuje właśnie malować włocławski fajans?
0: Żeby się nie poddawała, ćwiczyła i próbowała.
1: A jeśli chodzi o Pani pracę, to co chciałaby Pani, żeby zostało na lata zapamiętane z tego, co Pani stworzyła?
0: Tak szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że wszystko, nie? Wszystkie te wzory, wszystkie, bo już przez tyle lat, co malowałam, to są w różnych miejscach, też jako dekoracje sali, jako dekoracje drobnych, malutkich rzeczy. Także mi się wydaje, że nie mam takiej rzeczy, którą by trzeba wyróżnić. Wszystko.
1: A jaki jest wzór, który najbardziej lubi Pani malować?
0: Niebieski, kobaltowy, tak.
2: No, czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna? Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
1: A proszę nam powiedzieć, jaki był Pani pierwszy kontakt z fajansem? Od czego się to zaczęło?
2: O, pierwszy kontakt to był taki, że ja trafiłam do szkoły przyzakładowej. Skończyłam szkołę przyzakładową, później technikum. Ale jak trafiłam do szkoły przyzakładowej, no to szybko awansowałam, czyli od razu byłam kapralem, sierżantem i tak dalej. Także nie malowałam długo. Krótko malowałam, ale uczyłam malarki. Nie byłam instruktorką, ale miałam pod sobą kilkadziesiąt malarek, no to które musiałam przypilnować, dopilnować, pouczyć, nagrodzić, ukarać, jak to zwykle bywa w pracy, tak?
1: A jaki jest Pani ulubiony wzór?
2: Wzór, wszystkie wzory lubię, ale teraz się specjalizuję w kogutach. Pan Twardowski na koguci i teraz specjalizuję się w kogutach, ale nie maluję w tej chwili, no bo nie ten wzrok i po prostu już nie ten lata. Ja już zbliżam się, pierwsza była pani Halinka Olesińska, a teraz następne pokolenie już się zbliża do tego jubileuszu benefisu. Jeszcze mi brakuje, ale no to już tak to jest. Nie mam. Także, no cóż tu pani jeszcze powiedzieć? Jest mi strasznie miło. No, jest, to jest drugi mój piknik. No jestem w szoku, że ta tradycja jednak rośnie w siłę, że ludzie przychodzą, że fajans ciągle jest na topie. Bo był taki okres, w okresie transformacji, kiedy niestety, ale ludzie wyrzucali na śmietnik. Bardzo ubolewałam, no nieraz znajdowałam fajne rzeczy na śmietniku. No i jednak mimo wszystko odżyło dzięki Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki Nafalbance produkują. Ja się bardzo cieszę, że fajans żyje, bo to jest moje życie.
1: A co by pani powiedziała osobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i chce zacząć tworzyć fajans, nauczyć się tego?
2: Proszę pani, no artystą się nikt nie urodził. Trzeba mieć trochę zapału, wytrwałości. Każdy się nauczy. No tutaj malarki, które tutaj są, zaczynały od zera. A jednak widać artyzm. W tej chwili to ja jestem w szoku, jak one przepięknie malują. To jest szok. Ja jestem w szoku, bo w tej chwili ja już je nie znam. Bo ja odeszłam, to one później pracowały jeszcze, ale prace są naprawdę profesjonalne, cudowne. Także każdy się może nauczyć, tylko trzeba troszkę mieć iskierki, talentu i trochę chęci.
3: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Włocławkiem.
4: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Włocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Włocławka,

I to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu. I to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka.

0: takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych, na przykład z historii starych zakładów fajansu.
1: A co włocławski fajans ma takiego w sobie, że zdecydował się pan o nim właśnie pisać?
0: No po pierwsze urodziłem się we Włocławku, wychowywałem się na Zazamczu, a po drugie to jest jednak po pierwsze wielki kawał historii naszego miasta i takie dziedzictwo, z którego powinniśmy być dumni. Nawet wczoraj jeździłem po ziemi dobrzyńskiej szlakiem fajansowej stłuczki, takich domów na przykład obłożonych tą stłuczką. I rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają i mówiłem im, że ludzie jeżdżą do Barcelony oglądać Gaudiego na przykład, a mamy tutaj na miejscu tego typu rzeczy, które no naprawdę też są wielką atrakcją. Więc to jest jednak to, że to jest dziedzictwo plus jednak to ręczne malowanie i kilku osobom już tutaj dzisiaj mówiłem, że jak wchodzę w te miejsca i widzę te wszystkie kolorowe wzory, piękne i zdobienia, to mój mózg po prostu szaleje, nie? To jest dopamina ze wszystkich stron. Więc fakt, że to jest robione ręcznie, jest niepowtarzalne i że te malarki są tak utalentowane, to jest, no, to jest coś.
1: A próbował pan swoich sił w malarstwie?
0: Tak, malowałem raz w życiu jeden talerzyk. No, powiem tak, że zdecydowanie widać, że nie robiła tego żadna z malarek.
2: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z włocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Izbicy Kujawskiej mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. Niedzielne dożynki były okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale też rozmowy o sytuacji gospodarzy. Wszyscy zaproszeni goście zwracali uwagę, że ten rok nie należał dla rolników do łatwych.
1: Przede wszystkim cieszę się z obecności naszych rolników, ich rodzin. Bardzo się cieszę, że są tutaj licznie zgromadzone gospodynie, gospodarze z terenu całej naszej gminy. A też trzeba obiektywnie powiedzieć, że ten rok całą braci rolniczą doświadczył w sposób szczególny, ponieważ plony tegoroczne nie były najwyższe, na pewno były poniżej oczekiwanych. A trzeba też obiektywnie powiedzieć z kolei, że ceny płodów rolnych pozostały na poziomie ubiegłorocznym, a wiemy doskonale wszyscy, że wzrost cen następował w każdym sektorze, między innymi w tym, w którym znajdują się środki do produkcji rolniczej. Mam na myśli tutaj nawozy sztuczne, mam na myśli środki ochrony roślin, ale wiemy doskonale, że również w ostatnim czasie po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie również znacząco wzrosły ceny paliwa i to na pewno też się odbiło na opłacalności rolniczej. Mam nadzieję, że nasi rządzący pomyślą o tej trudnej sytuacji i przeznaczą pomoc dla sektora rolniczego, bo jest to na pewno niezbędne. Z zapowiedzi już wcześniejszych Ministerstwa Rolnictwa wiemy, że ma nastąpić dopłata do zakupu nawozów sztucznych, dopłata również do poziomu 2 zł zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego. Myślę, że to w sposób wydatny pomoże ciężkiej sytuacji ekonomicznej rolników, ale na pewno to nie będzie pełnia szczęścia. Wiemy doskonale, że opłacalność z roku na rok maleje i sytuacja rolników w całym zresztą kraju, nie tylko u nas, w naszej gminie, jest coraz cięższa. I uważam, że powinni wszyscy, którzy stanowią prawo w naszym kraju, powinni na to zwrócić uwagę.
0: Mimo trudniejszych warunków rolnicy z gminy przygotowali tradycyjne wieńce i chleby dożynkowe. Po mszy korowód przeszedł na miejski stadion, gdzie na mieszkańców czekały m.in. stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla dzieci. O znaczeniu takich wydarzeń dla mieszkańców regionu mówiła również wicemarszałek województwa.
2: To jest taki dowód, że te dożynki są dla nas niezwykle ważne, że są to moment, jest to moment, kiedy dziękujemy rolnikom za ten trud, za ten chleb, który łączy, który uczy wartości i który też pokazuje, że wyrasta z ciężkiej pracy rolnika, że on nie powstaje gdzieś tam na półce sklepowej, ale musi być rzucone ziarno w glebę, to ziarno musi być pielęgnowane, dopatrzone, a później zebrane. Więc ten rok był trudnym rokiem, więc dzisiaj i w województwie, i tutaj w Izbicy Kujawskiej szczególnie rolnikom dziękujemy, że nie zwątpili, że cały czas ciężko pracują, że potrafią się dzisiaj, kiedy świętujemy, uśmiechać i patrzeć z nadzieją w przyszłość. I to jest niezwykle ważne i też niezwykle budujące.
3: Tego życzyć rolnikom na kolejny czas.
2: Stabilizacji, jeżeli chodzi o pogodę, ale to może być nasze życzenie, ale niekoniecznie mamy na to wpływ, ale przede wszystkim stabilizacji, na który mamy wpływ, to żeby rolnikom w tych naszej dużej ojczyźnie, województwo kujawsko-pomorskim, ale również w tych małych gminach i powiatach żyło się lepiej, żeby ta stabilizacja rzeczywiście była. Na wiele rzeczy mamy wpływ jako samorządowcy, jako parlamentarzyści, więc na pewno musimy robić wszystko, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z terenów wiejskich, żeby czuli się tutaj bezpiecznie, żeby czuli się tutaj zaopiekowani, żeby mogli realizować swoje plany i tego im życzę dla nich, ale również dla nas, tych, którzy te decyzje podejmują.
0: O tym, jak wymagający był ostatni sezon, mówili również przedstawiciele powiatu i parlamentu.
4: To jest szczególnie wrażliwa gałąź gospodarki, bo bezpieczeństwo żywnościowe, szczególnie w tych czasach, jest dla nas, jako dla parlamentu, istotne i faktycznie w tym kierunku prowadzimy wszystkie działania, żeby to nasze rolnictwo wzmacniać.
3: Jak pan wspomniał, słyszymy, że ten rok był ciężki. Czego życzyć rolnikom?
4: Życzyć tego, żeby zawsze czuli się docenieni w sposób werbalny, ale i niewerbalny. To znaczy, werbalny mam na myśli, żeby społeczeństwo wiedziało, że chleb nie bierze się, nie rodzi się na półce w Biedronce czy w innych marketach, tylko faktycznie ta praca, ten początek chleba jest tutaj właśnie na polskiej ziemi, ale przy tym także tej wdzięczności ma

0: materialnej, po prostu, żeby w taki sposób rolnicy mogli funkcjonować, żeby pojawiali się następcy, żeby kolejne pokolenia chciały tą pracę niełatwą kontynuować. A przede wszystkim to też moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy chcą wspierać rolnictwo. Mówię tutaj szczególnie o koło gospodyń wiejskich, o ochotniczych strażach pożarnych i rodzinach rolników, bo to też jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że to nie jest praca tylko i wyłącznie rolnika, ale to jest praca często w żon rolników, dzieci, rodziców. To jest praca po prostu wielopokoleniowa.
1: Staram się tam być, gdzie powinno się być właśnie wśród rolników, żeby wyrazić im słowa uznania, podziękowania i wdzięczności za to, że przy trudnym roku, jaki był ten, który kończymy gospodarczy, szczególnie zima, szczególnie wiosenne przymrozki, później bardzo suchy czerwiec, żeby jednak rolnicy mogli być docenieni przez tych, którzy są ich wybrańcami. Ja przynajmniej takim się czuję. Stąd mam okazję także i przekazać do kamery życzenia od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z dożynek wojewódzkich w Rypinie, który zwrócił się do wszystkich rolników tam obecnych, ale i także obecnych na innych dożynkach. Pomyślałem sobie także o Izbicy Kujawskiej i dlatego je przekazuję. Ale ode mnie wyrażam przede wszystkim podziękowania za to, że ten rok, będąc ciężkim, powoduje, że rolnicy są zadowoleni. Są zadowoleni, że rozpoczynają nowy rok gospodarczy, z wiarą, nadzieją, że będzie lepszy niż ten, który kończymy. Tego właśnie wszystkim życzę, żeby rolnicy byli samodzielni, żeby im nikt nie przeszkadzał, żeby nikt nim nie pouczał, żeby im czego nie nakazywał, bo to dzisiaj rolnik jest wielozawodowcem. To on umie liczyć, on umie uprawiać rolę, on umie sprzedać i on umie przede wszystkim rok gospodarczy zamknąć jakimś dodatkowym dochodem. Tego życzę, żeby tak właśnie było.
2: Prezentacja także naszej tradycji, tego, co we wsi najpiękniejsze. Liczne delegacje wieńcowe, delegacje z cudownym chlebem podkreślają wspólnotę tej gminy. Od najmłodszych do najstarszych, bo w delegacjach były dzieci, a więc przygotowali seniorzy z funkcjonujących tutaj domów seniora. To najlepiej pokazuje, czemu służą dożynki. Także cieszę się, że w tak licznym gronie możemy dzisiaj tutaj się spotkać. Za chwilę część rozrywkowa, bo dożynki to także czas świętowania, także mam nadzieję, że mieszkańcy Izbicy Kujawskiej, ale także goście pana burmistrza Rady Miejskiej to popołudnie spędzą bardzo miło, rozrywkowo i wyjątkowo.
3: Tegoroczne święto plonów Izbicy Kujawskiej połączyło więc tradycję z muzyką i wspólną zabawą.

0: fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta włocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Włocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans włocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal włocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły

0: Stworzył już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Włocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasz kredo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
1: Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie.
2: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część włocławskiej historii.
3: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo, jakie były lata. I zrezygnowałam. Zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
4: A ma pani wrażenie, że włocławski fajans przechodzi teraz renesans?
3: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
5: No czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna? Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
2: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Włocławkiem.
6: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Włocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Włocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Włocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
4: O czym?
6: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych na przykład, z historii starych zakładów fajansu.
2: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z włocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.
7: Miłośnicy motocykli, muzyki i lotniczych akrobacji spotkają się w sobotę, 5 września w Chodczu. Na targowisku miejskim odbędzie się 4. muzyczny piknik motocyklowy. W programie m.in. 2 parady motocykli, koncerty, konkursy oraz pokazy motoparalotniarzy.
8: Bractwo Miłośników Motocykli Schodcza zaprasza na czwarty muzyczny piknik motocyklowy z udziałem motoparalotniarzy. Impreza odbędzie się 5 września na Targowisku Miejskim w Schodczu. Startujemy o godzinie 12. W programie mamy m.in. występ

0: jest Tridentej ze specjalnym repertuarem rockowym. Potem mamy pierwszą paradę motocyklową po malowniczych terenach gminy Chodecz. Jako ciekawostka, na trasie parady mamy ponad 60 zakrętów, czyli nie lada gratka dla motocyklistów, bo jak wiemy, motocyklem bardzo fajnie przemierza się zakręty. Następnie mamy koncert zespołu UNU Tribute to Perfect, potem mamy konkursy z nagrodami oraz drugą paradę motocykli z basyście motoparolotniarzy. Na koniec wystąpi Grzegorz Walczak, solista zespołu Czaku. W trakcie imprezy przewidziane oczywiście konkursy z nagrodami, miła atmosfera, fajne jedzenie. Zapraszamy serdecznie do Chodcza w sobotę na godzinę 12.
1: Na miejscu nie zabraknie atrakcji zarówno dla miłośników motocykli, jak i całych rodzin. Organizatorzy zapraszają do wspólnego spędzenia soboty w Chodczu. Czwarty muzyczny piknik motocyklowy rozpocznie się 5 września o godzinie 12 na targowisku miejskim. Wstęp jest wolny.
2: Kolejne włocławskie Orliki zostaną wyremontowane. Mowa o dwóch obiektach, jeden przy ulicy Wienieckiej, drugi przy Gniazdowskiego. Remonty zostaną sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3: Ten program ministerstwa ma na celu renowację Orlików, które powstały w tych latach 2012, w okolicach roku 2012. I na tych wszystkich Orlikach wymieniane są między innymi nawierzchnie, ale też ta drobna infrastruktura, która się przy Orlikach znajduje. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że we Włocławku to jest tak jakby druga porcja grantu, który przyznało ministerstwo, bo wcześniej minister sportu i turystyki przyznał środki na 3 orliki, które są w tym roku już w te wakacje remontowane. Są to orliki przy Zespole Szkół Elektrycznych, przy Szkole Podstawowej nr 11 i przy Zespole Szkół Budowlanych.
4: Możemy powiedzieć, że pomysł z orlikami wypalił. Orliki cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony młodych piłkarzy, młodych siatkarzy, młodych koszykarzy.
3: Tak, orliki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale też no, często słyszymy, że te orliki są zbyt szybko zamykane, stąd też wszystko wskazuje na to, na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta przedstawimy nowy regulamin funkcjonowania orlików. Myślę, że będzie on bardzo korzystny dla wszystkich tych, którzy z orlików we Włocławku korzystają. A jest też nadzieja na to, że powstanie kolejny orlik we Włocławku w najbliższym czasie przy Zespole Szkół nr 3 na ulicy Nowomiejskiej. Natomiast no, tutaj dopiero te wszystkie procedury się rozpoczęły. Jak będzie więcej informacji, to też będziemy o tym informować.
2: We Włocławku jest 7 orlików. Przy Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych. To wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Artur z Włocławka choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Szansą na pomoc chłopcu jest terapia genowa w Dubaju. Jej koszt to 12,5 miliona złotych. Mieszkańcy Włocławka oraz regionu chcą pomóc rodzicom chłopca w zebraniu tej kwoty. Już w sobotę na terenie parafii świętego Stanisława przy ulicy Żeromskiego we Włocławku odbędą się 2 połączone wydarzenia charytatywne.
5: Tutaj od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić. Pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie wspomóc nas. No i pracujemy nad dodatkowymi jeszcze atrakcjami, ale to może tam Czarek artystycznie to powie bardziej ze swojej strony.
6: Impreza będzie fajna, dużo artystów przyjedzie tutaj na występ, których właśnie bardzo wam dziękuję, wszystkim zespołom, które tutaj będą, dużo by wymieniać, więc na spokojnie, jak przyjedziecie na felieton i nagracie o tym wszystkim, no to będziecie sami widzieć i z każdym da się radę wywiad zrobić, mam nadzieję. Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17. trwały do późna, do 21:02, jak nam tutaj, mam nadzieję, wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu

0: Sławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy. Impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki. Też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami. Dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, z trampolinach poskakać. Może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam. No wiadomo, jak to na każdych takich festynach. Postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona. To nie my wymyślamy takie sumy, też nie, ja często się zastanawiam, skąd to się bierze i kto to wymyśla, no ale no wiecie, no to jest dla rodziców, których serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości. Artura, rodziców właśnie pozdrawiam i nie tylko rodziców, rodzinę, babcię, dziadka i w ogóle wszystkich. Żeby byli dobrej nadziei, my tutaj staniemy na głowie, żeby było dobrze, dołożymy dużą cegłę do tego wszystkiego.
1: Dotychczas na portalu Się Pomaga udało się zebrać ponad 1 000 000 zł. Liczy się każda złotówka na ratowanie życia chorego chłopca. Link do zbiórki to www.siepomaga.pl/artur-obierak. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu Maciejowi C. Mieszkaniec Włocławka wspólnie z Dominikiem K. ukradli trzeciemu mężczyźnie czapkę o wartości 50 zł. Pokrzywdzony chciał odzyskać czapkę, jednak napastnicy grozili mu pobiciem. Swoją groźbę spełnili.
2: Mężczyźni faktycznie popełnili przestępstwo polegające na utrzymaniu się w posiadaniu uprzednio skradzionej rzeczy, działając w warunkach chuligańskich, działając z zupełnie błahych pobudek, okazując lekceważące podejście do obowiązującego porządku prawnego. Przestępstwo polegało na tym, iż chcieli utrzymać się w posiadaniu czapki z daszkiem w kwocie około 50 zł. Skierowali oni w tym celu wobec pokrzywdzonego groźbę uszkodzenia ciała. Natomiast mężczyznom został też przedstawiony drugi zarzut, mianowicie udziału w pobiciu z udziałem niebezpiecznego narzędzia, noża oraz metalowej rurki innego mężczyzny poprzez kopanie go po całym ciele, uderzanie pałką w głowę, kopanie i uderzanie po głowie, a także skakanie po żebrach spowodowali u mężczyzny rozstrój ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Mężczyźni, jeden z nich częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi nie przyznał się.
1: Wobec obu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz –

0: skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, witam widzów i w szczególności moich pacjentów, którzy okazuje się, że też oglądają ten program.
0: No niewątpliwie ten program jest bardzo lubiany i ceniony przez naszych widzów, za co oczywiście serdecznie dziękujemy i zachęcamy do oglądania. Pani doktor, chciałabym dzisiaj porozmawiać o rehabilitacji neurologicznej. Generalnie choroby neurologiczne, problemy neurologiczne zbierają chyba w tych czasach bardzo obfite żniwo. Jak to jest?
1: Tak, bardzo obfite, a w szczególności udary. Jest ogromna ilość udarów. Uważa się statystycznie, że to jest około 87 do nawet do 170% rocznie, czyli na 100 tysięcy mieszkańców, na takie miasto jak nasze, przypada nawet do 170 przypadków rocznie, więc jest to bardzo duża ilość. Biorąc pod uwagę, że często zachorowują ludzie poniżej 65 roku
0: więc
1: życia.
0: Więc coraz bardziej obniża się ta
1: Tak,
0: granica wieku, tak?
1: Tak. I również, że pozostawia to około 30% z tych osób, które doznają udaru, pozostaje osobami niepełnosprawnymi, czyli jest to duża ilość i wymagająca zaopiekowania.
0: Pani doktor, czym jest rehabilitacja neurologiczna? Na początek tak ogólnie, zanim przejdziemy do szczegółów.
1: Rehabilitacja medyczna to proces
0: neurologiczna.
1: Neurologiczna to proces polegający na przywróceniu sprawności pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi. I tutaj bardzo.
0: Czyli jakimi, może przepraszam, że
1: no,
0: przerywam.
1: To są schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, czyli właśnie udary, urazy, schorzenia degeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. I często są to stany po interwencjach neurochirurgicznych w przypadku guzów mózgu czy tętniaków operowanych. Również dochodzi do pewnych deficytów neurologicznych, które muszą być rehabilitowane. Pozostałe jednostki, którymi też opiekuje się rehabilitacja neurologiczna, to schorzenia rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. I tutaj chciałabym powiedzieć, że rehabilitacja neurologiczna została wprowadzona niejako, czy może poszerzyła się znacznie po reformie służby zdrowia, która nastąpiła w 2008 roku, kiedy wprowadzone zostały jednorodne grupy pacjentów i finansowanie tych jednorodnych grup pacjentów. Wówczas powstało dużo nowych oddziałów rehabilitacji neurologicznej i w zasadzie ich taką specyfiką jest to, że mają trochę inny personel niż typowe oddziały rehabilitacji, tak zwanej ogólnoustrojowej.
0: Bardziej wyspecjalizowane oczywiście.
1: Tak, to no i właśnie oprócz lekarza, pielęgniarek, opiekunek, które spotykamy praktycznie na wszystkich oddziałach, mamy tu jeszcze fizjoterapeutów, ale oprócz

0: fizjoterapeutów, jest także logopeda, jest psycholog i jest terapeuta zajęciowy. Także to powoduje, że ta opieka jest bardzo poszerzona. No i w związku z tym też jest bardziej efektywna.
1: Pani doktor logopeda, ponieważ często osoby na przykład po udarach tak, mają problemy z mową,
0: zaburzenia
1: tak?
0: Mowy.
1: Zaburzenia.
0: Tak, ale to nie
1: Więc
0: tylko są
1: jakie są te wskazania?
0: Mowy.
1: Właśnie
0: to
1: zaburzenia
0: są,
1: mowy,
0: tak,
1: ruchowe.
0: Zaburzenia mowy to są również zaburzenia połykania, zaburzenia polegające na tym, że pacjent nie pamięta wielu rzeczy i również nie potrafi na przykład czytać, nie potrafi liczyć, nie potrafi pisać. I logopeda tutaj jest bardzo pomocny i uczy po prostu pacjentów tych funkcji, odzyskać te funkcje.
1: No właśnie, uczy odzyskać te funkcje. Powiedzmy, na czym polega ta rehabilitacja? Jakie są metody rehabilitowania tego typu osób?
0: Tutaj bardziej logopeda.
1: Ale generalnie.
0: Generalnie możemy powiedzieć tak, że jest to przywracanie funkcji ruchowej, poznawczej i komunikacyjnej, czyli komunikowania się z innymi ludźmi. I właśnie no, temu służy ta szeroka gama specjalistów, którzy są zatrudnieni w oddziałach rehabilitacji neurologicznej. No i te metody też są nieco inne, bo na przykład w fizykoterapii mniej jest wykorzystywana fizjoterapia, mniej jest wykorzystywana fizykoterapia, a bardziej terapia ruchem. I tu w tej terapii ruchem wykorzystywane są metody neurorozwojowe tak zwane, czyli metoda PNF-u, metoda BOBAT. I one prowadzą do wykorzystania naturalnych wzorców ruchowych, które zdobywamy w miarę jak się rozwijamy od dziecka, a później w wyniku tych incydentów neurologicznych zatracamy te funkcje.
1: Więc jakby rehabilitant wykonuje ćwiczenia z pacjentem.
0: Ćwiczenia typowe, ale oprócz tego jeszcze właśnie ćwiczenia takie oparte na metodach neurofizjologicznych.
1: A jakie to są?
0: O, tutaj myślę, że bardziej trzeba by było zaprosić technika czy magistra, którzy te ćwiczenia wykonują. Tak, oni uczą pacjentów i ćwiczą z nimi. Jest to stymulacja nerwów, stymulacja mięśni, tak, i prowadząca do odzyskania tych funkcji albo też skompensowania, czyli zastąpienia inną funkcją, funkcji, której nie możemy odzyskać.
1: Bo to również jest możliwe.
0: Jest to możliwe.
1: Tylko wymaga niewątpliwie wytrwałości,
0: wiele pracy. Tak, wymaga wytrwałości, wymaga czasu również.
1: To właśnie jak długo powinna trwać ta rehabilitacja? Zapewne indywidualnie, tak?
0: Indywidualnie.
1: To jest uzależnione,
0: powiem tak,
1: ale generalnie.
0: Rehabilitacja neurologiczna w zasadzie dotyczy oddziałów rehabilitacji neurologicznej. Jako że później w poradni nie mamy podziału na rehabilitację neurologiczną i inną. Mamy to wszystko razem, prawda? Natomiast pobyt w takim oddziale, no to już limituje nam Narodowy Fundusz Zdrowia. Najdłuższy pobyt może trwać do 16 tygodni. Oczywiście są to wybrane przypadki, to są pewne warunki do spełnienia. I tutaj lekarz, który prowadzi taki oddział, jest zorientowany, co dany pacjent musi spełnić, żeby być te 16 tygodni. Natomiast są też takie schorzenia, które mogą być tylko do 6 tygodni. Ale ważną rzeczą jest również ocena postępu rehabilitacji neurologicznej, bowiem jeżeli nie ma tego postępu, to lekarz może wypisać pacjenta. Może wypisać do domu czy do instytucji opiekuńczej i zalecić rehabilitację domową. I muszę powiedzieć, że ta rehabilitacja domowa jest również bardzo ważna, bo czasem przebiega sam proces rehabilitacji u pacjenta przebiega bardzo powoli i potrzeba dużo czasu, żeby odzyskał te funkcje. A tutaj chciałabym powiedzieć może, żeby zmotywować pacjentów, że warto jednak ćwiczyć, że warto rehabilitować się, bowiem parę lat temu miałam

0: pacjenta po chorobie Guillain-Barré, to jest zapalne schorzenie nerwów obwodowych. Pacjent był leżący z porażeniem czterokończynowym, więc no, rokowanie było bardzo wątpliwe. Natomiast po paru latach ten pacjent przyszedł na własnych nogach do mnie, więc tutaj ukłon w stosunku do wszystkich pacjentów. Nie traćcie nadziei, ćwiczcie, a jest szansa, że będzie lepiej.
1: No właśnie, pani doktor, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej? Właśnie ta wytrwałość, tak?
0: Tak, wytrwałość pacjentów to jest jedna sprawa. Czas, który mija.
1: No i możliwości, żeby...
0: Możliwości, ale przede wszystkim motywacja tego pacjenta, żeby on chciał ćwiczyć, bo często pacjenci popadają w depresję i
1: nie widzą szansy
0: powrotu do sprawności, poddają się.
1: Więc
0: i to jest,
1: nie wolno się poddawać.
0: Nie wolno się poddawać.
1: Nie tylko w tej dziedzinie, myślę.
0: Tak jest. Tak, więc ważne jest to, żeby pacjent był zmotywowany, żeby ćwiczył. Oczywiście jest to wszystko indywidualna sprawa. Na przykład w udarach duże znaczenie ma miejsce, gdzie ten udar powstał i jaka jest rozległość tego udaru.
1: Więc umiejscowienie w mózgu.
0: Tak, tak. Mm-hmm. Umiejscowienie tego ogniska w mózgu i tutaj często właśnie to decyduje nam, w jakim stopniu te funkcje można odzyskać. Ale tak jak powiedziałam, zawsze można też kompensować, uzyskać trochę inną drogą to, co by się chciało uzyskać.
1: Pani doktor, a jaka jest rola rodziny w rehabilitacji? Już generalnie neurologicznej czy nieneurologicznej? Chyba
0: bardzo duża. Bardzo duża, no bo przecież pacjent wraca później do domu. Do domu i tu się zaczynają schody, prawda? Szczególnie w naszej rzeczywistości. Tak. Pacjent może mieć zleconą rehabilitację neurologiczną, rehabilitację, ale w warunkach domowych i on często musi czekać tygodnie, dobrze, że tygodnie, ale bywa, że miesiące musi czekać na tą rehabilitację, więc tu jest
1: A
0: właśnie...
1: A powinien ją zacząć od razu, tak?
0: Tak, tak, jest bardzo ważną rzeczą. Już na oddziałach neurologicznych, na oddziałach udarowych jest rozpoczynana rehabilitacja. Pacjenci są odpowiednio układani, pacjenci mają włączone ćwiczenia bierne, są motywowani do tego, żeby pomagali w funkcjach pielęgnacyjnych, bo to jest nie tylko pomoc dla personelu, tak jak niektórzy sądzą, to jest również element rehabilitacji.
1: Więc kluczowa, można powiedzieć, tak, jest rola
0: tak.
1: rodziny,
0: tak.
1: zarówno w kwestii pomocy
0: opieki,
1: temu pacjentowi,
0: tak.
1: opieki,
0: tak,
1: ale też takiego wsparcia psychicznego,
0: tak.
1: żeby on się czuł nadal potrzebny, żeby nie
0: tak,
1: czuł się
0: oczywiście.
1: Ciężarem. Tak?
0: Oczywiście. Opieka, zapewnienie opieki medycznej, czyli wezwanie lekarza rodzinnego, jeżeli coś się dzieje z pacjentem, jeżeli pacjent zgłasza jakieś dolegliwości, również integracja ze społeczeństwem tego pacjenta, to jest ważna rola rodziny, bo wtedy ten pacjent czuje się potrzebny, czuje się częścią społeczeństwa i ma motywację do tego, żeby się rehabilitować dalej.
1: Więc rodzina, stawiamy na rodzinę, stawiamy na najbliższych, pamiętamy o wszystkich naszych bliskich potrzebujących, wspieramy ich,
0: tak,
1: bo też
0: tak.
1: Nie wiadomo, co nas
0: nie
1: czeka
0: wiadomo
1: przecież.
0: Właśnie i tu jest ważną rzeczą, że jeżeli rodzina jest niewydolna, no to obowiązkiem szpitala, oddziału rehabilitacyjnego, rehabilitacji neurologicznej jest znalezienie miejsca takiego dla pacjenta, żeby był zaopiekowany, czyli w jednostkach opiekuńczych.
1: To znaczy w jakiej sytuacji konkretnie, jeżeli
0: kiedy,
1: pacjent nie ma gdzie
0: Przeważnie, jeżeli
1: wrócić?
0: Pacjent jest samotny,
1: no
0: jeżeli pacjent jest samotny, a nie jest w stanie sam sobie poradzić, wówczas niestety, ale jest to koniecznością. Czasem jest to konieczność czasowa. Czasem jest to już konieczność na resztę życia, wtedy pozostają DPS-y, prawda, na które też się czeka i też ten pacjent no, musi być zaopiekowany w tym czasie.
1: Dziękuję pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem
0: Dziękuję.
1: Programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta wocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Przede wszystkim zmieniło się to, że dzisiaj po raz pierwszy musieliśmy przenieść się do wnętrz naszej galerii. Pierwszy, drugi piknik był na zewnątrz, na dworzu. A dzisiaj niestety ze względu na zapowiedzi pogodowe przenieśliśmy wszystko do środka.
2: A czy widzi Pan większe zainteresowanie niż w ubiegłych latach?
1: Tak, na pewno. Na pewno jest większe zainteresowanie. Dzisiaj jest bogatsza oferta. Bardzo wiele mamy atrakcji przygotowanych na dzisiejszy piknik. Większość już zrealizowaliśmy. Kilka jeszcze przed nami. No mam nadzieję, że bardzo mocno nam pogoda nie zakłóci grafiku dzisiejszego pikniku.
2: To proszę powiedzieć więcej o tych atrakcjach, które przygotowaliście.
1: Dzisiaj przede wszystkim przygotowaliśmy promocję książki Słowem Pędzlem Malowane. Książka, która zawiera wiersze pań malarek, ale też ich dekoracje do tych wierszy, więc to jest próba pokazania przede wszystkim ich twórczości, ale też możliwości i poetyckich. Niektóre wiersze naprawdę są przejmujące i płyną prosto z serca. To jest jedna z atrakcji. Kolejną atrakcją jest paszport mistrzyń fajansu włocławskiego, gdzie zawiera 29 nazwisk i te malarki oprócz dzisiaj dwóch prawdopodobnie z powodu choroby nie dotarły i są rozlokowane we wnętrzach naszej galerii w 11 komnatach. No i osoby, które zwiedzają, przybyli na piknik, szukają tych kobiet, żeby otrzymać autograf i później otrzymałem nagrodę od nas w postaci, to jest kolejna atrakcja, kolejny

0: 6 kart kolekcjonerskich, które wydaliśmy w tym roku, czyli na ten moment jest ich 12 i otrzymują wtedy te karty kolekcjonerskie gratisowo. Oczywiście no, wybrzmiało przed chwilą to, że organizowaliśmy kolejną edycję konkursu biennalowego, gdzie w tym roku w tym konkursie brały udział malarki, które robiły dekoracje na innej nawierzchni, a mianowicie była to nawierzchnia szkatułki drewnianej o wymiarach 35-25x7 cm. No i tam próbowały swoich sił. W tym roku wygrała pani Mira Wegner, już ogłosiliśmy wyniki. Kolejnym takim już stałym elementem pikniku to staramy się wyróżnić osoby, które według nas popularyzują fajans włocławski we Włocławku, ale też i poza Włocławkiem. Są to osoby nietuzinkowe w naszej ocenie i dzisiaj wyróżniliśmy 3 osoby. To jest to Krysia Zagrabska, Ela Belter i Piotr Chochłow. Oprócz tego przygotowaliśmy wystawę Eli Belter z jej wyrobami z fabryki Belter, która funkcjonowała od 1981 roku. No i przepiękne prace trafiły na tą wystawę. Jedna jest szczególna figurka klauna, której jest podobno tylko kilka sztuk. Kilka sztuk zostało wyprodukowane i jedno będziemy dzisiaj próbowali sprzedać na aukcji, wystawić na aukcji tą właśnie nietuzinkową figurkę. Myślę, że dla kolekcjonerów będzie to duża, duża gratka i będzie się cieszyła zainteresowaniem. A oprócz tego warsztaty, typowe rzeczy, które się dzieją na tego typu imprezach, one się znajdują i myślę, że cieszą się dużym zainteresowaniem.
1: A czy można powiedzieć, że fajans włocławski przeżywa swoją drugą młodość teraz?
0: Tak, myślę, że przeżywa renesans i mam nadzieję, że szybko to się nie zakończy. Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Włocławka stolicę fajansu. I mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans włocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal włocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Włocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze credo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
1: A jeszcze zapytam, czy pamięta pan swój pierwszy raz z włocławskim fajansem?
0: Tak, oczywiście. No, najbardziej wspominam moment, kiedy powstała galeria jako miejsce, gdzie sprzedajemy używane antyki. Bo to właśnie sam pomysł wyniknął z tego, że nagle najwięcej trafiało do nas przedmiotów fajansowych i było w pewnym momencie tak dużo, że zdecydowaliśmy się, że należy też je sprzedawać. No i w ten sposób powstała galeria. To jest taka ciekawostka z jednej strony, a z drugiej strony prawda, która wykreowała to miejsce.
2: To już jest trzecia edycja naszego pikniku, coroczna, cykliczna. Odbywa się zawsze w ostatnią sobotę wakacji. Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie. No co tam?
1: Włocławski fajans przeżywa renesans. Co powinniśmy dalej robić, żeby i za 30 lat o nim mówiono?
2: No cały czas po prostu powinniśmy być aktywni. No trzeba po prostu w mieście jak najwięcej tego promować, uważam, bo no Włocławek no tylko tym, jak gdyby, znaczy może nie tylko, przepraszam, jeszcze koszykówka, wiadomo, ale no to takie jest od wielu, wielu, wielu lat i po prostu no cały czas cieszy się dużym powodzeniem i przede wszystkim w Polsce się cieszy dużym powodzeniem. Nie tylko u nas właśnie we Włocławku, tylko wszędzie. No mamy klientów po prostu, przyjeżdżają tutaj, nawet dzisiaj są po prostu z całej Polski. Ludzie specjalnie na tę okoliczność przyjeżdżają.
3: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a

0: Uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu wrocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część wrocławskiej historii.
1: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo, jakie były lata. I zrezygnowałam. Zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
2: A ma pani wrażenie, że wrocławski fajans przechodzi teraz renesans?
1: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
2: A jaką dałaby pani radę osobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i próbuje właśnie malować wrocławski fajans?
1: Żeby się nie poddawała, ćwiczyła i próbowała.
2: A jeśli chodzi o pani pracę, to co chciałaby pani, żeby zostało na lata zapamiętane z tego, co pani stworzyła?
1: Tak szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że wszystko, nie? Wszystkie te wzory, wszystkie, bo już przez tyle lat, co malowałam, to są w różnych miejscach, też jako dekoracje sali, jako dekoracje drobnych, malutkich rzeczy. Także mi się wydaje, że nie mam takiej rzeczy, którą by trzeba wyróżnić. Wszystko.
2: A jaki jest wzór, który najbardziej lubi pani malować?
1: Niebieski, kobaltowy, tak.
3: No, czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna? Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
2: A proszę nam powiedzieć, jaki był pani pierwszy kontakt z fajansem? Od czego się to zaczęło?
3: O, pierwszy kontakt to był taki, że ja trafiłam do szkoły przyzakładowej. Skończyłam szkołę przyzakładową, później technikum. Ale jak trafiłam do szkoły przyzakładowej, no to szybko awansowałam, czyli od razu byłam kapralem, sierżantem i tak dalej. Także nie malowałam długo. Krótko malowałam, ale uczyłam malarki. Nie byłam instruktorką, ale miałam pod sobą kilkadziesiąt malarek, no to które musiałam przypilnować, dopilnować, pouczyć, nagrodzić, ukarać, jak to zwykle bywa w pracy, tak?
2: A jaki jest pani ulubiony wzór?
3: Wzór, wszystkie wzory lubię, ale teraz się specjalizuję w kogutach. Pan Twardowski na koguci i teraz specjalizuję się w kogutach, ale nie maluję w tej chwili, no bo nie ten wzrok i po prostu już nie ten lata. Ja już zbliżam się, pierwsza była pani Halinka Olesińska, a teraz następne pokolenie już się zbliża do tego jubileuszu benefisu. Jeszcze mi brakuje, ale no to już tak to jest. Nie mam. Także, no cóż tu pani jeszcze powiedzieć? Jest mi strasznie miło. No, jest to jest drugi mój piknik. No jestem w szoku, że ta tradycja jednak rośnie w siłę, że ludzie przychodzą, że fajans ciągle jest na topie. Bo był taki okres w okresie transformacji, kiedy niestety, ale ludzie wyrzucali na śmietnik. Bardzo ubolewałam, no nieraz znajdowałam fajne rzeczy na śmietniku. No i jednak mimo wszystko odżyło dzięki Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki na Falbance produkują. Ja się bardzo cieszę, że fajans żyje, bo to jest moje życie.
2: A co by pani powiedziała osobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i chce zacząć tworzyć fajans, nauczyć się tego?
3: Proszę pani, no artystą się nikt nie urodził. Trzeba mieć trochę zapału, wytrwałości. Każdy się nauczy. No, tutaj malarki, które tutaj są, zaczynały od zera. A jedna.

0: Tak, widać artyzm. W tej chwili to ja jestem w szoku, jak one przepięknie malują. To jest szok. Ja jestem w szoku, bo w tej chwili ja już je nie znam. Bo ja odeszłam, to one później pracowały jeszcze, ale prace są naprawdę profesjonalne, cudowne. Także każdy się może nauczyć, tylko trzeba troszkę mieć iskierki, talentu i trochę chęci.
1: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego

0: lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Włocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka w Włocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
1: O czym?
0: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych na przykład, z historii starych zakładów fajansu.
1: A co włocławski fajans ma takiego w sobie, że zdecydował się pan o nim właśnie pisać?
0: No po pierwsze urodziłem się we Włocławku, wychowywałem się na Zazamczu, a po drugie to jest jednak po pierwsze wielki kawał historii naszego miasta i takie dziedzictwo, z którego powinniśmy być dumni. Nawet wczoraj jeździłem po ziemi dobrzyńskiej szlakiem fajansowej stłuczki, takich domów na przykład obłożonych tą stłuczką i rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają i mówiłem im, że ludzie jeżdżą do Barcelony oglądać Gaudiego na przykład, a mamy tutaj na miejscu tego typu rzeczy, które no naprawdę też są wielką atrakcją. Więc to jest jednak to, że to jest dziedzictwo plus jednak to ręczne malowanie i kilku osobom już tutaj dzisiaj mówiłem, że jak wchodzę w te miejsca i widzę te wszystkie kolorowe wzory, piękne i zdobienia, to mój mózg po prostu szaleje. Nie? To jest dopamina ze wszystkich stron. Więc fakt, że to jest robione ręcznie, jest niepowtarzalne i że te malarki są tak utalentowane, to jest, no, to jest coś.
1: A próbował pan swoich sił w malarstwie?
0: Tak, malowałem raz w życiu jeden talerzyk. No, powiem tak, że zdecydowanie widać, że nie robiła tego żadna z malarek.
2: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z włocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?

0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Izbicy Kujawskiej mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. Niedzielne dożynki były okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale też rozmowy o sytuacji gospodarzy. Wszyscy zaproszeni goście zwracali uwagę, że ten rok nie należał dla rolników do łatwych.
1: Przede wszystkim cieszę się z obecności naszych rolników, ich rodzin. Bardzo się cieszę, że są tutaj licznie zgromadzone gospodynie, gospodarze z terenu całej naszej gminy. A też trzeba obiektywnie powiedzieć, że ten rok całą braci rolniczą doświadczył w sposób szczególny, ponieważ plony tegoroczne nie były najwyższe, na pewno były poniżej oczekiwanych. A trzeba też obiektywnie powiedzieć z kolei, że ceny płodów rolnych pozostały na poziomie ubiegłorocznym, a wiemy doskonale wszyscy, że wzrost cen następował w każdym sektorze, między innymi w tym, w którym znajdują się środki do produkcji rolniczej. Mam na myśli tutaj nawozy sztuczne, mam na myśli środki ochrony roślin, ale wiemy doskonale, że również w ostatnim czasie po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie również znacząco wzrosły ceny paliwa i to na pewno też się odbiło na opłacalności rolniczej. Mam nadzieję, że nasi rządzący pomyślą o tej trudnej sytuacji i przeznaczą pomoc dla sektora rolniczego, bo jest to na pewno niezbędne. Z zapowiedzi już wcześniejszych Ministerstwa Rolnictwa wiemy, że ma nastąpić dopłata do zakupu nawozów sztucznych, dopłata również do poziomu 2 zł zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego. Myślę, że to w sposób wydatny pomoże ciężkiej sytuacji ekonomicznej rolników, ale na pewno to nie będzie pełnia szczęścia. Wiemy doskonale, że opłacalność z roku na rok maleje i sytuacja rolników w całym zresztą kraju, nie tylko u nas, w naszej gminie, jest coraz cięższa. I uważam, że powinni wszyscy, którzy stanowią prawo w naszym kraju, powinni na to zwrócić uwagę.
0: Mimo trudniejszych warunków rolnicy z gminy przygotowali tradycyjne wieńce i chleby dożynkowe. Po mszy korowód przeszedł na miejski stadion, gdzie na mieszkańców czekały m.in. stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla dzieci. O znaczeniu takich wydarzeń dla mieszkańców regionu mówiła również wicemarszałek województwa.
2: To jest taki dowód, że te dożynki są dla nas niezwykle ważne, że są to moment, jest to moment, kiedy dziękujemy rolnikom za ten trud, za ten chleb, który łączy, który uczy wartości i który też pokazuje, że wyrasta z ciężkiej pracy rolnika, że on nie powstaje gdzieś tam na półce sklepowej, ale musi być rzucone ziarno w glebę, to ziarno musi być pielęgnowane, dopatrzone, a później zebrane. Więc ten rok był trudnym rokiem, więc dzisiaj i w województwie, i tutaj w Izbicy Kujawskiej szczególnie rolnikom dziękujemy, że nie zwątpili, że cały czas ciężko pracują, że potrafią się dzisiaj, kiedy świętujemy, uśmiechać i patrzeć z nadzieją w przyszłość. I to jest niezwykle ważne i też niezwykle budujące.
3: Wiemy tego życzyć rolnikom na kolejny czas.
2: Stabilizacji, jeżeli chodzi o pogodę, ale to może być nasze życzenie, ale niekoniecznie mamy na to wpływ, ale przede wszystkim stabilizacji, na którą mamy wpływ, to żeby rolnikom w tych naszej dużej ojczyźnie, województwo kujawsko-pomorskim, ale również w tych małych gminach i powiatach żyło się lepiej, żeby ta stabilizacja rzeczywiście była. Na wiele rzeczy mamy wpływ jako samorządowcy, jako parlamentarzyści, więc na pewno musimy robić wszystko, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z terenów wiejskich, żeby czuli się tutaj bezpiecznie, żeby czuli się tutaj zaopiekowani, żeby mogli realizować swoje plany i tego im życzę dla nich, ale również dla nas, tych, którzy te decyzje podejmują.
0: O tym, jak wymagający był ostatni sezon, mówili również przedstawiciele powiatu i parlamentu.
4: To jest szczególnie wrażliwa gałąź gospodarki, bo bezpieczeństwo żywnościowe szczególnie.

0: szczególnie w tych czasach, jest dla nas, jako dla parlamentu, istotny i faktycznie w tym kierunku prowadzimy wszystkie działania, żeby tutaj to nasze rolnictwo wzmacniać.
1: Jak pan wspomniał, słyszymy, że ten rok był ciężki. Czego życzyć rolnikom?
0: Życzyć tego, żeby zawsze czuli się docenieni w sposób werbalny, ale i niewerbalny. To znaczy, werbalny mam na myśli, żeby społeczeństwo wiedziało, że chleb nie bierze się, nie rodzi się na półce w Biedronce czy w innych marketach, tylko faktycznie ta praca, ten początek chleba jest tutaj właśnie na polskiej ziemi, ale przy tym także tej wdzięczności materialnej, po prostu żeby w taki sposób rolnicy mogli funkcjonować, żeby pojawiali się następcy, żeby kolejne pokolenia chciały tą pracę niełatwą kontynuować. I przede wszystkim to też moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy chcą wspierać rolnictwo. Mówię tutaj szczególnie o koło gospodyń wiejskich, o ochotniczych strażach pożarnych i rodzinach rolników, bo to też jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że to nie jest praca tylko i wyłącznie rolnika, ale to jest praca często w żon rolników, dzieci, rodziców. To jest praca po prostu wielopokoleniowa.
2: Staram się tam być, gdzie powinno się być właśnie wśród rolników, żeby wyrazić im słowa uznania, podziękowania i wdzięczności za to, że przy trudnym roku, jaki był ten, który kończymy gospodarczy, szczególnie zima, szczególnie wiosenne przymrozki, później bardzo suchy czerwiec, żeby jednak rolnicy mogli być docenieni przez tych, którzy są ich wybrańcami. Ja przynajmniej takim się czuję. Stąd mam okazję także i przekazać do kamery życzenia od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z dożynek wojewódzkich w Rypinie, który zwrócił się do wszystkich rolników tam obecnych, ale i także obecnych na innych dożynkach. Pomyślałem sobie także o Izbicy Kujawskiej i dlatego je przekazuję. Ale ode mnie wyrażam przede wszystkim podziękowania za to, że ten rok, będąc ciężkim, powoduje, że rolnicy są zadowoleni. Są zadowoleni, że rozpoczynają nowy rok gospodarczy, z wiarą, nadzieją, że będzie lepszy niż ten, który kończymy. Tego właśnie wszystkim życzę, żeby rolnicy byli samodzielni, żeby im nikt nie przeszkadzał, żeby ich nim nie pouczał, żeby im czego nie nakazywał, bo to dzisiaj rolnik jest wielozawodowcem. To on umie liczyć, on umie uprawiać rolę, on umie sprzedać i on umie przede wszystkim rok gospodarczy zamknąć jakimś dodatkowym dochodem. Tego życzę, żeby tak właśnie było.
3: Prezentacja także naszej tradycji, tego, co we wsi najpiękniejsze. Liczne delegacje wieńcowe, delegacje z cudownym chlebem podkreślają wspólnotę tej gminy. Od najmłodszych do najstarszych, bo w delegacjach były dzieci, a więc przygotowali seniorzy z funkcjonujących tutaj domów seniora. To najlepiej pokazuje, czemu służą dożynki. Także cieszę się, że w tak licznym gronie możemy dzisiaj tutaj się spotkać. Za chwilę część rozrywkowa, bo dożynki to także czas świętowania, także mam nadzieję, że mieszkańcy Izbicy Kujawskiej, ale także goście pana burmistrza Rady Miejskiej to popołudnie spędzą bardzo miło, rozrywkowo i wyjątkowo.
4: Tegoroczne święto plonów Izbicy Kujawskiej połączyło więc tradycję z muzyką i wspólną zabawą.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta wocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Wocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans wocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal wocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jaka jest Wocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze kredo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
2: Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie.
0: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu wocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część wocławskiej historii.
3: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo, jakie były lata. I zrezygnowałam. Zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
4: A ma pani wrażenie, że wocławski fajans przechodzi teraz renesans?
3: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
5: No czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna. Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
0: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Wocławkiem.
6: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Wocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Wocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka w Wocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
4: O czym?
6: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych na przykład, z historii starych zakładów fajansu.
0: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z wocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji.

0: Akcji dla najmłodszych.
1: Miłośnicy motocykli, muzyki i lotniczych akrobacji spotkają się w sobotę, 5 września w Chodczu. Na targowisku miejskim odbędzie się 4. muzyczny piknik motocyklowy. W programie m.in. dwie parady motocykli, koncerty, konkursy oraz pokazy motoparalotniarzy.
2: Bractwo Miłośników Motocykli z Chodcza zaprasza na 4. muzyczny piknik motocyklowy z udziałem motoparalotniarzy. Impreza odbędzie się 5 września na targowisku miejskim w Chodczu. Startujemy o godzinie 12. W programie mamy m.in. występ orkiestry dętej ze specjalnym repertuarem rockowym. Potem mamy pierwszą paradę motocyklową po malowniczych terenach gminy Chodecz. Jako ciekawostka, na trasie parady mamy ponad 60 zakrętów, czyli nie lada gratka dla motocyklistów, bo jak wiemy, motocyklem bardzo fajnie przemierza się zakręty. Następnie mamy koncert zespołu UNU Tribute to Perfect, potem mamy konkursy z nagrodami oraz drugą paradę motocykli z basyście motoparolotniarzy. Na koniec wystąpi Grzegorz Walczak, solista zespołu Czaku. W trakcie imprezy przewidziane oczywiście konkursy z nagrodami, miła atmosfera, fajne jedzenie. Zapraszamy serdecznie do Chodcza w sobotę na godzinę 12.
1: Na miejscu nie zabraknie atrakcji zarówno dla miłośników motocykli, jak i całych rodzin. Organizatorzy zapraszają do wspólnego spędzenia soboty w Chodczu. 4. muzyczny piknik motocyklowy rozpocznie się 5 września o godzinie 12 na targowisku miejskim. Wstęp jest wolny.
0: Kolejne włocławskie Orliki zostaną wyremontowane. Mowa o dwóch obiektach, jeden przy ulicy Wienieckiej, drugi przy Gniazdowskiego. Remonty zostaną sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3: Ten program ministerstwa ma na celu renowację Orlików, które powstały w tych latach 2012, w okolicach roku 2012. I na tych wszystkich Orlikach wymieniane są między innymi nawierzchnie, ale też ta drobna infrastruktura, która się przy Orlikach znajduje. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że we Włocławku to jest tak jakby druga porcja grantu, który przyznało ministerstwo, bo wcześniej minister sportu i turystyki przyznał środki na 3 orliki, które są w tym roku już w te wakacje remontowane. Są to orliki przy Zespole Szkół Elektrycznych, przy Szkole Podstawowej nr 11 i przy Zespole Szkół Budowlanych.
4: Możemy powiedzieć, że pomysł z orlikami wypalił. Orliki cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony młodych piłkarzy, młodych siatkarzy, młodych koszykarzy.
3: Tak, orliki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale też no, często słyszymy, że te orliki są zbyt szybko zamykane, stąd też wszystko wskazuje na to, na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta przedstawimy nowy regulamin funkcjonowania orlików. Myślę, że będzie on bardzo korzystny dla wszystkich tych, którzy z orlików we Włocławku korzystają. A jest też nadzieja na to, że powstanie kolejny orlik we Włocławku w najbliższym czasie przy Zespole Szkół nr 3 na ulicy Nowomiejskiej. Natomiast no, tutaj dopiero te wszystkie procedury się rozpoczęły. Jak będzie więcej informacji, to też będziemy o tym informować.
0: We Włocławku jest 7 orlików. Przy Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych. To wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Artur z Wrocławka choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Szansą na pomoc chłopcu jest terapia genowa w Dubaju. Jej koszt to 12,5 miliona złotych. Mieszkańcy Wrocławka oraz regionu chcą pomóc rodzicom chłopca w zebraniu tej kwoty. Już w sobotę na terenie parafii świętego Stanisława przy ulicy Żeromskiego we Wrocławku odbędą się dwa połączone wydarzenia charytatywne.
5: Tutaj od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić. Pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie.

0: pomóc nas. No i pracujemy nad dodatkowymi jeszcze atrakcjami, ale to może tam Czarek artystycznie to powie bardziej ze swojej strony.
1: Impreza będzie fajna, dużo artystów przyjedzie tutaj na występ, których właśnie bardzo Wam dziękuję, wszystkim zespołom, które tutaj będą, dużo by wymieniać, więc na spokojnie, jak przyjedziecie na felieton i nagracie o tym wszystkim, no to będziecie sami widzieć i z każdym da się radę wywiad zrobić, mam nadzieję. Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17, trwały do późna, do 21, 2, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu pół Włocławka to będzie słyszeć w swoich domach, także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy, impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis, jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki, też będą licytacje i tak dalej, będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami, dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, z trampolinach poskakać, może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam, no wiadomo, jak to na każdych takich festynach, postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona. To nie my wymyślamy takie sumy, też nie, ja często się zastanawiam, skąd to się bierze i kto to wymyśla, no ale no wiecie, no to jest dla rodziców, których serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości. Artura, rodziców właśnie pozdrawiam, nie tylko rodziców, rodzinę, babcię, dziadka i w ogóle wszystkich, żeby byli dobrej nadziei, my tutaj staniemy na głowie, żeby było dobrze, dołożymy dużą cegłę do tego wszystkiego.
2: Dotychczas na portalu Się Pomaga udało się zebrać ponad 1 000 000 złotych. Liczy się każda złotówka na ratowanie życia chorego chłopca. Link do zbiórki to www.siepomaga.pl/artur-obierak. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu Maciejowi C. Mieszkaniec Włocławka wspólnie z Dominikiem K. ukradli trzeciemu mężczyźnie czapkę o wartości 50 zł. Pokrzywdzony chciał odzyskać czapkę, jednak napastnicy grozili mu pobiciem. Swoją groźbę spełnili.
3: Mężczyźni faktycznie popełnili przestępstwo polegające na utrzymaniu się w posiadaniu uprzednio skradzionej rzeczy, działając w warunkach chuligańskich, działając z zupełnie błahych pobudek, okazujący lekceważące podejście do obowiązującego porządku prawnego. Przestępstwo polegało na tym, iż chcieli utrzymać się w posiadaniu czapki z daszkiem w kwocie około 50 zł. Skierowali oni w tym celu wobec pokrzywdzonego groźbę uszkodzenia ciała. Natomiast mężczyznom został też przedstawiony drugi zarzut, mianowicie udziału w pobiciu z udziałem niebezpiecznego narzędzia, noża oraz metalowej rurki innego mężczyzny poprzez kopanie go po całym ciele, uderzanie pałką w głowę, kopanie i uderzanie po głowie, a także skakanie po żebrach spowodowali u mężczyzny rozstrój ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Mężczyźni, jeden z nich częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi nie przyznał się.
2: Wobec obu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis

696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, witam widzów i w szczególności moich pacjentów, którzy okazuje się, że też oglądają ten program.
0: No niewątpliwie ten program jest bardzo lubiany i ceniony przez naszych widzów, za co oczywiście serdecznie dziękujemy i zachęcamy do oglądania. Pani doktor, chciałabym dzisiaj porozmawiać o rehabilitacji neurologicznej. Generalnie choroby neurologiczne, problemy neurologiczne zbierają chyba w tych czasach bardzo obfite żniwo. Jak to jest?
1: Tak, bardzo obfite, a w szczególności udary. Jest ogromna ilość udarów. Uważa się statystycznie, że to jest około 87 nawet do 170% rocznie, czyli na 100 tysięcy mieszkańców, na takie miasto jak nasze, przypada nawet do 170 przypadków rocznie, więc jest to bardzo duża ilość. Biorąc pod uwagę, że często zachorowują ludzie poniżej 65 roku
0: więc
1: życia.
0: Więc coraz bardziej obniża się ta
1: Tak,
0: granica wieku,
1: tak,
0: tak?
1: Tak. I również, że pozostawia to około 30% z tych osób, które doznają udaru, pozostaje osobami niepełnosprawnymi, czyli jest to duża ilość i wymagająca zaopiekowania.
0: Pani doktor, czym jest rehabilitacja neurologiczna? Na początek tak ogólnie, zanim przejdziemy do szczegółów.
1: Rehabilitacja medyczna to proces
0: Neurologiczna, tak.
1: neurologiczna. To proces polegający na przywróceniu sprawności pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi. I tutaj bardzo.
0: Czyli jakimi, może, przepraszam, że
1: no,
0: przerywam.
1: To są schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, czyli właśnie udary, urazy, schorzenia degeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. I często są to stany po interwencjach neurochirurgicznych w przypadku guzów mózgu czy tętniaków operowanych. Również dochodzi do pewnych deficytów neurologicznych, które muszą być rehabilitowane. Pozostałe jednostki, którymi też opiekuje się rehabilitacja neurologiczna, to schorzenia rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. I tutaj chciałabym powiedzieć, że rehabilitacja neurologiczna została wprowadzona niejako, czy może poszerzyła się znacznie po reformie służby zdrowia, która nastąpiła w 2008 roku, kiedy wprowadzone zostały jednorodne grupy pacjentów i finansowanie tych jednorodnych grup pacjentów. Wówczas powstało dużo nowych oddziałów rehabilitacji neurologicznej i w zasadzie ich taką specyfiką jest to, że mają trochę inny personel niż typowe oddziały rehabilitacji, tak zwanej ogólnoustrojowej.
0: Bardziej

0: wyspecjalizowany oczywiście.
1: Tak, to no i właśnie oprócz lekarza, pielęgniarek, opiekunek, które spotykamy praktycznie na wszystkich oddziałach. Mamy tu jeszcze fizjoterapeutów, ale oprócz fizjoterapeutów jest także logopeda, jest psycholog i jest terapeuta zajęciowy. Także to powoduje, że ta opieka jest bardzo poszerzona. No i w związku z tym też jest bardziej efektywna.
0: Pani doktor logopeda, ponieważ często osoby na przykład po udarach mają problemy z
1: zaburzenia
0: mową,
1: mowy,
0: zaburzenia.
1: Tak, ale to nie tylko są.
0: Jakie są
1: zaburzenia
0: te wskazania?
1: Mowy.
0: Właśnie to zaburzenia są, mowy,
1: tak,
0: ruchowe.
1: Zaburzenia mowy to są również zaburzenia połykania, zaburzenia polegające na tym, że pacjent nie pamięta wielu rzeczy i również nie potrafi na przykład czytać, nie potrafi liczyć, nie potrafi pisać. I logopeda tutaj jest bardzo pomocny i uczy po prostu pacjentów tych funkcji, odzyskać te funkcje.
0: No właśnie, uczy odzyskać te funkcje. Powiedzmy, na czym polega ta rehabilitacja? Jakie są metody rehabilitowania
1: myślę, że tego typu osób?
0: Tutaj
1: bardziej logopeda.
0: Ale generalnie.
1: Generalnie możemy powiedzieć tak, że jest to przywracanie funkcji ruchowej, poznawczej i komunikacyjnej, czyli komunikowania się z innymi ludźmi. I właśnie no, temu służy ta szeroka gama specjalistów, którzy są zatrudnieni w oddziałach rehabilitacji neurologicznej. No i te metody też są nieco inne, bo na przykład w fizykoterapii mniej jest wykorzystywana fizjoterapia, mniej jest wykorzystywana fizykoterapia, a bardziej terapia ruchem. I tu w tej terapii ruchem wykorzystywane są metody neurorozwojowe tak zwane, czyli metoda PNF-u, metoda BOBAT. I one prowadzą do wykorzystania naturalnych wzorców ruchowych, które zdobywamy w miarę jak się rozwijamy od dziecka, a później w wyniku tych incydentów neurologicznych zatracamy te funkcje.
0: Więc jakby rehabilitant wykonuje ćwiczenia z pacjentem.
1: Ćwiczenia typowe, ale oprócz tego jeszcze właśnie ćwiczenia takie oparte na metodach neurofizjologicznych.
0: A jakie to są?
1: O, tutaj myślę, że bardziej trzeba by było zaprosić technika czy magistra, którzy te ćwiczenia wykonują. Tak, oni uczą pacjentów i ćwiczą z nimi. Jest to stymulacja nerwów, stymulacja mięśni, tak, i prowadząca do odzyskania tych funkcji albo też skompensowania, czyli zastąpienia inną funkcją, funkcji, której nie możemy odzyskać.
0: Bo to również jest możliwe.
1: Jest to możliwe.
0: Tylko wymaga niewątpliwie wytrwałości, wiele pracy.
1: Tak, wymaga wytrwałości, wymaga czasu również.
0: To właśnie jak długo powinna trwać ta rehabilitacja? Zapewne indywidualnie, tak?
1: Indywidualnie.
0: To jest uzależnione,
1: powiem tak,
0: ale generalnie.
1: Rehabilitacja neurologiczna w zasadzie dotyczy oddziałów rehabilitacji neurologicznej. Jako że później w poradni nie mamy podziału na rehabilitację neurologiczną i inną. Mamy to wszystko razem, prawda? Natomiast pobyt w takim oddziale, no to już limituje nam Narodowy Fundusz Zdrowia. Najdłuższy pobyt może trwać do 16 tygodni. Oczywiście są to wybrane przypadki, to są pewne warunki do spełnienia. I tutaj lekarz, który prowadzi taki oddział, jest zorientowany, co dany pacjent musi spełnić, żeby być te 16 tygodni. Natomiast są też takie schorzenia, które mogą być tylko do 6 tygodni. Ale ważną rzeczą jest również ocena postępu rehabilitacji neurologicznej, bowiem jeżeli nie ma tego postępu, to lekarz może wypisać pacjenta. Może wypisać do domu czy do instytucji opiekuńczej i zalecić rehabilitację domową. I muszę powiedzieć, że ta rehabilitacja domowa jest również bardzo ważna, bo czasem sam proces rehabilitacji u pacjenta przebiega bardzo powoli.

0: i potrzeba dużo czasu, żeby odzyskał te funkcje. A tutaj chciałabym powiedzieć, może, żeby zmotywować pacjentów, że warto jednak ćwiczyć, że warto rehabilitować się, bowiem parę lat temu miałam pacjenta po chorobie Guillain-Barré. To jest zapalne schorzenie nerwów obwodowych. Pacjent był leżący z porażeniem czterokończynowym, więc rokowanie było bardzo wątpliwe. Natomiast po paru latach ten pacjent przyszedł na własnych nogach do mnie, więc tutaj ukłon w stosunku do wszystkich pacjentów: nie traćcie nadziei, ćwiczcie, a jest szansa, że
1: Będą.
0: będzie lepiej.
1: No właśnie, pani doktor, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej? Właśnie ta wytrwałość, tak?
0: Tak, wytrwałość pacjentów to
1: Cel.
0: jest jedna sprawa. Czas, który
1: Czas.
0: mija,
1: No i
0: też
1: możliwości, żeby.
0: możliwości, ale przede wszystkim motywacja tego pacjenta, żeby on chciał ćwiczyć, bo często pacjenci popadają w depresję i
1: Nie widzą
0: niestety
1: już
0: nie
1: celu,
0: widzą,
1: szansy.
0: tak, nie widzą szansy powrotu do
1: Poddają
0: sprawności,
1: się.
0: poddają się
1: Więc
0: i to
1: nie
0: jest,
1: wolno się
0: nie wolno
1: poddawać.
0: się
1: Nie
0: poddawać.
1: tylko w tej
0: Tak,
1: dziedzinie, myślę.
0: tak jest. Tak, więc ważne jest to, żeby pacjent był zmotywowany, żeby ćwiczył. Oczywiście jest to wszystko indywidualna sprawa. Na przykład w udarach duże znaczenie ma miejsce, gdzie ten udar powstał i jaka jest rozległość tego udaru.
1: Więc umiejscowienie w mózgu.
0: Tak, umiejscowienie tego ogniska w mózgu i tutaj często właśnie to decyduje nam, w jakim stopniu te funkcje można
1: Odzyskać.
0: odzyskać. Ale, tak jak powiedziałam, zawsze można też kompensować, uzyskać trochę inną drogą to, co by się chciało uzyskać.
1: Pani doktor, a jaka jest rola rodziny w rehabilitacji? Już generalnie neurologicznej czy nieneurologicznej? Chyba
0: Bardzo
1: to
0: duża,
1: wsparcie
0: bardzo
1: jest.
0: duża, no bo przecież pacjent wraca później do domu. Do domu i tu się zaczynają schody, prawda?
1: No właśnie.
0: Szczególnie w naszej rzeczywistości. Pacjent może mieć zleconą rehabilitację neurologiczną, rehabilitację, ale w warunkach domowych i on często musi czekać tygodnie. Dobrze, że tygodnie, ale bywa, że miesiące musi czekać na tą rehabilitację, więc tu jest
1: A
0: właśnie
1: powinienem zacząć od
0: rola rodziny.
1: razu, tak?
0: Tak, jest bardzo ważną rzeczą. Już na oddziałach neurologicznych, na oddziałach udarowych jest rozpoczynana rehabilitacja. Pacjenci są odpowiednio układani, pacjenci mają włączone ćwiczenia bierne, są motywowani do tego, żeby pomagali w funkcjach pielęgnacyjnych, bo to jest nie tylko pomoc dla personelu, tak jak niektórzy sądzą, to jest również element rehabilitacji.
1: Więc kluczowa, można powiedzieć, tak, jest rola
0: Tak,
1: rodziny,
0: tak.
1: zarówno w kwestii pomocy temu
0: Opieki,
1: pacjentowi, opieki, ale
0: tak,
1: też takiego
0: zapewnienia.
1: wsparcia psychicznego, żeby
0: Tak,
1: on się czuł nadal potrzebny, żeby nie czuł się
0: oczywiście,
1: ciężarem, tak?
0: oczywiście. Opieka, zapewnienie opieki medycznej, czyli wezwanie lekarza rodzinnego, jeżeli coś się dzieje z pacjentem, jeżeli pacjent zgłasza jakieś dolegliwości, również integracja ze społeczeństwem tego pacjenta, to jest ważna rola rodziny, bo wtedy ten pacjent czuje się potrzebny, czuje się częścią społeczeństwa i ma motywację do tego, żeby się rehabilitować dalej.
1: Więc rodzina, stawiamy na rodzinę, stawiamy na
0: Bardzo.
1: najbliższych, pamiętamy o wszystkich naszych bliskich potrzebujących, wspieramy ich,
0: Tak,
1: bo też
0: tak.
1: nie wiadomo, co nas
0: Nie
1: czeka
0: wiadomo
1: przecież.
0: właśnie i tu jest ważną rzeczą, że jeżeli rodzina jest niewydolna, no to obowiązkiem szpitala, oddziału rehabilitacyjnego, rehabilitacji neurologicznej jest znalezienie miejsca takiego dla pacjenta, żeby był zaopiekowany, czyli w jednostkach opiekuńczych.
1: To znaczy, w jakiej sytuacji konkretnie, jeżeli
0: Kiedy?
1: pacjent nie ma
0: Przeważnie,
1: gdzie
0: jeżeli
1: wrócić?
0: pacjent jest samotny,
1: No
0: jeżeli
1: właśnie.
0: pacjent jest samotny, a nie jest w stanie sam sobie poradzić, wówczas niestety, ale jest to koniecznością, czasem jest to konieczność czasowa, czasem jest to już konieczność na resztę życia. Wtedy pozostają DPS-y, prawda, na które też się czeka i też ten pacjent, no, musi być zaopiekowany.

0: opiekowany w tym czasie.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta wocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Przede wszystkim zmieniło się to, że dzisiaj po raz pierwszy musieliśmy przenieść się do wnętrz naszej galerii. Pierwszy, drugi piknik był na zewnątrz, na dworzu. A dzisiaj niestety ze względu na zapowiedzi pogodowe przenieśliśmy wszystko do środka.
2: A czy widzi Pan większe zainteresowanie niż w ubiegłych latach?
1: Tak, na pewno. Na pewno jest większe zainteresowanie. Dzisiaj jest bogatsza oferta. Bardzo wiele mamy atrakcji przygotowanych na dzisiejszy piknik. Większość zrealizowaliśmy. Kilka jeszcze przed nami. No mam nadzieję, że bardzo mocno nam pogoda nie zakłóci grafiku dzisiejszego pikniku.
2: To proszę powiedzieć więcej o tych atrakcjach, które przygotowaliście.
1: Dzisiaj przede wszystkim przygotowaliśmy promocję książki

0: powiem pędzle malowane. Książka, która zawiera wiersze pań malarek, ale też ich dekoracje do tych wierszy, więc to jest próba pokazania przede wszystkim ich twórczości, ale też możliwości i poetyckich. Niektóre wiersze naprawdę są przejmujące i płyną prosto z serca. To jest jedna z atrakcji. Kolejną atrakcją jest paszport mistrzyń pana Słowacowskiego, gdzie zawiera 29 nazwisk i te malarki oprócz dzisiaj dwóch prawdopodobnie z powodu choroby nie dotarły i są rozlokowane we wnętrzach naszej galerii w 11 komnatach. No i osoby, które zwiedzają, przybyli na piknik, szukają tych kobiet, żeby otrzymać autograf i później otrzymałem nagrodę od nas w postaci, to jest kolejna atrakcja, kolejnych 6 kart kolekcjonerskich, które wydaliśmy w tym roku, czyli na ten moment jest ich 12 i otrzymują wtedy te karty kolekcjonerskie gratisowo. Oczywiście no, wybrzmiało przed chwilą to, że organizowaliśmy kolejną edycję konkursu biennalowego, gdzie w tym roku w tym konkursie brały udział malarki, które robiły dekoracje na innej nawierzchni, a mianowicie była to nawierzchnia szkatułki drewnianej o wymiarach 35-25x7 cm. No i tam próbowały swoich sił. W tym roku wygrała pani Mira Wegner, już ogłosiliśmy wyniki. Kolejnym takim już stałym elementem pikniku to staramy się wyróżnić osoby, które według nas popularyzują fajans włocławski we Włocławku, ale też i poza Włocławkiem. Są to osoby, osoby nietuzinkowe w naszej ocenie i dzisiaj wyróżniliśmy 3 osoby. Jest to Krysia Zagrabska, Ela Belter i Piotr Chochłow. Oprócz tego przygotowaliśmy wystawę Eli Belter z jej wyrobami z fabryki Belter, która funkcjonowała od 1981 roku. No i przepiękne prace trafiły na tą wystawę. Jedna jest szczególna figurka klauna, której jest podobno tylko kilka sztuk. Kilka sztuk zostało wyprodukowane i jedno będziemy dzisiaj próbowali sprzedać na aukcji, wystawić na aukcji tą właśnie nietuzinkową figurkę. Myślę, że dla kolekcjonerów będzie to duża, duża gratka i będzie się cieszyła zainteresowaniem. A oprócz tego warsztaty, typowe rzeczy, które się dzieją na tego typu imprezach, one się znajdują i myślę, że cieszą się dużym zainteresowaniem.
1: A czy można powiedzieć, że fajans włocławski przeżywa swoją drugą młodość teraz?
0: Tak, myślę, że przeżywa renesans i mam nadzieję, że szybko to się nie zakończy. Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Włocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans włocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal włocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Włocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze credo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
1: A jeszcze zapytam, czy pamięta pan swój pierwszy raz z włocławskim fajansem?
0: Tak, oczywiście. No, najbardziej wspominam moment, kiedy powstała galeria jako miejsce, gdzie sprzedajemy używane antyki. Bo to właśnie sam pomysł wyniknął z tego, że nagle najwięcej trafiało do nas przedmiotów fajansowych i było w pewnym momencie tak dużo, że zdecydowaliśmy się, że należy też je sprzedawać. No i w ten sposób powstała galeria. To jest taka ciekawostka z jednej strony, a z drugiej strony prawda, która wykreowała to miejsce.
2: To już jest 3. edycja naszego pikniku, coroczna, cykliczna. Odbywa się zawsze w ostatnią sobotę wakacji. Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały.

0: żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie. No co tam?
1: Włocławski fajans przeżywa renesans. Co powinniśmy dalej robić, żeby i za 30 lat o nim mówiono?
0: No cały czas po prostu powinniśmy być aktywni. No trzeba po prostu w mieście jak najwięcej tego promować, uważam, bo no Włocławek no tylko tym, jak gdyby, znaczy może nie tylko, przepraszam, jeszcze koszykówka wiadomo, ale no to takie jest od wielu, wielu, wielu lat i po prostu no cały czas cieszy się dużym powodzeniem i przede wszystkim w Polsce się cieszy dużym powodzeniem. Nie tylko u nas właśnie we Włocławku, tylko wszędzie. No mamy klientów po prostu, przyjeżdżają tutaj, nawet dzisiaj są po prostu z całej Polski. Ludzie specjalnie na tę okoliczność przyjeżdżają.
2: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część włocławskiej historii.
3: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a tu wiadomo jakie były lata. I zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na 2 dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
1: A ma pani wrażenie, że włocławski fajans przechodzi teraz renesans?
3: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie, można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty, takie już duże, gabarytowe też.
1: A jaką dałaby pani radę osobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i próbuje właśnie malować włocławski fajans?
3: Żeby się nie poddawała, ćwiczyła i próbowała.
1: A jeśli chodzi o pani pracę, to co chciałaby pani, żeby zostało na lata zapamiętane z tego, co pani stworzyła?
3: Tak szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że wszystko, nie? Wszystkie te wzory, wszystkie, bo już przez tyle lat, co malowałam, to są w różnych miejscach, też jako dekoracje sali, jako dekoracje drobnych, malutkich rzeczy. Także mi się wydaje, że nie mam takiej rzeczy, którą by trzeba wyróżnić. Wszystko.
1: A jaki jest wzór, który najbardziej lubi pani malować?
3: Niebieski, kobaltowy, tak.
4: No, czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna? Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
1: A proszę nam powiedzieć, jaki był pani pierwszy kontakt z fajansem? Od czego się to zaczęło?
4: O, pierwszy kontakt to był taki, że ja trafiłam do szkoły przyzakładowej. Skończyłam szkołę przyzakładową, później technikum. Ale jak trafiłam do szkoły przyzakładowej, no to szybko awansowałam, czyli od razu byłam kapralem, sierżantem i tak dalej. Także nie malowałam długo. Krótko malowałam, ale uczyłam malarki. Nie byłam instruktorką, ale miałam pod sobą kilkadziesiąt malarek, no to które musiałam przypilnować, dopilnować, pouczyć, nagrodzić, ukarać, jak to zwykle bywa w pracy, tak?
1: A jaki jest pani ulubiony wzór?
4: Wzór, wszystkie wzory lubię, ale teraz się specjalizuję w kogutach. Pan Twardowski na koguci i teraz specjalizuję się w kogutach, ale nie maluję w tej chwili, no bo nie ten wzrok i po prostu już nie ten lata. Ja już zbliżam się, pierwsza była pani Halinka Olesińska, a teraz następne pokolenie już się zbliża do tego jubileuszu benefisu. Jeszcze mi brakuje, ale no to już tak to jest. Nie mam. Także, no cóż tu pani jeszcze powiedzieć. Jest mi strasznie miło. No, jest to jest drugi mój piknik. No jestem w szoku, że ta tradycja jednak rośnie w siłę, że ludzie przychodzą, że fajans

ciągle jest na topie. Bo był taki okres w okresie transformacji, kiedy niestety, ale ludzie wyrzucali na śmietnik. Bardzo ubolewałam, no nieraz znajdowałam fajne rzeczy na śmietniku. No i jednak mimo wszystko odżyło dzięki Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki

0: i chcę zacząć tworzyć fajans, nauczyć się tego.
1: Proszę pani, no, artystą się nikt nie urodził. Trzeba mieć trochę zapału, wytrwałości. Każdy się nauczy. No tutaj malarki, które tutaj są, zaczynały od zera. A jednak widać artyzm. W tej chwili to ja jestem w szoku, jak one przepięknie malują. To jest szok. Ja jestem w szoku, bo w tej chwili ja już je nie znam. Ja odeszłam, to one później pracowały jeszcze, ale prace są naprawdę profesjonalne, cudowne. Także każdy się może nauczyć, tylko trzeba troszkę mieć iskierki, talentu i trochę chęci.
2: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Wrocławkiem.
3: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Wrocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Wrocławka. I to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu. I to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Wrocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
4: O czym?
3: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych, na przykład z historii starych zakładów fajansu.
0: A co wrocławski fajans ma takiego w sobie, że zdecydował się pan o nim właśnie pisać?
3: No po pierwsze urodziłem się we Wrocławku, wychowywałem się na Zazamczu, a po drugie to jest jednak po pierwsze wielki kawał historii naszego miasta i takie dziedzictwo, z którego powinniśmy być dumni. Nawet wczoraj jeździłem po ziemi dobrzyńskiej szlakiem fajansowej stłuczki, takich domów na przykład obłożonych tą stłuczką. I rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają i mówiłem im, że ludzie jeżdżą do Barcelony oglądać Gaudiego na przykład, a mamy tutaj na miejscu tego typu rzeczy, które no naprawdę też są wielką atrakcją. Więc to jest jednak to, że to jest dziedzictwo plus jednak to ręczne malowanie i kilku osobom już tutaj dzisiaj mówiłem, że jak wchodzę w te miejsca i widzę te wszystkie kolorowe wzory, piękne i zdobienia, to mój mózg po prostu szaleje, nie? To jest dopamina ze wszystkich stron. Więc fakt, że to jest robione ręcznie, jest niepowtarzalne i że te malarki są tak utalentowane, to jest, no, to jest coś.
0: A próbował pan swoich sił w malarstwie?
3: Tak, malowałem raz w życiu jeden talerzyk. No, powiem tak, że zdecydowanie widać, że nie robiła tego żadna z malarek.
2: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z wrocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13:30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
0: Szpital.

0: Dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
1: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13:30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunastoro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczne. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym. A takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się no, z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
0: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Wrocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Wrocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
2: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi pod byt rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebo głosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor. Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam. Kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
0: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
2: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
3: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
2: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisane, że poinformowana zostałam,

0: w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą niekomputerową, tylko odręczną.
1: Jaki lekarz panią się zajmował?
0: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
2: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. W czasie wakacji we Wrocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
3: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę... 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
2: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
3: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. Myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj na basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia. Ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
2: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Wrocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie, Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
4: No właśnie, twoje dziecko ma 5 z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
2: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu wrocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
5: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem

0: sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
1: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie Chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz Enej. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś mi lato oraz Hej, czy ty wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy dom czy Tak smakuje życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
2: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazur Jada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
3: Mazur Jada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
2: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje koło gospodyń wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
3: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. A jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca, a oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
2: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to

0: Akcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Witam Panie Prezydencie.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No cóż, wakacje już za nami, zakończyły się koncertowo na Zielonym Rynku. W ogóle to był taki dosyć dobry sezon, jeżeli chodzi o imprezy plenerowe w Włocławku.
1: No tak, to nie ukrywam, że też osobiście mi zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli takie poczucie, że ta oferta kulturalna, którą proponujemy, jest naprawdę na wysokim poziomie i dobrze się przy niej bawią. Stąd też no, mieliśmy tak naprawdę 6 dużych koncertów w trakcie Dni Włocławka. Teraz na zakończenie wakacji, finału Letnich Brzmień i de facto 3 duże koncerty, zespół LOR, Strachy na Lachy i Happy Set. Widać było, że zainteresowanie mieszkańców, myślę, że nie tylko samego Włocławka, ale też regionu włocławskiego było bardzo duże i dobrze się mieszkańcy bawili, więc mnie to też osobiście bardzo cieszy, a przecież tych imprez, które organizujemy w ciągu roku, czy współorganizujemy, jest dużo, dużo więcej, bo chociażby zaczynając od finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez festiwal 3 maja, dalej Dni Włocławka, Festiwal Wisły, Freshland, który też no już no prawie 2 tygodnie temu się odbył. Do tego mnóstwo takich mniejszych imprez jak Osada Wikinga czy rekonstrukcja wydarzeń z 16 sierpnia 1920 roku, czyli obrona Włocławka, więc też myślę, że dla każdego coś miłego, kina plenerowe i tak dalej, fiesta balonowa. To wszystko w ostatnich tygodniach miało miejsce we Włocławku i z tego bardzo się cieszę, ale to nie wszystko, nie kończymy absolutnie tego roku artystycznego, bo przed nami jeszcze chociażby Festiwal Fajansu, 6. edycja. Myślę, że o tyle wyjątkowa, że oprócz tego, co tak bardzo mieszkańcy Włocławka polubili i szczególnie osoby, które fascynują się tą sztuką naszą lokalną, włocławską, na ceramice uwięzioną. Mówię o ręcznym malowaniu wzorami fajansowymi, inspirowanymi w dużej części przecież haftami kujawskimi. Czyli to,

co odbywało się dotąd w Centrum Kultury Browar B. Nadal tutaj jestem po takiej bardzo merytorycznej, fajnej rozmowie z osobami, które przez te 5 edycji budowały siłę tego wydarzenia. Mówię o wystawcach, mówię o osobach, które się też angażują w rozwój włocławskiego fajansu, więc ta część, bym powiedział, taka związana stricte z fajansem i tradycją fajansową zostaje w Centrum Kultury Browar B, ale w tym roku mamy też ofertę dla trochę szerszej publiczności, a mianowicie na Starym Rynku w ramach Festiwalu Fajansu odbędzie się Festiwal Światła i wykorzystując różnego rodzaju techniki właśnie związane ze światłem, z inspiracją, bo tutaj wspólnym mianownikiem jest cały czas fajans włocławski, więc inspirowanym fajansem włocławskim będą spektakle takie na właśnie Starym Rynku. Piątek, sobota, niedziela, w ogóle cały Festiwal Fajansu to ostatni weekend września, więc łatwo zapamiętać. No ale piątek, sobota, niedziela, 19, 20 i 21 to te seanse na Starym Rynku, więc myślę, że będzie to też dopełnienie tego, co przez ostatnie 5 lat się działo. Oprócz tego warsztaty w Skarbcu Fajansu, możliwość podziwiania tych dzieł fajansowych w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, na Słowackiego w siedzibie głównej muzeum, ale też w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. Oprócz tego jeszcze Stary Świat z Starodębskiej, więc naprawdę ten Festiwal Fajansu nam się rozrasta, staje się większy i myślę, że ma szansę być taką flagową imprezą, marką, która będzie też przyciągać turystów do Włocławka i temu też służyć będzie na pewno i służy już fakt, że Włocławek znalazł się na szlaku, europejskim szlaku ceramicznym, który zrzesza miasta właśnie z tradycjami ceramicznymi czy fajansowymi z całej Europy i po raz pierwszy ten festiwal fajansu nasz już będzie się odbywał no też w strukturze tego szlaku, europejskiego szlaku ceramiki, więc to bardzo cieszy. Po drodze jeszcze oczywiście zawody na skateparku 19 września, w ostatni weekend wakacji też zawody e-sportowe Pro Gaming Cup, czyli coś dla fanów właśnie w Akademii Włocławskiej na ulicy Mechaników. Te zawody się będą odbywały. No i wracamy z United Session, czyli z zawodami tanecznymi w breakdance, w popingu i w hip-hopie do Hali Mistrzów w tym roku, w ostatni weekend października, to jest okolice 25 października, właśnie w Hali Mistrzów odbędą się te zawody, które już nie tylko będą zawodami solistów, tak jak przez ostatnie 5 lat to miało miejsce, ale również zawody czy bitwy formacji całych, co szczególnie dla widzów jest interesujące, bo to pokazuje tak naprawdę kunszt tego tańca czy tych form tanecznych, więc no, myślę, że oprócz tego oczywiście mnóstwo innych wydarzeń, rzeczy w obszarze kulturalnym i sportowym, to też ważne, które się dzieją we Włocławku, bo z tą sportowym, no to też ja w ostatnim czasie miałem przyjemność podejmować we Włocławku naszą Klaudię Kazimierską, która przecież jest wicemistrzynią Europy na dystansie 1,5 kilometra, a w ubiegłym tygodniu podejmowałem inną medalistkę, również srebrną, z Mistrzostw Świata w wioślarstwie, więc no, widać, że te inwestycje i w infrastrukturę, bo to jest ważne, ale też w rozwój, w ludzi, bo jedna i druga
sportmenka, jest, jest też stypendystką prezydenta, czyli generalnie miasta Włocławek, więc to wszystko

0: To naprawdę ma sens, stąd też płynnie przejdę do oczywiście półmaratonu, który w pierwszą niedzielę października we Włocławku już po raz 13 odbywać się będzie, więc mam nadzieję, że tutaj też z dużym zainteresowaniem i
1: Startujesz
0: ze
1: pan, panie
0: strony
1: prezydencie?
0: kibiców, i ze strony zawodników. Zapisany jeszcze nie jestem, ale wszystko przede mną.
1: Treningi już rozpoczęte?
0: No,
1: Tak?
0: ja staram się, że tak powiem, bardzo mocno nie afiszować. Raczej to robię dla siebie. To robię, czyli biegam dla siebie. Ci mieszkańcy, którzy widzą mnie, to wiedzą, że staram się dbać też o formę. Czy ta forma będzie wystarczająca na półmaraton? Zobaczymy.
1: A zmieniając temat, skrzyżowanie Kapitulna, Wysoka, różne informacje pojawiają się gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Jak jest naprawdę, kiedy ten termin ostateczny, kiedy zakończenie prac, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy znowu są jakieś przesunięcia?
0: Nie, tak jak mówiłem od samego początku, że we wrześniu ten ruch w tym obszarze miasta, ruch samochodowy wróci, tak też się dzieje i to mówię w takim trybie już rzeczy, które się dzieją faktycznie i zdarzają. Bo w relacji Wysoka Kapitulna z końcem sierpnia ruch został przywrócony. Natomiast to nie oznacza, że te prace zostały w tym obszarze miasta zakończone. Bo po pierwsze czekamy na to, żeby firmy telekomunikacyjne swoją sieć zabrały z pasa drogowego, przebudowały tą swoją sieć. To trochę blokuje drogowców, dlatego jeszcze od strony sklepu meblowego, mówię o Agata Meble, tamte prace drogowe nie są zakończone. Z kolei po drugiej stronie Urzędu Pracy budujemy też parking, więc tutaj te prace będą wykonane na samym końcu, bo priorytetem jest przywrócenie pełnej przejezdności na tym skrzyżowaniu. Częściowa przejezdność już jest, ale
1: czyli możemy przejechać z Kapitulnej
0: Wysoką. Co myślę, że i dla mieszkańców Zazamcza,
1: jest wysoki w
0: ale też dla mieszkańców Zazamcza i myślę, że też dla mieszkańców południa będzie ułatwieniem. Natomiast no, zakładam, że we wrześniu już reszta prac tych związanych z przejezdnością na samym skrzyżowaniu zostanie zakończona, co nie oznacza, że wszystkie prace zostaną zakończone, bo jeszcze, tak jak powiedziałem,
1: parking
0: i jeszcze zatoka dla autobusów na ulicy Wysokiej, to też przed nami. Natomiast no, priorytetem jest ta przejezdność, a oprócz tego równolegle wykonana została praca związana z kolejnym etapem budowy włocławskiej sieci dróg rowerowych przy ulicy Wysokiej. Ta droga powstała właściwie na odcinku od ulicy Lisek do Słodowa i do Kapitulnej. Do Słodowa dlatego, że też pod ulicą Wysoką ta droga rowerowa przechodzi pod mostem nad rzeką Zgłowiączką. Taki ciąg pieszo-rowerowy zbudowaliśmy, więc myślę, że w sposób bezpieczny, wygodny też dla rowerzystów, dla pieszych to nowe połączenie z parkiem na Słodowie ma miejsce. Natomiast też chcę zwrócić uwagę, że tam też jeszcze prace trwają. One nie zostały, mimo tego, że ta przejezdność została przywrócona, to prace związane chociażby z przebudową skrzyżowania na ulicy Wysokiej, Szpitalnej i Rolnej. Tutaj to jest jeszcze kwestia najbliższych tygodni. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby te dwa odcinki dróg rowerowych na ulicy Wysokiej ze sobą połączyć. No i to nie mniej ważne, sama nawierzchnia ulicy Wysokiej, która będzie wykonywana w ramach zadania związanego z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. Krótko mówiąc, wykonawca tunelu na ulicy Wienieckiej najpierw będzie musiał wymienić asfalt na odcinku od ulicy Wienieckiej aż do ulicy Lisek na Wysokiej. łącznie z wjazdem w ulicę Lisek, bo tam jest dzisiaj ta nawierzchnia wykonana z kostki betonowej, a dopiero później będzie mógł zamknąć ulicę Wieniecką i realizować swoje prace.

0: pracę przy obiekcie inżynieryjnym. Więc to wszystko jest pomyślane, przemyślane
1: pod kątem
0: i nie
1: też
0: ma tutaj
1: przecież tej dużej
0: przypadkowości.
1: inwestycji.
0: Tak jest, absolutnie.
1: Przenieśmy się trochę na zupełnie inne osiedle. Osiedle trochę chyba przez lata zapomniane, przynajmniej czytając wpisy mieszkańców Rybnicy, bo o tym właśnie osiedlu mowa, można było odnieść wrażenie, że oni się czują tak trochę poza miastem.
0: Ja mam ogromną satysfakcję, naprawdę, z tych działań, które podejmujemy w imieniu właśnie mieszkańców Włocławka w tej części miasta, bo po pierwsze, budżet obywatelski, czyli po prostu mieszkańcy tego osiedla wzięli sprawy w swoje ręce, zgłosili projekt, myślę, że się mobilizowali po to, żeby dostał ten projekt jak największą liczbę głosów, udało się. I mamy przetarg ogłoszony na budowę boiska, na budowę siłowni i takiego, myślę, że zaplecza rekreacyjnego. Połączyliśmy to też z parkiem takim, no parkiem po prostu, na ulicy, na Rybnicy. Coś, co też ja deklarowałem, mówiłem o tym w kampanii wyborczej, że uważam, że taki park powinien powstać. On został zaprojektowany, jest niezwykle ciekawy. Myślę, że to jeden z pierwszych tego typu parków w naszym kraju. Park czwartej przyrody, który zagospodarowuje roślinność, która już tam przez lata się utworzyła, wysiała, wyrosła. Więc to będzie naprawdę ciekawa forma. No i nie mniej ważna, a może nawet najważniejsza inwestycja, którą szykujemy, czyli przebudowa ulicy Rybnickiej, ulicy, która już dzisiaj jest tak naprawdę kręgosłupem całego tego osiedla. Ja tą inwestycję trochę przyrównuję do tego, jak w latach 90. Przebudowywana była ulica Brzezinowa na Michelinie. Fakt zrealizowania tej inwestycji tak naprawdę tą część miasta bardzo mocno pobudził i spowodował, że Michelin wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. Tak też mi się wydaje, że będzie z Rybnicą, jak zrealizujemy też postulat mieszkańców tej części miasta zgłaszany od wielu, wielu lat. Czyli nawet nie tylko sama przebudowa jezdni, no bo to jest oczywiste, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu, jak pieszych, jak rowerzystów, których nie brakuje w naszym mieście i również w tej części miasta oni są. Projektujemy ponad 3 km nowej drogi, bo tyle cała ulica Rybnicka od właściwie ulicy Duninowskiej do końca osiedla ma z zagospodarowaniem wód opadowych. Przez fakt, że to jest aż tak długi odcinek, no zobowiązani byliśmy do tego, żeby przejść przez procedurę oceny oddziaływania na środowisko, bo to już jest całkiem spory projekt. Ale wszystko idzie zgodnie z planem, więc myślę, że gotowość taką techniczną do realizacji tego zadania będziemy mieli w przyszłym roku i pewnie w przyszłym roku będziemy też składać wniosek o dofinansowanie, tak żeby jak najszybciej to zadanie zrealizować, bo absolutnie jest ono ważne, potrzebne, konieczne wręcz, bo przecież w tej części miasta coraz więcej i coraz chętniej mieszkańcy chcą się osiedlać i chcą budować swoje domy.
1: Zanim wrócimy jeszcze do tematu ostatniego już dzisiaj miejsc parkingowych w Śródmieściu, to chciałam w ogóle zapytać o zielone tereny Śródmieścia. Czy te odbiory już się zakończyły, czy ta inwestycja może zostać uznana za zakończoną?
0: Myślę, że uznamy tą inwestycję za zakończoną, jak wykonawca zrealizuje wszystkie poprawki, które cały czas wskazujemy.
1: Faktycznie dużo ich jest?
0: Jest dużo. No nie ma co się oszukiwać, że to jest jakiś super wykonawca, który nam się trafił i nie musimy i możemy tutaj spać spokojnie. Tak naprawdę na każdym kroku trzeba pilnować i udowadniać, że powiedzmy coś, co funkcjonowało zanim wykonawca wszedł na plac budowy, a teraz nie funkcjonuje, no to nie ma cudów, musiało się zadziać w czasie pracy, więc to taki pierwszy z brzegu akurat bardzo świeży temat. Natomiast no myślę, że ta funkcjonalność, czyli przejazd,

0: te utrudnienia, to już jest za nami, że mieszkańcy, zresztą mam bardzo dużo takich sygnałów, że im się po prostu podoba. Myślę, że głupio jest teraz tym, którzy opowiadali, że to betonoza, jeszcze kilka dni temu, może tygodni temu, szczególnie panie, które niegdyś były związane z miastem i teoretycznie powinny wiedzieć, jak proces inwestycyjny polega, no chyba dla zasięgów w mediach społecznościowych hejtowały to rozwiązanie. Dzisiaj chociażby na ulicy Zduńskiej już mamy coraz więcej roślin, coraz więcej kwiatów. Myślę, że bardzo fajnie ten obszar miasta też wygląda. Całość oczywiście, no, z jednej strony. Acz też się taki protest zdarzył, że za dużo drzew posadziliśmy. Proszę mi wierzyć, naprawdę, ale z drugiej strony też była mowa o tym, że może za mało tej zieleni. 30 tysięcy roślin, 300 tysięcy, 300, nie tysięcy, 300 nowych drzew posadzonych. Te stare drzewa, które były w dobrej formie zachowane, ale przy tym przy zachowaniu funkcjonalności, bo pamiętajmy, że to jest jednak
1: Centrum
0: teren,
1: miasta.
0: centrum miasta i podstawową funkcją tej ulicy to jest jednak funkcja komunikacyjna, więc
1: A nie
0: no nie będziemy
1: rekreacyjna.
0: sadzić trawy na ulicy czy na jezdni. Zresztą no, zarzuty, że źle, że wymieniliśmy starą betonową trylinkę na jednak szlachetną, na szlachetny klinkier, który jest nawiązaniem, bo przecież to jest cegła, do czerwonej cegły, która, no, z której też nasze miasto jest znane i wiele
1: Czerwony
0: ważnych,
1: Wrocławek to właśnie czerwona cegła, wbrew
0: bardziej dachówki
1: bigotnym
0: niż
1: opiniom.
0: cegła, ale faktycznie tak, no mamy ważne budynki naszego miasta, które zbudowane są z czerwonej cegły i chyba nikomu, kto protestuje, czy mówił, że nie podoba mu się czerwony klinkier na zielonych terenach Śródmieścia, nie przyszło do głowy, żeby te czerwone budynki zbudowane z czerwonej cegły rozbierać, bo to byłoby już w ogóle wariactwo, więc no, wiadomo, szukamy nawiązań, powiązań, stąd bardzo lubimy w naszej architekturze mieć właśnie czerwoną cegłę, bo to jest charakter naszego miasta i klinkier czerwony, który jest cegłą, nawiązuje bezpośrednio do chociażby katedry
1: A miejsca
0: czy tam.
1: parkingowe.
0: No i tutaj mam też dobrą wiadomość dla mieszkańców Włocławka, tym bardziej, że mi osobiście też na tych miejscach postojowych zależy, bo no, chcemy, żeby jak najwięcej osób w naszym mieście mieszkało, a dzisiaj bez samochodu trudno sobie wyobrazić życie, aczkolwiek no, pewnie zdrowiej by dla nas wszystkich to było. Natomiast no, nie, z rzeczywistością nie ma co się kłócić, więc kilkadziesiąt miejsc postojowych powstanie przy ulicy Chmielnej, na rogu z Jagiellońską. Tam mamy takie pustostany, które przejęliśmy
1: I one
0: i
1: będą
0: tam
1: zburzone,
0: one
1: tak?
0: będą zburzone. Kilkadziesiąt miejsc postojowych tam powstanie. Umowę z wykonawcą już mamy podpisaną. Również na ulicy Tumskiej planujemy kilkadziesiąt, może nawet około setki miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Diecezjalnego. Oprócz tego zmienimy parkowanie na ulicy Kościuszki. To o tym jeszcze nie mówiłem publicznie, więc tutaj na antenie telewizji Kujawy po raz pierwszy o tym powiem. Zachowamy oczywiście funkcjonalność tej ulicy w pełni, natomiast będzie tam parkowanie skośne. Dzięki temu
1: Więcej miejsc sobie
0: będzie
1: damy.
0: więcej miejsc
1: Kiedyś już takie
0: posto.
1: było.
0: To znaczy, ono było nielegalne. Właśnie ja mam świadomość tego, że część mieszkańców myśli, że kiedyś takie było. Po prawej stronie mówimy o stronie Urzędu Miasta, tam gdzie kiedyś był Wydział Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego. Natomiast tam, bo to sobie sprawdziłem, w organizacji ruchu
1: Nigdy
0: zawsze
1: nie było pasa
0: było
1: podjazdowego.
0: parkowanie
1: Równoległe.
0: równoległe. Natomiast no, kierowcy sobie parkowali jak chcieli i wjeżdżali tak naprawdę bardzo mocno utrudniając pieszym możliwość korzystania z chodnika. Więc teraz zostawiając tak jak jest organizację ruchu w sensie przejezdności, chcemy jednak zaproponować parkowanie

0: skośne przy zachowaniu 3 metrów ciągu pieszo-rowerowego, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, czyli
1: Czyli się mogli
0: kierowcy, żeby
1: przejść, a
0: mogli
1: kierowcy się
0: przejechać,
1: mieli więcej.
0: żeby było więcej miejsc postojowych, ale piesi, przepraszam, piesi, dobrze powiedziałem, i rowerzyści też, żeby mieli swoją przestrzeń. Może się uda jeszcze trochę zieleni do tego wszystkiego dołożyć. Oczywiście wszystko chcemy zrobić w tym roku. Raczej taką metodą, bym powiedział, chałupniczą, bez wielkiej przebudowy i wielkich milionów tej ulicy na razie, bo na to przyjdzie czas, ale jeszcze nie teraz. Więc myślę, że tutaj też no, trochę tych miejsc postojowych powstanie. No i też pracujemy nad projektem, który w centrum miasta jeszcze około 60 miejsc postojowych mógłby przysporzyć, więc de facto tak naprawdę w centrum miasta tych miejsc postojowych przybędzie, a nie ubędzie. I to nie tylko dotyczy centrum miasta, bo przypomnę, że chociażby przy ulicy Kapitulnej w tym roku miejsca postojowe zbudowaliśmy. Szykujemy na ulicy Robotniczej kolejne miejsca postojowe, więc o kierowcach naprawdę bardzo poważnie myślimy i dbamy o to, żeby no, mieli jak najmniej kłopotów.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze nagranie. Dziękuję serdecznie za
0: Bardzo
1: spotkanie.
0: dziękuję, panie redaktor. Dziękuję państwu.
1: Przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Sławka, pan Krzysztof Kukucki.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13.30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione.

0: wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
1: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13:30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunastoro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczne. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur nie tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym, a takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się, no, z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
1: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Wrocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Włocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
3: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi pod bytę rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebogłosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor... Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam. Kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
1: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
3: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
4: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?

0: ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą nie komputerową, tylko odręczną.
1: Jaki lekarz panią się zajmował?
0: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
2: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. W czasie wakacji we Wrocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
3: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę... 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
2: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
3: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. Myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj na basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia, ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
2: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Wrocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie, Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
4: No właśnie, twoje dziecko ma 5 z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
2: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu włocławskiego. W tym roku Świętoplonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
5: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem Dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak

0: to tradycja dożynek ma w sobie także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Koceniu.
1: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz Enej. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś Mi Lato oraz Hej, Czy Ty Wiesz. Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy Dom czy Tak Smakuje Życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
2: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazur Jada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
3: Mazur Jada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
2: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje koło gospodyń wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
3: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. A jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli, także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
2: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry. Dzisiaj moim Państwa gościem będzie pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj panią do powiedzenia kilka słów o pani inicjatywie, o pani pomyśle, którą tworzy pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki. Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
1: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok. Tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
0: Zaraźliwa na pewno.
1: Tak, a gdzieś tam reklama była Hitaxi, po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
0: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki, jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
1: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku i to trwało kilka miesięcy i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty i też właśnie zapraszałam dzieci różne, czy u nas tam na osiedlu, na boisku, brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny i każde dziecko tam miało swój krok, swój moment i po prostu to się tak nakręcało, tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
0: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te zajęcia?
1: Oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy w wiosce smerfów, każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem i to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie.

0: społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z tobą.
1: Znaczy, to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki. I z jednego dnia zrobił się to weekend. I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, że to po prostu otwierali się i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego i o to chodzi, żeby się wspierać.
0: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
1: A no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Wrocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
0: Świetnie, cudownie, cudowna inicjatywa tutaj przed nami.
1: Więc was też zapraszam.
0: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia? To, co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz, odbierają cię pozytywnie, czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
1: A czy uważam tak, ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy, oczywiście tu się zajmuję. No, ludzie są różni i to też jest w porządku.
0: A powiedz, jak z twoją rozpoznawalnością taką na co dzień, pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi, czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna, czy czujesz to
1: Myślę,
0: po prostu?
1: Myślę, że tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście. Nie patrzymy na status majątkowy, czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach i też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu, dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami i to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy.

0: No bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka. I to też dzieci będą mogły próbować swoich, o Jezu, nie swoich talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
1: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłe jako
0: No
1: osoby
0: myślę,
1: dorosłe?
0: że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia. No z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość
1: Czyli
0: siebie.
1: do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów właśnie z osobami dorosłymi na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej przystępnej dla
0: No, nikt
1: dorosłych.
0: nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jakiego czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść. Może nie musiałam, ale no, jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja uczyłam się też wrażliwości, tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic i też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć z człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
1: Tak, to prawda.
0: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko. Dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam. No bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
1: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
0: O
1: A
0: tak.
1: powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
0: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować. To przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
1: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś przy przelocie do pracy. jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z Twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten Twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało Ci
0: No
1: się pozyskać?
0: bardzo dużo tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy.

0: inwestowany, no, w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja startowałam z tym pomysłem autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus, gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Włocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
1: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
0: No tak
1: to
0: mnie
1: ta
0: nosi.
1: energia taka zaraźliwa od ciebie, bardzo fajna i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno
0: Ale
1: piękniejszy.
0: jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, rozróżnienie hejtu a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój
1: Styl.
0: styl. Ale jakbym przyszła, na przykład bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i ci się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji. No nie wiem, że uważam, że niefajnie byś się poczuła, tak?
1: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtu w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
0: Bo uważam,
1: jednostką.
0: że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi? I
1: Tak.
0: tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać, same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację.

0: tu też bardzo właśnie interesuję się psychologią osobowości, łamaniem, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt. Czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców. Ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi i tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej. Bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację, a tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar i czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
1: To powiedz, czego możemy Ci życzyć i gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy Cię spotkać?
0: Tak, chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie taka właśnie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim, będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu tak. Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która

zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Witam, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No cóż, wakacje już za nami, zakończyły się koncertowo na Zielonym Rynku. W ogóle to był taki dosyć dobry sezon, jeżeli chodzi o imprezy plenerowe w Włocławku.
1: No tak, to nie ukrywam, że też osobiście mi zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli takie poczucie, że ta oferta kulturalna, którą proponujemy, jest naprawdę na wysokim poziomie i dobrze się przy niej bawią. Stąd też no, mieliśmy tak naprawdę 6 dużych koncertów w trakcie Dni Włocławka. Teraz na zakończenie wakacji, finału Letnich Brzmień i de facto 3 duże koncerty: zespół LOR, Strachy na Lachy i Happy Set. Widać było, że zainteresowanie mieszkańców, myślę, że nie tylko samego Włocławka, ale też regionu włocławskiego było bardzo duże i dobrze się mieszkańcy bawili, więc mnie to też osobiście bardzo cieszy, a przecież tych imprez, które organizujemy w ciągu roku, czy współorganizujemy, jest dużo, dużo więcej, bo chociażby zaczynając od finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez festiwal 3 maja, dalej Dni Włocławka, Festiwal Wisły, Freshland, który też no już no prawie 2 tygodnie temu się odbył. Do tego mnóstwo takich mniejszych imprez jak Osada Wikinga czy rekonstrukcja wydarzeń z 16 sierpnia 1920 roku, czyli obrona Włocławka, więc też myślę, że dla każdego coś miłego, kina plenerowe i tak dalej, fiesta balonowa. To wszystko w ostatnich tygodniach miało miejsce we Włocławku i z tego bardzo się cieszę, ale to nie wszystko, nie kończymy absolutnie tego roku artystycznego, bo przed nami jeszcze chociażby Festiwal Fajansu, 6. edycja. Myślę, że o tyle wyjątkowa, że oprócz tego, co tak bardzo mieszkańcy Włocławka polubili i szczególnie osoby, które fascynują się tą sztuką naszą lokalną, włocławską, na ceramice uwięzioną. Mówię o ręcznym malowaniu wzorami fajansowymi, inspirowanymi w dużej części przecież haftami kujawskimi. Czyli to, co odbywało się dotąd w Centrum Kultury Browar B, nadal tutaj jestem po takiej bardzo merytorycznej, fajnej rozmowie z osobami, które przez te 5 edycji budowały siłę tego wydarzenia. Mówię o wystawcach, mówię o osobach, które się też angażują w rozwój włocławskiego fajansu, więc ta część, bym powiedział, taka związana stricte z fajansem i tradycją fajansową zostaje w Centrum Kultury Browar B, ale w tym roku mamy też ofertę dla trochę szerszej publiczności, a mianowicie na Starym Rynku w ramach Festiwalu Fajansu odbędzie się Festiwal Światła i wykorzystując różnego rodzaju techniki właśnie związane ze światłem, z inspiracją, bo tutaj wspólnym mianownikiem jest cały czas fajans włocławski, więc inspirowanym fajansem włocławskim będą spektakle takie na właśnie Starym Rynku. Piątek, sobota, niedziela, w ogóle cały Festiwal Fajansu to ostatni weekend września, więc łatwo zapamiętać. No ale piątek, sobota, niedziela, 19, 20 i 21 to te seanse na Starym Rynku, więc myślę, że będzie to też dopełnienie tego, co przez ostatnie 5 lat się działo. Oprócz tego warsztaty w Skarbcu Fajansu.

0: Możliwość podziwiania tych dzieł fajansowych w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego w siedzibie głównej muzeum, ale też w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. Oprócz tego jeszcze Stary Świat z Starodębskiej, więc naprawdę ten festiwal fajansu nam się rozrasta, staje się większy i myślę, że ma szansę być taką flagową imprezą, marką, która będzie też przyciągać turystów do Włocławka i temu też służyć będzie na pewno i służy już fakt, że Włocławek znalazł się na szlaku, europejskim szlaku ceramicznym, który zrzesza miasta właśnie z tradycjami ceramicznymi czy fajansowymi z całej Europy i po raz pierwszy ten festiwal fajansu nasz już będzie się odbywał no, też w strukturze tego szlaku, europejskiego szlaku ceramiki, więc to bardzo cieszy. Po drodze jeszcze oczywiście zawody na skateparku 19 września, w ostatni weekend wakacji też zawody e-sportowe Pro Gaming Cup, czyli coś dla fanów
1: wakacji studentów.
0: Właśnie w Akademii Włocławskiej na ulicy Mechaników te zawody się będą odbywały. No i wracamy z United Session, czyli z zawodami tanecznymi w breakdance, w popingu i w hip-hopie do Hali Mistrzów w tym roku, w ostatni weekend października, to jest okolice 25 października, właśnie w Hali Mistrzów odbędą się te zawody, które już nie tylko będą zawodami solistów, tak jak przez ostatnie 5 lat to miało miejsce, ale również zawody czy bitwy formacji całych, co szczególnie dla widzów jest interesujące, bo to pokazuje tak naprawdę kunszt tego tańca czy tych form tanecznych. Więc no, myślę, że oprócz tego oczywiście mnóstwo innych wydarzeń, rzeczy w obszarze kulturalnym i sportowym, to też ważne, które się dzieją we Włocławku, bo z tą sportowym, no to też ja w ostatnim czasie miałem przyjemność podejmować we Włocławku naszą Klaudię Kazimierską, która przecież jest wicemistrzynią Europy na dystansie 1,5 km, a w ubiegłym tygodniu podejmowałem inną medalistkę, również srebrną, z Mistrzostw Świata w wioślarstwie, więc no, widać, że te inwestycje i w infrastrukturę, bo to jest ważne, ale też w rozwój, w ludzi, bo jedna i druga sportmenka jest też stypendystką prezydenta, czyli generalnie miasta Włocławek, więc to wszystko naprawdę ma sens, stąd też płynnie przejdę do oczywiście półmaratonu, który w pierwszą niedzielę października we Włocławku już po raz 13 odbywać się będzie, więc mam nadzieję, że tutaj też z dużym zainteresowaniem i ze strony kibiców, i ze strony zawodników. Zapisany jeszcze nie jestem, ale wszystko przede mną.
1: Treningi już rozpoczęte?
0: No, tak? Ja staram się, że tak powiem, bardzo mocno nie afiszować, raczej to robię dla siebie, czyli biegam dla siebie. Ci mieszkańcy, którzy widzą mnie, to wiedzą, że staram się dbać też o formę. Czy ta forma będzie wystarczająca na półmaraton? Zobaczymy.
1: A zmieniając temat, skrzyżowanie Kapitulna, Wysoka, różne informacje pojawiają się gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Jak jest naprawdę, kiedy ten termin ostateczny, kiedy zakończenie prac, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy znowu są jakieś przesunięcia?
0: Nie, tak jak mówiłem od samego początku, że we wrześniu ten ruch w tym obszarze miasta, ruch samochodowy wróci, tak też się dzieje i to mówię w takim trybie już rzeczy, które się dzieją faktycznie i zdarzają.

0: Bo w relacji Wysoka Kapitulna z końcem sierpnia ruch został przywrócony. Natomiast to nie oznacza, że te prace zostały w tym obszarze miasta
1: Zakończone.
0: zakończone, bo po pierwsze czekamy na to, żeby firmy telekomunikacyjne swoją sieć zabrały z pasa drogowego, przebudowały tą swoją sieć. To trochę blokuje drogowców, dlatego jeszcze od strony sklepu meblowego, mówię o Agata Meble, tamte prace drogowe nie są zakończone. Z kolei po drugiej stronie Urzędu Pracy budujemy też parking, więc tutaj te prace będą wykonane na samym końcu, bo priorytetem jest przywrócenie pełnej przejezdności na tym skrzyżowaniu. Częściowa przejezdność już jest,
1: Czyli
0: ale
1: możemy przejechać z Kapitulnej w Wysoką.
0: wysoką. Co myślę, że i dla mieszkańców
1: Z Wysoki
0: Zazamcza,
1: w
0: ale
1: Kapitulną?
0: też dla mieszkańców Zazamcza i myślę, że też dla mieszkańców południa będzie ułatwieniem. Natomiast no, zakładam, że we wrześniu już reszta prac tych związanych z przejezdnością na samym skrzyżowaniu zostanie zakończona, co nie oznacza, że wszystkie prace zostaną zakończone, bo jeszcze, tak jak powiedziałem,
1: Parking.
0: parking i jeszcze zatoka dla autobusów na ulicy Wysokiej, to też przed nami. Natomiast no, priorytetem jest ta przejezdność, a oprócz tego równolegle wykonana została praca związana z kolejnym etapem budowy włocławskiej sieci dróg rowerowych przy ulicy Wysokiej. Ta droga powstała właściwie na odcinku od ulicy Lisek do Słodowa i do Kapitulnej. Do Słodowa dlatego, że też pod ulicą Wysoką ta droga rowerowa przechodzi pod mostem nad rzeką Zgłowiączką. Taki ciąg pieszo-rowerowy zbudowaliśmy, więc myślę, że w sposób bezpieczny, wygodny też dla rowerzystów, dla pieszych to nowe połączenie z parkiem na Słodowie ma miejsce. Natomiast też chcę zwrócić uwagę, że tam też jeszcze prace trwają. One nie zostały, mimo tego, że ta przejezdność została przywrócona, to prace związane chociażby z przebudową skrzyżowania na ulicy Wysokiej, Szpitalnej i Rolnej. Tutaj to jest jeszcze kwestia najbliższych tygodni. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby te dwa odcinki dróg rowerowych na ulicy Wysokiej ze sobą połączyć. No i to nie mniej ważne, sama nawierzchnia ulicy Wysokiej, która będzie wykonywana w ramach zadania związanego z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. Krótko mówiąc, wykonawca tunelu na ulicy Wienieckiej najpierw będzie musiał wymienić asfalt na odcinku od ulicy Wienieckiej aż do ulicy Lisek na Wysokiej. Łącznie z wjazdem w ulicę Lisek, bo tam jest dzisiaj ta nawierzchnia wykonana z kostki betonowej, a dopiero później będzie mógł zamknąć ulicę Wieniecką i realizować swoje prace przy obiekcie inżynieryjnym. Więc to wszystko jest
1: Przemyślane
0: pomyślane,
1: pod
0: przemyślane i
1: kątem
0: nie ma
1: też przecież
0: tutaj
1: tej dużej
0: przypadkowości.
1: inwestycji, tak.
0: Tak jest, absolutnie.
1: Przenieśmy się trochę na zupełnie inne osiedle. Osiedle trochę chyba przez lata zapomniane, przynajmniej czytając wpisy mieszkańców w Rybnicy, bo o tym właśnie osiedlu mowa, można było odnieść wrażenie, że oni się czują tak trochę poza miastem.
0: Ja mam ogromną satysfakcję, naprawdę, z tych działań, które podejmujemy w imieniu właśnie mieszkańców Włocławka w tej części miasta, bo po pierwsze, budżet obywatelski, czyli po prostu mieszkańcy tego osiedla wzięli sprawy w swoje ręce, zgłosili projekt. Myślę, że się mobilizowali po to, żeby dostał ten projekt jak największą liczbę głosów. Udało się. I mamy przetarg ogłoszony na budowę boiska, na budowę siłowni i takiego, myślę, że zaplecza rekreacyjnego. Połączyliśmy to też z parkiem, takim, no parkiem po
1: Parkiem.
0: prostu na ulicy, na Rybnicy. Coś, co też ja deklarowałem, mówiłem o tym w kampanii wyborczej, że Uważam, że taki park powinien powstać. On został zaprojektowany, jest niezwykle ciekawy. Myślę, że to jeden z pierwszych tego typu parków w naszym kraju.

0: Park Czwartej Przyrody, który zagospodarowuje roślinność, która już tam przez lata się utworzyła, wysiała, wyrosła, więc to będzie naprawdę ciekawa forma. No i nie mniej ważna, a może nawet najważniejsza inwestycja, którą szykujemy, czyli przebudowa ulicy Rybnickiej, ulicy, która już dzisiaj jest tak naprawdę kręgosłupem całego tego osiedla. Ja tą inwestycję trochę przyrównuję do tego, jak w latach 90. Przebudowywana była ulica Brzezinowa na Michelinie. Fakt zrealizowania tej inwestycji tak naprawdę tą część miasta bardzo mocno pobudził i spowodował, że Michelin wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. Tak też mi się wydaje, że będzie z Rybnicą, jak zrealizujemy też postulat mieszkańców tej części miasta zgłaszany od wielu, wielu lat. Czyli nawet nie tylko sama przebudowa jezdni, no bo to jest oczywiste, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu, jak pieszych, jak rowerzystów, których nie brakuje w naszym mieście i również w tej części miasta oni są. Projektujemy ponad 3 km nowej drogi, bo tyle cała ulica Rybnicka od właściwie ulicy Duninowskiej do końca osiedla ma z zagospodarowaniem wód opadowych. Przez fakt, że to jest aż tak długi odcinek, no zobowiązani byliśmy do tego, żeby przejść przez procedurę oceny oddziaływania na środowisko, bo to już jest całkiem spory projekt. Ale wszystko idzie zgodnie z planem, więc myślę, że gotowość taką techniczną do realizacji tego zadania będziemy mieli w przyszłym roku i pewnie w przyszłym roku będziemy też składać wniosek o dofinansowanie, tak żeby jak najszybciej to zadanie zrealizować, bo absolutnie jest ono ważne, potrzebne, konieczne wręcz, bo przecież w tej części miasta coraz więcej, coraz chętniej mieszkańcy chcą się osiedlać i chcą budować swoje domy.
1: Zanim wrócimy jeszcze do tematu ostatniego już dzisiaj miejsc parkingowych w Śródmieściu, to chciałam w ogóle zapytać o zielone tereny Śródmieścia. Czy te odbiory już się zakończyły, czy ta inwestycja może zostać uznana za zakończoną?
0: No, myślę, że uznamy tą inwestycję za zakończoną, jak wykonawca zrealizuje wszystkie poprawki, które cały czas wskazujemy.
1: Faktycznie dużo ich jest?
0: Jest dużo. No nie ma co się oszukiwać, że to jest jakiś super wykonawca, który nam się trafił i nie musimy i możemy tutaj spać spokojnie. Tak naprawdę na każdym kroku trzeba pilnować i udowadniać, że powiedzmy coś, co funkcjonowało zanim wykonawca wszedł na plac budowy, a teraz nie funkcjonuje, no to nie ma cudów, musiało się zadziać w czasie pracy, więc to taki pierwszy z brzegu akurat bardzo świeży temat. Natomiast no myślę, że ta funkcjonalność, czyli przejezdność, te utrudnienia, to już jest za nami, że mieszkańcy, zresztą mam bardzo dużo takich sygnałów, że im się po prostu podoba. Myślę, że głupio jest teraz tym, którzy opowiadali, że to betonoza, jeszcze kilka dni temu, może tygodni temu, szczególnie panie, które niegdyś były związane z miastem i teoretycznie powinny wiedzieć, jak proces inwestycyjny polega. No, chyba dla zasięgów w mediach społecznościowych hejtowały to rozwiązanie. Dzisiaj chociażby na ulicy Zduńskiej już mamy coraz więcej roślin, coraz więcej kwiatów. Myślę, że bardzo fajnie ten obszar miasta też wygląda. Całość oczywiście, no, z jednej strony, acz też się taki protest zdarzył, że za dużo drzew posadziliśmy, proszę mi wierzyć, naprawdę, ale z drugiej strony też była mowa o tym, że może za mało tej zieleni. 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew posadzonych, te stare drzewa, które były w dobrej formie zachowane, ale przy tym przy zachowaniu funkcjonalności, bo pamiętajmy, że to jest jednak teren, centrum miasta i podstawową

0: funkcją tej ulicy to jest jednak funkcja komunikacyjna, więc
1: nie
0: będziemy sadzić trawy na ulicy czy na jezdni. Zresztą zarzuty, że źle, że wymieniliśmy starą betonową trylinkę na jednak szlachetną, na szlachetny klinkier, który jest nawiązaniem, bo przecież to jest cegła, do czerwonej cegły, która, z której też nasze miasto jest znane i wiele
1: czerwony
0: ważnych...
1: Czerwony Wrocławek to właśnie czerwona cegła, wbrew...
0: Bardziej dachówki niż cegła, ale faktycznie tak. No mamy ważne budynki naszego miasta, które zbudowane są z czerwonej cegły i chyba nikomu, kto protestuje, czy mówił, że nie podoba mu się czerwony klinkier na zielonych terenach Śródmieścia, nie przyszło do głowy, żeby te czerwone budynki zbudowane z czerwonej cegły rozbierać, bo to byłoby już w ogóle wariactwo, więc wiadomo, szukamy nawiązań, powiązań, stąd bardzo lubimy w naszej architekturze mieć właśnie czerwoną cegłę, bo to jest charakter naszego miasta i klinkier czerwony, który jest cegłą, nawiązuje bezpośrednio do chociażby katedry czy...
1: A miejsca parkingowe.
0: No i tutaj mam też dobrą wiadomość dla mieszkańców Włocławka, tym bardziej, że mi osobiście też na tych miejscach postojowych zależy, bo chcemy, żeby jak najwięcej osób w naszym mieście mieszkało, a dzisiaj bez samochodu trudno sobie wyobrazić życie, aczkolwiek pewnie zdrowiej by dla nas wszystkich to było. Natomiast z rzeczywistością nie ma co się kłócić, więc kilkadziesiąt miejsc postojowych powstanie przy ulicy Chmielnej. Na rogu z Jagiellońską tam mamy takie pustostany, które przejęliśmy.
1: I one będą zburzone, tak?
0: One będą zburzone, kilkadziesiąt miejsc postojowych tam powstanie. Umowę z wykonawcą już mamy podpisaną. Również na ulicy Tumskiej planujemy kilkadziesiąt, może nawet około setki miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Diecezjalnego. Oprócz tego zmienimy parkowanie na ulicy Kościuszki. To o tym jeszcze nie mówiłem publicznie, więc tutaj na antenie telewizji Kujawy po raz pierwszy o tym powiem. Zachowamy oczywiście funkcjonalność tej ulicy w pełni, natomiast będzie tam parkowanie skośne, dzięki temu będzie więcej miejsc.
1: Kiedyś już takie było.
0: To znaczy ono było nielegalne. Właśnie ja mam świadomość tego, że część mieszkańców myśli, że kiedyś takie było. Po prawej stronie mówimy o stronie Urzędu Miasta, tam gdzie kiedyś był Wydział Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego. Natomiast tam, bo to sobie sprawdziłem, w organizacji ruchu zawsze było parkowanie równoległe. Natomiast kierowcy sobie parkowali jak chcieli i wjeżdżali tak naprawdę bardzo mocno utrudniając pieszym możliwość korzystania z chodnika. Więc teraz zostawiając tak jak jest organizację ruchu w sensie przejezdności, chcemy jednak zaproponować parkowanie skośne przy zachowaniu 3 metrów ciągu pieszo-rowerowego, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, czyli kierowcy, żeby mogli przejechać, żeby było więcej miejsc postojowych, ale piesi, dobrze powiedziałem, i rowerzyści też, żeby mieli swoją przestrzeń. Może się uda jeszcze trochę zieleni do tego wszystkiego dołożyć. Oczywiście wszystko chcemy zrobić w tym roku raczej taką metodą, bym powiedział, chałupniczą, bez wielkiej przebudowy i wielkich milionów tej ulicy na razie, bo na to przyjdzie czas, ale jeszcze nie teraz. Więc myślę, że tutaj też trochę tych miejsc postojowych powstanie. No i też pracujemy nad projektem, który w centrum miasta jeszcze około 60 miejsc postojowych mógłby przysporzyć, więc de facto tak naprawdę w centrum miasta tych miejsc postojowych przybędzie, a nie ubędzie. I to nie tylko dotyczy centrum miasta, bo przypomnę, że chociażby przy ulicy Kapitulnej w tym roku miejsca postojowe zbudowaliśmy. Szykujemy na ulicy Robotniczej kolejne miejsca postojowe, więc o kierowcach naprawdę bardzo poważnie myślimy i dbamy o to, żeby mieli jak najmniej kłopotów.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze nagranie. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze.

0: Używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13:30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
0: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13:30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunaścioro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

0: W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczny. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur nie tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym, a takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się no, z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
1: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Włocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Włocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
2: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi podbyt rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebogłosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała? Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor... Widać było od razu, że ja po prostu się zesikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam. Kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
1: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
2: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
3: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
2: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą nie komputerową, tylko odręczną.
3: Jaki lekarz panią się zajmował?
2: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu

0: dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
1: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. W czasie wakacji we Wrocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
2: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę... 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
1: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
2: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. Myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj na basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia. Ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
1: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Wrocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie, Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
3: No właśnie, twoje dziecko ma 5 z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
1: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu włocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
4: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
1: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz Enej. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych

0: Innych utworów należą między innymi Jolka Jolka, Zabrałaś mi lato oraz Hej, czy ty wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy dom czy Tak smakuje życie zna cała Polska. Koncert zespołu Classic rozpocznie się o godzinie 18.30, a Enej zamelduje się na scenie o 20.00.
1: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazurjada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
2: Mazurjada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazurjada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
1: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje koło gospodyń wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
2: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwilę wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. Także jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
1: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj panią do powiedzenia kilka słów o pani inicjatywie, o pani pomyśle, którą tworzy pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki. Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
1: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok. Tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
0: Zaraźliwa na pewno.
1: Tak, a gdzieś tam reklama była Hitaxi i po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
0: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki, jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
1: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku i to trwało kilka miesięcy i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty i też właśnie zapraszałam dzieci różne, czy u nas tam na osiedlu, na boisku, brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny i każde dziecko wam miało swój krok, swój moment i po prostu to się tak nakręcało, tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
0: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te zajęcia?
1: Oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy w wiosce smerfów, każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem i to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z tobą?
1: A czy to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki i z jednego dnia

0: Robił się to weekend. I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, że to po prostu otwierali się i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego i o to chodzi, żeby się wspierać.
1: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
0: A no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Wrocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
1: Świetnie, cudowna inicjatywa tutaj przed
0: Więc
1: nami.
0: Was też zapraszam.
1: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz, odbierają cię pozytywnie? Czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
0: A czyli uważam tak. Ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy, oczywiście, tu się zajmuję. No, ludzie są różni i to też jest w porządku.
1: A powiedz, jak z twoją rozpoznawalnością taką na co dzień pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi. Czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna? Czy czujesz to po
0: Myślę,
1: prostu?
0: Że tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście. Nie patrzymy na status majątkowy, czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach i też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu, dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami i to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka i to też dzieci będą mogły próbować swoich o Jezu, nie swoich talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to

0: łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
1: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłe jako
0: No,
1: osoby
0: myślę,
1: dorosłe?
0: że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia. No z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość
1: Czyli
0: siebie.
1: do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów właśnie z osobami dorosłymi na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej przystępnej dla
0: No, nikt
1: dorosłych.
0: nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jakiego czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść. Może nie musiałam, ale jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja uczyłam się też wrażliwości, tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic. I też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
1: Tak, to prawda.
0: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko. Dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam. No bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
1: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
0: O
1: A
0: tak.
1: powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
0: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować. To przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
1: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś przy locie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci się
0: No bardzo
1: pozyskać?
0: dużo, tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy inwestowane, no w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił, czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy

0: Gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja byłam, startowałam z tym pomysłem autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus. Gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Wrocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
1: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
0: no
1: to
0: tak
1: ta
0: nosi.
1: Energia taka zaraźliwa od ciebie. Bardzo fajne i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno piękniejszy.
0: Ale jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu. Na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, okay, rozróżnienie hejtu a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój styl. Ale jakbym przyszła, na przykład bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i ci się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji. No nie wiem, że uważam, że nie fajnie byś się poczuła, tak?
1: Tak, tak. No jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma, na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtą w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
0: bo
1: jednostką.
0: Uważam, że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi?
1: Tak, tak.
0: I tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać, same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. Tu też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt. Czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców. Ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej dostajemy, zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi i tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej. Bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację. A tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar i czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
1: To powiedz, czego możemy Ci życzyć i gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy Cię spotkać?
0: Tak, chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie taka właśnie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim, będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu tak. Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13:30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
0: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13:30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunaścioro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczne. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur nie tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym, a takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje, niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
0: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Wrocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Wrocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
3: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi podbyt rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność, krzyczałam w niebogłosy, nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie.

0: które po prostu kolor, widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam. Kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
1: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
0: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
2: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
0: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą niekomputerową, tylko odręczną.
2: Jaki lekarz panią się zajmował?
0: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
1: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. W czasie wakacji we Wrocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
3: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę no 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te no, ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
1: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
3: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. No plac przy, znaczy myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj przy basenach, na basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, no na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia. No ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że no jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, no w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
1: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Wrocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie, Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę słówka i radzą sobie

0: z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
1: No właśnie, twoje dziecko ma piątkę z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
0: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu włocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
0: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz N. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś mi lato oraz Hej, czy ty wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy dom czy Tak smakuje życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
3: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazur Jada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
4: Mazur Jada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarz przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
3: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje Koło Gospodyń Wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
4: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. Także...

0: I jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
1: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych. W otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoje

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj Panią do powiedzenia kilka słów o Pani inicjatywie, o Pani pomyśle, którą tworzy Pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki. Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
1: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok. Tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
0: Zaraźliwa na pewno.
1: Tak, a gdzieś tam reklama była Hitaxi i po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
0: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki, jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
1: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku i to trwało kilka miesięcy i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty i też właśnie zapraszałam dzieci różne, czy u nas tam na osiedlu, na boisku, brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny i każde dziecko wam miało swój krok, swój moment i po prostu to się tak nakręcało, tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe

0: nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
1: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te
0: Oj,
1: zajęcia?
0: oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy w wiosce smerfów, każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem. I to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z tobą?
0: Znaczy, to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki. I z jednego dnia zrobił się to weekend. I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, że to po prostu otwierali się i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego i o to chodzi, żeby się wspierać.
1: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
0: A no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Włocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
1: Świetnie, cudownie, cudowna inicjatywa tutaj przed nami.
0: Więc was też zapraszam.
1: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia? To, co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz, odbierają cię pozytywnie? Czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
0: A czy uważam tak, ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy, oczywiście tu się zajmuję. No ludzie są różni i to też jest w porządku.
1: A powiedz, jak z twoją rozpoznawalnością taką, na co dzień pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi, czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna, czy czujesz to
0: Myślę,
1: po prostu?
0: Myślę, że tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście. Nie patrzymy na status majątkowy, czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach i też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o

0: pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu. Dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. I to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka. I to też dzieci będą mogły próbować swoich, talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
1: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłe jako
0: no,
1: osoby
0: myślę,
1: dorosłe?
0: Że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia, no z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość.
1: Czyli
0: siebie.
1: Do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów właśnie z osobami dorosłymi na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej dostępnej, przystępnej dla
0: no,
1: dorosłych.
0: Nikt nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jakiego czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść, może nie musiałam, ale no, jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja uczyłam się też wrażliwości, tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic i też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
1: Tak, to prawda.
0: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko, dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń.

0: szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam, no bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
1: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
0: O
1: A
0: tak.
1: powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
0: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować. To przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
1: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś przy locie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci się
0: No bardzo
1: pozyskać?
0: dużo, tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy, inwestowane no w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja startowałam z tym pomysłem autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus, gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Wrocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
1: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
0: No
1: to
0: tak mnie
1: ta
0: nosi.
1: energia taka zaraźliwa od ciebie. Bardzo fajne i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno
0: Ale
1: piękniejszy.
0: jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, rozróżnienie hejtu a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój
1: Styl.
0: styl, ale jakbym przyszła na przykład, bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i ci się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji, no nie wiem, że uważam, że niefajnie byś się poczuła, tak?
1: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtu w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy.

0: unikamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
1: Bo
0: jednostką.
1: Uważam, że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi?
0: Tak, tak.
1: I tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać, same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. To też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt. Czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców. Ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej dostajemy, zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi i tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej. Bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację, a tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar i czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
0: To powiedz, czego możemy Ci życzyć i gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy Cię spotkać?
1: Tak, chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie taka właśnie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim, będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
0: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu tak. Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i

0: BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Witam, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No cóż, wakacje już za nami, zakończyły się koncertowo na Zielonym Rynku. W ogóle to był taki dosyć dobry sezon, jeżeli chodzi o imprezy plenerowe w Włocławku.
1: No tak, to nie ukrywam, że też osobiście mi zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli takie poczucie, że ta oferta kulturalna, którą proponujemy, jest naprawdę na wysokim poziomie i dobrze się przy niej bawią. Stąd też no, mieliśmy tak naprawdę 6 dużych koncertów w trakcie Dni Włocławka. Teraz na zakończenie wakacji, finału Letnich Brzmień i de facto 3 duże koncerty: zespół LOR, Strachy na Lachy i Happy Set. Widać było, że zainteresowanie mieszkańców, myślę, że nie tylko samego Włocławka, ale też regionu włocławskiego było bardzo duże i dobrze się mieszkańcy bawili, więc mnie to też osobiście bardzo cieszy, a przecież tych imprez, które organizujemy w ciągu roku, czy współorganizujemy, jest dużo, dużo więcej, bo chociażby zaczynając od finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez festiwal 3 maja, dalej Dni Włocławka, Festiwal Wisły, Freshland, który też już prawie 2 tygodnie temu się odbył. Do tego mnóstwo takich mniejszych imprez jak Osada Wikinga czy rekonstrukcja wydarzeń z 16 sierpnia 1920 roku, czyli obrona Włocławka, więc też myślę, że dla każdego coś miłego, kina plenerowe i tak dalej, fiesta balonowa, to wszystko w ostatnich tygodniach miało miejsce we Włocławku i z tego bardzo się cieszę, ale to nie wszystko, nie kończymy absolutnie tego roku artystycznego, bo przed nami jeszcze chociażby Festiwal Fajansu, 6 edycja. Myślę, że o tyle wyjątkowa, że oprócz tego, co tak bardzo mieszkańcy Włocławka polubili i szczególnie osoby, które fascynują się tą sztuką naszą lokalną, włocławską, na ceramice uwięzioną. Mówię o ręcznym malowaniu wzorami fajansowymi, inspirowanymi w dużej części przecież haftami kujawskimi. Czyli to, co odbywało się dotąd w Centrum Kultury Browar B, nadal tutaj jestem po takiej bardzo merytorycznej, fajnej rozmowie z osobami, które przez te 5 edycji budowały siłę tego wydarzenia. Mówię o wystawcach, mówię o osobach,

które się też angażują w rozwój włocławskiego fajansu, więc ta część, bym powiedział, taka związana z, stricte z fajansem i tradycją fajansową zostaje w Centrum Kultury Browar B, ale w tym roku mamy też ofertę dla trochę szerszej publiczności, a mianowicie na Starym Rynku w ramach Festiwalu Fajansu odbędzie się Festiwal Światła i wykorzystując różnego rodzaju techniki właśnie związane ze światłem, z inspiracją, bo tutaj wspólnym mianownikiem jest cały czas fajans włocławski, więc inspirowanym fajansem włocławskim będą spektakle takie na właśnie Starym Rynku. Piątek, sobota, niedziela, w ogóle cały Festiwal Fajansu to ostatni weekend września, więc łatwo zapamiętać. No ale piątek, sobota, niedziela, 19, 20 i 21 to te seanse na Starym Rynku, więc myślę, że będzie to też dopełnienie tego, co przez ostatnie 5 lat się działo. Oprócz tego warsztaty w Skarbcu Fajansu, możliwość podziwiania tych dzieł fajansowych w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego w siedzibie głównej muzeum, ale też w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. Oprócz tego jeszcze Stary Świat z Starodębskiej, więc naprawdę ten Festiwal Fajansu nam się rozrasta, staje się większy i myślę, że ma szansę być taką flagową imprezą, marką, która będzie też przyciągać turystów do Włocławka i temu też służyć będzie na pewno i służy już fakt, że Włocławek znalazł się na szlaku, europejskim szlaku ceramicznym, który zrzesza miasta właśnie z tradycjami ceramicznymi czy fajansowymi z całej Europy i po raz pierwszy ten festiwal fajansu nasz już będzie się odbywał no, też w strukturze tego szlaku, europejskiego szlaku ceramiki, więc to bardzo cieszy. Po drodze jeszcze oczywiście zawody na skateparku 19 września, w ostatni weekend wakacji też zawody e-sportowe Pro Gaming Cup, czyli coś dla fanów właśnie w Akademii Włocławskiej na ulicy Mechaników te zawody się będą odbywały. No i wracamy z United Session, czyli z zawodami tanecznymi w breakdance, w popingu i w hip-hopie do Hali Mistrzów w tym roku, w ostatni weekend października, to jest okolice 25 października, właśnie w Hali Mistrzów odbędą się te zawody, które już nie tylko będą zawodami solistów, tak jak przez ostatnie 5 lat to miało miejsce, ale również zawody czy bitwy formacji całych, co szczególnie dla widzów jest interesujące, bo to pokazuje tak naprawdę kunszt tego tańca czy tych form tanecznych, więc no, myślę, że oprócz tego oczywiście mnóstwo innych wydarzeń, rzeczy w obszarze kulturalnym i sportowym, to też ważne, które się dzieją we Włocławku, bo z tą sportowym, no to też ja w ostatnim czasie miałem przyjemność podejmować we Włocławku naszą Klaudię Kazimierską, która przecież jest wicemistrzynią Europy na dystansie 1,5 kilometra, a w ubiegłym tygodniu podejmowałem inną medalistkę, również srebrną, z Mistrzostw Świata w wioślarstwie, więc no, widać, że te inwestycje i w infrastrukturę, bo to jest ważne, ale też w rozwój, w ludzi, bo jedna i druga sportmenka jest też stypendystką prezydenta, czyli generalnie miasta Włocławek, więc to wszystko naprawdę ma sens, stąd też płynnie przejdę do oczywiście półmaratonu, który w pierwszą niedzielę października we Włocławku już po raz 13 odbywać się będzie, więc mam nadzieję, że tutaj też

0: z dużym zainteresowaniem
1: startuje
0: i ze
1: pan,
0: strony
1: panie
0: kibiców, i ze strony zawodników. Zapisany jeszcze nie jestem, ale wszystko przede mną.
1: Treningi już rozpoczęte?
0: No, tak? Ja staram się, że tak powiem, bardzo mocno nie afiszować. Raczej to robię dla siebie. To robię, czyli biegam dla siebie. Ci mieszkańcy, którzy widzą mnie, to wiedzą, że staram się dbać też o formę. Czy ta forma będzie wystarczająca na półmaraton? Zobaczymy.
1: A zmieniając temat, skrzyżowanie kapitulna, wysoka, różne informacje pojawiają się gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Jak jest naprawdę, kiedy ten termin ostateczny, kiedy zakończenie prac, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy znowu są jakieś przesunięcia?
0: Nie, tak jak mówiłem od samego początku, że we wrześniu ten ruch w tym obszarze miasta, ruch samochodowy wróci, tak też się dzieje i to mówię w takim trybie już rzeczy, które się dzieją faktycznie i zdarzają. Bo w relacji Wysoka Kapitulna z końcem sierpnia ruch został przywrócony. Natomiast to nie oznacza, że te prace zostały w tym obszarze miasta zakończone. Bo po pierwsze czekamy na to, żeby firmy telekomunikacyjne swoją sieć zabrały z pasa drogowego, przebudowały tą swoją sieć. To trochę blokuje drogowców, dlatego jeszcze od strony sklepu meblowego, mówię o Agata Meble, tamte prace drogowe nie są zakończone. Z kolei po drugiej stronie Urzędu Pracy budujemy też parking, więc tutaj te prace będą wykonane na samym końcu, bo priorytetem jest przywrócenie pełnej przejezdności na tym skrzyżowaniu. Częściowa przejezdność już jest, ale...
1: Czyli możemy przejechać z Kapitulnej w Wysoką.
0: Wysoką. Co myślę, że i dla mieszkańców Zazamcza, ale też dla mieszkańców Zazamcza i myślę, że też dla mieszkańców Południa będzie ułatwieniem. Natomiast no, zakładam, że we wrześniu już reszta prac tych związanych z przejezdnością na samym skrzyżowaniu zostanie zakończona, co nie oznacza, że wszystkie prace zostaną zakończone, bo jeszcze, tak jak powiedziałem, parking i jeszcze zatoka dla autobusów na ulicy Wysokiej, to też przed nami. Natomiast no, priorytetem jest ta przejezdność. A oprócz tego równolegle wykonana została praca związana z kolejnym etapem budowy włocławskiej sieci dróg rowerowych przy ulicy Wysokiej. Ta droga powstała właściwie na odcinku od ulicy Lisek do Słodowa i do Kapitulnej. Do Słodowa dlatego, że też pod ulicą Wysoką ta droga rowerowa przechodzi pod mostem nad rzeką Zgłowiączką. Taki ciąg pieszo-rowerowy zbudowaliśmy, więc myślę, że w sposób bezpieczny, wygodny też dla rowerzystów, dla pieszych to nowe połączenie z parkiem na Słodowie ma miejsce. Natomiast też chcę zwrócić uwagę, że tam też jeszcze prace trwają. One nie zostały, mimo tego, że ta przejezdność została przywrócona, to prace związane chociażby z przebudową skrzyżowania na ulicy Wysokiej, Szpitalnej i Rolnej. Tutaj to jest jeszcze kwestia najbliższych tygodni. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby te dwa odcinki dróg rowerowych na ulicy Wysokiej ze sobą połączyć. No i to nie mniej ważne, sama nawierzchnia ulicy Wysokiej, która będzie wykonywana w ramach zadania związanego z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. Krótko mówiąc, wykonawca tunelu na ulicy Wienieckiej najpierw będzie musiał wymienić asfalt na odcinku od ulicy Wienieckiej aż do ulicy Lisek na Wysokiej. Łącznie z wjazdem w ulicę Lisek, bo tam jest dzisiaj ta nawierzchnia wykonana z kostki betonowej, a dopiero później będzie mógł zamknąć ulicę Wieniecką i realizować swoje prace przy obiekcie inżynieryjnym. Więc to wszystko jest pomyślane, przemyślane i nie ma tutaj przypadkowości. Tak jest, absolutnie.
1: Przenieśmy się trochę na zupełnie inne osiedle. Osiedle trochę chyba przez lata zapomniane, przynajmniej...

0: Czytając wpisy mieszkańców Rybnicy o tym właśnie osiedlu mowa, można było odnieść wrażenie, że oni się czują tak trochę poza miastem.
1: Ja mam ogromną satysfakcję, naprawdę, z tych działań, które podejmujemy w imieniu właśnie mieszkańców Włocławka w tej części miasta, bo po pierwsze budżet obywatelski, czyli po prostu mieszkańcy tego osiedla wzięli sprawy w swoje ręce, zgłosili projekt, myślę, że się mobilizowali po to, żeby dostał ten projekt jak największą liczbę głosów. Udało się i mamy przetarg ogłoszony na budowę boiska, na budowę siłowni i takiego, myślę, że zaplecza rekreacyjnego. Połączyliśmy to też z parkiem takim, no parkiem po prostu, na ulicy, na Rybnicy. Coś, co też ja deklarowałem, mówiłem o tym w kampanii wyborczej, że uważam, że taki park powinien powstać. On został zaprojektowany, jest niezwykle ciekawy. Myślę, że to jeden z pierwszych tego typu parków w naszym kraju. Park czwartej przyrody, który zagospodarowuje roślinność, która już tam przez lata się utworzyła, wysiała, wyrosła, więc to będzie naprawdę ciekawa forma. No i nie mniej ważna, a może nawet najważniejsza inwestycja, którą szykujemy, czyli przebudowa ulicy Rybnickiej, ulicy, która już dzisiaj jest tak naprawdę kręgosłupem całego tego osiedla. Ja tą inwestycję trochę przyrównuję do tego, jak w latach 90. przebudowywana była ulica Brzezinowa na Michelinie. Fakt zrealizowania tej inwestycji tak naprawdę tą część miasta bardzo mocno pobudził i spowodował, że Michelin wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. Tak też mi się wydaje, że będzie z Rybnicą, jak zrealizujemy też postulat mieszkańców tej części miasta zgłaszany od wielu, wielu lat. Czyli nawet nie tylko sama przebudowa jezdni, no bo to jest oczywiste, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu, jak pieszych, jak rowerzystów, których nie brakuje w naszym mieście i również w tej części miasta oni są. Projektujemy ponad 3 km nowej drogi, bo tyle cała ulica Rybnicka od właściwie ulicy Duninowskiej do końca osiedla ma z zagospodarowaniem wód opadowych. Przez fakt, że to jest aż tak długi odcinek, no zobowiązani byliśmy do tego, żeby przejść przez procedurę oceny oddziaływania na środowisko, bo to już jest całkiem spory projekt. Ale wszystko idzie zgodnie z planem, więc myślę, że gotowość taką techniczną do realizacji tego zadania będziemy mieli w przyszłym roku i pewnie w przyszłym roku będziemy też składać wniosek o dofinansowanie, tak żeby jak najszybciej to zadanie zrealizować, bo absolutnie jest ono ważne, potrzebne, konieczne wręcz, bo przecież w tej części miasta coraz więcej, coraz chętniej mieszkańcy chcą się osiedlać i chcą budować swoje domy.
0: Zanim wrócimy jeszcze do tematu ostatniego już dzisiaj miejsc parkingowych w Śródmieściu, to chciałam w ogóle zapytać o zielone tereny Śródmieścia. Czy te odbiory już się zakończyły, czy ta inwestycja może zostać uznana za zakończoną?
1: No, myślę, że uznamy tą inwestycję za zakończoną, jak wykonawca zrealizuje wszystkie poprawki, które cały czas wskazujemy.
0: Faktycznie dużo ich jest?
1: Jest dużo. No nie ma co się oszukiwać, że to jest jakiś super wykonawca, który nam się trafił i nie musimy i możemy tutaj spać spokojnie. Tak naprawdę na każdym kroku trzeba pilnować i udowadniać, że powiedzmy coś, co funkcjonowało zanim wykonawca wszedł na plac budowy, a teraz nie funkcjonuje, no to no nie ma cudów, musiało się zadziać w czasie pracy, więc to taki pierwszy z brzegu akurat bardzo świeży temat. Natomiast no myślę, że ta funkcjonalność, czyli przejezdność, te utrudnienia, to już jest za nami, że mieszkańcy, zresztą mam bardzo dużo takich sygnałów, że im się po prostu podoba. Myślę, że głupio jest teraz tym, którzy opowiadali, że to betonoza, jeszcze kilka dni temu, może tygodni temu,

0: szczególnie panie, które niegdyś były związane z miastem i teoretycznie powinny wiedzieć, jak proces inwestycyjny polega, no chyba dla zasięgów w mediach społecznościowych hejtowały to rozwiązanie. Dzisiaj chociażby na ulicy Zduńskiej już mamy coraz więcej roślin, coraz więcej kwiatów. Myślę, że bardzo fajnie ten obszar miasta też wygląda. Całość oczywiście, no, z jednej strony, acz też się taki protest zdarzył, że za dużo drzew posadziliśmy, proszę mi wierzyć, naprawdę, ale z drugiej strony też była mowa o tym, że może za mało tej zieleni, 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew posadzonych, te stare drzewa, które były w dobrej formie zachowane, ale przy tym przy zachowaniu funkcjonalności, bo pamiętajmy, że to jest jednak teren, centrum miasta i podstawową funkcją tej ulicy to jest jednak funkcja komunikacyjna, więc nie będziemy sadzić trawy na ulicy czy na jezdni. Zresztą zarzuty, że źle, że wymieniliśmy starą betonową trylinkę na jednak szlachetną, na szlachetny klinkier, który jest nawiązaniem, bo przecież to jest cegła, do czerwonej cegły, która, no, z której też nasze miasto jest znane i wiele
1: czerwony
0: ważnych...
1: Czerwony Wrocławek to właśnie czerwona cegła, wbrew...
0: Bardziej dachówki niż cegła, ale faktycznie tak. No, mamy ważne budynki naszego miasta, które zbudowane są z czerwonej cegły i chyba nikomu, kto protestuje, czy mówił, że nie podoba mu się czerwony klinkier na zielonych terenach Śródmieścia, nie przyszło do głowy, żeby te czerwone budynki zbudowane z czerwonej cegły rozbierać, bo to byłoby już w ogóle wariactwo, więc wiadomo, szukamy nawiązań, powiązań, stąd bardzo lubimy w naszej architekturze mieć właśnie czerwoną cegłę, bo to jest charakter naszego miasta i klinkier czerwony, który jest cegłą, nawiązuje bezpośrednio do chociażby katedry czy...
1: A miejsca parkingowe.
0: No i tutaj mam też dobrą wiadomość dla mieszkańców Włocławka, tym bardziej, że mi osobiście też na tych miejscach postojowych zależy, bo no chcemy, żeby jak najwięcej osób w naszym mieście mieszkało, a dzisiaj bez samochodu trudno sobie wyobrazić życie, aczkolwiek no pewnie zdrowiej by dla nas wszystkich to było. Natomiast no nie, z rzeczywistością nie ma co się kłócić, więc kilkadziesiąt miejsc postojowych powstanie przy ulicy Chmielnej. Na rogu z Jagiellońską tam mamy takie pustostany, które przejęliśmy.
1: I one będą zburzone, tak?
0: One będą zburzone, kilkadziesiąt miejsc postojowych tam powstanie. Umowę z wykonawcą już mamy podpisaną. Również na ulicy Tumskiej planujemy kilkadziesiąt, może nawet około setki miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Diecezjalnego. Oprócz tego zmienimy parkowanie na ulicy Kościuszki. To o tym jeszcze nie mówiłem publicznie, więc tutaj na antenie telewizji Kujawy po raz pierwszy o tym powiem. Zachowamy oczywiście funkcjonalność tej ulicy w pełni, natomiast będzie tam parkowanie skośne, dzięki temu będzie więcej miejsc.
1: Kiedyś już takie było.
0: To znaczy ono było nielegalne. Właśnie ja mam świadomość tego, że część mieszkańców myśli, że kiedyś takie było. Po prawej stronie mówimy o stronie Urzędu Miasta, tam gdzie kiedyś był Wydział Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego. Natomiast tam, bo to sobie sprawdziłem, w organizacji ruchu zawsze było parkowanie równoległe. Natomiast no, kierowcy sobie parkowali jak chcieli, wjeżdżali tak naprawdę bardzo mocno utrudniając pieszym możliwość korzystania z chodnika. Więc teraz zostawiając tak jak jest organizację ruchu w sensie przejezdności, chcemy jednak zaproponować parkowanie skośne przy zachowaniu 3 metrów ciągu pieszo-rowerowego, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, czyli kierowcy, żeby mogli przejechać, żeby było więcej miejsc postojowych, ale piesi, przepraszam, piesi, dobrze powiedziałem, i rowerzyści

0: żeby mieli swoją przestrzeń. Może się uda jeszcze trochę zieleni do tego wszystkiego dołożyć. Oczywiście wszystko chcemy zrobić w tym roku raczej taką metodą, bym powiedział, chałupniczą, bez wielkiej przebudowy i wielkich milionów tej ulicy na razie, bo na to przyjdzie czas, ale jeszcze nie teraz. Więc myślę, że tutaj też no trochę tych miejsc postojowych powstanie. No i też pracujemy nad projektem, który w centrum miasta jeszcze około 60 miejsc postojowych mógłby przysporzyć, więc de facto tak naprawdę w centrum miasta tych miejsc postojowych przybędzie, a nie ubędzie. I to nie tylko dotyczy centrum miasta, bo przypomnę, że chociażby przy ulicy Kapitulnej w tym roku miejsca postojowe zbudowaliśmy. Szykujemy na ulicy Robotniczej kolejne miejsca postojowe, więc o kierowcach naprawdę bardzo poważnie myślimy i dbamy o to, żeby no, mieli jak najmniej kłopotów.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze nagranie. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Sławka, pan Krzysztof Kukucki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13:30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No nie...

0: Niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji, mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
1: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13:30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunastoro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczne. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur nie tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym, a takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się no, z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
1: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Włocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Włocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
3: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi pod byt rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebogłosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała? Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor. Widać było od razu, że ja po prostu się zesikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam, kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie,

0: stanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
1: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
2: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
1: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą nie komputerową, tylko odręczną.
2: Jaki lekarz panią się zajmował?
1: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
0: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. W czasie wakacji we Wrocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
3: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę... No, 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
0: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
3: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. No, plac przy... Znaczy, myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj przy basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, no na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia. No ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że no jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, no w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
0: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Wrocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie, Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
4: No właśnie, twoje dziecko ma 5 z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski, poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
0: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu.

0: Przed nami dożynki powiatu włocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
1: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
0: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz Enej. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś mi lato oraz Hej, czy ty wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy dom czy Tak smakuje życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
2: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazur Jada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
3: Mazur Jada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
2: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje koło gospodyń wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
3: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwilę wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. A jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już zwycięskiego składu się nie zmienia.
2: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja

kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj panią do powiedzenia kilka słów o pani inicjatywie, o pani pomyśle, którą tworzy pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki. Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
1: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok, tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
0: Zaraźliwa na pewno.
1: Tak, a gdzieś tam reklama była Hitaxi i po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
0: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki, jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
1: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku i to trwało kilka miesięcy i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty i też właśnie zapraszałam dzieci różne, czy u nas tam na osiedlu, na boisku, brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny i każde dziecko tam miało swój krok, swój moment i po prostu to się tak nakręcało, tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
0: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, zajęcia?
1: Oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie.

0: Właśnie te emocje włączamy w postaci. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy w wiosce smerfów każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem. I to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o Twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z Tobą?
0: Znaczy, to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki. I z jednego dnia zrobił się to weekend. I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, gadałam, gadałam, że to po prostu otwierali się i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego i o to chodzi, żeby się wspierać.
1: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
0: A, no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach, i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Wrocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
1: Świetnie, cudownie, cudowna inicjatywa tutaj przed
0: Więc
1: nami.
0: was też zapraszam.
1: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia to, co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz? Odbierają cię pozytywnie? Czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
0: A czyli uważam tak, ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy. Oczywiście tu się zajmuję. No, ludzie są różni i to też jest w porządku.
1: A powiedz, jak z twoją rozpoznawalnością taką na co dzień pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi. Czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna, czy czujesz to po
0: Myślę,
1: prostu?
0: że tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście. Nie patrzymy na status majątkowy czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach. I też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu. Dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że

0: potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. I to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka i to też dzieci będą mogły próbować swoich swoich talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
1: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłej?
0: No myślę, że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia, no z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość.
1: Czyli
0: siebie.
1: Do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów właśnie z osobami dorosłymi na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej przystępnej dla
0: no,
1: dorosłych.
0: Nikt nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jakiego czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść, może nie musiałam, ale no, jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja uczyłam się też wrażliwości, tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic i też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
1: Tak, to prawda.
0: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko, dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam, no bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
1: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
0: O, tak.
1: A powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
0: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować.

0: To przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
1: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś przy locie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci się
0: No bardzo dużo,
1: pozyskać?
0: bardzo dużo tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy inwestowane no w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja byłam, startowałam z tym pomysłem autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus, gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Wrocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
1: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
0: no
1: to
0: tak
1: ta
0: mnie nosi.
1: energia taka zaraźliwa od ciebie. Bardzo fajne i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno
0: Ale
1: piękniejszy.
0: Jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, okay, rozróżnienie hejtu a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój styl. Ale jakbym przyszła, na przykład bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i ci się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji. No nie wiem, że uważam, że nie fajnie byś się poczuła, tak?
1: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma, na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtą w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
0: bo uważam,
1: jednostką.
0: Że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali.

0: Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi?
1: Tak, tak.
0: I tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać, same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. Tu też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt. Czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców. Ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej dostajemy, zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi i tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej. Bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację, a tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar i czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
1: To powiedz, czego możemy Ci życzyć i gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy Cię spotkać?
0: Tak, chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie taka właśnie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim, będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu tak. Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy.

0: Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13:30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
0: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13:30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunaścioro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczne. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym. A takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje, niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze.

0: Serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
1: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Wrocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Wrocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
2: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi podbyt rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebogłosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor. Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam. Kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
1: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
2: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
3: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
2: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą nie komputerową, tylko odręczną.
3: Jaki lekarz panią się zajmował?
2: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
1: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. W czasie wakacji we Wrocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
4: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę no, 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te no, ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny są bardzo zbliżone.
1: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
4: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. No, plac przy, znaczy myślę,

0: że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj przy basenach, na basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, no na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia, no ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że no jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, no w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
1: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Włocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie, Delfin oraz Międzyosiedlowy Basen Miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
2: No właśnie, twoje dziecko ma piątkę z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
1: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu włocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
1: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz Enel. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś mi lato oraz Hej, czy ty wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy dom czy Tak smakuje życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
4: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazur Jada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
5: Mazur Jada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromny

0: ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup, a patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski, i naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
1: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje koło gospodyń wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
0: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. Także jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już zwycięskiego składu się nie zmienia.
1: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry. Dzisiaj moim Państwa gościem będzie pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj Panią do powiedzenia kilka słów o Pani inicjatywie, o Pani pomyśle, którą tworzy Pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki. Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki.

0: muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
1: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
0: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok, tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
1: Zaraźliwa na pewno.
0: Tak. A gdzieś tam reklama była Hitaxi i po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
1: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki, jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
0: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku i to trwało kilka miesięcy i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty i też właśnie zapraszałam dzieci różne, czy u nas tam na osiedlu, na boisku brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny i każde dziecko wam miało swój krok, swój moment i po prostu to się tak nakręcało, tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
1: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te zajęcia?
0: Oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy w wiosce smerfów, każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem i to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z tobą?
0: Znaczy, to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbierałam. Daliśmy pieniążki i z jednego dnia zrobił się to weekend i po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, że to po prostu otwierali się i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego i o to chodzi, żeby się wspierać.
1: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
0: A, no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Wrocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
1: Świetnie, cudowna inicjatywa tutaj przed nami.

0: takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy. Oczywiście tu się zajmuję. No, ludzie są różni i to też jest w porządku.
1: A powiedz, jak z twoją rozpoznawalnością taką na co dzień pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi. Czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna, czy czujesz to po
0: Myślę, że
1: prostu?
0: tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście. Nie patrzymy na status majątkowy czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach. I też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu. Dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. I to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka. I to też dzieci będą mogły próbować swoich, o Jezu, nie swoich talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
1: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłe jako
0: No
1: osoby
0: myślę,
1: dorosłe?
0: że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia. No z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość
1: Czyli
0: siebie.
1: do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów właśnie z osobami dorosłymi na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej przystępnej dla
0: No, nikt
1: dorosłych.
0: nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jak czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy,

0: Młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść. Może nie musiałam, ale jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to. Ja uczyłam się też wrażliwości, tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic i też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
1: Tak, to prawda.
0: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko. Dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam, no bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
1: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
0: O
1: A
0: tak.
1: powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
0: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować. To przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
1: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś przy locie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci się
0: No bardzo
1: pozyskać?
0: dużo, bardzo dużo tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy, inwestowane no w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja byłam, startowałam z tym pomysłem. Autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus, gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Włocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
1: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
0: No tak
1: to
0: mnie
1: ta
0: nosi.
1: energia taka zaraźliwa od ciebie. Bardzo fajne i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno
0: Ale
1: piękniejszy.
0: jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że Nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka.

0: Też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, rozróżnienie hejtu a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój
1: Styl.
0: styl, ale jakbym przyszła na przykład, bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i ci się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji. No nie wiem, że uważam, że niefajnie byś się poczuła, tak?
1: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtu w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
0: Bo uważam,
1: jednostką.
0: że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi?
1: Tak,
0: I
1: tak.
0: tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać, same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. To też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj. Nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt, czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców. Ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi. I tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej, bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam, bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie, daną emocję, rozumie sytuację, a to jest właśnie duża dawka empatii.

0: które chyba mam nadmiar i czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
1: To powiedz, czego możemy Ci życzyć i gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy Cię spotkać?
0: Tak. Chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie taka właśnie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim, będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu tak. Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Witam Panie Prezydencie.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No cóż, wakacje już za nami, zakończyły się koncertowo na Zielonym Rynku. W ogóle to był taki dosyć dobry sezon, jeżeli chodzi o imprezy plenerowe w Włocławku.
1: No tak, to nie ukrywam, że też osobiście mi zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli takie poczucie, że ta oferta kulturalna, którą proponujemy, jest naprawdę na wysokim poziomie i dobrze się przy niej bawią. Stąd też no, mieliśmy tak naprawdę 6 dużych koncertów w trakcie Dni Włocławka. Teraz na zakończenie wakacji, finału Letnich Brzmień i de facto 3 duże koncerty, zespół LOR, Strachy na Lachy i Happy Set. Widać było, że zainteresowanie mieszkańców, myślę, że nie tylko samego Włocławka, ale też regionu włocławskiego było bardzo duże i dobrze się mieszkańcy bawili, więc mnie to też osobiście bardzo cieszy, a przecież tych imprez, które organizujemy w ciągu roku, czy współorganizujemy, jest dużo, dużo więcej, bo chociażby zaczynając od finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez festiwal 3 maja, dalej Dni Włocławka, festiwal Wisły, Freshland, który też no już no, prawie 2

0: tygodnie temu się odbył. Do tego mnóstwo takich mniejszych imprez jak Osada Wikinga czy rekonstrukcja wydarzeń z 16 sierpnia 1920 roku, czyli obrona Włocławka, więc też myślę, że dla każdego coś miłego, kina plenerowe i tak dalej, fiesta balonowa. To wszystko w ostatnich tygodniach miało miejsce we Włocławku i z tego bardzo się cieszę, ale to nie wszystko. Nie
1: bo przed
0: kończymy,
1: nami jeszcze.
0: Nie kończymy absolutnie tego roku artystycznego, bo przed nami jeszcze chociażby Festiwal Fajansu, 6. edycja. Myślę, że o tyle wyjątkowa, że oprócz tego, co tak bardzo mieszkańcy Włocławka polubili i szczególnie osoby, które fascynują się tą sztuką naszą lokalną, włocławską, na ceramice uwięzioną. Mówię o ręcznym malowaniu wzorami fajansowymi, inspirowanymi w dużej części przecież haftami kujawskimi. Czyli to, co odbywało się dotąd w Centrum Kultury Browar B, nadal tutaj jestem po takiej bardzo merytorycznej, fajnej rozmowie z osobami, które przez te 5 edycji budowały siłę tego wydarzenia. Mówię o wystawcach, mówię o osobach, które się też angażują w rozwój włocławskiego fajansu, więc ta część, bym powiedział, taka związana stricte z fajansem i tradycją fajansową zostaje w Centrum Kultury Browar B, ale w tym roku mamy też ofertę dla trochę szerszej publiczności, a mianowicie na Starym Rynku w ramach Festiwalu Fajansu odbędzie się Festiwal Światła i wykorzystując różnego rodzaju techniki właśnie związane ze światłem, z inspiracją, bo tutaj wspólnym mianownikiem jest cały czas fajans włocławski, więc inspirowanym fajansem włocławskim będą spektakle takie na właśnie Starym Rynku. Piątek, sobota, niedziela, w ogóle cały Festiwal Fajansu to ostatni weekend września, więc łatwo zapamiętać. No ale piątek, sobota, niedziela, 19, 20 i 21 to te seanse na Starym Rynku, więc myślę, że będzie to też dopełnienie tego, co przez ostatnie 5 lat się działo. Oprócz tego warsztaty w Skarbcu Fajansu, możliwość podziwiania tych dzieł fajansowych w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego w siedzibie głównej muzeum, ale też w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. Oprócz tego jeszcze Stary Świat na Starodębskiej, więc naprawdę ten Festiwal Fajansu nam się rozrasta, staje się większy i myślę, że ma szansę być taką flagową imprezą, marką, która będzie też przyciągać turystów do Włocławka i temu też służyć będzie na pewno i służy już fakt, że Włocławek znalazł się na szlaku, europejskim szlaku ceramicznym, który zrzesza miasta właśnie z tradycjami ceramicznymi czy fajansowymi z całej Europy i po raz pierwszy ten festiwal fajansu nasz już będzie się odbywał no, też w strukturze tego szlaku, europejskiego szlaku ceramiki, więc to bardzo cieszy. Po drodze jeszcze oczywiście zawody na skateparku 19 września, w ostatni weekend wakacji też zawody e-sportowe Pro Gaming Cup, czyli coś dla fanów właśnie w Akademii Włocławskiej na ulicy Mechaników te zawody się będą odbywały. No i wracamy z United Session, czyli z zawodami tanecznymi w breakdance, w popingu i w hip-hopie do Hali Mistrzów w tym roku, w ostatni weekend października, to jest okolice 25 października, właśnie w Hali Mistrzów odbędą się te zawody, które już nie tylko będą zawodami solistów, tak jak przez ostatnie 5 lat to miało miejsce, ale również zawody czy bitwy formacji całych, co szczególnie dla widzów jest interesujące, bo to pokazuje tak naprawdę kunszt

0: tych, tego tańca czy tych form tanecznych. Więc no, myślę, że oprócz tego oczywiście mnóstwo innych wydarzeń, rzeczy w obszarze kulturalnym i sportowym, to też ważne, które się dzieją we Włocławku, bo z tą sportowym, no to też ja w ostatnim czasie miałem przyjemność podejmować we Włocławku naszą Klaudię Kazimierską, która przecież jest wicemistrzynią Europy na dystansie 1,5 kilometra, a w ubiegłym tygodniu podejmowałem inną medalistkę, również srebrną, z Mistrzostw Świata w wioślarstwie, więc no, widać, że te inwestycje i w infrastrukturę, bo to jest ważne, ale też w rozwój, w ludzi, bo jedna i druga sportmenka jest też stypendystką prezydenta, czyli generalnie miasta Włocławek, więc to wszystko naprawdę ma sens, stąd też płynnie przejdę do oczywiście półmaratonu, który w pierwszą niedzielę października we Włocławku już po raz 13 odbywać się będzie, więc mam nadzieję, że tutaj też z dużym zainteresowaniem i ze strony kibiców, i ze strony zawodników. Zapisany jeszcze nie jestem, ale wszystko przede
1: mną. Treningi już rozpoczęte?
0: No, tak? Ja staram się, że tak powiem, bardzo mocno nie afiszować. Raczej to robię dla siebie. To robię, czyli biegam dla siebie. Ci mieszkańcy, którzy widzą mnie, to wiedzą, że staram się dbać też o formę. Czy ta forma będzie wystarczająca na półmaraton? Zobaczymy.
1: A zmieniając temat, skrzyżowanie Kapitulna, Wysoka, różne informacje pojawiają się gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Jak jest naprawdę, kiedy ten termin ostateczny, kiedy zakończenie prac, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy znowu są jakieś przesunięcia?
0: Nie, tak jak mówiłem od samego początku, że we wrześniu ten ruch w tym obszarze miasta, ruch samochodowy wróci, tak też się dzieje i to mówię w takim trybie już rzeczy, które się dzieją faktycznie i zdarzają. Bo w relacji Wysoka Kapitulna z końcem sierpnia ruch został przywrócony. Natomiast to nie oznacza, że te prace zostały w tym obszarze miasta zakończone. Bo po pierwsze czekamy na to, żeby firmy telekomunikacyjne swoją sieć zabrały z pasa drogowego, przebudowały tą swoją sieć. To trochę blokuje drogowców, dlatego jeszcze od strony sklepu meblowego, mówię o Agata Meble, tamte prace drogowe nie są zakończone. Z kolei po drugiej stronie Urzędu Pracy budujemy też parking, więc tutaj te prace będą wykonane na samym końcu, bo priorytetem jest przywrócenie pełnej przejezdności na tym skrzyżowaniu. Częściowa przejezdność już jest, ale
1: czyli możemy przejechać z Kapitulnej Wysoką.
0: Co myślę, że i dla mieszkańców Zazamcza, ale też dla mieszkańców Zazamcza i myślę, że też dla mieszkańców Południa będzie ułatwieniem. Natomiast no, zakładam, że we wrześniu już reszta prac tych związanych z przejezdnością na samym skrzyżowaniu zostanie zakończona, co nie oznacza, że wszystkie prace zostaną zakończone, bo jeszcze, tak jak powiedziałem, parking i jeszcze zatoka dla autobusów na ulicy Wysokiej, to też przed nami. Natomiast no, priorytetem jest ta przejezdność. A oprócz tego równolegle wykonana została praca związana z kolejnym etapem budowy włocławskiej sieci dróg rowerowych przy ulicy Wysokiej. Ta droga powstała właściwie na odcinku od ulicy Lisek do Słodowa i do Kapitulnej. Do Słodowa dlatego, że też pod ulicą Wysoką ta droga rowerowa przechodzi pod mostem nad rzeką Zgłowiączką. Taki ciąg pieszo-rowerowy zbudowaliśmy, więc myślę, że w sposób bezpieczny, wygodny też dla rowerzystów, dla pieszych to nowe połączenie z parkiem na Słodowie

0: ma miejsce. Natomiast też chcę zwrócić uwagę, że tam też jeszcze prace trwają. One nie zostały, mimo tego, że ta przejezdność została przywrócona, to prace związane chociażby z przebudową skrzyżowania na ulicy Wysokiej, Szpitalnej i Rolnej. Tutaj to jest jeszcze kwestia najbliższych tygodni. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby te dwa odcinki dróg rowerowych na ulicy Wysokiej ze sobą połączyć. No i to nie mniej ważne, sama nawierzchnia ulicy Wysokiej, która będzie wykonywana w ramach zadania związanego z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. Krótko mówiąc, wykonawca tunelu na ulicy Wienieckiej najpierw będzie musiał wymienić asfalt na odcinku od ulicy Wienieckiej aż do ulicy Lisek na Wysokiej, łącznie z wjazdem w ulicę Lisek, bo tam jest dzisiaj ta nawierzchnia wykonana z kostki betonowej, a dopiero później będzie mógł zamknąć ulicę Wieniecką i realizować swoje prace przy obiekcie inżynieryjnym. Więc to wszystko jest pomyślane i nie ma tutaj przypadkowości. Tak jest, absolutnie.
1: Przenieśmy się trochę na zupełnie inne osiedle. Osiedle trochę chyba przez lata zapomniane, przynajmniej czytając wpisy mieszkańców Rybnicy, bo o tym właśnie osiedlu mowa, można było odnieść wrażenie, że oni się czują tak trochę poza miastem.
0: Ja mam ogromną satysfakcję, naprawdę, z tych działań, które podejmujemy w imieniu właśnie mieszkańców Włocławka w tej części miasta, bo po pierwsze budżet obywatelski, czyli po prostu mieszkańcy tego osiedla wzięli sprawy w swoje ręce, zgłosili projekt, myślę, że się mobilizowali po to, żeby dostał ten projekt jak największą liczbę głosów. Udało się i mamy przetarg ogłoszony na budowę boiska, na budowę siłowni i takiego, myślę, że zaplecza rekreacyjnego. Połączyliśmy to też z parkiem takim, no parkiem po prostu na ulicy, na Rybnicy. Coś, co też ja deklarowałem, mówiłem o tym w kampanii wyborczej, że uważam, że taki park powinien powstać. On został zaprojektowany, jest niezwykle ciekawy. Myślę, że to jeden z pierwszych tego typu parków w naszym kraju. Park czwartej przyrody, który zagospodarowuje roślinność, która już tam przez lata się utworzyła, wysiała, wyrosła, więc to będzie naprawdę ciekawa forma. No i nie mniej ważna, a może nawet najważniejsza inwestycja, którą szykujemy, czyli przebudowa ulicy Rybnickiej, ulicy, która już dzisiaj jest tak naprawdę kręgosłupem całego tego osiedla. Ja tą inwestycję trochę przyrównuję do tego, jak w latach 90. przebudowywana była ulica Brzezinowa na Michelinie. Fakt zrealizowania tej inwestycji tak naprawdę tą część miasta bardzo mocno pobudził i spowodował, że Michelin wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. Tak też mi się wydaje, że będzie z Rybnicą, jak zrealizujemy też postulat mieszkańców tej części miasta zgłaszany od wielu, wielu lat. Czyli nawet nie tylko sama przebudowa jezdni, no bo to jest oczywiste, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu, jak pieszych, jak rowerzystów, których nie brakuje w naszym mieście i również w tej części miasta oni są. Projektujemy ponad 3 km nowej drogi, bo tyle cała ulica Rybnicka od właściwie ulicy Duninowskiej do końca osiedla ma z zagospodarowaniem wód opadowych. Przez fakt, że to jest aż tak długi odcinek, no zobowiązani byliśmy do tego, żeby przejść przez procedurę oceny oddziaływania na środowisko, bo to już jest całkiem spory projekt. Ale wszystko idzie zgodnie z planem, więc myślę, że gotowość taką techniczną do realizacji tego zadania będziemy mieli w przyszłym roku i pewnie w przyszłym roku będziemy też składać wniosek o dofinansowanie, tak żeby jak najszybciej to zadanie zrealizować, bo absolutnie jest ono ważne, potrzebne, konieczne wręcz, bo przecież w tej części miasta coraz więcej

0: więcej, coraz chętniej mieszkańcy chcą się osiedlać i chcą budować swoje domy.
1: Mhm. Zanim wrócimy jeszcze do tematu ostatniego już dzisiaj miejsc parkingowych w Śródmieściu, to chciałam w ogóle zapytać o zielone tereny Śródmieścia. Czy te odbiory już się zakończyły, czy ta inwestycja może zostać uznana za zakończoną?
0: No, myślę, że uznamy tą inwestycję za zakończoną, jak wykonawca zrealizuje wszystkie poprawki, które cały czas wskazujemy.
1: Faktycznie dużo ich jest?
0: Już ta, no jest dużo. No nie ma co się oszukiwać, że to jest jakiś super wykonawca, który nam się trafił i nie musimy i możemy tutaj spać spokojnie. Tak naprawdę na każdym kroku trzeba pilnować i udowadniać, że powiedzmy coś, co funkcjonowało zanim wykonawca wszedł na plac budowy, a teraz nie funkcjonuje, no to no nie ma cudów, musiało się zadziać w czasie pracy, więc to taki pierwszy z brzegu akurat bardzo świeży temat. Natomiast no myślę, że ta funkcjonalność, czyli przejezdność, te utrudnienia, to już jest za nami, że mieszkańcy, zresztą mam bardzo dużo takich sygnałów, że im się po prostu podoba. Myślę, że głupio jest teraz tym, którzy opowiadali, że to betonoza, jeszcze kilka dni temu, może tygodni temu, szczególnie panie, które niegdyś były związane z miastem i teoretycznie powinny wiedzieć, jak proces inwestycyjny polega, no chyba dla zasięgów w mediach społecznościowych hejtowały to rozwiązanie. Dzisiaj chociażby na ulicy Zduńskiej już mamy coraz więcej roślin, coraz więcej kwiatów. Myślę, że bardzo fajnie ten obszar miasta też wygląda. Całość oczywiście, no, z jednej strony, acz też się taki protest zdarzył, że za dużo drzew posadziliśmy, proszę mi wierzyć, naprawdę, ale z drugiej strony też była mowa o tym, że może za mało tej zieleni, 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew posadzonych, te stare drzewa, które były w dobrej formie zachowane, ale przy tym, przy zachowaniu funkcjonalności, bo pamiętajmy, że to jest jednak teren, centrum miasta i podstawową funkcją tej ulicy to jest jednak funkcja komunikacyjna, więc nie będziemy sadzić trawy na ulicy czy na jezdni. Zresztą zarzuty, że źle, że wymieniliśmy starą betonową trylinkę na jednak szlachetną, na szlachetny klinkier, który jest nawiązaniem, bo przecież to jest cegła, do czerwonej cegły, która, no, z której też nasze miasto jest znane i wiele
1: czerwony
0: ważnych...
1: Czerwony Wrocławek to właśnie czerwona cegła, wbrew...
0: Bardziej dachówki niż cegła, ale faktycznie tak, no mamy ważne budynki naszego miasta, które zbudowane są z czerwonej cegły i chyba nikomu, kto protestuje, czy mówił, że nie podoba mu się czerwony klinkier na zielonych terenach Śródmieścia, nie przyszło do głowy, żeby te czerwone budynki zbudowane z czerwonej cegły rozbierać, bo to byłoby już w ogóle wariactwo. Więc wiadomo, szukamy nawiązań, powiązań, stąd bardzo lubimy w naszej architekturze mieć właśnie czerwoną cegłę, bo to jest charakter naszego miasta i klinkier czerwony, który jest cegłą, nawiązuje bezpośrednio do chociażby katedry czy...
1: A miejsca parkingowe.
0: No i tutaj mam też dobrą wiadomość dla mieszkańców Włocławka, tym bardziej, że mi osobiście też na tych miejscach postojowych zależy, bo no chcemy, żeby jak najwięcej osób w naszym mieście mieszkało, a dzisiaj bez samochodu trudno sobie wyobrazić życie, aczkolwiek no pewnie zdrowiej by dla nas wszystkich to było. Natomiast no nie, z rzeczywistością nie ma co się kłócić, więc kilkadziesiąt miejsc postojowych powstanie przy ulicy Chmielnej. Na rogu z Jagiellońską tam mamy takie pustostany, które przejęliśmy.
1: I one będą zburzone, tak?
0: One będą zburzone, kilkadziesiąt miejsc postojowych tam powstanie. Umowę z wykonawcą już mamy podpisaną. Również na ulicy Tumskiej planujemy kilkadziesiąt, może nawet około setki miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Diecezjalnego. Oprócz tego

0: zmienimy parkowanie na ulicy Kościuszki. To o tym jeszcze nie mówiłem publicznie, więc tutaj na antenie telewizji Kujawy po raz pierwszy o tym powiem. Zachowamy oczywiście funkcjonalność tej ulicy w pełni, natomiast będzie tam parkowanie skośne, dzięki temu będzie więcej miejsca.
1: Kiedyś już takie było.
0: To znaczy ono było nielegalne. Właśnie ja mam świadomość tego, że część mieszkańców myśli, że kiedyś takie było. Po prawej stronie mówimy o stronie Urzędu Miasta, tam gdzie kiedyś był Wydział Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego. Natomiast tam, bo to sobie sprawdziłem, w organizacji ruchu zawsze było parkowanie równoległe. Natomiast no, kierowcy sobie parkowali jak chcieli i wjeżdżali tak naprawdę bardzo mocno utrudniając pieszym możliwość korzystania z chodnika. Więc teraz zostawiając tak jak jest organizację ruchu w sensie przejezdności, chcemy jednak zaproponować parkowanie skośne przy zachowaniu 3 metrów ciągu pieszo-rowerowego, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, czyli kierowcy, żeby mogli przejechać, żeby było więcej miejsc postojowych, ale piesi, przepraszam, piesi, dobrze powiedziałem, i rowerzyści też, żeby mieli swoją przestrzeń. Może się uda jeszcze trochę zieleni do tego wszystkiego dołożyć. Oczywiście wszystko chcemy zrobić w tym roku raczej taką metodą, bym powiedział, chałupniczą, bez wielkiej przebudowy i wielkich milionów tej ulicy na razie, bo na to przyjdzie czas, ale jeszcze nie teraz. Więc myślę, że tutaj też no, trochę tych miejsc postojowych powstanie. No i też pracujemy nad projektem, który w centrum miasta jeszcze około 60 miejsc postojowych mógłby przysporzyć, więc de facto tak naprawdę w centrum miasta tych miejsc postojowych przybędzie, a nie ubędzie. I to nie tylko dotyczy centrum miasta, bo przypomnę, że chociażby przy ulicy Kapitulnej w tym roku miejsca postojowe zbudowaliśmy. Szykujemy na ulicy Robotniczej kolejne miejsca postojowe, więc o kierowcach naprawdę bardzo poważnie myślimy i dbamy o to, żeby no, mieli jak najmniej kłopotów.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze nagranie. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Sławka, pan Krzysztof Kukucki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-560.

0: 1995.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13:30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
0: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13:30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunaścioro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczne. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur nie tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym, a takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje, niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
0: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Wrocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające.

0: Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Włocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
1: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi pod bytę rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebo głosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor... Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam. Kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
0: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
1: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
2: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
1: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą niekomputerową, tylko odręczną.
2: Jaki lekarz panią się zajmował?
1: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
0: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. W czasie wakacji we Włocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
3: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę... No, 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
0: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
3: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. No, plac przy... Znaczy, myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj przy basenach, na basenach przy ulicy Lisek, ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach

0: będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, no na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia, no ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że no jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, no w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
1: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Włocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie: Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
2: No właśnie, twoje dziecko ma piątkę z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
1: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu włocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
1: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz N. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś mi lato oraz Hej, czy ty wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy dom czy Tak smakuje życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
4: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazur Jada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
5: Mazur Jada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia,

0: które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
1: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje Koło Gospodyń Wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
0: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego

0: które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. Także, a jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
1: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry. Dzisiaj moim Państwa gościem będzie pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj panią do powiedzenia kilka słów o pani inicjatywie, o pani pomyśle, którą tworzy pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki. Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
1: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok. Tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
0: Zaraźliwa na pewno.
1: Tak, a gdzieś tam reklama była Hitaxi i po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
0: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki?

0: jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
1: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku, i to trwało kilka miesięcy, i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty, i też właśnie zapraszałam dzieci różne, czy u nas tam na osiedlu, na boisku, brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny, i każde dziecko wam miało swój krok, swój moment, i po prostu to się tak nakręcało. Tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
0: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te
1: Oj,
0: zajęcia?
1: oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki, i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty, i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie, i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy w wiosce smerfów, każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną, i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem. I to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek, i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci, i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi, i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z tobą?
1: Znaczy, to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki. I z jednego dnia zrobił się to weekend. I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście, i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, gadałam, gadałam, że to po prostu otwierali się, i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę, i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego, i o to chodzi, żeby się wspierać.
0: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
1: A, no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Włocławka, już taki większy, do muzyki, którą ja stworzyłam, i zapraszamy kolejne osoby, i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi, gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
0: Świetnie, cudowna inicjatywa tutaj przed
1: Więc
0: nami.
1: was też zapraszam.
0: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz? Odbierają cię pozytywnie? Czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
1: A czyli uważam tak, ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem, i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy. Oczywiście tu się zajmuję. No, ludzie są różni, i to też jest w porządku.
0: A powiedz, jak z twoją rozpoznaną

0: Zawalnością taką. Na co dzień pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi. Czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna, czy czujesz to po
1: Myślę, że
0: prostu?
1: tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście. Nie patrzymy na status majątkowy czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach. I też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu. Dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. I to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka. I to też dzieci będą mogły próbować swoich, o Jezu, nie swoich talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
0: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłej, jako
1: No
0: osoby
1: myślę,
0: dorosłe?
1: że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia. No z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość
0: Czyli
1: siebie.
0: do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów, właśnie z osobami dorosłymi, na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej przystępnej dla
1: No, nikt
0: dorosłych.
1: nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jak czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść, może nie musiałam, ale jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to Ja uczyłam się też wrażliwości tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic.

0: nic. I też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć z człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
1: Tak, to prawda.
0: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko. Dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam, no bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
1: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
0: O
1: A
0: tak.
1: powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
0: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować. To przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
1: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś przy locie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci
0: No
1: się pozyskać?
0: bardzo dużo tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy, inwestowane no w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja startowałam z tym pomysłem autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus, gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Włocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
1: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
0: No tak
1: to
0: mnie
1: ta
0: nosi.
1: energia taka zaraźliwa od ciebie, bardzo fajna i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno
0: Ale
1: piękniejszy.
0: jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, rozróżnienie hejtu.

0: a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój
1: Styl.
0: styl, ale jakbym przyszła na przykład, bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i ci się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji, no nie wiem, że uważam, że nie fajnie byś się poczuła, tak?
1: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtą w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
0: Bo uważam,
1: jednostką.
0: że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi?
1: Tak, tak.
0: I tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać, same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. Tu też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt. Czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców. Ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej dostajemy, zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi i tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej. Bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację, a tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar i czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
1: To powiedz, czego możemy ci życzyć i gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy cię spotkać?
0: Tak.

0: Chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie taka właśnie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim, będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13.30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
0: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13.30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunastoro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni

0: przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczny. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur nie tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym, a takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się no, z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
1: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Wrocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Wrocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
2: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi pod byt rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebogłosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor. Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam. Kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
1: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
2: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
3: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
2: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli

0: papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą nie komputerową, tylko odręczną.
1: Jaki lekarz panią się zajmował?
0: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
2: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. W czasie wakacji we Wrocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
3: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę... 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
2: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
3: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. Myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj na basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia, ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
2: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Wrocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie, Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
4: No właśnie, twoje dziecko ma 5 z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
2: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu wrocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
5: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
2: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku

0: Na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Classic oraz Enej. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś Mi Lato oraz Hej, Czy Ty Wiesz. Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy Dom czy Tak Smakuje Życie zna cała Polska. Koncert zespołu Classic rozpocznie się o godzinie 18.30, a Enej melduje się na scenie o 20.
1: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazurjada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
2: Mazurjada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazurjada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
1: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje koło gospodyń wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
2: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. Także jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już zwycięskiego składu się nie zmienia.
1: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry. Dzisiaj moim Państwa gościem będzie pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj Panią do powiedzenia kilka słów o Pani inicjatywie, o Pani pomyśle, którą tworzy Pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki. Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
1: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok. Tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
0: Zaraźliwa na pewno.
1: Tak. A gdzieś tam reklama była Hitaxi i po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
0: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki, jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
1: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku i to trwało kilka miesięcy i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty i też właśnie zapraszałam dzieci różne, czy u nas tam na osiedlu, na boisku brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny i każde dziecko tam miało swój krok, swój moment i po prostu to się tak nakręcało, tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
0: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te
1: Oj.
0: Zajęcia?
1: Oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy w wiosce smerfów, każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem i to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z tobą?
1: A czy to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam?

0: postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki. I z jednego dnia zrobił się to weekend. I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, że to po prostu otwierali się i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego i o to chodzi, żeby się wspierać.
1: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
0: A, no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Włocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
1: Świetnie, cudownie, cudowna inicjatywa tutaj przed
0: Więc
1: nami.
0: was też zapraszam.
1: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz? Odbierają cię pozytywnie? Czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
0: A czyli uważam tak, ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy. Oczywiście tu się zajmuję. No, ludzie są różni i to też jest w porządku.
1: A powiedz, jak z twoją rozpoznawalnością taką na co dzień pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi. Czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna, czy czujesz to po
0: Myślę, że
1: prostu?
0: tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście. Nie patrzymy na status majątkowy czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach. I też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu. Dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. I to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka.

0: I to też dzieci będą mogły próbować swoich, o Jezu, nie swoich talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami, i tutaj też będziemy się znowu bawić.
1: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłe jako
0: No,
1: osoby
0: myślę,
1: dorosłe?
0: że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia. No, z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość
1: Czyli
0: siebie.
1: do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów właśnie z osobami dorosłymi na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej przystępnej dla
0: No,
1: dorosłych.
0: nikt nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jakiego czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść, może nie musiałam, ale jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja uczyłam się też wrażliwości, tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic, i też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
1: Tak, to prawda.
0: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko. Dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam. No bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
1: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
0: O
1: A
0: tak.
1: powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
0: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować. To przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
1: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś przy locie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci się
0: No bardzo
1: pozyskać?
0: dużo, bardzo dużo tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy inwestowane, no w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też Wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucamy.

stając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta.

0: gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Włocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
1: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
0: No tak
1: to
0: mnie
1: ta
0: nosi.
1: energia taka zaraźliwa od ciebie. Bardzo fajne i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno
0: Ale
1: piękniejszy.
0: jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, okay, rozróżnienie hejtu a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój
1: Styl.
0: styl, ale jakbym przyszła na przykład, bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i ci się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji. No nie wiem, że uważam, że niefajnie byś się poczuła, tak?
1: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma, na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtu w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
0: Bo uważam,
1: jednostką.
0: że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi? I
1: Tak.
0: tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. Tu też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj. Nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt. Czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców. ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o

0: nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej. Bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację, a tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar. I czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
1: To powiedz, czego możemy Ci życzyć gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy Cię spotkać?
0: Tak. Chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie taka właśnie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim. Będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu tak. Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Witam Panie Prezydencie.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No cóż, wakacje już za nami, zakończyły się koncertowo na Zielonym Rynku. W ogóle to był taki dosyć dobry sezon, jeżeli chodzi o imprezy plenerowe w Włocławku.
1: No, tak,

0: to nie ukrywam, że też osobiście mi zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli takie poczucie, że ta oferta kulturalna, którą proponujemy, jest naprawdę na wysokim poziomie i dobrze się przy niej bawią. Stąd też no, mieliśmy tak naprawdę sześć dużych koncertów w trakcie Dni Włocławka. Teraz na zakończenie wakacji, finału Letnich Brzmień i de facto trzy duże koncerty: zespół Lor, Strachy na Lachy i Happy Set. Widać było, że zainteresowanie mieszkańców, myślę, że nie tylko samego Włocławka, ale też regionu włocławskiego, było bardzo duże i dobrze się mieszkańcy bawili, więc mnie to też osobiście bardzo cieszy. A przecież tych imprez, które organizujemy w ciągu roku, czy współorganizujemy, jest dużo, dużo więcej, bo chociażby zaczynając od finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez festiwal
1: 3
0: 3
1: maja,
0: maja,
1: Dni
0: dalej
1: Włocławka.
0: Dni Włocławka, Festiwal Wisły, Freshland, który też no, już no, prawie 2 tygodnie temu się odbył. Do tego mnóstwo takich mniejszych imprez jak Osada Wikinga czy rekonstrukcja wydarzeń z 16 sierpnia 1920 roku, czyli obrona Włocławka, więc też myślę, że dla każdego coś miłego, kina plenerowe i tak dalej, fiesta balonowa. To wszystko w ostatnich tygodniach miało miejsce we Włocławku i z tego bardzo się cieszę, ale to nie wszystko.
1: Bo przed nami jeszcze.
0: Nie kończymy absolutnie tego roku artystycznego, bo przed nami jeszcze chociażby Festiwal Fajansu, 6. edycja. Myślę, że o tyle wyjątkowa, że oprócz tego, co tak bardzo mieszkańcy Włocławka polubili i szczególnie osoby, które fascynują się tą sztuką naszą lokalną, włocławską, na ceramice uwięzioną. Mówię o ręcznym malowaniu wzorami fajansowymi, inspirowanymi w dużej części przecież haftami kujawskimi. Czyli to, co odbywało się dotąd w Centrum Kultury Browar B, nadal tutaj jestem po takiej bardzo merytorycznej, fajnej rozmowie z osobami, które przez te 5 edycji budowały siłę tego wydarzenia. Mówię o wystawcach, mówię o osobach, które się też angażują w rozwój włocławskiego fajansu, więc ta część, bym powiedział, taka związana stricte z fajansem i tradycją fajansową, zostaje w Centrum Kultury Browar B, ale w tym roku mamy też ofertę dla trochę szerszej publiczności, a mianowicie na Starym Rynku w ramach Festiwalu Fajansu odbędzie się Festiwal Światła i wykorzystując różnego rodzaju techniki właśnie związane ze światłem, z inspiracją, bo tutaj wspólnym mianownikiem jest cały czas fajans włocławski, więc inspirowanym fajansem włocławskim będą spektakle takie na właśnie Starym Rynku. Piątek, sobota, niedziela, w ogóle cały festiwal fajansu to ostatni weekend września, więc łatwo zapamiętać. No ale piątek, sobota, niedziela, 19, 20 i 21 to te seanse na Starym Rynku, więc myślę, że będzie to też dopełnienie tego, co przez ostatnie 5 lat się działo. Oprócz tego warsztaty w Skarbcu Fajansu, możliwość podziwiania tych dzieł fajansowych w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego w siedzibie głównej muzeum, ale też w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. Oprócz tego jeszcze Stary Świat z Starodębskiej, więc naprawdę ten festiwal fajansu nam się rozrasta, staje się większy i myślę, że ma szansę być taką flagową imprezą, marką, która będzie też przyciągać turystów do Włocławka i temu też służyć będzie na pewno i służy już fakt, że Włocławek znalazł się na szlaku, europejskim szlaku ceramicznym, który zrzesza miasta właśnie z tradycjami ceramicznymi czy fajansowymi z całej Europy. I po raz pierwszy ten festiwal fajansu nasz już będzie się odbywał no, też w strukturze tego

0: europejskiego szlaku ceramiki, więc to bardzo cieszy. Po drodze jeszcze oczywiście zawody na skateparku 19 września, w ostatni weekend wakacji też zawody e-sportowe Pro Gaming Cup, czyli coś dla fanów
1: wakacji studentów,
0: właśnie
1: na
0: w Akademii Włocławskiej na ulicy Mechaników te zawody się będą odbywały. No i wracamy z United Session, czyli z zawodami tanecznymi w breakdance, w popingu i w hip-hopie do Hali Mistrzów w tym roku, w ostatni weekend października, to jest okolice 25 października, właśnie w Hali Mistrzów odbędą się te zawody, które już nie tylko będą zawodami solistów, tak jak przez ostatnie 5 lat to miało miejsce, ale również zawody czy bitwy formacji całych, co szczególnie dla widzów jest interesujące, bo to pokazuje tak naprawdę kunszt tego tańca czy tych form tanecznych, więc no, myślę, że oprócz tego oczywiście mnóstwo innych wydarzeń, rzeczy w obszarze kulturalnym i sportowym, to też ważne, które się dzieją we Włocławku, bo z tą sportowym, no to też ja w ostatnim czasie miałem przyjemność podejmować we Włocławku naszą Klaudię Kazimierską, która przecież jest wicemistrzynią Europy na dystansie 1,5 kilometra, a w ubiegłym tygodniu podejmowałem inną medalistkę, również srebrną, z Mistrzostw Świata w wioślarstwie, więc no, widać, że te inwestycje i w infrastrukturę, bo to jest ważne, ale też w rozwój, w ludzi, bo jedna i druga sportmenka jest też stypendystką prezydenta, czyli generalnie miasta Włocławek, więc to wszystko naprawdę ma sens, stąd też płynnie przejdę do oczywiście półmaratonu, który w pierwszą niedzielę października we Włocławku już po raz 13 odbywać się będzie, więc mam nadzieję, że tutaj też z dużym zainteresowaniem i ze strony kibiców, i ze strony zawodników. Zapisany jeszcze nie jestem, ale wszystko przed nami.
1: Treningi już rozpoczęte?
0: No, tak? Ja staram się, że tak powiem, bardzo mocno nie afiszować, raczej to robię dla siebie, czyli biegam dla siebie. Ci mieszkańcy, którzy widzą mnie, to wiedzą, że staram się dbać też o formę. Czy ta forma będzie wystarczająca na półmaraton? Zobaczymy.
1: A zmieniając temat, skrzyżowanie Kapitulna, Wysoka, różne informacje pojawiają się gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Jak jest naprawdę, kiedy ten termin ostateczny, kiedy zakończenie prac, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy znowu są jakieś przesunięcia?
0: Nie, tak jak mówiłem od samego początku, że we wrześniu ten ruch w tym obszarze miasta, ruch samochodowy wróci, tak też się dzieje i to mówię w takim trybie już rzeczy, które się dzieją faktycznie i zdarzają. Bo w relacji Wysoka Kapitulna z końcem sierpnia ruch został przywrócony. Natomiast to nie oznacza, że te prace zostały w tym obszarze miasta zakończone. Bo po pierwsze czekamy na to, żeby firmy telekomunikacyjne swoją sieć zabrały z pasa drogowego, przebudowały tą swoją sieć. To trochę blokuje drogowców, dlatego jeszcze od strony sklepu meblowego, mówię o Agata Meble, tamte prace drogowe nie są zakończone. Z kolei po drugiej stronie Urzędu Pracy budujemy też parking, więc tutaj te prace będą wykonane na samym końcu, bo priorytetem jest przywrócenie pełnej przejezdności na tym skrzyżowaniu. Częściowa przejezdność już jest,
1: Czyli możemy przejechać z Kapitulnej w
0: Wysoką. Co myślę, że i dla mieszkańców Zazamcza,
1: i z Wysoki w
0: ale
1: Kapitulną?
0: też.

0: dla mieszkańców Zazamcza i myślę, że też dla mieszkańców Południa będzie ułatwieniem. Natomiast no, zakładam, że we wrześniu już reszta prac tych związanych z przejezdnością na samym skrzyżowaniu zostanie zakończona, co nie oznacza, że wszystkie prace zostaną zakończone, bo jeszcze, tak jak powiedziałem, parking i jeszcze zatoka dla autobusów na ulicy Wysokiej, to też przed nami. Natomiast no, priorytetem jest ta przejezdność. A oprócz tego równolegle wykonana została praca związana z kolejnym etapem budowy włocławskiej sieci dróg rowerowych przy ulicy Wysokiej. Ta droga powstała właściwie na odcinku od ulicy Lisek do Słodowa i do Kapitulnej. Do Słodowa dlatego, że też pod ulicą Wysoką ta droga rowerowa przechodzi pod mostem nad rzeką Zgłowiączką. Taki ciąg pieszo-rowerowy zbudowaliśmy, więc myślę, że w sposób bezpieczny, wygodny też dla rowerzystów, dla pieszych to nowe połączenie z parkiem na Słodowie ma miejsce. Natomiast też chcę zwrócić uwagę, że tam też jeszcze prace trwają. One nie zostały, mimo tego, że ta przejezdność została przywrócona, to prace związane chociażby z przebudową skrzyżowania na ulicy Wysokiej, Szpitalnej i Rolnej. Tutaj to jest jeszcze kwestia najbliższych tygodni. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby te dwa odcinki dróg rowerowych na ulicy Wysokiej ze sobą połączyć. No i to nie mniej ważne, sama nawierzchnia ulicy Wysokiej, która będzie wykonywana w ramach zadania związanego z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. Krótko mówiąc, wykonawca tunelu na ulicy Wienieckiej najpierw będzie musiał wymienić asfalt na odcinku od ulicy Wienieckiej aż do ulicy Lisek na Wysokiej, łącznie z wjazdem w ulicę Lisek, bo tam jest dzisiaj ta nawierzchnia wykonana z kostki betonowej, a dopiero później będzie mógł zamknąć ulicę Wieniecką i realizować swoje prace przy obiekcie inżynieryjnym. Więc to wszystko jest pomyślane, przemyślane i nie ma tutaj przypadkowości. Tak jest, absolutnie.
1: Przenieśmy się trochę na zupełnie inne osiedle. Osiedle trochę chyba przez lata zapomniane, przynajmniej czytając wpisy mieszkańców Rybnicy, bo o tym właśnie osiedlu mowa, można było odnieść wrażenie, że oni się czują tak trochę poza miastem.
0: Ja mam ogromną satysfakcję, naprawdę, z tych działań, które podejmujemy w imieniu właśnie mieszkańców Włocławka w tej części miasta, bo po pierwsze budżet obywatelski, czyli po prostu mieszkańcy tego osiedla wzięli sprawy w swoje ręce, zgłosili projekt, myślę, że się mobilizowali po to, żeby dostał ten projekt jak największą liczbę głosów, udało się. I mamy przetarg ogłoszony na budowę boiska, na budowę siłowni i takiego, myślę, że zaplecza rekreacyjnego. Połączyliśmy to też z parkiem takim, no parkiem po prostu, na ulicy, na Rybnicy. Coś, co też ja deklarowałem, mówiłem o tym w kampanii wyborczej, że uważam, że taki park powinien powstać. On został zaprojektowany, jest niezwykle ciekawy. Myślę, że to jeden z pierwszych tego typu parków w naszym kraju. Park czwartej przyrody, który zagospodarowuje roślinność, która już tam przez lata się utworzyła, wysiała, wyrosła. Więc to będzie naprawdę ciekawa forma. No i nie mniej ważna, a może nawet najważniejsza inwestycja, którą szykujemy, czyli przebudowa ulicy Rybnickiej. Ulicy, która już dzisiaj jest tak naprawdę kręgosłupem całego tego osiedla. Ja tą inwestycję trochę przyrównuję do tego, jak w latach 90. Przebudowywana była ulica Brzezinowa na Michelinie. Fakt zrealizowania tej inwestycji tak naprawdę tą część miasta bardzo mocno pobudził i spowodował, że Michelin wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. Tak też mi się wydaje, że będzie z Rybnicą, jak zrealizujemy też postulat mieszkańców tej części miasta zgłaszany od wielu, wielu lat. Czyli nawet

0: nie tylko sama przebudowa jezdni, no bo to jest oczywiste, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu, jak pieszych, jak rowerzystów, których nie brakuje w naszym mieście i również w tej części miasta oni są. Projektujemy ponad 3 kilometry nowej drogi, bo tyle cała ulica Rybnicka od właściwie ulicy Duninowskiej do końca osiedla ma z zagospodarowaniem wód opadowych. Przez fakt, że to jest aż tak długi odcinek, no zobowiązani byliśmy do tego, żeby przejść przez procedurę oceny oddziaływania na środowisko, bo to już jest całkiem spory projekt. Ale wszystko idzie zgodnie z planem, więc myślę, że gotowość taką techniczną do realizacji tego zadania będziemy mieli w przyszłym roku i pewnie w przyszłym roku będziemy też składać wniosek o dofinansowanie, tak żeby jak najszybciej to zadanie zrealizować, bo absolutnie jest ono ważne, potrzebne, konieczne wręcz, bo przecież w tej części miasta coraz więcej, coraz chętniej mieszkańcy chcą się osiedlać i chcą budować swoje domy.
1: Zanim wrócimy jeszcze do tematu ostatniego już dzisiaj miejsc parkingowych w Śródmieściu, to chciałam w ogóle zapytać o zielone tereny Śródmieścia. Czy te odbiory już się zakończyły, czy ta inwestycja może zostać uznana za zakończoną?
0: Myślę, że uznamy tą inwestycję za zakończoną, jak wykonawca zrealizuje wszystkie poprawki, które cały czas wskazujemy.
1: Dużo
0: Faktycznie
1: ich
0: już
1: jest?
0: jest dużo. No nie ma co się oszukiwać, że to jest jakiś super wykonawca, który nam się trafił i nie musimy i możemy tutaj spać spokojnie. Tak naprawdę na każdym kroku trzeba pilnować i udowadniać, że powiedzmy coś, co funkcjonowało zanim wykonawca wszedł na plac budowy, a teraz nie funkcjonuje, no to no nie ma cudów, musiało się zadziać w czasie pracy, więc to taki pierwszy z brzegu akurat bardzo świeży temat. Natomiast no myślę, że ta funkcjonalność, czyli przejezdność, te utrudnienia, to już jest za nami, że mieszkańcy, zresztą mam bardzo dużo takich sygnałów, że im się po prostu podoba. Myślę, że głupio jest teraz tym, którzy opowiadali, że to betonoza, jeszcze kilka dni temu, może tygodni temu, szczególnie panie, które niegdyś były związane z miastem i teoretycznie powinny wiedzieć, jak proces inwestycyjny polega. No, chyba dla zasięgu w mediach społecznościowych hejtowały to rozwiązanie. Dzisiaj chociażby na ulicy Zduńskiej już mamy coraz więcej roślin, coraz więcej kwiatów. Myślę, że bardzo fajnie ten obszar miasta też wygląda. Całość oczywiście, no, z jednej strony, acz też się taki protest zdarzył, że za dużo drzew posadziliśmy, proszę mi wierzyć, naprawdę, ale z drugiej strony też była mowa o tym, że może za mało tej zieleni. 30 tysięcy roślin, 300 tysięcy, 300, nie tysięcy, 300 nowych drzew posadzonych, te stare drzewa, które były w dobrej formie zachowane, ale przy tym przy zachowaniu funkcjonalności, bo pamiętajmy, że to jest jednak
1: Centrum
0: teren,
1: miasta.
0: centrum miasta i podstawową funkcją tej ulicy to jest jednak funkcja komunikacyjna, więc
1: A nie
0: no nie będziemy
1: rekreacyjna.
0: sadzić trawy na ulicy czy na jezdni. Zresztą no, zarzuty, że źle, że wymieniliśmy starą betonową trylinkę na jednak szlachetną, na szlachetny klinkier, który jest nawiązaniem, bo przecież to jest cegła, do czerwonej cegły, no, z której też nasze miasto jest znane i wiele
1: Czerwony
0: ważnych,
1: Wrocławek to właśnie czerwona cegła, wbrew
0: bardziej dachówki
1: bygodnym
0: niż
1: opiniom.
0: cegła, ale faktycznie tak, no mamy ważne budynki naszego miasta, które zbudowane są z czerwonej cegły i chyba nikomu, kto protestuje, czy mówił, że nie podoba mu się czerwony klinkier na zielonych terenach Śródmieścia, nie przyszło do głowy, żeby te czerwone budynki zbudowane z czerwonej cegły rozbierać, bo to byłoby już w ogóle wariactwo, więc No, wiadomo, szukamy nawiązań, powiązań.

0: Stąd bardzo lubimy w naszej architekturze mieć właśnie czerwoną cegłę, bo to jest charakter naszego miasta i klinkier czerwony, który jest cegłą, nawiązuje bezpośrednio do chociażby katedr czy...
1: A miejsca parkingowe.
0: No i tutaj mam też dobrą wiadomość dla mieszkańców Włocławka, tym bardziej, że mi osobiście też na tych miejscach postojowych zależy, bo no chcemy, żeby jak najwięcej osób w naszym mieście mieszkało, a dzisiaj bez samochodu trudno sobie wyobrazić życie, aczkolwiek no pewnie zdrowiej by dla nas wszystkich to było. Natomiast no nie, z rzeczywistością nie ma co się kłócić, więc kilkadziesiąt miejsc postojowych powstanie przy ulicy Chmielnej. Na rogu z Jagiellońską tam mamy takie pustostany, które przejęliśmy.
1: I one będą zburzone, tak?
0: One będą zburzone, kilkadziesiąt miejsc postojowych tam powstanie. Umowę z wykonawcą już mamy podpisaną. Również na ulicy Tumskiej planujemy kilkadziesiąt, może nawet około setki miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Diecezjalnego. Oprócz tego zmienimy parkowanie na ulicy Kościuszki. To o tym jeszcze nie mówiłem publicznie, więc tutaj na antenie telewizji Kujawy po raz pierwszy o tym powiem. Zachowamy oczywiście funkcjonalność tej ulicy w pełni, natomiast będzie tam parkowanie skośne, dzięki temu będzie więcej miejsc.
1: Kiedyś już takie było.
0: To znaczy ono było nielegalne. Właśnie ja mam świadomość tego, że część mieszkańców myśli, że kiedyś takie było. Po prawej stronie mówimy o stronie Urzędu Miasta, tam gdzie kiedyś był Wydział Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego. Natomiast tam, bo to sobie sprawdziłem, w organizacji ruchu zawsze było parkowanie równoległe. Natomiast no, kierowcy sobie parkowali jak chcieli, wjeżdżali tak naprawdę bardzo mocno utrudniając pieszym możliwość korzystania z chodnika. Więc teraz zostawiając tak jak jest organizację ruchu w sensie przejezdności, chcemy jednak zaproponować parkowanie skośne przy zachowaniu 3 metrów ciągu pieszo-rowerowego, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, czyli kierowcy, żeby mogli przejechać, żeby było więcej miejsc postojowych, ale piesi, przepraszam, piesi, dobrze powiedziałem, i rowerzyści też, żeby mieli swoją przestrzeń. Może się uda jeszcze trochę zieleni do tego wszystkiego dołożyć. Oczywiście wszystko chcemy zrobić w tym roku raczej taką metodą, bym powiedział, chałupniczą, bez wielkiej przebudowy i wielkich milionów tej ulicy na razie, bo na to przyjdzie czas, ale jeszcze nie teraz. Więc myślę, że tutaj też no, trochę tych miejsc postojowych powstanie. No i też pracujemy nad projektem, który w centrum miasta jeszcze około 60 miejsc postojowych mógłby przysporzyć, więc de facto tak naprawdę w centrum miasta tych miejsc postojowych przybędzie, a nie ubędzie. I to nie tylko dotyczy centrum miasta, bo przypomnę, że chociażby przy ulicy Kapitulnej w tym roku miejsca postojowe zbudowaliśmy. Szykujemy na ulicy Robotniczej kolejne miejsca postojowe, więc o kierowcach naprawdę bardzo poważnie myślimy i dbamy o to, żeby no, mieli jak najmniej kłopotów.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze nagranie. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Sławka, pan Krzysztof Kukucki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś.

0: dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13:30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
0: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13:30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunaścioro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczny. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brycha,

0: szpitala miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym. A takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
1: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Włocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Włocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
2: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi podbyt rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebo głosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor... Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam. Kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
1: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
2: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
3: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
2: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą nie komputerową, tylko odręczną.
3: Jaki lekarz panią się zajmował?
2: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
1: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach.

0: Wakacje we Wrocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
1: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców, natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
0: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
1: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. Myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj na basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia, ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
0: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Wrocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie, Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
2: No właśnie, twoje dziecko ma 5 z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
0: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu wrocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
0: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz Enel. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś mi lato oraz Hej, czy ty wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy dom czy Tak smakuje życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
4: konie, skoki przez przeszkody.

0: Rywalizacja, puchar burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazurjada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie puchar burmistrza Brześcia Kujawskiego.
1: Mazurjada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o puchar burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazurjada Cup. Patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
0: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje koło gospodyń wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
1: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. Jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
0: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj Panią do powiedzenia kilka słów o Pani inicjatywie, o Pani pomyśle, którą tworzy Pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki. Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
1: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok. Tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
0: Zaraźliwa na pewno.
1: Tak, a gdzieś tam reklama była Hitaxi i po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
0: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki, jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
1: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku i to trwało kilka miesięcy i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty i też właśnie zapraszałam dzieci różne, czy u nas tam na osiedlu, na boisku, brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny i każde dziecko wam miało swój krok, swój moment i po prostu to się tak nakręcało, tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
0: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te zajęcia?
1: Oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy w wiosce smerfów, każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem i to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z tobą?
1: Znaczy, to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki. I z jednego dnia zrobił się to weekend. I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, że to, to, to, to, to, to po prostu otwierali się i każdy

0: dorzucał jakąś tam cegiełeczkę i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego i o to chodzi, żeby się wspierać.
1: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
0: A no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć

0: rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Wrocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
1: Świetnie, cudowna inicjatywa tutaj przed
0: Więc
1: nami.
0: was też zapraszam.
1: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz? Odbierają cię pozytywnie? Czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
0: A czyli uważam tak, ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy. Oczywiście tu się zajmuję. No, ludzie są różni i to też jest w porządku.
1: A powiedz, jak z twoją rozpoznawalnością taką na co dzień pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi. Czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna, czy czujesz to po
0: Myślę, że
1: prostu?
0: tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście. Nie patrzymy na status majątkowy czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach. I też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu. Dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. I to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka. I to też dzieci będą mogły próbować swoich, o Jezu, nie swoich talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
1: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłe jako
0: No
1: osoby
0: myślę,
1: dorosłe?
0: że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia. No z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość
1: Czyli do
0: siebie.
1: każdego tak.

0: przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów właśnie z osobami dorosłymi na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej dostępnej, przystępnej dla
1: No,
0: dorosłych.
1: nikt nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jakiego czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść, może nie musiałam, ale no, jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja uczyłam się też wrażliwości, tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic i też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
0: Tak, to prawda.
1: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko. Dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam, no bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
0: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
1: O, tak.
0: A powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
1: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować. To przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
0: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś w przelocie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci się
1: no bardzo
0: pozyskać?
1: Dużo, bardzo dużo tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy, inwestowane no w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja byłam, startowałam z tym pomysłem autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus, gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Ja jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach.

0: w Włocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
1: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
0: No tak
1: to
0: mnie
1: ta
0: nosi.
1: energia taka zaraźliwa od ciebie, bardzo fajna i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno
0: Ale
1: piękniejszy.
0: jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, rozróżnienie hejtu a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój
1: Styl.
0: styl, ale jakbym przyszła na przykład, bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i ci się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji. No nie wiem, że uważam, że niefajnie byś się poczuła, tak?
1: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtu w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
0: Bo uważam,
1: jednostką.
0: że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi?
1: Tak,
0: I
1: tak.
0: tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać, same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. To też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt. Czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców, ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi. I tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy.

0: zrobić choć odrobinę inaczej. Bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację. A tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar i czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
1: To powiedz, czego możemy Ci życzyć i gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy Cię spotkać?
0: Tak. Chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie taka właśnie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim, będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Witam Panie Prezydencie.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No cóż, wakacje już za nami, zakończyły się koncertowo na Zielonym Rynku. W ogóle to był taki dosyć dobry sezon, jeżeli chodzi o imprezy plenerowe w Włocławku.
1: No tak, to nie ukrywam, że też osobiście mi zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli takie poczucie, że ta oferta kulturalna, którą proponujemy, jest naprawdę na wysokim poziomie i dobrze się przy niej bawią. Stąd też no, mieliśmy tak naprawdę 6 dużych koncertów w trakcie Dni Włocławka. Teraz na zakończenie wakacji, finału.

0: letnich brzmień i de facto trzy duże koncerty, zespół LOR, Strachy na Lachy i Happy Set. Widać było, że zainteresowanie mieszkańców, myślę, że nie tylko samego Włocławka, ale też regionu włocławskiego było bardzo duże i dobrze się mieszkańcy bawili, więc mnie to też osobiście bardzo cieszy, a przecież tych imprez, które organizujemy w ciągu roku, czy współorganizujemy, jest dużo, dużo więcej, bo chociażby zaczynając od finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez festiwal 3 maja, dalej Dni Włocławka, Festiwal Wisły, Freshland, który też już prawie 2 tygodnie temu się odbył. Do tego mnóstwo takich mniejszych imprez jak Osada Wikinga czy rekonstrukcja wydarzeń z 16 sierpnia 1920 roku, czyli obrona Włocławka, więc też myślę, że dla każdego coś miłego, kina plenerowe i tak dalej, fiesta balonowa, to wszystko w ostatnich tygodniach miało miejsce we Włocławku i z tego bardzo się cieszę, ale to nie wszystko, nie kończymy absolutnie tego roku artystycznego, bo przed nami jeszcze chociażby Festiwal Fajansu, 6. edycja. Myślę, że o tyle wyjątkowa, że oprócz tego, co tak bardzo mieszkańców Włocławka polubili i szczególnie osoby, które fascynują się tą sztuką naszą lokalną, włocławską, na ceramice uwięzioną. Mówię o ręcznym malowaniu wzorami fajansowymi, inspirowanymi w dużej części przecież haftami kujawskimi. Czyli to, co odbywało się dotąd w Centrum Kultury Browar B, nadal tutaj jestem po takiej bardzo merytorycznej, fajnej rozmowie z osobami, które przez te 5 edycji budowały siłę tego wydarzenia. Mówię o wystawcach, mówię o osobach, które się też angażują w rozwój włocławskiego fajansu, więc ta część, bym powiedział, taka związana z stricte z fajansem i tradycją fajansową zostaje w Centrum Kultury Browar B, ale w tym roku mamy też ofertę dla trochę szerszej publiczności, a mianowicie na Starym Rynku w ramach Festiwalu Fajansu odbędzie się Festiwal Światła i wykorzystując różnego rodzaju techniki właśnie związane ze światłem, z inspiracją, bo tutaj wspólnym mianownikiem jest cały czas fajans włocławski, więc inspirowanym fajansem włocławskim będą spektakle takie na właśnie Starym Rynku. Piątek, sobota, niedziela, w ogóle cały Festiwal Fajansu to ostatni weekend września, więc łatwo zapamiętać. No ale piątek, sobota, niedziela, 19, 20 i 21 to te seanse na Starym Rynku, więc myślę, że będzie to też dopełnienie tego, co przez ostatnie 5 lat się działo. Oprócz tego warsztaty w Skarbcu Fajansu, możliwość podziwiania tych dzieł fajansowych w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego w siedzibie głównej muzeum, ale też w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. Oprócz tego jeszcze Stary Świat z Starodębskiej, więc naprawdę ten Festiwal Fajansu nam się rozrasta, staje się większy i myślę, że ma szansę być taką flagową imprezą, marką, która będzie też przyciągać turystów do Włocławka i temu też służyć będzie na pewno i służy już fakt, że Włocławek znalazł się na szlaku, europejskim szlaku ceramicznym, który zrzesza miasta właśnie z tradycjami ceramicznymi czy fajansowymi z całej Europy i po raz pierwszy ten festiwal fajansu nasz już będzie się odbywał no też w strukturze tego szlaku, europejskiego szlaku ceramiki, więc to bardzo cieszy. Po drodze jeszcze oczywiście zawody na skateparku 19 września, w ostatni weekend wakacji też zawody e-sportowe Pro Gaming Cup, czyli coś dla
1: Wakacje
0: fanów
1: studentów, tak? O
0: właśnie
1: wakacjach
0: na,
1: studentów.
0: w Akademii Włocławskiej na ulicy Mechaników.

0: przypadków te zawody się będą odbywały. No i wracamy z United Session, czyli z zawodami tanecznymi w breakdance'ie, w popingu i w hip-hopie do Hali Mistrzów w tym roku, w ostatni weekend października, to jest okolice 25 października. Właśnie w Hali Mistrzów odbędą się te zawody, które już nie tylko będą zawodami solistów, tak jak przez ostatnie 5 lat to miało miejsce, ale również zawody czy bitwy formacji całych, co szczególnie dla widzów jest interesujące, bo to pokazuje tak naprawdę kunszt tego tańca czy tych form tanecznych, więc no, myślę, że oprócz tego oczywiście mnóstwo innych wydarzeń, rzeczy w obszarze kulturalnym i sportowym, to też ważne, które się dzieją we Włocławku, bo z tą sportowym, no to też ja w ostatnim czasie miałem przyjemność podejmować we Włocławku naszą Klaudię Kazimierską, która przecież jest wicemistrzynią Europy na dystansie 1,5 km, a w ubiegłym tygodniu podejmowałem inną medalistkę, również srebrną, z Mistrzostw Świata w wioślarstwie, więc no, widać, że te inwestycje i w infrastrukturę, bo to jest ważne, ale też w rozwój, w ludzi, bo jedna i druga sportmenka jest też stypendystką prezydenta, czyli generalnie miasta Włocławek, więc to wszystko naprawdę ma sens, stąd też płynnie przejdę do oczywiście półmaratonu, który w pierwszą niedzielę października we Włocławku już po raz 13 odbywać się będzie, więc mam nadzieję, że tutaj też z dużym zainteresowaniem i ze strony kibiców, i ze strony zawodników. Zapisany jeszcze nie jestem, ale wszystko przede
1: mną. Treningi już rozpoczęte?
0: No, tak? Ja staram się, że tak powiem, bardzo mocno nie afiszować, raczej to robię dla siebie, czyli biegam dla siebie. Ci mieszkańcy, którzy widzą mnie, to wiedzą, że staram się dbać też o formę. Czy ta forma będzie wystarczająca na półmaraton? Zobaczymy.
1: A zmieniając temat, skrzyżowanie Kapitulna, Wysoka. Różne informacje pojawiają się gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Jak jest naprawdę, kiedy ten termin ostateczny, kiedy zakończenie prac, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy znowu są jakieś przesunięcia?
0: Nie, tak jak mówiłem od samego początku, że we wrześniu ten ruch w tym obszarze miasta, ruch samochodowy wróci, tak też się dzieje i to mówię w takim trybie już rzeczy, które się dzieją faktycznie i zdarzają. Bo w relacji Wysoka Kapitulna z końcem sierpnia ruch został przywrócony. Natomiast to nie oznacza, że te prace zostały w tym obszarze miasta zakończone. Bo po pierwsze czekamy na to, żeby firmy telekomunikacyjne swoją sieć zabrały z pasa drogowego, przebudowały tą swoją sieć. To trochę blokuje drogowców, dlatego jeszcze od strony sklepu meblowego, mówię o Agata Meble, tamte prace drogowe nie są zakończone. Z kolei po drugiej stronie Urzędu Pracy budujemy też parking, więc tutaj te prace będą wykonane na samym końcu, bo priorytetem jest przywrócenie pełnej przejezdności na tym skrzyżowaniu. Częściowa przejezdność już jest, ale
1: czyli możemy przejechać z Kapitulnej Wysoką.
0: Co myślę, że i dla mieszkańców Zazamcza, ale też dla mieszkańców Zazamcza i myślę, że też dla mieszkańców Południa będzie ułatwieniem. Natomiast no, zakładam, że we wrześniu już reszta prac tych związanych z przejezdnością na samym skrzyżowaniu zostanie zakończona, co nie oznacza, że wszystkie prace zostaną zostaną zakończone, bo jeszcze, tak jak powiedziałem,
1: parking
0: i jeszcze zatoka dla autobusów na ulicy Wysokiej.

0: i to też przed nami. Natomiast no, priorytetem jest ta przejezdność. A oprócz tego równolegle wykonana została praca związana z kolejnym etapem budowy włocławskiej sieci dróg rowerowych przy ulicy Wysokiej. Ta droga powstała właściwie na odcinku od ulicy Lisek do Słodowa i do Kapitulnej. Do Słodowa dlatego, że też pod ulicą Wysoką ta droga rowerowa przechodzi pod mostem nad rzeką Zgłowiączką. Taki ciąg pieszo-rowerowy zbudowaliśmy, więc myślę, że w sposób bezpieczny, wygodny też dla rowerzystów, dla pieszych to nowe połączenie z parkiem na Słodowie ma miejsce. Natomiast też chcę zwrócić uwagę, że tam też jeszcze prace trwają. One nie zostały, mimo tego, że ta przejezdność została przywrócona, to prace związane chociażby z przebudową skrzyżowania na ulicy Wysokiej, Szpitalnej i Rolnej. Tutaj to jest jeszcze kwestia najbliższych tygodni. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby te dwa odcinki dróg rowerowych na ulicy Wysokiej ze sobą połączyć. No i to nie mniej ważne, sama nawierzchnia ulicy Wysokiej, która będzie wykonywana w ramach zadania związanego z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. Krótko mówiąc, wykonawca tunelu na ulicy Wienieckiej najpierw będzie musiał wymienić asfalt na odcinku od ulicy Wienieckiej aż do ulicy Lisek na Wysokiej. Łącznie z wjazdem w ulicę Lisek, bo tam jest dzisiaj ta nawierzchnia wykonana z kostki betonowej, a dopiero później będzie mógł zamknąć ulicę Wieniecką i realizować swoje prace przy obiekcie inżynieryjnym. Więc to wszystko jest
1: Przemyślane
0: pomyślane,
1: pod
0: przemyślane i
1: kątem
0: nie ma
1: też przecież
0: tutaj
1: tej dużej
0: przypadkowości.
1: inwestycji, tak.
0: Tak jest, absolutnie.
1: Przenieśmy się trochę na zupełnie inne osiedle. Osiedle trochę chyba przez lata zapomniane, przynajmniej czytając wpisy mieszkańców w Rybnicy, bo o tym właśnie osiedlu mowa, można było odnieść wrażenie, że oni się czują tak trochę poza miastem.
0: Ja mam ogromną satysfakcję, naprawdę, z tych działań, które podejmujemy w imieniu właśnie mieszkańców Włocławka w tej części miasta, bo po pierwsze, budżet obywatelski, czyli po prostu mieszkańcy tego osiedla wzięli sprawy w swoje ręce, zgłosili projekt. Myślę, że się mobilizowali po to, żeby dostał ten projekt jak największą liczbę głosów. Udało się. I mamy przetarg ogłoszony na budowę boiska, na budowę siłowni i takiego, myślę, że zaplecza rekreacyjnego. Połączyliśmy to też z parkiem takim. No parkiem po
1: Parkiem.
0: prostu na ulicy na Rybnicy. Coś, co też ja deklarowałem, mówiłem o tym w kampanii wyborczej, że uważam, że taki park powinien powstać. On został zaprojektowany, jest niezwykle ciekawy. Myślę, że to jeden z pierwszych tego typu parków w naszym kraju. Park czwartej przyrody, który zagospodarowuje roślinność, która już tam przez lata się utworzyła, wysiała, wyrosła, więc to będzie naprawdę ciekawa forma. No i nie mniej ważna, a może nawet najważniejsza inwestycja, którą szykujemy, czyli przebudowa ulicy Rybnickiej, ulicy, która już dzisiaj jest tak naprawdę kręgosłupem całego tego osiedla. Ja tą inwestycję trochę przyrównuję do tego, jak w latach 90. Przebudowywana była ulica Brzezinowa na Michelinie. Fakt zrealizowania tej inwestycji tak naprawdę tą część miasta bardzo mocno pobudził i spowodował, że Michelin wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. Tak też mi się wydaje, że będzie z Rybnicą, jak zrealizujemy też postulat mieszkańców tej części miasta zgłaszany od wielu, wielu lat. Czyli nawet nie tylko sama przebudowa jezdni, no bo to jest oczywiste, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu, jak pieszych, jak rowerzystów, których nie brakuje w naszym mieście i również w tej części miasta oni są. Projektujemy ponad 3 km nowej drogi, bo tyle cała ulica Rybnicka od właściwie ulicy Duninowskiej do

0: do końca osiedla ma z zagospodarowaniem wód opadowych. Przez fakt, że to jest aż tak długi odcinek, no zobowiązani byliśmy do tego, żeby przejść przez procedurę oceny oddziaływania na środowisko, bo to już jest całkiem spory projekt. Ale wszystko idzie zgodnie z planem, więc myślę, że gotowość taką techniczną do realizacji tego, tego zadania będziemy mieli w przyszłym roku i pewnie w przyszłym roku będziemy też składać wniosek o dofinansowanie, tak żeby jak najszybciej to zadanie zrealizować, bo absolutnie jest ono ważne, potrzebne, konieczne wręcz, bo przecież w tej części miasta coraz więcej, coraz chętniej mieszkańcy chcą się osiedlać i chcą budować swoje domy.
1: Zanim wrócimy jeszcze do tematu ostatniego już dzisiaj miejsc parkingowych w Śródmieściu, to chciałam w ogóle zapytać o zielone tereny Śródmieścia. Czy te odbiory już się zakończyły, czy ta inwestycja może zostać uznana za zakończoną?
0: No, myślę, że uznamy tą inwestycję za zakończoną, jak wykonawca zrealizuje wszystkie poprawki, które cały czas wskazujemy.
1: Faktycznie dużo ich
0: już
1: jest?
0: No jest dużo. No nie ma co się oszukiwać, że to jest jakiś super wykonawca, który nam się trafił i nie musimy i możemy tutaj spać spokojnie. Tak naprawdę na każdym kroku trzeba pilnować i udowadniać, że powiedzmy coś, co funkcjonowało zanim wykonawca wszedł na plac budowy, a teraz nie funkcjonuje, no to no nie ma cudów, musiało się zadziać w czasie pracy, więc to taki pierwszy z brzegu akurat bardzo świeży temat. Natomiast no myślę, że ta funkcjonalność, czyli przejezdność, te utrudnienia, to już jest za nami, że mieszkańcy, zresztą mam bardzo dużo takich sygnałów, że im się po prostu podoba. Myślę, że głupio jest teraz tym, którzy opowiadali, że to betonoza, jeszcze kilka dni temu, może tygodni temu, szczególnie panie, które niegdyś były związane z miastem i teoretycznie powinny wiedzieć, jak proces inwestycyjny polega. No, chyba dla zasięgów w mediach społecznościowych hejtowały to rozwiązanie. Dzisiaj chociażby na ulicy Zduńskiej już mamy coraz więcej roślin, coraz więcej kwiatów. Myślę, że bardzo fajnie ten obszar miasta też wygląda. Całość oczywiście, no, z jednej strony, acz też się taki protest zdarzył, że za dużo drzew posadziliśmy, proszę mi wierzyć, naprawdę, ale z drugiej strony też była mowa o tym, że może za mało tej zieleni. 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew posadzonych, te stare drzewa, które były w dobrej formie zachowane, ale przy tym przy zachowaniu funkcjonalności, bo pamiętajmy, że to jest jednak teren, centrum miasta i podstawową funkcją tej ulicy to jest jednak funkcja komunikacyjna, więc nie będziemy sadzić trawy na ulicy czy na jezdni. Zresztą no, zarzuty, że źle, że wymieniliśmy starą betonową trylinkę na jednak szlachetną, na szlachetny klinkier, który jest nawiązaniem, bo przecież to jest cegła, do czerwonej cegły, która, no, z której też nasze miasto jest znane i wiele
1: czerwony
0: ważnych...
1: Czerwony Wrocławek to właśnie czerwona cegła, wbrew...
0: Bardziej dachówki niż cegła, ale faktycznie tak. No mamy ważne budynki naszego miasta, które zbudowane są z czerwonej cegły i chyba nikomu, kto protestuje, czy mówił, że nie podoba mu się czerwony klinkier na zielonych terenach Śródmieścia, nie przyszło do głowy, żeby te czerwone budynki zbudowane z czerwonej cegły rozbierać, bo to byłoby już w ogóle wariactwo, więc no wiadomo, szukamy nawiązań, powiązań, stąd bardzo lubimy w naszej architekturze mieć właśnie czerwoną cegłę, bo to jest charakter naszego miasta i klinkier czerwony, który jest cegłą, nawiązuje bezpośrednio do chociażby katedry czy...
1: A miejsca parkingowe.
0: No i tutaj mam też dobrą wiadomość dla mieszkańców Włocławka, tym bardziej, że mi osobiście też na tych miejscach postojowych zależy, bo no chcemy, żeby jak najwięcej osób w naszym mieście mieszkało, a dzisiaj bez

0: samochodu trudno sobie wyobrazić życie, aczkolwiek no pewnie zdrowiej by dla nas wszystkich to było. Natomiast no nie, z rzeczywistością nie ma co się kłócić, więc kilkadziesiąt miejsc postojowych powstanie przy ulicy Chmielnej, na rogu z Jagiellońską. Tam mamy takie pustostany, które przejęliśmy
1: I one
0: i
1: będą
0: tam
1: zburzone,
0: one
1: tak?
0: będą zburzone. Kilkadziesiąt miejsc postojowych tam powstanie. Umowę z wykonawcą już mamy podpisaną. Również na ulicy Tumskiej planujemy kilkadziesiąt, może nawet około setki miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Diecezjalnego. Oprócz tego zmienimy parkowanie na ulicy Kościuszki. To o tym jeszcze nie mówiłem publicznie, więc tutaj na antenie telewizji Kujawy po raz pierwszy o tym powiem. Zachowamy oczywiście funkcjonalność tej ulicy w pełni, natomiast będzie tam parkowanie skośne, dzięki temu
1: Więcej miejsca wiele.
0: będzie więcej miejsc
1: Kiedyś już takie
0: posto.
1: było.
0: To znaczy, ono było nielegalne. Właśnie ja mam świadomość tego, że część mieszkańców myśli, że kiedyś takie było. Po prawej stronie mówimy o stronie Urzędu Miasta, tam gdzie kiedyś był Wydział Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego. Natomiast tam, bo to sobie sprawdziłem, w organizacji ruchu
1: Nigdy
0: zawsze
1: nie było postawionego.
0: było parkowanie
1: Równolegle.
0: równoległe. Natomiast no, kierowcy sobie parkowali jak chcieli, wjeżdżali tak naprawdę bardzo mocno utrudniając
1: Chodnik.
0: pieszym możliwość korzystania z chodnika. Więc teraz zostawiając tak, jak jest organizację ruchu w sensie przejezdności, chcemy jednak zaproponować parkowanie skośne przy zachowaniu 3 metrów ciągu pieszo-rowerowego, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, czyli
1: Jeśli mogli
0: kierowcy, żeby
1: przejść, a
0: mogli
1: kierowcy, żeby
0: przejechać,
1: mieli więcej
0: żeby było więcej
1: miejsc.
0: miejsc postojowych, ale piesi, dobrze powiedziałem, i rowerzyści też, żeby mieli swoją przestrzeń. Może się uda jeszcze trochę zieleni do tego wszystkiego dołożyć. Oczywiście wszystko chcemy zrobić w tym roku raczej taką metodą, bym powiedział, chałupniczą, bez wielkiej przebudowy i wielkich milionów tej ulicy na razie, bo na to przyjdzie czas, ale jeszcze nie teraz. Więc myślę, że tutaj też no, trochę tych miejsc postojowych powstanie. No i też pracujemy nad projektem, który w centrum miasta jeszcze około 60 miejsc postojowych mógłby przysporzyć, więc de facto tak naprawdę w centrum miasta tych miejsc postojowych przybędzie, a nie ubędzie. I to nie tylko dotyczy centrum miasta, bo przypomnę, że chociażby przy ulicy Kapitulnej w tym roku miejsca postojowe zbudowaliśmy. Szykujemy na ulicy Robotniczej kolejne miejsca postojowe, więc o kierowcach naprawdę bardzo poważnie myślimy i dbamy o to, żeby no, mieli jak najmniej kłopotów.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze nagranie. Dziękuję serdecznie za
0: Bardzo
1: spotkanie.
0: dziękuję, pani redaktor. Dziękuję państwu.
1: Przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Sławka, pan Krzysztof Kukucki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór.